must get a new alibi. I stay at home and ask myself, who is she?

czyja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bossanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryzam.

mnie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupia jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień przygód krasnoludkowo-językowych, czyli właściwie poszukiwań krasnoludków językowych, a te krasnoludki tropimy od jakiegoś czasu. Jak doskonale wiecie, krasnoludki są, chociaż ich nie ma. Wszyscy wiedzą, jak wyglądają, chociaż nikt ich nigdy nie widział. A ukrywają się krasnoludki językowe w pewnych specjalnych formach. I trzeba czasem, wytropić je, żeby je przyłapać, jak wychylają się z jakiejś formy. Wtedy mamy dowód, że one naprawdę gdzieś tam istnieją, gdzieś tam się chowają. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o pewnym krasnoludku, który się schował w formie chybcikiem albo na chybcika. Spotkaliście się z tymi wyrazami? Niektórzy z was, tak mi się wydaje, mogli się z tymi formami spotkać, bo w pewnych częściach Polski są one do dzisiaj bardzo często używane. W innych może rzadziej, ale ten krasnoludek, którego dzisiaj dla was przygotowałam, jest

tak wdzięczny, że wydaje mi się, że warto o nim trochę posłuchać. Otóż te dwa dzisiejsze wyrazy, a właściwie wyrażenie i wyraz, czyli na chybcika i chybcikiem, znaczą to samo. Czyli na prędce, szybko, w pośpiechu. Można coś zjeść na chybcika, czyli tak szybko, szybko, śpiesząc się. Można na chybcika coś napisać. Można na chybcika komuś coś obiecać, a potem się głowić, czy damy radę dotrzymać obietnicy. Jeżeli robimy coś szybko, na prędce, w pośpiechu, to właśnie robimy to na chybcika. Ale skąd się to wyrażenie na chybcika i słowo chybcikiem wzięło? Ha! To jest zagadka. Otóż prawdopodobnie pochodzi od dawnego słowa chybki. Chybki to był zwinny, prędki, szybki, ale też skłonny do czegoś, czyli chętny, żeby coś zrobić, ochoczy. To jest taki chybki chłopak. Jaki to jest chłopak? Taki, który po pierwsze szybko, zwinnie się porusza, ale po drugie ma też chęci, żeby coś zrobić. On jest taki chybki. A z kolei ten wyraz chybki prawdopodobnie pochodzi od dawnego wyrazu chyb, chyb. I ten wyraz chyb oznaczał hop, skok. Jasio, chyb, chyb, chyb. Przez łąkę sobie skakał. Tak można powiedzieć i właśnie w takim zdaniu użyjemy tego dawnego wyrazu chyb, oznaczającego skok. No a przecież człowiek, na przykład chłopiec chybki, to jest dosłownie ktoś, kto szybko, zwinnie robi takie skoki, co może świadczyć o tym, że ma do czegoś chęć. I ta szybkość i te chęci ukryte w wyrazie chyb oraz w wyrazie chybki tłumaczyłyby nasz dzisiejszy krasnoludkowy wyraz, czyli chybcikiem, a także wyrażenie na chybcika. Ale możecie zacząć się zastanawiać, czy przypadkiem z chybcikiem nie jest powiązane słowo chyba. Przecież brzmi podobnie. Tyle, że znaczy coś zupełnie innego. Bo gdy mówimy chyba, to wcale nie przywołujemy szybkości, ani zwinności, ani ochoty. Wręcz przeciwnie. Gdy mówimy chyba, to wskazujemy na to, że się wahamy. Wskazujemy na to, że nie jesteśmy czegoś pewni. Może tak, a może nie. Można by powiedzieć, że chyba to jest przeciwieństwo czegoś chybkiego albo kogoś chybkiego. Chyba przeciwstawia się chybcikowi. Jak więc to się stało, że te dwa wyrazy o właściwie przeciwstawnym znaczeniu brzmią tak podobnie? Ano, prawdopodobnie wyraz chyba jest związany z wyrazem ukraińskim, z wyrazem chybkiej, który oznaczał coś chwiejnego, niepewnego i ten z kolei wyraz ma związek ze słowem chybić, czyli nie trafić, a także chybotać, czyli kołysać, chwiać. Gdy łódź się chybocze na wodzie albo statek się chybocze na falach, to znaczy, że się kołysze, no i nie jesteśmy niczego pewni. Czyli z chybotaniem i chybieniem, czyli nietrafieniem do celu, wiąże się wyraz chyba, a z chybkim i chybem, czyli skokiem, wiąże się wyraz chybcikiem. Te dwie rodziny słów tak podobnych brzmieniowo mają jednak zupełnie różne znaczenia. Tak to czasem bywa. Podobieństwo formy, a różnica znaczenia. A może uda Wam się wytropić jeszcze jakieś inne krasnoludki języka, które Was zaciekawiły albo które są jakoś dla Was niepewne, tajemnicze, zagadkowe. Jeżeli tak, to możecie je sobie zapisywać. Ciekawa jestem, czy zgrają się z propozycjami, które będę Wam przez jakiś czas przedstawiać. Więc powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Porozmawiajmy dzisiaj o słowie na ostatnią literę polskiego abecadła. Ta ostatnia litera to Żet, zapisywane jako Z z kropeczką na górze. No i jakiż to wyraz rozpoczynający się na Żet dzisiaj dla was przygotowałam. Ciekawa jestem, czy zgadniecie. Jest to, uwaga, uwaga, wyraz przyrodniczy, a właściwie przyrodniczo-maszynowy. Oho! Bardzo jestem ciekawa, czy wam pomogłam tą podpowiedzią, czy przeciwnie. Ale już objaśniam. Chodzi o wyraz żuraw. Pewnie słyszeliście o ptaku, który tak się nazywa, prawda? Rzeczywiście, żuraw to

To jest przede wszystkim nazwa ptaka, dość dużego, o smukłej budowie ciała, czyli żuraw raczej jest podłużny niż okrąglutki. Żuraw ma także długie i bardzo silne nogi, ma też długą szyję i prosty dziób. Żuraw jest popielaty, miejscami czarny, a żyje na trudno dostępnych terenach, na podmokłych terenach, takich, że człowiek lepiej, żeby się tam nie zapuszczał. Żuraw porusza się w charakterystyczny sposób. W taki oto sposób, że aż ludzie, którzy obserwowali żurawia, czyli nasi przodkowie, pra-pra-pradziadowie, także żurawiem zaczęli określać różne inne rzeczy, nie tylko tego ptaka. Na przykład żurawie są na budowie. To są takie ogromne, ogromne maszyny. Maszyny, które przypominają dźwig, które mają konstrukcję taką jak budowa naszego ptaka, żurawia. Żurawie to ogromne, wysokie, wysokie, służą do unoszenia czegoś z ziemi, ogromnych ciężarów, podnoszenia ich i przenoszenia na inne miejsce. Bardzo pomagają budowniczym. Dlaczego te maszyny nazwano żurawiami? No właśnie dlatego, że zachowują się, czy wykonują podobne ruchy, jak nasze ptaki, żurawie. Zresztą z tego samego powodu żurawiem nasi przodkowie nazwali takie urządzenie, które możecie zobaczyć na wsiach przy studniach. Jeżeli na przykład w czasie wakacji zrobiliście sobie objazd po różnych ciekawych miejscach w Polsce, to być może gdzieś na wsi albo w skansenie zobaczyliście prawdziwą studnię. I taka prawdziwa studnia często ma żuraw. Żuraw, który się składa z takiego długiego, długiego drąga i krótszego drąga. Są odpowiednio ustawione tak, że to urządzenie pomaga w czerpaniu wody z głębin studni. Ponieważ ruchy tego urządzenia także przypominają ruchy naszego ptaka, nazywa się i jedno, i drugie żurawiem. No i wreszcie żuraw na pewno jest Wam znany z domu, albo z przedszkola, albo ze szkoły. Gdy mówimy czasami, nie zapuszczaj żurawia, albo muszę zapuścić żurawia, czy też chcę zapuścić żurawia, albo nie udało mi się zapuścić żurawia. Czasem tak mówimy. A o co chodzi? Ano o to, że ukradkiem zaglądamy do kogoś przez ramię. Na przykład, gdy chcemy od kogoś ściągnąć. Albo gdy chcemy podejrzeć, co ktoś robi, to wyciągamy szyję, wyciągamy i tak jakbyśmy chcieli właśnie zza ramienia zobaczyć, co ktoś robi, zachowujemy się podobnie jak nasz ptak, jak nasz żuraw, bo też tak wydłużamy sobie szyję i sięgamy w trudno dostępne miejsca. I to zachowanie to jest właśnie zapuszczanie żurawia. Ciekawa jestem, czy macie jakieś swoje doświadczenia z żurawiami, czy widzieliście je kiedyś na żywo. Spróbujcie czegoś się o nich dowiedzieć, bo to naprawdę bardzo piękne i bardzo ciekawe ptaki. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Nadszedł w naszym cyklu czas na literę S. Ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać o smokach syczących, ani o skorupach, ani o sandałach. O nie, nie. Porozmawiamy o siniakach, bo słowo siniak, mimo że na początku słyszymy głoskę si, zaczyna się literą S. I to już jest podpowiedź ortograficzna dla tych z Was, którzy umieją pisać albo właśnie uczą się pisać. Jeżeli chcecie napisać słowo siniak, piszecie na początku S jak smok, a potem I jak igła. I te dwie litery koło siebie dadzą Wam w tym wypadku głoskę si. Ale pierwsza litera to litera S. Więc wróćmy do naszego siniaka, w którym słyszymy bardzo wyraźnie różnicę między pisownią a wymową i przypomnijmy sobie, co ten wyraz znaczy. A na pewno doskonale wiecie, bo skoro jesteście dziećmi, to z siniakami pewnie już się zapoznaliście i to nie raz. Powiem Wam w sekrecie, że dorośli też nabijają sobie siniaki, czyli guzy, czyli różne kolorowe plamy, tylko albo się do tego nie przyznają, albo zapominają szybciutko o tych swoich siniakach. Ale daję Wam słowo, też wiedzą, czym te siniaki są. Więc gdy mówimy dzisiaj siniak, to prawdopodobnie pierwsze, co przychodzi Wam do głowy, to takie silne zabarwienie skóry po tym, jak się o coś uderzymy. Uderzamy się o kant stołu, albo o parapet, albo o krzesło, albo spadamy z roweru i robi nam się siniak, czyli ciemna plama. Dlatego, że krew nam się rozlewa delikatnie pod skórą, ale to nie jest nic bardzo groźnego. Takie siniaki spokojnie da się przeżyć. W każdym razie ta ciemna plama, która nam się rozlewa, czasem mniejsza, czasem większa, przypomina z koloru śliwkę. Dlatego też się mówi czasem o niej, że to śliwa albo śliwka, czyli siniak jako ciemna, taka fioletowo-czerwono-niebieska plama, to siniak, śliwa albo śliwka. Ale to nie koniec. Czy wiecie, że siniakiem nazywa się także pewne grzyby? Ha? I to grzyby jadalne, czyli takie, które nam nie zaszkodzą. A dlaczego się je tak nazywa? Ano dlatego, że jeżeli siniaka się przekroi albo ściśnie, jakoś się go uszkodzi, to właśnie na tej ściśniętej albo przekrojonej, albo jakoś inaczej uszkodzonej powierzchni pojawiają się sine, czyli takie szaro-niebiesko-czerwone plamy. Po prostu siniaki się pojawiają i dlatego właśnie te grzyby noszą nazwę siniak. Ale to nie koniec, bo siniak to jest również nazwa pewnej odmiany gołębi. Gołębi o szaro-sinym upierzeniu, czyli jaśniejszym od spodu i ciemniejszym na górze. Te pióra, które rosną na górze takich gołębi, czyli lotki i sterówki, są ciemniejsze niż dół i przypominają trochę właśnie siniaki i te grzyby i te siniaki na ciele, gdy się o coś uderzymy. Dlatego właśnie nawet gołębie noszą nazwę siniak. Ale śliwą albo śliwką nazwiemy tylko te siniaki po uderzeniu. Gołębi ani grzybów śliwkami nie nazywamy. Najwyżej możemy powiedzieć, że grzyby, te siniaki smakują dobrze ze śliwkami. No i możemy powiedzieć, że te gołębie, siniaki być może lubią zjadać sobie śliwki. A może przychodzi Wam do głowy jeszcze coś innego, językowego, związanego z siniakiem? Na przykład, czy znacie słowo siny? To jest nazwa koloru. Siny to taki niebiesko-fioletowy, czasem z szarym odcieniem. Może spróbujecie sobie pomyśleć

o tym, co może być sine, albo co macie sami sine, co ludzie czasami mają sine. Może przychodzi wam do głowy takie powiedzenie patrzeć w siną dal, albo pójść w siną dal. Han, hen, prosto przed siebie, daleko w siną dal. Jak myślicie, dlaczego tak się mówi? Spróbujcie wyobrazić sobie to miejsce, do którego idziemy. Jak wygląda to miejsce, do którego podążamy? I odpowiedzcie sobie na pytanie, dlaczego właśnie mówimy, że hen w siną dal patrzymy albo idziemy. I czy ma to coś wspólnego z siniakiem, czy nie? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy na przykład wiecie, że nie ma jednego języka polskiego? Ha, naprawdę, w różnych częściach naszego kraju mówi się różnymi odmianami języka polskiego, czyli różnymi dialektami, a nawet gwarami. I specjalne słowa, których się używa w różnych częściach kraju, to są albo tak zwane dialektyzmy, albo regionalizmy, czyli słowa typowe dla jakiejś części kraju. Czasami te słowa są bardzo mylące, ale bardzo często wprowadzają również sporą wesołość, bo czy na przykład góral, mieszkaniec Podhala, może się dogadać z Kaszubem, czyli mieszkańcem Pomorza? Czasem się porozumieją, a czasem nie. I o takich właśnie różnicach regionalnych proponuję, żebyśmy sobie porozmawiali. A zacznijmy od słowa, a właściwie od słów, które nazywają rzecz do jedzenia, znaną w całej Polsce. Ta rzecz to kula brązowawa, którą się wykopuje z ziemi i je na przykład z mięsem albo z warzywami, najczęściej na obiad. Zresztą można z niej robić rozmaite potrawy, placki, zapiekanki. Można gotować, piec, smażyć. Wiecie już, o co chodzi? Haha, niektórzy z was na pewno powiedzą, że chodzi o ziemniaki, ale inni powiedzą, że chodzi o kartofle. I kto będzie miał rację? Wszyscy, bo ziemniaki i kartofle to są dwie najpopularniejsze nazwy tego warzywa i, co ciekawe, to są nazwy równie popularne w całym kraju, ale mamy również dwa inne słowa nazywające tę samą rzecz do jedzenia i to są nazwy już właśnie regionalne. Gdybyśmy pojechali do Poznania albo do dowolnej innej miejscowości w Wielkopolsce, czyli na zachodzie Polski, to tam, uwierzcie, nikt nie mówi o ziemniakach, nikt nie mówi o kartoflach, tylko wszyscy mówią o pyrach, bo ziemniak, jeden ziemniak, nazywany jest tam pyrą albo pyrką. To jest ta pyra, piękna, dorodna pyra, albo piękna, dorodna pyrka. To jest właśnie regionalna, wielkopolska nazwa ziemniaków. To nie koniec. Gdybyśmy pojechali na południe Polski, na Podhale, to tam przekonalibyśmy się, że są jadane grule. Jeden ziemniak to jest jedna grula. Ten regionalizm jest mniej znany niż wcześniejszy, czyli niż pyra, ale również jest ważny. Więc na południu Polski jada się grule, na zachodzie jada się pyry, a w całej pozostałej części Polski jada się ziemniaki i kartofle porówno. Możemy też sobie zadać pytanie, czym są pokryte te jadalne części ziemniaków, kartofli, pyrek.

ziemniaczek i gruli. Jak się nazywa to, co się obiera z ziemniaków czy też z kartofli? Ha, i tutaj też jest różnica regionalna. Niektórzy powiedzą, że obiera się łupiny z ziemniaków, inni powiedzą, że nie, że łupiny są na przykład w grochu albo w fasoli, ale nie w ziemniakach, bo w ziemniakach są obierki, właściwie obierki są na ziemniakach. Obierki pokrywają ziemniaki i gdy się zdejmie z ziemniaków tę skórkę, to właśnie powstają obierki. I to też jest spór regionalny. Niektórzy uważają, że ta zdjęta skórka z ziemniaków to łupina, inni uważają, że skórka zdjęta z ziemniaków to obierka. Kto ma rację? Jak zwykle wszyscy. Tylko na tym polega urok języka, urok różnorodności języka, także polskiego, że możemy właśnie na różne sposoby sobie nazywać to samo. I stąd właśnie rodzi się pytanie, czy jesteśmy w stanie się porozumieć, czy mówimy jednym językiem polskim. Proponuję Wam pierwszą myśl, pierwszą zagadkę, żebyście może zapytali rodziców, albo ciocie, albo wujków, albo dziadków, albo sąsiadów, czy znają jeszcze jakieś inne słowa, których używa się na przykład tylko w waszej miejscowości, albo tylko w waszym regionie. Może spróbujecie zrobić taki słowniczek języka swojego regionu, a ja wam co tydzień będę podsuwała nowe propozycje. Więc powodzenia i do usłyszenia!

0: autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o dwóch bardzo lubianych przeze mnie powiedzonkach, takich, które wprawiają nas w domowy nastrój. A wiążą się one z zupełnie zwykłym słowem, ale słowem domowym, słowem ciepłym. Słowem, które się kojarzy z ukojeniem, ze spokojem, z odpoczynkiem. Tym słowem jest poduszka. No i gdy mówimy poduszka, od razu prawdopodobnie wyobrażamy sobie łóżko, bo poduszki przecież leżą na łóżku. Poduszki, czyli takie niepozorne rzeczy, worki wypchane czymś miękkim, uginającym się, worki, na których kładziemy głowę, żeby wygodnie nam się spało albo po prostu odpoczywało. I gdy tak kładziemy się z głową na poduszce, to często ktoś nam czyta do poduszki albo sami sobie czytamy do poduszki. Czyli czytamy w łóżku przed zaśnięciem. To jest wspaniały zwyczaj, czytanie sobie do poduszki. Czytanie, zanim się zaśnie, po to, żeby wprawić się w błogi nastrój, żeby nam się śniły piękne rzeczy, te, które są w książkach czytanych do poduszki, czyli właśnie w książkach do poduszki, w lekturach do poduszki. To jest drugie nasze dzisiejsze powiedzenie. Bo przecież gdy mówimy książka do poduszki, to nie chodzi o taki przedmiot, który się wsuwa pod poduszkę albo który się kładzie koło poduszki. Nie, chodzi o przedmiot, który się czyta, a tak naprawdę chodzi o jego zawartość. Chodzi o piękne baśnie, piękne opowieści, różne kolorowe historie, które mieszkają na kartkach między okładkami. I gdy myślimy o książkach albo o lekturach do poduszki, mamy na myśli książki lekkie, przyjemne, właśnie takie, które wprawiają nas w błogi nastrój. Dzięki nim mamy mieć kolorowe sny. Ciekawa jestem, czy macie jakieś swoje ulubione książki, lektury do poduszki, a może są takie książki, które lubicie czytać wiele, wiele, wiele razy, po 100 razy z rzędu. Ja mam takie książki i pamiętam, że gdy byłam dzieckiem, to bardzo lubiłam właśnie wiele razy z rzędu czytać tę samą rzecz. Czułam się wtedy bezpiecznie, cały czas powtarzałam sobie tę historię z książki, przeżywałam ją na wiele sposobów i myślę, że wy też możecie czegoś takiego doświadczać. Ciekawi mnie również, czy już sami sobie umiecie czytać do poduszki, czy ktoś wam czyta do poduszki. Kto to jest? A jeżeli nie macie tego zwyczaju, to może spróbujecie wprowadzić go w życie, bo to jest naprawdę wspaniała przygoda. Sny, które się potem ma, naprawdę bywają wspaniałe. Jeszcze jest dzień, więc jeszcze nie życzę wam dobrej nocy, ale już niedługo, tak. Przypomnijcie sobie wtedy tę audycję, a już teraz może poszukajcie lektur do poduszki. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj znowu czas na ćwiczenia buzi i języka. Wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie mówili, to znaczy wymawiali wyrazy. Przed nami niełatwe zadanie. Głoska, która wymaga bardzo, bardzo wygimnastykowanych warg i policzków. Dlatego sporo czasu poświęcimy na rozgrzewkę. Najpierw, jak zwykle, głęboki wdech nosem i wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem, wydech ustami. Teraz musimy rozćwiczyć wargi i policzki. Zaczniemy od głaskania. Delikatnie głaszczcie obiema dłońmi buzię. Najpierw w dół, całą buzię w dół, a potem do góry, też całą buzię. Potem w kierunku uszu rozciągamy buzię, a teraz w kierunku nosa ściągamy buzię, całą buzię głaszczcie. Teraz możecie się delikatnie poklepać po całej buzi, ale delikatnie, nie za mocno. Powinno to Wam sprawić przyjemność. Takie klepanie dobrze rozgrzewa mięśnie i później łatwiej się mówi. Buzię mamy już rozgrzaną, idziemy dalej. Musimy rozciągnąć trochę wargi. Zaczynamy od tego, że na zmianę mówimy u, i, u, i, u, i, u, i. Powtórzcie to 5 razy. Najpierw robimy ryjek przy głosce u, u, u, u, i jest ryjek, a potem uśmiech przy głosce i jest uśmiech. Powtórzcie jeszcze raz. U, i, u, i, u, i. A teraz coś podobnego, tylko buzię musimy trzymać cały czas zamkniętą. I kończymy na tej minie, która jest przy uśmiechu, czyli kończymy na rozciągniętych wargach. A skoro się uśmiechamy, to puśćmy kilka całusków. A na koniec całus karpia. Łączymy zęby i ściągamy wargi do przodu. Robimy ryjek, taki, i cały czas trzymamy wargi do przodu, tylko dodatkowo otwieramy je i zamykamy. Zęby ściśnięte. Cały czas przy ryjku. Taki karpik, którego nie słychać, ale widać go. Teraz będzie inna rybka. Najpierw nadmijcie policzki jak balon. Jesteśmy balonem. A po chwili wypuśćcie powietrze i wciągnijcie policzki między zęby. Zrobi się Wam ryjek jak u rybki i może

Możecie z takim pluskiem go puszczać. Powtórzcie to 5 razy. Balon, ryjek. Balon, ryjek. A na koniec udajemy, że jesteśmy koniem. Co robi koń przede wszystkim? Parska. Parsknijmy i my. Teraz już na pewno czujecie, że macie luźniutkie policzki i luźne wargi. I to bardzo dobrze, bo czas na wymówienie trudnej głoski. Głoski ły, ły. Żeby się nauczyć dobrze ją wymawiać, trzeba to robić z przesadą. Posłuchajcie. Ły, ły, ły. Gdzie tę głoskę słychać? No, na przykład w takich wyrazach. Łyżwy. Przypomnijcie sobie o łyżwach zimą. Jestem tego pewna. Łabędź, czyli piękny biały ptak. Łatka. Może być naszyta na dziurkę. Ładnie. Wszyscy wiemy, co to znaczy ładnie. Znajdźcie jeszcze 5 innych wyrazów rozpoczynających się od głoski ły. A teraz posłuchajcie wyrazów, w których tę głoskę mamy w środku. Głęboki. Głębokie jest na przykład jezioro. Właśnie. To jest słowo, którym pokazujemy, że się z kimś zgadzamy. Uwaga, uwaga. Słowa właśnie nie należy mylić ze słowem właśnie, które oznacza kłótnie. Posłuchajcie różnicy. Właśnie, właśnie. Kolejne słowo. Długi, czyli taki, który się ciągnie i ciągnie. Długi. Kłuć. Kłuć można igłą albo szpilką. I uwaga, nie należy mylić tego słowa ze słowem kuć, które oznacza stukać. Na przykład dzięcioł kuje w drzewo. Spróbujcie wymówić te wyrazy. Powtarzajcie za mną. Głęboki, właśnie, długi, kłuć. Nie jest to łatwe, prawda? Ale nie poddawajcie się. Kto się nauczy dobrze wymawiać ły w środku wyrazu, jest mistrzem języka polskiego. Dlatego proponuję Wam zabawę. Wymyślcie jak najwięcej wyrazów z głoską ły w środku, a potem wymawiajcie te wyrazy. Za każde wymyślone słowo zdobywacie 1 punkt. A jeżeli w środku tego słowa jest po ły głoska u, tak jak w wyrazie długi, jeśli wszystko wymówicie, zdobywacie aż 3 punkty. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś będziemy liczyć, ale trochę inaczej niż zwykle to robicie. Do ilu umiecie już liczyć? Do dwóch? Do trzech? Do pięciu? Do dziesięciu? Do stu? Do tysiąca? O rany, nie wierzę. W takim razie, gdy skończycie słuchanie tego odcinka, policzcie do tej liczby, do której umiecie. Ale teraz wróćmy do tematu. Znacie słowo jeden? Podajcie przykład, jak się używa tego słowa. No, na przykład jeden palec albo jeden człowiek. Jakie jeszcze inne przykłady wymyślicie? A teraz słowo jedna. Na przykład jedna noga, jedna ręka. I teraz wasze przykłady, proszę bardzo. Idziemy dalej. Dwa mogą być psy, dwa koty, dwa stoły. Ale mówimy dwaj chłopcy, dwaj panowie. I mówimy też dwie dziewczynki, dwie lalki, dwie szafy, dwie nogi, dwie ręce. Do tej pory było w miarę prosto. A teraz coś trudniejszego. Czy ktoś z was zna słówko dwoje? Kiedy możemy powiedzieć dwoje? Przede wszystkim wtedy, gdy mówimy o dziewczynce i o chłopcu razem wziętych. Dziewczynka i chłopiec to dwoje dzieci. A o samych dwóch chłopcach powiemy dwaj chłopcy. O dwóch dziewczynkach dwie dziewczynki. Ale o nich razem, o dziewczynce i o chłopcu, dwoje dzieci. A gdyby było dwóch chłopców i jedna dziewczynka, albo dwie dziewczynki i jeden chłopiec, to wtedy powiemy troje dzieci. A gdyby było dwóch chłopców i dwie dziewczynki, albo jeden chłopiec i trzy dziewczynki, albo trzech chłopców i jedna dziewczynka, to jak powiemy? Wiecie już? Oczywiście. Czworo dzieci. Na pewno już rozpoznaliście tę zasadę. W takim razie mam dla was zadania konkursowe. Pierwsze zadanie. Idźcie w wyliczance dalej. Poznaliście już słowa dwoje, troje, czworo. Jak myślicie, co będzie następne? No, podpowiem. Pięcioro, sześcioro. A dalej co będzie? Pomyślcie o jak największej liczbie takich słów. Dwoje, troje, czworo, pięcioro, sześcioro i tak dalej, i tak dalej. Zadanie drugie. Pomyślcie i narysujcie, o kim powiemy. Pięcioro dzieci, sześcioro dzieci. Kierujcie się tym przykładem ze słówkiem troje. Troje dzieci to dwóch chłopców i jedna dziewczynka, albo odwrotnie, jeden chłopiec i dwie dziewczynki. A o kim powiemy pięcioro dzieci, sześcioro dzieci? Narysujcie wszystkie możliwości. Zadanie trzecie. Policzcie, ile w waszej grupie jest dziewczynek, a ilu chłopców. Ile razem jest dzieci? Powiedzcie to i użyjcie specjalnego słówka, tego z rodzaju dwoje, troje, czworo, pięcioro. Gdy już narysujecie

wszystkie możliwości tych określeń pięcioro, sześcioro i dalszych, urządźcie wystawę swoich rysunków. Każdy rysunek odpowiednio podpiszcie. Sami albo z pomocą kogoś dorosłego, jeśli jeszcze pisać nie umiecie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Pamiętacie, jak kiedyś opowiadałam wam o zającu? Możecie odsłuchać ten odcinek na stronach internetowych Radia Dzieciom. Dziś chciałabym wam coś powiedzieć o kuzynie zająca, o króliku. Może ktoś z was hoduje króliki? No, tym właśnie się różnią króliki od zajęcy, że zające żyją dziko, czyli na wolności, na łąkach, a króliki to zwierzęta hodowlane, czyli utrzymywane, karmione przez człowieka. Niektóre gatunki królików hoduje się w specjalnych klatkach na dworze, a inne mieszkają z ludźmi w domach. Króliki są bardzo podobne do zajęcy. Mają długie, długie uszy, które nazywamy słuchami. Mają silne tylne nogi, nazywane skokami, bo króliki, tak jak zające, dają długie susy.

I króliki mają też małe ogonki, takie jak pompony od czapek zimowych. Króliki bardzo śmiesznie ruszają nosem w górę i w dół i śmiesznie kicają. Możecie z powodzeniem to naśladować. Ale nie z powodu tego kicania króliki są ważne dla języka polskiego. Chodzi o coś innego. Są to zwierzęta niezwykłe. Często współpracują z czarodziejami. Naprawdę, gdy czarodziej chce pokazać sztuczkę magiczną, zakłada czarną pelerynę, bierze czarny cylinder, czyli taki wysoki i błyszczący kapelusz, pokazuje widowni, że w tym kapeluszu nic nie ma, potem nakrywa go magiczną chustką, liczy do trzech, zdejmuje tę chustkę, a tam w środku kapelusza siedzi biały królik. Niezwykłe. To są prawdziwe czary. Dlatego, gdy coś się zdarzy nagle, niespodziewanie, na przykład gdy ktoś nas niespodziewanie odwiedzi, mówimy, że pojawia się jak królik w kapeluszu. Nie spodziewaliśmy się go, nie oczekiwaliśmy, a jest jak ten królik w kapeluszu czarodzieja. I jeszcze jedna sprawa. Pamiętacie Kubusia Puchatka? To bardzo sympatyczny miś, przyjaciel Krzysia i wielu zwierząt ze stumilowego lasu. Te zwierzęta to osioł kłapouchy, sowa przemądrzała, kangurzyca z maleństwem, tygrysek, no i królik. Królik, jak pamiętacie, był bardzo ruchliwy, wszędzie było go pełno i miał liczną rodzinę i wielu, wielu znajomych, których zapraszał na różne uroczystości. W książce pod tytułem Kubuś Puchatek opisuje się to tak, że przyszli krewni i znajomi królika. Krewni, czyli członkowie bliższej i dalszej rodziny, a znajomi, no cóż, znajomi to znajomi. My też tak możemy mówić, nawet jeśli nie opisujemy przygód królika, tylko przygody własne albo różnych ludzi. Trochę wtedy żartujemy, że na przykład na przyjęcie przyszli niezaproszeni krewni i znajomi królika, czyli przyszło bardzo dużo osób nikomu nieznanych, niezbyt ważnych też, ale korzystających ze znajomości z ludźmi naprawdę ważnymi. A na koniec mam dla Was zagadkę. Jak myślicie, czy królik ma coś wspólnego z mysi królikiem? Odpowiedź brzmi nie. Mysi królik to jest maleńki ptaszek, najmniejszy spośród polskich ptaków. Waży tyle, co jedna czereśnia i żyje wysoko, wysoko w koronach drzew. Jest szary, przypomina mysz, ale przez grzbiet przebiega mu pomarańczowo-złota pręga, czyli pomarańczowo-złoty pasek. Gdy ptaszek nastroszy się, to te złote piórka na głowie przypominają koronę. Dlatego nazwano go mysi, bo podobny do myszy, taki szary, królik, czyli mały król. A z królikiem, tym podobnym do zająca, nie ma nic wspólnego. Do usłyszenia!

0: wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: 7:30 na zegarach. Ostatni wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Witamy 31 sierpnia. Martyna Chuderska i Ania Jączek.

Pani Małgorzata Ostrowska, Triumf Pana Kleksa i Magiczna Siła Wyobraźni na dobry początek. 36 minut po godzinie 7. Drodzy słuchacze, to jest ostatni wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom i słyszymy się od 7.30.

0: żebyście nie byli jutro zaskoczeni. Chociaż jutro ten pierwszy dzień września, dobrze wiemy, że to taki jeszcze nieszkolny dzień. Powitania, rozpoczęcie roku szkolnego, a potem to jeszcze biegniemy na lody i na rurki z kremem i celebrujemy spotkania z przyjaciółmi po wakacjach, więc to jest zawsze taki dzień pełen wrażeń, bardzo intensywny. Jestem ciekawa, o której rozpoczęcie roku szkolnego, czy wy już to wiecie, już zaglądaliście razem z rodzicami na tablicę ogłoszeń albo do dziennika elektronicznego, czy wszystko już jest jasne. No mam nadzieję, że jutro słyszymy się o 7 i że będziecie do nas telefonować, oczywiście niezmiennie pod numer 22 645 20 55. Jutro tematy szkolne, a na razie mamy 31 dzień sierpnia, więc skupiamy się jeszcze na wakacjach. No i dziś poranek podsumowujący ten dwumiesięczny okres szaleństw, odpoczynku, relaksu, podróży, wycieczek i mam nadzieję wszystkiego dobrego. Zachęcam Was do telefonowania i do dzielenia się opowieściami wakacyjnymi. Dzisiaj w poranku będą podejmowane też różne wątki zagadkowe związane z wakacjami, tajemnicze miejsca. Poszukamy, może sprawdzimy też, gdzie Wy byliście i stworzymy taką wakacyjną mapę podróży słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Może jakiś kierunek nam się tutaj wyklaruje, który odwiedzaliście i obieraliście też najczęściej w ciągu tych dwóch miesięcy. A wiem, że podróżowaliście nie tylko do różnych zakątków Polski, ale także świata. A może ktoś jest jeszcze na wakacjach, przedłużył sobie trochę ten czas urlopowania i słucha nas w jakimś pięknym miejscu, to też proszę do nas zatelefonować i opowiedzieć, co tam porabiacie. Numer telefonu do studia przypomniałam, adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. Jeżeli chcecie nam przysłać jakiś list elektroniczny albo zdjęcie związane z wakacjami, to też będzie nam bardzo miło. A wiecie, że zagadki można zadawać w dwie strony. Czasem jest tak, że to my zadajemy Wam zagadki, a czasem tak, że to Wy nam. Więc na takie propozycje również czekam. Za chwilkę sprawdzamy pogodę. Zdaje się, że ten ostatni dzień wakacji będzie bardzo ciepły. Wczoraj mieliśmy piękną niedzielę. No wprawdzie gdzieniegdzie zapowiadane są dzisiaj opady deszczu, szczególnie po południu, ale temperatura nawet około 27 stopni gdzieniegdzie. Od jutra już ochłodzenie, no i jak ten pierwszy tydzień powakacyjny będzie wyglądał na mapach pogodowych, też przyjrzymy się za chwil kilka. Po godzinie 8 oczywiście chronimy kości od starości, czyli poranna gimnastyka, przed godziną 8 granie za śniadanie, po 9 twardy orzech do zgryzienia, no i będziemy mieli też rodzinkę gości, którzy przybędą i opowiedzą o swoich wakacyjnych wojażach. Także do godziny 10 zapraszam bardzo serdecznie, a już za moment, tak jak wspomniałam, sprawdzimy pogodę.
1: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
2: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto gość, oto gość! Zbawi nas od

bilecik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk. My świeczniki znamy.

Poniedziałek upalny, ale także burzowy, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia przed burzami w aż 10 województwach. Pierwszego stopnia w województwach zachodniopomorskim, poza powiatami na krańcach południowych, w pomorskim, w powiatach słupskim, słupsk-bytowskim, lęborskim, kartuskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, podlaskim, poza powiatami na krańcach północnych, mazowieckim, poza powiatami na północnym zachodzie, łódzkim, poza powiatami na zachodzie i północnym zachodzie, świętokrzyskim zagrzmi, w lubelskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Burze z silnymi opadami deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru do 85 km na godzinę. No i wyobraźcie sobie, że lokalnie ma spaść też grad. Alarmy obowiązują między godziną 13 a 15, najpóźniej do północy we wtorek, a w najbliższych dniach dość pogodnie i przyjemnie. Jutro, czyli w pierwszy dzień września, a zarazem pierwszy dzień jesieni meteorologicznej, możemy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego, umiarkowanego, a przejściowo dużego. I będą pojawiały się również przelotne opady deszczu, więc proszę się na to przygotować. Może trzeba zabrać parasol, jak będziecie wybierać się na rozpoczęcie roku szkolnego, ale temperatura bardzo przyjemna, 20-21 stopni, a na północy od 23 do 26, ach nie, to na południu kraju tak cieplutko, 23-26, a północ 20-21 stopni. Właśnie zdziwiło mnie to, że na południu chłodniej niż na północy. No nie, proszę Państwa. No i te najbliższe dni też dość pogodne i przyjemne, chociaż gdzieniegdzie będzie padało, ale to będą przelotne opady deszczu. A jakie Wy macie plany na ten ostatni dzień wakacji, 31 dzień sierpnia? Czekam na Wasze opowieści pod numerem telefonu 22 645 20 55.

0: Dziś Sopot też ma słoneczko. 10 minut zostało do godziny 8. Posłuchajcie, dokąd w wakacje dotarli rozmówcy Julki Rozbieckiej.
1: Jestem z Hiszpanii. Mama jest w Polsce. Odwiedziałem rodzinę i poznałem przyjaciół.
2: Byliśmy w górach i nad morzem i dużo spacerów i było aktywne. Chodziliśmy po różnych szlakach i zdobywaliśmy szczyty. Na śnieżniku byliśmy. Ostatnio jak byliśmy, to była okropna mgła i kiedy patrzyliśmy z wieży widokowej, to było tylko biało, nic nie było widać innego. W górach się bardzo szybko zmienia pogoda.
3: A nad morzem co robiliście?
2: Budowaliśmy zamki z piasku i się kąpaliśmy. Po prostu kopaliśmy doły i z tego, co wykopaliśmy, budowaliśmy zamki. Wakacje były według mnie bardzo udane.
4: Piłem mleko od krów, byłem nad morzem, wykoło brzegu. Fajnie było. Opalaliśmy się, płynęliśmy takim statkiem. No i byliśmy na Diabelskim Młynie. A teraz w Warszawie zwiedzamy rzeczy. I Stadion Narodowy. Całe wakacje były fajne i nie wiem, co fajniejsze.
0: A wasze wakacje były fajne? Dokąd dotarliście i jakie przeżyliście przygody? 22 645 20 55.

0: 5 minut przed godziną 8 zadzwoniła się do nas Ida. Cześć Ido, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Jak się masz 31 sierpnia? Dobrze? Ostatni dzień wakacji. Cieszysz się, że to już końcówka? Czy chciałabyś przedłużyć jakąś magiczną różdżką ten czas?
1: Przedłużyć.
0: A jak minęły ci te 2 miesiące?
1: Dobrze.
0: Dokąd się wybrałaś w tym roku? Spędzałaś wakacje w Polsce czy za... w góry? A mieszkasz na co dzień w jakim mieście?
1: W Warszawie.
0: Mhm. I które góry wybrałaś?
1: Alpy.
0: Och, no to piękne, wysokie góry. Jakie masz wspomnienia z Alp? Wędrowałaś po Alpach?

0: Tylko autem.
1: Autem podróżowaliście, to też wspaniale. I zatrzymywaliście się w różnych miejscach na noclegi, czy nocleg był w jakimś konkretnym miejscu i robiliście sobie wycieczki? Jak to wyglądało? Przemieszczaliście się po Alpach i spaliście tak. Codziennie gdzie indziej, tak?
0: Tak.
1: A spaliście w domkach czy pod namiotem?
0: Pod namiotem,
1: no to cudnie. Jak twoje wrażenia? Spałaś pierwszy raz pod namiotem, czy wy zawsze tak spędzacie wakacje?
0: Nie zawsze tak spędzamy wakacje.
1: Mhm. I podoba ci się taki sposób podróżowania i odpoczynku?
0: Tak.
1: A co zapamiętasz najbardziej z wakacji? Może jakaś przygoda ci się przytrafiła? Albo może poznałaś jakiś nowy smak? Albo zapach? Albo jakiś widok zapadł ci w pamięć najmocniej?
0: Mam blask.
1: Wrócisz tam kiedyś?
0: Tak.
1: No to trzymam kciuki, żeby spełniły się te twoje podróżnicze marzenia. A jest jeszcze jakieś inne miejsce, które chciałabyś odwiedzić, a którego jeszcze nie widziałaś? To wymaga zastanowienia pewnie dłuższego. Rozumiem. A jutro ruszasz do której klasy?
0: Jutro? Do zerówki.
1: Och, i to będzie zerówka w jakiejś nowej już, w nowym miejscu, w szkole? Czy w...
0: Nie. Zerówka będzie jeszcze w przedszkolu.
1: Jeszcze w przedszkolu. Czyli wracasz do miejsca, które dobrze znasz. I do koleżanek i kolegów, tak? A dzisiaj jak spędzisz ten dzień i do?
0: Dobrze.
1: Co będziesz robiła? Masz jakieś plany? Zapowiada się piękna pogoda. To ja ci życzę, żebyś ten dzień spędziła przyjemnie. No i żebyś jeszcze złapała dużo, dużo słońca i energii 31 sierpnia. Tak słabiutko cię słyszę niestety, ale może jeszcze masz ochotę kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Bardzo proszę.
0: Babcie, dziadka, Polskie Radio Dzieci.
1: Pięknie ci dziękujemy i dziękuję ci za telefon i za rozmowę. Do usłyszenia. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa.
0: Do widzenia.
2: Autopromocja.
3: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak, nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
2: Autopromocja. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Minęła 8, Martyna Chuderska i Ania Jączyk. Witamy.
4: Daj nauka mi daleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest w tym mały hak. Chcę jak wirtuozy.

0: zemszy i wezmę do Mozarta.
1: Daj sobie klawisze, jak im gra. Choć złamałem wiele udia,
2: ale fugi, preludia.
1: Wolę głęboko

dziwne sieniaki, skąd pachy, złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos, zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie w ziemdale na złotkie sauna fan. Chociaż szmycny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal.

0: Moja forsyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz. Ulfa wielki mi.
2: Rachun piekarzem nie jest złem.
3: Modesta sługa ta, Andreaszyk sobie gra.
4: Od ja jednorożcy zbieram moich dwa.
5: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
6: Marzenie mam,
3: marzenie mam,
6: marzenie mam.
3: Marzenie mam.
6: Chcę zobaczyć światło latających lat.

0: kto ma takie marzenie, żeby przedłużyć wakacje. Dziś 31 dzień sierpnia i ostatni dzień wypoczynku. No, pewnie wielu jest takich słuchaczy, którzy marzą o tym, żeby rok szkolny trwał 2 miesiące, a wakacje 10. A może wśród Was są tacy, którzy bardzo chcą wrócić do szkoły, a może zaczynacie nową przygodę jutro 1 września w zupełnie nowej szkole, na przykład w pierwszej klasie i już nie możecie się doczekać, już wszystko jest przygotowane i zapięte na ostatni guzik. Jestem bardzo ciekawa Waszych wrażeń, tego jak się dzisiaj czujecie, jak jesteście nastawieni na 1 września. No i wróćmy jeszcze dziś do wspomnień wakacyjnych. Jak minęły Wam wakacje? Jakie kierunki udało Wam się zwiedzić? Dokąd dotarliście? Czy przeżyliście jakąś przygodę? Jakie pamiątki wakacyjne przywieźliście w plecaku? No i przede wszystkim, jakie wspomnienia? 5,5 minuty po godzinie 8, wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom, a już za momencik poranna rozgrzewka. Jakoś tak powolutku się dzisiaj rozkręcamy. Wcale mnie to nie dziwi. Ci, którzy mogą spać, pewnie jeszcze nie wyskoczyli z łóżka, bo dopiero 6 minut po godzinie 8. No ale może są tacy, którzy już się rozkręcają pomalutku, albo tacy, którzy już ruszyli na przykład do przedszkola. Zachęcam do tego, żeby troszkę się z nami rozgrzać.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: No ale same z Anią to my sobie tutaj nie poradzimy. 22 645 20 55. Czekamy na trenerkę lub trenera, albo może być to duet, który zaproponuje 3 ćwiczenia i dowolne.

liczbę powtórzeń, ale taką, proszę Państwa, żebyśmy tutaj wszyscy dali radę. Krasnoludki są już przygotowane, numer telefonu do studia podałam, więc brakuje tylko Was.

0: No nie wierzę, że śpicie. Nie wierzę, że nie chcecie poćwiczyć o poranku. Pajacyki, przysiady, pompki, przewroty, ten kto może. Kręcenie głową albo wytrząsanie ciałka. To o poranku też jest bardzo przyjemne ćwiczenie. 22 645 2055. A może ktoś dorosły da nam dzisiaj dobry przykład? Przez 2 miesiące dzieci proponowały ćwiczenia. A może jakaś mama albo tata się skuszą? Wiem, że państwo też ćwiczą. Dzieci nas o tym często informują, że poranne biegi, na przykład w towarzystwie psa albo treningi jogi o poranku. No to może poprosimy o kilka asan, jeżeli jest jakaś mama albo tata, która na co dzień jogę ćwiczy. 10 minut po godzinie 8 to jest bardzo dobry czas przed zjedzeniem śniadania, żeby poruszyć nasze ciałko, bo jak poruszymy, to od razu zwiększy się energia. 22 645 2055. Przypominam, że nasza zabawa, jakże ważna, nazywa się...
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Chciałam dodać, że Ania już nawet wstała i krąży. To też może być forma ruchu. 22 645 2055. Mam nadzieję, że zachęci Was piosenka z Wajany zatytułowana Błyszczeć. To kto chciałby dzisiaj zabłysnąć i zostać trenerem Polskiego Radia Dzieciom?

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: No jak widzę, państwo jeszcze chyba jednak śpią, albo macie bardzo intensywny poranek, bo te dwie ewentualności biorę pod uwagę. Ja wiem, że jest ostatni dzień przed 1 września, no i możemy być już podekscytowani szkołą. Jedni się mogą może nawet ciut stresować. Proszę się nie stresować, będzie dobrze. Tutaj wsparcie z każdej strony. Ja wiem, że to nie jest może łatwy moment, jak trzeba wskoczyć w obowiązki i w nowy rok szkolny. No, ale czasami dobrze się troszeczkę poruszać, bo wtedy zmienia nam się perspektywa. Ponieważ jeszcze nikt nie zatelefonował, no to ja poproszę naszego dobrego kolegę, czyli Kubusia Puchatka, o taką krótką gimnastykę. To może ja też wstanę razem z Kubusiem i krasnoludki. Kubuś przed zjedzeniem śniadania postanowił wykonać kilka podstawowych ćwiczeń. Bardzo prosimy.
2: Raz, dwa, raz. Gdy mi uda dotknąć się do podłogi, tak.
1: Góra, dół, góra,
2: raz,
1: dół.
2: Raz, dwa. Wierzcie mi, ostrzy się mój smak. Wielką
1: bardzo dobrze. Przecież można poruszać też troszkę bioderkami.
2: Wiem, że apetyt dzięki nim rośnie z każdym dniem.
1: Tak, a jak poćwiczymy, to potem śniadanie dużo lepiej smakuje. Kubuś proponuje, żeby ćwiczyć góra, dół, czyli skłony. Tych skłonów można wykonać co najmniej 5. Potem ja proponuję kręcenie bioderkami. A bardzo przyjemnym ćwiczeniem, nie wiem, czy praktykowaliście o poranku, jest na przykład takie wytrząsanie ciałka. Ale ono jest związane z podskokami. Ja wiem, że wy proponujecie czasami nam tutaj podskoki w porankach i skakanie jak piłeczka, owszem, ale ja proponowałabym takie podskoki, w których nasze ciałko jest takie trochę bezwładne. Czyli wytrząsamy wszystko, co tam mamy z całej nocy i to jest bardzo przyjemne ćwiczenie. Potem można jeszcze troszeczkę swoje ciałko oklepać i to też sprawia,

0: że od razu się budzimy, oklepujemy ramionka, oklepujemy troszkę klatkę piersiową, tak jak Tarzan, potem odrobinę brzuszek, bioderka, uda. Ania się nie chce skusić na moje ćwiczenia, jak widzę, to wy musicie zadzwonić. No tak to jest, ale krasnoludki ćwiczą. Oklepujemy bioderka, oklepujemy uda, oklepujemy łydki. Tak. A jak ciepło się robi od razu, trzeba szeroko otworzyć okno. Dobrze jest ćwiczyć przy otwartym oknie. Więcej tlenu, proszę Państwa. Można sobie pośpiewać trochę. Pooddychać oczywiście głęboko. Jak ciałko jest już oklepane, tak, to ramionkami machamy tak na lewo i prawo, nie ramionkami, tylko rękami. O, ciach, ciach. Prawo i w lewo. Takie luźne łapki. Luźne łapki. A na koniec proponujemy wytrząsanie nogami. Jedna noga i druga noga. A może ktoś się do nas przyłączy, do mnie, do Kubusia i do krasnoludków. 22 645 2055. Jestem uparta, więc może uda mi się kogoś skusić. Poskaczę sobie jeszcze trochę przy stole emisyjnym w oczekiwaniu na wasze telefony. No i cóż, to ja proponuję teraz piosenkę, żeby za bardzo nie komplikować, a jak państwo się zdecydują, to my tu z Anią na posterunku do godziny 10.
1: I raz, dwa, trzy, cztery.

0: Julka do nas zadzwoniła. Dzień dobry, Julciu.
1: Dzień dobry.
0: Chciałabyś poćwiczyć troszkę z nami?
1: Tak.
0: Och, jak się cieszę. Tutaj wlałaś nadzieję w moje serce. Myślałam, że wszyscy śpią. Ale wysiłek się opłaca i czasami warto być upartym i zachęcać trochę dłużej, bo okazuje się, że to ma wspaniałe skutki. Masz przygotowane jakieś ćwiczenia dla nas?
1: Tak.
0: Cudnie, to poczekaj, ja wystartuję jeszcze raz specjalnie dla ciebie sygnał naszej porannej gimnastyki, żeby tutaj nikt nie miał wątpliwości, że teraz to ty jesteś trenerką. Bardzo proszę. Krasnoludki, jesteście gotowe?
2: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Dokładnie. I teraz specjalna muzyczka dla Julki. Bardzo proszę. I pierwsze ćwiczenie. Julciu?

0: Skakanie na jednej nodze.
1: Dobrze, a którą nogę wybieramy? Czy to wszystko
0: lewo.
1: Jedno? Lewa, a to trudno. O, i teraz to Ania skacze, a wcześniej nie chciała. No dobrze, to ja cały czas skaczę. Jak długo jeszcze?
0: Już.
1: Już, stop. Tylko na lewej czy na prawej też?
0: Prawej też.
1: Dobrze, to żeby było dla równowagi. Proszę Państwa, skaczemy teraz na prawej. A Jula nam powie, jak długo. To powiedz, Julciu, stop, jak uznasz, że to koniec.
0: Stop.
1: Stop. Ciekawe, co tam na parterze, bo my jesteśmy na pierwszym piętrze. Czy usłyszeli nas? A jakie drugie ćwiczenie?
0: Kręcenie głową.
1: O, dobrze. W jedną stronę?
0: Tak.
1: Mhm. To na razie w jedno. Ciach. Bardzo dobre ćwiczenie o poranku. Zmieniamy kierunek, czy cały czas w tę samą?
0: Zmieniamy kierunek.
1: Dobrze. Słuchawki mi spadają z uszu, muszę sobie trzymać.
2: Słuchawki mi spadają z uszu, muszę sobie trzymać.
1: Julciu, już czy jeszcze?
0: Już.
1: Dobrze. I jeszcze trzecie ćwiczenie poprosimy. Co tu wymyślić? Masz takie ulubione?
0: Pajacyki.
1: O! Ile pajacyków?
0: 9.
1: 9! No proszę, to policzysz, a my będziemy robić?
0: Tak.
1: Dobrze, to jesteśmy gotowe.
0: Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.
1: Bardzo Ci dziękujemy. Powiem Ci, że już jesteśmy ekspertkami chyba w pajacykowymi, bo pajacyki chyba są najczęściej wybieranym ćwiczeniem. Krasnoludki, już gotowe na fanfary? To ja poproszę. No bardzo Ci dziękuję, Jula. Jakie to były dobre ćwiczenia i cieszę się, że się zdecydowałaś. Ćwiczył ktoś z Tobą w domu, czy nie?
0: Mama.
1: Mama ćwiczyła, no to brawo też dla mamy. A Wy ćwiczycie codziennie, czy tak od czasu do czasu?
0: Od czasu do czasu.
1: Mhm. A co będziecie dzisiaj robiły w ostatni dzień sierpnia?
0: Jadę z mamą do pracy. Pojadę.
1: O, a jak mama pracuje, to co ty robisz w tym czasie?
0: Piszę.
1: Piszesz sobie, tak?
0: Mhm.
1: A lubisz rysować na przykład?
0: Tak.
1: Mhm. A jakbyś miała narysować swoje wakacje, to co by było na tym rysunku?
0: Plaża.
1: Aha.
0: Może meduzy.
1: Meduzy, widziałaś meduzy w tym roku?
0: Tak, nawet łapałam rękę.
1: Nie bałaś się?
0: Nie.
1: Ja też widziałam sporo meduz, ale niektórzy wiem, że się ich boją i dlatego na przykład w zeszłym tygodniu przygotowywałyśmy z Anią audycję o meduzach i ta nasza to się nazywa podobno hełbia modra. Ta bałtycka meduza i ona rzeczywiście nie jest groźna.
0: Złapałam ją, taką wielką.
1: No właśnie, nie, one nie są groźne. No mają oczywiście parzydełka, wiadomo. No czasami
0: tak,
1: mogą...
0: Tak, one nie parzą.
1: No, tak delikatnie mogą niektóre, ale to jest porównywalne tak do ugryzienia, nie wiem, przez pszczółkę na przykład, bo niektórzy reagują troszkę... jakoś tak, niektórzy są wrażliwi po prostu i na ten jad meduzy, więc to może być dla nich nieprzyjemne, ale to nie jest nic groźnego na pewno. Czyli byłyby meduzy, byłaby plaża, piasek.

0: piasek, morze, tak? Słońce też?
1: Tak.
0: A kąpałaś się w tym roku w Bałtyku?
1: Tak, kąpałam się.
0: Ciepła woda czy zimna?
1: Niektóre z nich ciepła i niektóre zimna.
0: To ja mam podobne odczucia. Też nie każdego dnia wskakiwałam do Bałtyku. Były takie dni, że woda była bardzo zimna, ale to zależy od prądów.
1: Mhm. Ja cały czas tylko wtedy nie padało.
0: Aha.
1: To w jeden dzień nie byłam w Bałtyku.
0: Czyli pogoda dopisała.
1: Nie byłam, byłam. W basenie.
0: W basenie wtedy. No to rozumiem, że wakacje udane. Odpoczęłaś?
1: Tak.
0: A jutro wybierasz się do szkoły czy do przedszkola?
1: Do szkoły.
0: Mhm. A do której klasy?
1: Drugiej.
0: Och, to już troszkę znasz to miejsce, tak?
1: No.
0: Cieszysz się, że jutro pierwszy dzień września, czy chciałabyś przedłużyć wakacje?
1: Cieszę się.
0: No to ja ci życzę, żeby to był bardzo przyjemny dzień. O której rozpoczęcie roku?
1: O 10:00.
0: Och, to jeszcze się wyśpisz, Julciu. Spokojnie zjesz śniadanie, nie trzeba się zrywać tak bladym świtem, bo my w poranku jutro witamy wszystkich od godziny 7:00. Więc oczywiście, jeżeli wstaniesz odrobinkę wcześniej i będziesz chciała zadzwonić, to zapraszam. A dzisiaj chciałabyś jeszcze kogoś może pozdrowić, korzystając z okazji?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Mama, tatę, brata, kota, babcię, dziadka, psa. Panią mamie. I to wszystko.
0: Pozdrowienia dla ciebie, dla twoich bliskich i ze specjalną dedykacją Meduza Klementyna, skoro o meduzach troszkę porozmawiałyśmy. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
1: Dajemnie.

Rozruszaliśmy się dzięki Julci. Nie jedliśmy jeszcze śniadania, ale na to przyjdzie czas. Wracamy do naszych wakacyjnych rozważań. Jesteśmy krok przed nowym rokiem szkolnym. 31 sierpnia dziś. Tak powolutku będziemy wchodzić w czas obowiązków, nowych ustaleń roku szkolnego. No ale dziś jeszcze osadzeni w wakacjach. Więc jeżeli chcecie opowiedzieć o wakacyjnych przeżyciach, to zapraszam bardzo serdecznie 22 645 20 55. Pytanie o ulubiony wakacyjny kierunek, ale także o wakacyjny zapach, o wakacyjny smak, a może wakacyjną książkę, którą przeczytaliście. Może ktoś z Was po raz pierwszy leciał w tym roku samolotem albo jechał pociągiem, a może kolejką wąskotorową. Ja w tym roku wsiadłam do takiej kolejki i pokonałam trasę z Przeworska na festiwalu Łączy Nas Bajka. No i muszę przyznać, że to jest naprawdę wielka, wielka przyjemność. Uświadomiłam sobie, że od mojego pierwszego przejazdu kolejką wąskotorową to minęło ponad 40 lat. Kiedyś taka kolejka wąskotorowa jeździła z Sulejowa do Piotrkowa.

Już jej nie ma. Zostały tylko gdzieś jakieś fragmenty torów, a to była taka wspaniała przygoda. Jak będziecie mieli kiedyś okazję pokonać taką trasę,

0: pytania o kierunki, o smaki, o zapachy, o wakacyjne pojazdy. Tyle przeżyć i tyle przygód, o których opowiadaliście w różnych audycjach Polskiego Radia Dzieciom przez te 2 miesiące utkwiło nam w pamięci i te wyprawy po naszym kraju, podróże, ale także te do naprawdę odległych zakątków świata. A te wasze opowieści bez wątpienia zachęcają do tego, żeby wpisywać na mapie takich wakacyjnych marzeń podróżniczych bardzo konkretne miejsca. Wiem, że są też tacy, którzy na globusie zaznaczają, gdzie już byli, albo mają wielką mapę świata, na której są takie przyczepione pineski, że o, tutaj i jeszcze tam, a tam bym chciał polecieć. No, ktoś się do nas dodzwonił. Ula i Gosia ze swoimi opowieściami, więc oddaję wam głos, dziewczyny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z jakiego miasta dzwonicie?
2: Z Pobiedzisk.
0: A gdzie można znaleźć Pobiedziska?
2: No, w okolicach Poznania.
0: Ach, okolice Poznania. Spędzałyście w Pobiedziskach wakacje, czy podróżowałyście troszkę przez te 2 miesiące?
2: No, trochę podróżowałyśmy, a trochę byliśmy właśnie w Pobiedziskach.
0: Mhm. A podróże dokąd?
2: Do Grecji i w góry.
0: Mhm. I co zapamiętałyście z tych podróży najbardziej? Co wam utkwiło w pamięci?
2: Myślę, że dla mnie to lot do Grecji, bo właśnie pierwszy raz leciałam samolotem i mimo, że lecieliśmy w nocy, to w ogóle nie spałam, bo się strasznie ekscytowałam.
0: A to jest długi lot?
2: Prawie 3 godziny.
0: Ja do Grecji jechałam samochodem i to była bardzo długa podróż, więc dlatego podpytuję, jak długo leci samolot, ale z samolotem leciałam kilka razy w życiu, wcale nie tak często latam, ale to jest zawsze takie podekscytowanie, szczególnie przy starcie i przy lądowaniu. No i wspaniale wygląda świat z góry, prawda? Jak już jesteśmy na tyle nisko, że można wszystko zobaczyć, to co mamy na dole. No i chmury wyglądają nieziemsko. Tak?
2: A dokąd pani leciała?
0: Już ci mówię, moja droga. Leciałam do Norwegii, leciałam do Hiszpanii i gdzież ja jeszcze leciałam? I leciałam do Niemiec. Znaczy, chciałam dolecieć do Holandii, a ostatecznie wylądowałam w Niemczech, bo przekierowano samolot ze względu na pogodę i trzeba było potem wsiąść w autobus i dojechać do innego miejsca. No, to było już bliziutko, znaczy bliziutko, około 100 kilometrów do pokonania do Holandii, no ale... Ale taka to była wyprawa. No, muszę powiedzieć, że mi się często zdarzają takie sytuacje niezaplanowane. Nie wiem, skąd się to bierze, ale tak bywa w moim życiu, więc jak opowiadam moim przyjaciołom, ty wiesz, co mi się wydarzyło, nie uwierzysz, no to oni od razu wierzą, bo właśnie mam takie różne przygody. A wam, dziewczyny, co najbardziej z Grecją się kojarzy oprócz lotu? Jakiś może smak? Może miałyście okazję skosztować jakiejś nietypowej potrawy?
2: No, na pewno było bardzo dużo mandarynek, bo rosły na drzewach.
3: Nawet kury jadły.
0: Naprawdę?
2: Tak.
0: Coś podobnego. No tak. Mnie się bardzo z Grecją kojarzą pomarańcze i sok taki ze świeżych pomarańczy. Jakoś mam wrażenie, że zupełnie inaczej smakuje. Że jest taki słodki.
2: No, było bardzo dużo kotów. No i też jest bardzo dużo do zwiedzania jakichś różnych starożytnych budowli.
0: Tak. Też mam takie wspomnienia.
2: I było bardzo ciepło.
0: O tak, rzeczywiście. Grecja jest upalna. To fakt. A udało wam się zanurkować?
2: Nie. Właściwie tak, ale w basenie.
0: W basenie. Rozumiem. A góry?
2: A no.

0: Jeszcze w basenie w Grecji się nauczyłam pływać żabką.
1: O, no to pięknie, to wielkie osiągnięcie. Jak już potrafisz pływać, będziesz trenować w roku szkolnym, żeby nie zapomnieć?
0: Właśnie nie będę, jak na przykład za basen. Będę jechała.
1: To będziesz mogła sobie wtedy poćwiczyć, jasne. A ten górski kierunek? To co to była za wyprawa?
0: Było fantastycznie, ale było bardzo gorąco. I na przykład pojechaliśmy z rodziną, z ciocią, jeszcze jedną ciocią, z wujem, z kuzynką i jej chłopakiem i najstarszym pieskiem. No i my akurat poszliśmy na basen tam, a reszta naszej rodziny poszli na Śnieżkę. Ale było tak strasznie gorąco, że ja im nie zazdroszczę.
1: No tak, jak pada deszcz w górach, to nie jest najlepsza aura, ale jak świeci bardzo mocno słońce, to też jesteśmy wyczerpani. No, trzeba pewnie sprawdzać wcześniej pogodę, chociaż w górach pogoda też często się zmienia i bywa kapryśna.
0: I przy domu biegały farenki.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: I w ogóle się pewnie was nie bały. Sarenki są pięknymi stworzeniami. Czyli miałyście okazję obserwować je z bliska. No to wspaniale. Czyli na takim wakacyjnym obrazku byłaby Grecja, tak? Samolot,
0: tak.
1: Koty, basen, góry.
0: Tak.
1: Śnieżka? Co tam jeszcze byśmy narysowały?
0: Pole. Sarny.
1: I sarny, koniecznie. Dziewczyny, jakie piękne wspomnienia. A jak wy się czujecie dzisiaj? W ostatni dzień sierpnia?
0: Ja się nie mogę bardzo doczekać już jutrzejszego dnia, bo wreszcie się dowiem, jaki będę miała plan lekcji.
1: Aha, no tak, pewnie wszystko się okaże. A do której klasy idziesz?
0: Ja do szóstej.
1: Och,
0: a ja do trzeciej.
1: Trzecia i szósta klasa. No, to szósta klasa to już sporo też wyzwań i nowych przedmiotów chyba, prawda?
0: Właściwie to przedmioty chyba będę miała podobne, ale w czwartej klasie na pewno dostałam bardzo dużo.
1: No tak, to jest taka spora zmiana, ta czwarta klasa. A trzecia... To jeszcze chyba takie przedmioty jak w drugiej, podobne.
0: Tak.
1: Dziewczyny, a o której jutro zaczynacie szkołę? O której rozpoczęcie roku?
0: O 9:00.
1: Bo przed chwilką dzwoniła nasza słuchaczka, mówiła, że o godzinie 10:00, tutaj 9:00, to taki dobry czas. Nie jest zbyt wcześnie, można jeszcze spokojnie się obudzić, zjeść śniadanie. Wszystko już macie przygotowane?
0: Tak. No jeszcze ubrania w zasadzie nie do końca. Jeszcze będziemy myśleć nad ubiorem.
1: No, ale... jest jeszcze sporo czasu, cały dzień przed wami.
0: Tak, ale poza tym to jesteśmy gotowe do szkoły.
1: A jak spędzicie ten ostatni dzień wakacji?
0: Z mamą.
1: No to życzę wam samych przyjemności. Będą jakieś lody, na przykład na zakończenie wakacji?
0: Jeszcze nie
1: wiadomo. Jeszcze nie wiadomo. Dzień dopiero się zaczyna. Bardzo wam dziękuję za wasze opowieści. No i życzę, żeby ten rok szkolny był taki, jaki sobie wymarzyłyście.
0: A czy możemy jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Bardzo proszę, oczywiście.
0: Zatem ciocię Martę, wuja Wojtka, ciocię Marysię, kuzynkę Olę, mamę, tatę, Polskie Radio Dzieciom, naszego pieska Daisy. No i to tyle. I panią.
1: Bardzo dziękuję.
0: I
1: bardzo dziękuję i pozdrawiam. A twoja siostrzyczka chciałaby kogoś pozdrowić?
0: No, my razem pozdrawiamy.

razem, to takie wspólne, dobrze, bo nie chciałam nikogo pominąć. To wszystkiego dobrego dla Was dziewczyny i mam nadzieję, że w roku szkolnym też się słyszymy. Dzwońcie, kiedy tylko będziecie miały ochotę. Do usłyszenia. Dziękuję.

0: Śniadanie.
1: 10 minut zostało do godziny 9, więc czekamy na Sprytka, który zaserwuje nam dzisiaj coś pysznego na śniadanie. 22 645 20 55. Wy proponujecie nam coś pysznego, a my w zamian gramy waszą ulubioną piosenkę.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: Ja już wiem, jaką piosenkę sobie zażyczyła Polcia, a wy zaraz usłyszycie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Polciu, to zanim 10 zasad porządnego bałaganu, bo tą piosenkę wybrałaś, prawda?
1: Tak.
0: To co zjadamy dzisiaj? Dobrego, 7 minut przed godziną 9. Co wskakuje na talerzyk?
1: Kanapka z ogórkiem, papryka i toast na przykład.
0: Mhm.
1: Owsianka.
0: Wow, ale obfitość.
1: Owocami owsianka. Owsianka z owocami.
0: Mhm.
1: I chyba jeszcze... Słucham? Mówiłam. Warzywa.
0: Mhm. Wspaniale. Słyszę, że tam współpracujecie z tatą, tak?
1: Tak.
0: Przy śniadaniu. Bardzo dobrze. I tata podrzuca warzywa.
1: No ja już... Tak. Ja ze rówce chodziłam do szkoły i tak kocham paprykę, że aż na każde śniadanie do śniadaniówki dostawałam paprykę, miam, miam.
0: Naprawdę? A wiesz, tak, że ja w tym roku pierwszy raz czekam na paprykę, aż mi wyrośnie na balkonie. Już jest taka całkiem spora. Już ma, bym powiedziała, ze 3-4 może nawet centymetry. Nie wiem, kiedy będzie można ją zjeść, jaka ona duża urośnie, ale już czekam całe wakacje.
1: Ja też mam, ja też mam swoją paprykę. Nawet zimę zaczęła mi kwitnąć.
0: No proszę, to ty jesteś specjalistką od papryki. A lubisz paprykę i zieloną, i żółtą, i czerwoną? Wszystkie? Czy...
1: Zielonej nie lubię, zielony, ale czerwoną i żółtą.
0: Rozumiem, czyli pewnie do śniadaniówki w nowym roku szkolnym też będzie papryka wskakiwała.
1: W każdy rok szkolny.
0: Oj, to chyba musimy przygotować jakiś paprykowy poranek w roku szkolnym ze specjalną dedykacją dla ciebie, Polciu. Bardzo ci dziękuję, bo to pyszne śniadanie i takie obfite, i owsianka, i tosty, i kanapeczki, i proszę bardzo, także wszystko tutaj mamy. Będziemy się zajadać po godzinie 9, a dla ciebie specjalnie 10 zasad porządnego bałaganu. Tam jest taki...
1: Tak, mogę jeszcze powiedzieć coś o moich wakacjach i pozdrowić?
0: No pewnie, że możesz, oczywiście.
1: Ja chcę wakacje i chyba we wszystkie będę jeździć do Grecji.
0: Aha.
1: Tak, bo mój wujek jest mama i tatę i wszyscy. Całą rodzinę Grecji i mam tu kuzynkę Grecjankę, tu Polkę.
0: Mhm. A twoja kuzynka mówi po polsku i mówi też po grecku?
1: Nie, mówi tylko po polsku, ale mój wujek będzie ją greckiego uczył.
0: Aha, rozumiem. Piękny jest grecki język, chociaż ja nie umiem nic w języku greckim. Jak byłam w Grecji, to tylko się przysłuchiwałam uważnie.
1: Ja wiem, jak niebieski jest po grecku.
0: A powiesz na

0: Ple.
1: Aha, dobrze, to dziękuję, to sobie zapamiętam. Czyli ty masz taki plan, żeby do Grecji wrócić?
0: Tak. Mhm. Chyba to się pojadę, polecę na Kretę.
1: Wspaniale, ile planów. A na Kretę kiedy polecisz, już wiadomo? Czy jeszcze nie?
0: Za 5 dni.
1: Za 5 dni?
0: Tak.
1: To znaczy, że ty jutro wskakujesz w nowy rok szkolny, a potem jedziesz znowu na wakacje?
0: Tak.
1: Na jak długo?
0: Na tydzień.
1: Na tydzień, Polciu. No, to wspaniały początek roku szkolnego.
0: Ja kiedyś pojechałam do takiego hotelu, tam te wakacje były w Grecji, na Krecie. I tam właśnie pojechałam do takiego hotelu, gdzie pani miała dwa króliki.
1: Aha.
0: Ja nie pamiętam, jak się nazywały, ale urodziły dwa małe króliki.
1: No proszę, i się rodzina powiększyła. Nigdy...
0: Nie, te małe króliki nie przeżyły.
1: Ojej, no to przykro mi. No czasami tak się zdarza.
0: Tak, ale tak tam byłam i tak tam lubiłam, że od pani sprzątającej dostałam ołówek.
1: No proszę.
0: Taki różowy na górze. Z mięciutkim
1: pomponikiem. Czyli nawiązałaś nową znajomość.
0: Tak.
1: No to cudnie. No wakacje temu też służą, żeby nawiązywać nowe znajomości. No to cieszę się, że ci się tak wszystko powiodło i że tak naprawdę to jeszcze te wakacje się dla ciebie nie skończyły. Tak na chwilkę się skończą, a potem znowu tydzień. Tak. Tydzień wypraw. A jak wróć... Tak.
0: I teraz jadę z tatą do pracy, do jego nowej pracy.
1: Mhm, rozumiem.
0: I tatą kupił pizzę w piekarni, kanapkę i mini pączki serowe.
1: Och, to będziecie mieli wspólne pyszne śniadanie w pracy.
0: Tak, ja u taty w nowej pracy nigdy nie byłam.
1: No to...
0: Do tej starej pracy, pracy był Mikołajki.
1: No może w tej nowej pracy też będzie fajnie. Będziesz mogła to dzisiaj sprawdzić na własne oczy.
0: Byłam i zbierałam czekoladki, nazbierałam tyle koszyków. Jeden taki wielki kosz.
1: Tak?
0: Taki jak na przykład jedno okno w samochodzie.
1: Ojejku, no to rzeczywiście ogromny. Polciu, moja droga, bo musimy tutaj przeskoczyć przez godzinę 9, bo wiesz, w radiu jednak no czas się liczy, musimy go pilnować, to ja ciebie serdecznie pozdrawiam i zaraz po krótkiej autopromocji specjalnie dla ciebie piosenka.
0: Mogę jeszcze kogoś pozdrawić?
1: No bardzo, pozdrawiaj, proszę.
0: Pozdrawiam koleżankę z pracy starej, Gabi. Pozdrawiam Gabi.
1: Tak.
0: Koleżankę Lili, mamę, brata, który jest w przedszkolu. I jeszcze pozdrawiam babcię, dziadka, młodszą kuzynkę w Grecji, wujka, ciocię. I już kończę.
1: I my ciebie też, Polciu, pozdrawiamy. I specjalnie dla ciebie piosenka. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa.
0: Pa.
2: Autopromocja.
3: Ciśnienie w oponach?
4: Sprawdzone.
3: Hamulce?
4: Naoliwione i sprawne.
3: A kaski i odblaski?
4: Gotowe i błyszczące.
3: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
4: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
3: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
4: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
3: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
4: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
3: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
4: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
3: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja.

0: wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Minęła dziewiąta. Martyna Chuderska i Ania Jączyk, witamy w wakacyjnym poranku Polskiego Radia Dzieciom.

0: planu. 1. Można zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku robimy piknik. Potem domek burzymy.
1: 2. Kanapka z drzewa najlepiej upada na podłogę stroną posmarowaną.
0: 3. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo się cieszę, że tak chętnie opowiadacie o tym, jak minęły wam te 2 miesiące. No i jak słyszymy, nie wszyscy jeszcze skończyli wakacje, ale są też tacy, którzy nie mogą się doczekać 1 września spotkań z przyjaciółmi, kolegami, koleżankami, nowego planu lekcji i tego, jak wygląda nowa szkoła. To ci, którzy na przykład zaczynają swoją przygodę w 1 klasie. A my już teraz zachęcamy wszystkich dorosłych, żeby się z nami pobawili i spróbowali zdobyć radiową niespodziankę, bo przyszedł czas na...
1: Twardy orzech do zgryzienia.
0: Nasza zabawa polega na tym, że Państwo odgadują zagadki, zdobywają niespodzianki dla swoich pociech.

które oczywiście do Was wysyłamy. Krasnoludki na posterunku, żeby Państwa oklaskiwać. Ania przy telefonie. Podam szybciutko numer do studia 22 645 20 55. A pytania, obiecuję, nie będą trudne.

0: Coś do zgryzienia.
1: Oj, twardy orzech, ale tak czuję, że pani Martyna sobie z nim poradzi. Dzień dobry, pani Martyno.
2: Dzień dobry. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry i witamy Oliwiera i Arturka. Cześć, chłopaki.
3: Słyszycie?
0: Tak.
1: No cześć. Cześć, miło was słyszeć. A wy jesteście teraz w domu?
0: Nie.
1: Już wyszliście?
2: No już wyszliśmy, w samochodzie właśnie jesteście.
1: Ale nie jedziecie na wakacje?
2: Niestety, na rehabilitację.
1: Ach, rozumiem. No to tutaj obowiązki już są i plan dnia konkretny. Dobrze, to ja wam w takim razie dużo czasu nie zajmę, bo wiem, że tutaj czas odgrywa rolę istotną. Więc pani Martyno, no mam takie trudne pytanie dzisiaj, takie trudne.
2: Aha, mam nadzieję, że podołam.
1: Dzisiaj o wspomnieniach wakacyjnych. Ja bym panią chciała zapytać, co na pani najpiękniejszym zdjęciu z wakacji by się znalazło?
2: Uśmiech.
1: Od ucha do ucha.
2: Dokładnie.
1: Wspaniale. A pani byłaby na tym zdjęciu taka uśmiechnięta, czy ktoś jeszcze?
2: No cała rodzina, i tata Daniel, i moi nasi synkowie, a i jeszcze plaża, tak, jeszcze plaża i morze, i co jeszcze?
0: O, no bo robot.
2: Robot? A, jakiś robot jednego syna na plaży, pewnie jeszcze dziadków byśmy dodali, trochę zamków, piasku i masa uśmiechu.
1: No cudnie. To może być naprawdę ogromne zdjęcie, słuchajcie. Takie nawet
2: ogromne,
1: z kilku różnych kadrów. Tak, panoramiczne. To ja już sobie was wyobrażam. Czyli mamy plażę, morze, cała rodzina, dziadkowie, jakieś robociki, tak?
2: Chłopaków. Właśnie nie wiem, co tutaj z tym wymyślić,
1: takiej zabawki.
2: Takiej zabawki,
1: zamki z piasku.

0: Rumek, tak.
1: Rumek, a, no tak, rzeczka wpływająca do morza.
0: O. Dole rzeczka taka.
2: Mhm, dole rzeczka. Jasne. A coś tam zjadacie na tym zdjęciu dobrego? Czy nie? Czym się zajadacie na zdjęciu?
1: Zajadamy lodami, pewnie lodami. Na plaży najlepiej smakują lody, chłopaki, prawda?
0: Lody, fiderki.
1: Fiderki czekoladowe.
2: No wspaniale. A macie na sobie kostiumy kąpielowe? Wyszliście z wody, czy dopiero wskoczycie? Czy macie kapelusze albo czapeczki? Jak jesteście ubrani?
1: Ja myślę, że my wszyscy w kostiumach kąpielowych, w kąpieluszkach i czapki obowiązkowo.
2: No pięknie.
1: I krem z filtrem.
2: I krem z filtrem na nosie. Tak. Wszystko jasne. Macie już takie zdjęcie w albumie rodzinnym, czy jeszcze nie?
1: No jak co roku, bo my kochamy polskie morze.
2: To ja przebijam piątkę.
1: Tylko nie tak duże, jak tutaj z opowieści z robocikiem i z dziadkami, to jeszcze takiego chyba nie było wielkiego.
2: Och, moi drodzy, to ja wam życzę, żeby co roku takie nowe zdjęcia wskakiwały do waszego albumu rodzinnego. To się później wspaniale ogląda. Takie kadry z nadmorza coroczne, prawda? Jak się zmieniamy, jak dorastamy, jaka była pogoda, co się działo na plaży. Ja mam takie zdjęcia co roku, robione właśnie nad Bałtykiem, bo też kocham Bałtyk.
1: Właśnie, my też jesteśmy panami, choć pogoda nie zawsze dopisze, ale jest cudnie.
2: Tak, nad Bałtykiem można dostać wszystko. I słońce, i deszcz, i burze, wiatr, wszystko, co się chce.
1: I zimne.
2: Jasne, i meduzy, i zamki na plaży,
1: tak,
2: i muszelki.
1: I bez hełmi, tak.
2: Pewnie, wszystko jest, wszystko, taka obfitość. No to my już gratulujemy gorąco z Anią zdobycia niespodzianek. No wiedziałam, że pani sobie poradzi, pani Martyno.
1: I cicho, hurra! Ach, ty diva, ty za cicho, tak? No, tak to jest.
2: Hip, hip, hura na waszą cześć.
1: Hip, hip, hura, dziękujemy.
2: No i życzymy, żebyście tak...
0: Chciałbym jeszcze
1: raz.
2: Coś chcielibyście jeszcze raz hip, hip?
1: Hip, tak? Hip byśmy chcieli.
2: A bardzo
1: tak,
2: proszę.
1: Hura.
2: To ja powiem hip, hip, wy hura, potem znowu ja hip, hip, hura i na koniec hura, hura, hura, dobra?
1: Super, dobra.
2: Tak zrobimy? No to 3, tak. 4. Hip, hip?
1: Hura.
2: Hip, hip? Hip, hip?
1: Hura, hura, hura.
2: Tak. No i nam się udało. Że krasnoludki? Ale bardzo... krasnoludki, chodźcie jeszcze raz. Jeszcze, bo w zasadzie to były fanfary takie pojedyncze, a was jest trójka. To wiadomo, że to trzeba naprawić. A chcecie kogoś pozdrowić jeszcze?
1: No to pozdrawiam. Ja się po prostu dołączam. Niech żyją 100 lat.
2: Niech żyją. I wy też wszystkiego dobrego wam życzymy. No i takiego spokojnego wskoczenia w nowy rok szkolny. Tak płynnie, bez stresów. I dziękujemy za rozmowę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do usłyszenia. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.

0: 19 minut po godzinie 9, a w studiu Polskiego Radia Dzieciom w poranku wspaniali goście: Marcelinka, Gustaw, Helenka, pani Halszka i pan Bartłomiej. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: No i jak wy się czujecie 31 sierpnia? Ostatni dzień wakacji.
2: No.
0: Czarujemy, żeby przedłużyć wakacje, czy już wystarczy?
1: Czarujemy.
2: Dlatego tu jesteśmy dzisiaj. Taka atrakcja na koniec wakacji.
0: Będziemy dzisiaj czarować, moi kochani, ile tylko sił i mocy naszych bajkowych, żeby trochę przedłużyć ten czas wakacyjny. No, tak podejrzewaliśmy, że przyjdzie ten moment i wakacje miną, 31 nastąpi w kalendarzu. No, niestety. Ale wracając jednak do wakacji, do wspomnień, bo dzięki wspomnieniom można wakacje zatrzymywać, dzięki na przykład pamiątkom, zdjęciom wakacyjnym, to jakie są wasze wspomnienia z tego roku? Dokąd się udaliście?
3: W pierwszym tygodniu wakacji byłam na półkoloniach z zespołem szkolnym tańców ludowiaków. Byliśmy przy Olsztynku, obok jeziora w ośrodku Perkos.
0: I co robiliście na tych
3: tańczyliśmy, zajęciach? Śpiewaliśmy. Ach. I jak było ciepło, chodziliśmy nad jezioro. O 8 rano była msza. Mhm. O 8.25 było słówko poranne. O 8.40 mieliśmy śniadanie. O 14.00 mieliśmy obiad, a o 19.00 mieliśmy kolację. Nie, o 20.00 mieliśmy kolację.
4: Można powiedzieć napięty harmonogram.
0: Tak, to prawda. Jak wcześniej trzeba było wstawać.
3: Na mszę nie chodzili wszyscy, ja byłam tylko w piątek.
0: Rozumiem.
3: Ja byłam w niedzielę.
0: A te zajęcia w tym roku będą też szkolnym kontynuowane, tak?
3: Tak.
0: Będziesz dalej uczyła się śpiewać, tańczyć?
4: Bardziej tańczyć, tak?
0: To cudnie. Gustawie, a ty? Co robiłeś w tym czasie, jak siostra śpiewała i tańczyła?
3: Ja w pierwszym tygodniu wakacji byłem na półkoloniach w klubie piłkarskim.
0: Interesujesz się piłką nożną, tak?
3: Tam grałem i te różne rzeczy, i byliśmy też na bandach i był turniej pod koniec. I tam jedliśmy obiad i pod

0: wieczorek i też i trenowaliśmy.
1: A powiedz, na której pozycji ty grasz?
0: Jeszcze na żadnej.
1: Jeszcze, czyli na razie się tak oswajasz.
2: Na wszystkich.
1: Na wszystkich.
0: Ale czasami ustalamy pozycję.
3: I na ataku.
1: Jasne. A jakbyś tak docelowo miał wybrać, na której będziesz chciał grać w przyszłości, to co cię najbardziej interesuje?
0: No to chyba na lewym skrzydle.
1: Mhm. Dobrze, to trzymamy kciuki. I w tym roku też będą treningi piłkarskie, tak? Takie zajęcia pozalekcyjne. Rozumiem.
0: Tak. Dzisiaj nie mogę iść, bo akurat jestem chory, ale już chyba następny to może pójdę.
1: Mhm. A Helenka?
3: A Helenka była z babcią i z tatą i z rodzeństwem nad morzem w Dębkach. Tak, bawiła się na plaży i pływała pontonem.
1: I co jeszcze robiłaś?
2: No chyba głównie to ta plaża,
3: co? Jeździłaś czym?
1: Na rowerze jeździłaś, Helenko.
3: Bo ty bardzo lubisz, nie?
1: Dobrze mieć rower nad morzem, prawda?
0: No tak.
1: Nie wszyscy lubią, ale ja wam powiem, że ja jeżdżę do takiego miejsca nad Bałtyk, gdzie rower naprawdę się przydaje. Wtedy można pokonać tam tylko kilka kilometrów więcej i trafić na taką plażę, gdzie nie ma aż tak wielu turystów. Jest dużo, dużo miejsca i człowiek się czuje, jakby był praktycznie sam na plaży. Może sobie wybrać, jakie miejsce chce.
2: I miejscowość nazywa się?
1: Miejscowość nazywa się Stilo. Ale polecam rower, tak. Polecam rower i może jakieś takie bardziej odległe wejścia na plażę, bo to główne jest jednak oblegane i ta miejscowość już jest dość popularna. Tak to jest, jak się czasami dzielimy tymi ukochanymi kierunkami, prawda?
3: Wszyscy potem jedziemy.
1: To jest czasem bardzo przyjemne, bo mnie się udało już spotkać wielu ludzi akurat znajomych w tym miejscu, a wcale się nie umawialiśmy. Czyli jak rozumiem, wy wybieracie morze, tak? Najczęściej? Czy to był taki przypadek, że to różnie bywa?
0: Nie, jezioro. Jezioro i góry.
1: Jezioro, góry.
0: Dzisiaj...
1: Aha.
0: I byliśmy też w wakacjach nad jeziorem i tam też w górach.
1: Mhm.
0: Jeździliśmy rowerami, płynęliśmy promem.
1: Mhm.
2: A miejscowość nazywała się jezioro, pamiętacie?
0: Olsztyńskie.
3: Czorsztyńskie.
1: Ile ja już słyszałam o Czorsztynie.
3: Piękna trasa rowerowa tam jest, dookoła jeziora można sobie przejechać i dopłynąć końcóweczkę promem tej trasy.
2: Tak.
3: Także polecacie. Świetna atrakcja, tak, dla całych rodzin.
2: Super.
3: Wyzwanie dla dzieciaków, bo jest pod górę bardzo mocno, ale potem z góry świetna frajda, po drodze mnóstwo lodów, kawiarni, także można i przejechać i odpocząć.
4: Ja też na nie.
3: Czego?
4: Ja też na nie.
1: A powiedzcie, gdzie wy śpicie, jak wybieracie się na takie wakacje? Zdarza się, że pod namiotem, czy raczej w domku?
0: Nie, raczej w domku.
3: Jeszcze się nie odważyliśmy pod namiotem, ale są takie plany, tak, na przyszłość.
2: Mhm. Jeszcze się nie dorobiliśmy namiotu takiego dużego.
3: Nie zmieścilibyśmy się w tym, który my mamy jeszcze z czasów sprzed...
2: Studenckich.
3: Tak, sprzed dzieci.
2: Ale jest w planach.
1: Jak duża rodzina, to musi być duży namiot, żeby wszyscy się zmieścili, żeby było wygodnie. Oczywiście. Moi drodzy, to pozwólcie, że do rozmowy wrócimy po krótkiej piosence. Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby dzielili się swoimi wspomnieniami wakacyjnymi, bo mamy ostatni dzień wakacji, to jest bardzo dobry moment, można przesłać nam zdjęcia na adres dzieci@polskieradio.pl, no albo można narysować jakiś piękny obraz.
5: Tam czeka dom, a tu jest mi źle, do swoich wrócę stron, mam twardy kark, nie złamią go, jestem zdrów, zwycięzcą.

0: Nieprzypadkowa była to piosenka, życzenie Marcelinki, która śpiewała razem z Mustangiem z Dzikiej Doliny. Marcelinko, to jest jedna z twoich ulubionych piosenek?
1: Tak.
0: A na naszej liście pojawiły się jeszcze piosenki końskie. I to też nie jest przypadek, bo ty jeździsz konno?
1: Mhm.
0: I w te wakacje też jeździłaś?
1: Tak, byłam na półkoloniach.
0: Czego się można nauczyć na takich półkoloniach?
1: Jeździć akrobatyki na koniu, tak zwanej wolczyżerki, bo jest codziennie.
0: Aha.
1: I to już na takim dużym koniu, nie na kucyku, mieliśmy. Czasami na sztucznym. Zajęcia prowadziła mistrzyni Polski wolczyżerki. Najlepsza w całej Polsce, najlepsza w całej Europie. Siódma najlepsza świata.
2: Top trener.
0: No to musiało to być imponujące. Guciu, ty też jeździsz konno?
3: Nie, ja nie. Raz próbowałem i...
0: A nie podoba ci się?
3: Nie.
0: No tak,
3: jeżdżę
0: każdy
3: na koniku,
0: inne zainteresowanie.
3: Miał pierwszą lekcję.
0: Ach, rozumiem.
4: Gustaw, tak, to mechaniczne sprzęty.
2: Każdy ma swoje zainteresowania.
0: Konie mechaniczne.
2: Konie mechaniczne.
0: Rozumiem. No, a Helenka już próbowała jeździć konno? Tak, Helenko, podoba ci się? Na kucyku jeździłaś? Czy na takim wielkim koniu jak Marcelinka?
3: Ja jeżdżę na kucyku.
5: Walter!
2: Walter, tak. Znaczy generalnie teraz tak, chodzimy wszystkie trzy razem, także mamy takie babskie wyjścia.
0: A, czyli
2: tak
0: mama też jeździ.
2: Tak, także sobie tak, że tak powiem, chodzimy we trzy już. Możemy osobną grupę, że tak powiem, zakładać dla nas.
0: Cudnie mieć taką wspólną pasję.
2: No takie hobby mamy teraz aktualnie.
0: A mama się nie boi, jak Marcelinka ćwiczy wolterżerkę i akrobację na koniu?
2: Nie, chyba nie.
3: Te fikołki wszystkie.
0: O, to takie tam fikołki, wiecie. No. Tak powiedziałaś, Marcelinka, jakby to była bułka z masłem. Nic trudnego. A jak wyglądają takie ćwiczenia na koniu?
3: Nie wiem, ale mama ma filmik.
2: No, zaczynają się od rozgrzewki, tak? Jest dużo rozciągania, dużo rozgrzewania mięśni, bo to jest dużo jednak właśnie tego rozciągania.
3: Że jak się stanie i się spadnie, to naprawdę boli. Ostatnio widzieliśmy, jak mistrzyni miała trening i zeskoczyła i się tak na kolana jakby zeskoczyła, koń się spłoszył, musiała naprawdę szybko wstawać, bo tak naprawdę szybko ruszył tym galopem. Bo to się wszystko w galopie robi, ale my mamy wstępie, bo to grupa taka jakby początkująca.
0: Rozumiem.
3: Grupa druga, taka starsza, ma już w galopie. A grupa trzecia to już są te, które jeżdżą na takie już poważne zawody, na przykład Roxana Naunich, czyli te mistrzyni.
0: Rozumiem. No to takie sytuacje, których też nie wszystkie jesteśmy w stanie przewidzieć, prawda?
2: Myślę, że zdarzają się i w stajni, i w domu, także...
0: No, oczywiście.
2: Także nie ma się co, że tak powiem, obawiać za bardzo, bo...
0: Na co dzień również.
2: Robimy co możemy, żeby było maksimum bezpieczeństwa zapewnione. Na co dzień kamizelki, najazdy, kaski, oczywiście.

0: oczywiście, także i spokojne koniki, doświadczone.
1: To ja już wiem, jakie pasje mają dziewczyny. I dużo ćwiczeń, dużo rozciągania. No dużo ćwiczeń pewnie też przy treningach piłki nożnej, Gustawie.
2: Tak.
1: Tak. A powiedz, co ty jeszcze lubisz robić w wolnym czasie?
2: No, jeździć rowerem.
1: Aha.
2: Jeździć na rolkach i...
1: No, to też bardzo aktywnie, sportowo, wspaniale.
3: Powiedz, bo ty masz te rowery różne, przecież to nie to, że...
2: Rower elektryczny, rower zwykły. I wczoraj byliśmy u wujka i tam jeździłem motorem.
4: Takim motorem.
1: No. Naprawdę? Tak. Już potrafisz?
2: No.
1: Ale jesteś dzielny. No, to ja się nie dziwię, że my tutaj o tych koniach...
2: Trochę przy małym.
4: Też próbowałam, ale nie dla mnie.
1: No, widzicie, każdy szuka swojej drogi i swojej pasji. A jaką tata ma pasję?
3: Tata lubi z Gustawem rowerami jeździć.
1: Ma, czyli też wspólną. Dziewczyny
3: tak,
1: mają wspólną. Przerabialiśmy
3: sobie. On
1: i chłopaki
3: ma
1: wspólną.
3: Elektryczny. Tata też, żeby za nim nadążyć, sobie poprzerabiał i teraz najwięcej, no to możemy razem śmignąć, bo mamy właśnie te wspomagacze, że dalej zajedziemy i szybciej.
1: A macie takie ulubione swoje trasy gdzieś blisko domu, czy pakujecie rowery do samochodu i ruszacie gdzieś tam na drugi koniec Polski?
2: Mamy ulubioną trasę, którą zawsze jeździmy dookoła, dookoła tak se...
3: Lasu, dookoła lasu takiego małego, tak?
2: No,
3: a tak w Polskę, no to też zawsze zabieramy, tak, żeby wszystkie właśnie lokalne atrakcje, gdzie pojedziemy, zwiedzić też z perspektywy roweru i wszystkie zaliczyć ścieżki rowerowe tam na miejscu.
0: I w tym roku mieliście okazję pierwszy raz taką zjazdową zaliczyć, tak?
2: Tak, tak.
3: No, zjeżdżaliśmy z góry. Z góry zjeżdżał po trasie downhillowej pierwszy raz taki dla rowerów. Tak, gdzie trzeba wyciągiem wjechać na górę i skorzystać z infrastruktury takiej narciarskiej w lato można.
1: Jejku, jak pochyła jest taka trasa?
2: No, czasami o tak.
1: Poważnie?
2: No.
1: Tak stromo jest?
2: No, to trzeba jechać na tylnym hamulcu oczywiście. Mhm.
1: To trzeba cały czas kontrolować sytuację.
2: Tak, a jeden był skręt ostry bardzo i tam były kamienie i ja tam się wywaliłem.
1: Och, słuchaj.
2: Na głowę.
3: Dobrze, że miałeś kask.
1: Każdy się kiedyś w życiu co najmniej kilkadziesiąt razy pewnie przewrócił na rowerze.
0: Pierwsze kasy za
1: też iście, to się, to się najlepszym zdarzają takie sytuacje, pewnie.
4: Też
1: słuchajcie,
4: się dwa razy spadło.
1: A mi tutaj mama szeptała, że wy opowiedzieliście dopiero o połowie swoich wakacji, a tutaj już tyle atrakcji. I obóz, i półkolonie, i półkolonie piłkarskie, i taneczne, i konie, i morze. I co wy jeszcze robiliście w te wakacje?
4: Byliśmy w górach, tam właśnie wchodziliśmy na górę wysoką. Mhm. Z czego ja chyba wchodziłam z gorączką albo stanem przedgorączkowym.
0: No bez przesady, aczkolwiek faktycznie córka po wyjeździe wróciła chora, natomiast myślę, że to już jakby
4: na
0: przetrenowanie może wyszło po wyjeździe.
4: Na trzy korony, na szczyt Pienin, który sprawdza się, znaczy nie sprawdza, tylko należy do koron gór polskich, bo to największa góra z Pienin. Trzy korony i na tak górę w Dżar, gdzie są też takie fajne saneczki, z czego ja jeździłam z Gutkiem i jeździliśmy na pełnym gazie, ale dwa zjazdy mieliśmy tak jakby zepsute, bo jakaś pani z przodu prawie nie jechała.
0: No, no wolno tak,
1: bała się. I bała się kobieta po prostu, no tak.
3: Wy zasuwaliście z tyłu.
2: I też byliśmy na drugich takich saneczkach, gdzie się nie przypina pasem i się jedzie szybciej nawet.
1: Aha, to bez są toru. Takie tory saneczkowe?
2: Nie, bez toru.
1: Bez toru,
2: tak, tylko taką rynną, jak bobslejem.
1: Rozumiem.
0: Dzieci lubią prędkość generalnie, no, się okazało w te wakacje, także tak, to zgrozo.
1: Jak państwo za nimi nadążają.
0: No właśnie, nie zawsze, powiem tak, nie zawsze.
1: Naprawdę jesteście dzielni. A jak do takiej wyprawy się przygotowywaliście? Górskiej? Podpowiecie naszym słuchaczom,
3: kanapki,
1: tym, którzy jeszcze nigdy nie byli.
3: Dla rodziców kawa, dla dzieci herbata, czekolada dla motywacji, do zjedzenia na szczycie i w drogę.
0: I książeczki, które zbieramy.
2: Pieczątki.
1: Pieczątki, tak? Macie pieczątki?
0: Mamy.
1: Takie turystyczne? Cudnie. Czyli to nie była

0: pierwsza wyprawa, to wy już jesteście zaprawieni w takich wycieczkach, jak rozumiem.
1: Mamy za sobą Góry Świętokrzyskie, tak, dwa razy byliśmy, teraz te Pieniny i tak powoli zbieramy siły na Tatry i w końcu na takie poważne.
2: No zbieramy tą odznakę.
1: Poważne szlaki, tak, zbieramy się, żeby tam w końcu dojechać.
2: Wiele lat nam to

0: dobrze. Spotkaliście jakąś czarownicę?
1: Nie, ale nie. Jest pieczątka, to jest taka jakby coś w rodzaju...
2: Logo, można powiedzieć, taki znak rozpoznawczy.
0: Znaczek rozpoznawczy, tak? I tam jest czarownica?
2: Na miotle, tak.
1: Tak. Mhm. Też w jednej restauracji dostaliśmy takie figurki.
0: Rozumiem, czyli tu wszystko się zgadza. Jak świętokrzyskie, to jakieś czarownice są. Mhm. Logo.
2: Tak. Ale taki... W restauracjach stoją takie różne figurki.
0: A wy byście chcieli spotkać taką prawdziwą czarownicę?
2: Nie. Czasami spotykacie, jak się mama zdenerwuje.
0: Słuchajcie, każdy ma w sobie trochę czarownicy czasami, nie? Albo czarodzieje, albo tak. Chociaż wiedźmy, kiedyś to wcale nie były jakieś złe kobiety, tylko wiedzące bardzo dużo. Mhm. Tak się teraz zmieniło, że tak mówi się źle o wiedźmach. Ale książka świetna. A jakieś zwierzaki udało wam się zobaczyć na wakacyjnych trasach?
3: Tak, lisa udało
0: Lisy
3: nam się
0: są cudowne.
3: Zobaczyć.
0: Mhm. I duże w górach?
3: To było jak czekaliśmy w kolejce do tych saneczek.
0: Aha. I lisy przyszły do was, tak?
3: Nie, lis jeden przechodził obok lasu.
0: Rozumiem, ale tam żadnego niedźwiedzia, nic z tych rzeczy nie spotkaliście.
3: Nie. No,
0: to nawet nie dobrze, to nie polecamy takich spotkań. A mama tutaj mówi o dużych rybach.
2: W jeziorze czorsztyńskim.
0: W jeziorze. Tak, takie wielkie ryby są w jeziorze czorsztyńskim.
3: Ogromne.
0: Coś podobnego.
2: Ogromne faktycznie. Gdzieś tam widać było z tej tamy, jak się przyjeżdżało, że takie spore osobniki tam pływają, no.
0: Do opowieści wrócimy za chwilkę, bo mamy tutaj zamówienia na piosenki. To może, skoro była piosenka, którą sobie zażyczyła Helenka, to zagramy tego T-Rexa jeszcze. Tak?
4: Cieszysz się?
3: Tak.
0: Bo tutaj Marcelinka Mustanga z Dzikiej Doliny. Helenka czeka na T-Rexa i jeszcze trzeba będzie koniecznie wybrać jakąś piosenkę z Gustawem. To my się zastanowimy jaką, a w międzyczasie posłuchamy o T-Rexie.

autobus i ciężki jak słoń, waży ponad 6 ton. Mam wielkie zęby, po 30 cm każdy. 60 mam ich w paszczy i mogę kości miażdżyć. Mam mięśnie potężne i chętnie je prężę. Tylko te króciutkie rączki pod

Wysłuchaliście piosenki o T-Rexie. Zaśpiewał Cezik i Nutko Sfera, a Marcelinka opowiadała nam tak poza anteną o tym, jakie można akrobacje wyczyniać na koniu. I ja robię coraz większe oczy. Bo tutaj w grę wchodzą jakieś bardzo trudne figury. My codziennie o poranku staramy się ćwiczyć, ale no chyba jeszcze daleko nam do takich ewolucji. Marcelinko,

0: coś najpierw, proszę cię, stopniuj trudności. Jak człowiek próbuje początki, woltyżerki na koniu, takie najłatwiejsze ćwiczenie, to jakie? A skończymy na tym najtrudniejszym.
1: To może podpór. Ja podpowiem, podpór na kolanach.
2: Podpór.
1: Tak, na czworaka, na kolanach.
0: Na czworakach, no, dwie w galopie.
2: Dwie ręce złapane za uchwyty, palce obciągnięte i tak położone jakby główną częścią na zadzie konia i trzeba się tak utrzymać. To nie jest za łatwe, bo koń ma też śliską sierść te nogi się ześlizgują. Ale da się zrobić. Drugą jest...
0: A powiedz, jest siodło? Czy na oklep?
2: Nie, na oklep. Taka jakby gruba derka i na tym uchwyty.
0: Rozumiem. I to jest to najłatwiejsze, słuchajcie. A trochę trudniejsze?
2: Trochę trudniejsze to jest... Klęk. Klęczysz tak, nogi wyprostowane. Na kolanach, palce złączone, trzeba się wyprostować i pupę tak jakby do przodu wypchnąć. I to nie jest też za proste, bo kolana powinny być złączone tak jakby trochę.
0: To nad wszystkim trzeba panować.
1: I rozrzucone ręce na boki, tak?
2: Ręce na boki, palce złączone.
0: Jak ale długo trzeba wytrzymać w takiej pozycji?
2: Przynajmniej 4 sekundy.
0: No niby się wydaje, że to krótko, ale na koniu to wcale nie jest tak krótko, prawda?
2: Nie, ja robię po 6 sekund czasami.
0: 6 sekund.
1: Zależy też od utworu, do jakiejś... Tak zwany zależy, jak się jest układa, rytm czyli piosenki. Układ jakby sekwencyjny kilku.
2: Zależy na ile jest rytm piosenki.
0: Aha.
2: Bo jeżeli rytm jest... Rytm powinien być co najmniej na 3.
0: Rozumiem, czyli jeszcze to wchodzi w grę. A to najtrudniejsze ćwiczenie, takie na ten moment najtrudniejsze.
2: Najtrudniejsze.
1: Stanie na barku, tak i przewroty chyba,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, stanie na barku.
0: Przewroty?
1: Ćwiczy to córka,
0: na
1: tak.
0: Na koniu?
2: Tak. Tak.
0: Podczas jazdy?
2: Aha.
1: I zsunięcie się pozadzie na...
2: Nie, to wcale nie jest trudne.
1: A, to nie jest trudne.
2: No chyba, że koń jest trochę wysoki, to można nogi połamać. Jeżeli jest się trochę
0: zajmie. Słyszycie, to w ogóle tam nic trudnego, bo kółka z masłem.
2: Dobrze. Po klęku.
0: Tak.
2: To się nazywa klęk. Jest flaga.
0: Czyli?
2: Ręce podparte. Nie, raczej igła. Igła jest trochę łatwiejsza.
0: A co to igła?
2: Igła. Dwie ręce podparte na podłodze. Na uchwytach, złapane za uchwyty. Jedna noga stoi, tylko nie za blisko rąk, a druga idzie tak wysoko do góry, żeby dorównać się do takiego szpagatu. Ale nogi muszą być obie proste. Robisz dotąd, żeby nogi były cały czas proste.
0: Rozumiem. Czyli to najpierw trzeba ćwiczyć też w domu dużo, tak?
2: Tak.
0: Gimnastyki.
2: Tak.
0: I dopiero potem...
2: Trzeba bardzo dużo się rozciągać.
0: Na koniu. No, to czeka was bardzo intensywny rok, jak słyszę. Taki aktywny fizycznie. Bo Marcelinka będzie jeździła na koniach, ćwiczyła akrobatykę. Gustaw będzie ćwiczył na boisku.
3: Tak.
0: Tak, piłkę nożną. I będzie jeździł na rowerze i jeszcze pewnie na rolkach, tak?
3: Tak. I będę ćwiczyć jeszcze moje stanie na tylnym kole. Bo już trochę umiem.
0: I stanie na tylnym kole. To ja już wiem, jakie przygotujemy audycje w tym roku i kto będzie ekspertem. Akrobatyka na koniach i konie. I Marcelinka będzie tutaj współprowadzić, a jak przygotujemy poranek rowerowy, no to Gustawie, bez ciebie ani rusz. A ciekawa jestem, jaką audycję by Helenka chciała poprowadzić. O czym? Co ty, Helenko, najbardziej lubisz? Dinozaury?
4: Najbardziej lubię chodzenie na konie.
0: A, czyli ty byś była tutaj wsparciem też dla starszej siostry w temacie końskim. Rozumiem. A rodzice w roku szkolnym znajdą trochę czasu wolnego dla siebie?
5: Nie.
0: No słuchajcie, musi być równowaga.
1: Śmiechem. Nie widać, ale parsknęliśmy śmiechem.
0: A jakbyście tak jednak mogli? sobie coś wybrać, to co byście sobie wybrali?
1: Ja pozwolę sobie pierwsze powiedzieć, że dobrym sposobem na aktywność jest po prostu wybieranie aktywności razem z dzieckiem. Mhm. Czyli jak córka chodziła na basen, to chodziłam na basen. Jak chodziła na rolki, to byłam rolkarką. W tej chwili

0: chwili jeździmy konno, natomiast to jakby wróciłam do sportu, który wcześniej gdzieś tam już zakiełkował, więc jestem bardzo szczęśliwa, ale mówię, to dobrze znaleźć pasję wspólną z dzieckiem i wtedy ją realizować, tak jak chłopaki tu na rowery czy coś, bo wtedy jest przyjemne, spożyteczne dla obu stron, a nie tylko taka właśnie perspektywa rodzica taksówkarza włożącego na zajęcia.
1: No tak, oczywiście, to wtedy inaczej spędzamy ten czas, jest też inna motywacja, tak, prawda?
0: Nie nudzimy się.
1: Nie jest to frustrujące, tak, tak, że czekamy godzinę czy dwie, aż nasza pociecha skończy zajęcia i ten czas wydaje nam się takim trochę straconym, więc tak, jak można rzeczywiście to połączyć, to jest cudnie. A wy jesteście też taką rodziną, która organizuje sobie wycieczki w ciągu roku, na przykład takie weekendowe albo jednodniowe, bywa?
0: No to raczej
2: takie na miejscu. Zwiedzamy tak, lokalne atrakcje.
0: Ewentualnie
2: jeszcze się dowiadujemy dużo różnych nowych rzeczy, co byśmy nie pomyśleli, że u nas są do odwiedzenia.
0: A tak to trochę jeszcze
2: Mińska.
0: Skupiamy się na wykańczaniu domu i ogródka, także to pochłania.
1: Czyli tak,
0: czas to
1: tego czasu wolnego malutko. Ale jeszcze wspominaliście o atrakcjach, tak poza anteną, takich dość ekstremalnych. Wy jesteście taką rodziną, jak słyszę, która lubi adrenalinę i dużo emocji. Roller coastery? Nie boicie się wskakiwać
3: na
1: roller coastery?
3: Super jest. I na młota też.
1: A rodzice z wami wskakują? Czy wy sami? Czy tam wam machają z dołu?
3: Mama nie. Byliśmy ostatnio z wujkiem Matim. To wujek z nami był, ale on też ten szybko się wyczerpał na tych roller coasterach.
1: Ale chciał
3: na młota.
1: Aha.
3: Bardzo.
1: A czy jest takie miejsce na świecie, które chcielibyście odwiedzić, które jest na razie takim marzeniem wakacyjnym?
0: No, był nieśmiały plan tutaj. Podpowiadałam Camper Prom i Szwecja w przyszłym roku. Ale to jeszcze zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i te Tatry, tak?
2: Są fanami przecież Astrid Lindgren, no to tak, mogą jechać i wszystkie znane z powieści miejsca odwiedzić. Chętnie.
0: Generalnie pewno. Północ Europy na przekór trendom.
1: No to życzymy wam tego, żeby to marzenie się spełniło. Mnie też się marzy taka podróż kamperem i spanie codziennie w innym miejscu.
0: Chociaż do Szwecji, chociaż promem, ten kamper to już byłoby idealnie.
1: No to trzymamy kciuki za powodzenie waszych planów. No i bardzo wam dziękuję, że dzisiaj wpadliście do poranka wakacyjnie. Dla nas to wielka przyjemność, że opowiedzieliście o tych swoich podróżach. No to tak na koniec zapytam, co by się znalazło na waszym rysunku, takim podsumowanie tegorocznych wakacji, albo na fotografii. Marcelinka, co by się znalazło?
3: Koniki.
0: Gucio, a u ciebie?
1: Gucio, co byś dorzucił do takiego obrazka wakacyjnego? Co tam byś obok tych koników Marcelinki narysował?
3: Jak ja podjeżdżam rowerem pod górę.
1: Wspaniale.
3: Pod taką górę stromą.
1: Taką stromą, słuchajcie, taką stromą, a potem jeszcze ze stromej góry Gustaw zjeżdża. Pięknie.
0: Ela, a ty?
2: Co byś narysowała?
0: Coś byś narysowała?
4: Całą rodzinę.
2: Pięknie.
1: A rodzice coś jeszcze by dorzucili do tego rysunku?
0: Duży samochód.
1: Tak, tak. No, to jest ten duży samochód, którym pojedziecie w przyszłym roku na
2: duża
1: północ.
2: Duża przyczepa, tak, Hela?
0: I duża przyczepa. I namiot, który planujemy
1: kupić. I namiot
0: kupić
1: wielki. Wspaniale.
3: A ta góra to pod nasz domek podjeżdżała.
0: No i rowery.
1: I rowery, i góra, jejku, no to pięknie wygląda ten wasz
3: obrazek. Musieliśmy z każdej wycieczki wracać i podjeżdżać pod tą górę. Chyba, że ktoś wolał prowadzić rower.
1: No, jak się wyczerpie taki człowiek, to czasami prowadzi rower. To się zdarza.
3: Ja prowadziłam.
1: Kochani, pięknie wam dziękujemy. No i życzymy, żebyście sobie tak spokojnie wskoczyli w ten nowy rok szkolny. Tak płynnie, w ogóle bez żadnych stresów. O której jutro startujecie?
0: 10:00.
1: 10:00 wszyscy?
3: A
1: wszyscy chodzą do tej samej szkoły? Nie, Helenka do przedszkola,
2: Helenka
1: tak?
2: Przedszkola, Helenka zacznie od 9:00, od śniadania zacznie.
0: No tak, zacznie od śniadanku.
3: A ja z drugiej klasy muszę.
1: Druga klasa już, Marcelinko?
3: Tak.
1: Gustawie, a ty do której klasy startujesz?
3: Pierwsza.
1: Super. Będziesz miał w tej samej szkole siostrę?
3: Tak.
1: Mhm. To będziecie się spotykać na przerwach.
3: Będzie pode mną. No.
1: Dobrze mieć rodzeństwo w tej samej szkole. Tak.

0: Wiem z doświadczenia.
1: Będziemy sobie też robić przerwę, kiedy razem idziemy do sklepiku.
0: No tak.
2: Są plany na
0: sklepiki są zawsze fajne jak, w szkole.
1: Jak nie zlikwidowali.
0: No może nie. No. Jutro wszystko będziecie wiedzieli. Zrobicie rekonesans, wpadniecie do szkoły, sprawdzicie. Marcelinka sprawdzi, czy się coś zmieniło pewnie. Czy są nowe ceny? Kolory ścian i ceny. I kolory ścian, dokładnie. I co tam,
1: co tam
0: jakie udogodnienia. A Gustaw będzie miał nową przygodę. W pierwszej klasie. A chcecie kogoś pozdrowić dzisiaj? Polskim radnym dzieciom? Marcelinko, proszę bardzo.
3: Mojego konika Pipera. Mamę, tatę, całe polskie radio dzieciom. Kulfona i Monikę.
4: Gucio.
3: O, moją koleżankę Natalkę, koleżankę Elenę, koleżankę Larysę ze stajni. I Roxanę.
1: Ja Dawida pozdrawiam.
2: Lega.
1: Ze szkoły i z klubu piłkarskiego.
0: Dobrze.
2: I to cały klub piłkarski pewnie.
1: Tak.
0: Helenko, a ty chcesz kogoś pozdrowić?
5: Mamę, tatę, Gustawa, Marcelinę i siebie. O, całe
0: bardzo
5: polskie
0: ważne.
5: Radio dzieciom.
0: Dziękujemy pięknie, żeby siebie też pozdrowić, jasne. A rodzice?
6: Słuchaczy, babcie, dziadka.
2: Całą rodzinę.
1: Cały świat.
0: Cały świat. I bardzo, bardzo dziękujemy słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, że byliście z nami w porankach, w wakacje. Od 7.30 do 10.00, ale jutro to już wskakujemy na stare tory, czyli poranek od 7.00 do 9.00. I zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. A teraz już się z wami żegnamy. Martyna Chuderska, Ania Jączyk. I pędzimy razem z Zygzakiem McQueenem. Drogą 6:06. Tak, Guciu?
2: Na 1 września.
0: Tak jest. I jedziemy prosto w 1 września.
1: Nie.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: grzebać się z robotą.
1: Czy

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: To zadanie najważniejsze.
3: Bo dotyczy was, słuchaczy.
2: Będą bajki, gry i wiersze.
3: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
2: I nie wiemy, czy się uda.
3: Rzadko komu się udaje.
2: No, bo niełatwe to zadanie.
3: A jak mają inne kraje?
2: Różnie. Często dziecko wstanie...
3: Wstanie, zanim się położy?
2: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
3: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
2: Dziś na pewno nam się uda.
3: Po to jest audycja właśnie.
2: Mamy dla was takie cuda.
3: Cyt, cyt, cyt. Iskierka zgaśnie.
2: Zaczynamy, drogie dzieci.
3: Bardzo szybko czas dziś zleci.
4: Przedpołudnie z Misiem

0: męczy presję, byś taką zniósł.
1: Ten wiatr tak wieje, czy to

0: No tak, ładnie. I tak zawsze z nim jest. O, jejku, już muszę zaczynać. O, witajcie, drodzy słuchacze. I od razu powiem tak. Wybaczcie, drodzy słuchacze, ale obecnie w naszym studiu przebywam sam. I trochę się tą sytuacją niepokoję, bo miś Michaś powinien być ze mną. Był, ale wyszedł i powiedział, że jest to związane z końcem wakacji. A właśnie o wakacjach chcieliśmy rozmawiać z wami w naszej audycji.
1: Już jestem i mam wszystko, co trzeba. No to teraz ty idź po swoje.
0: Słucham?
1: No teraz ty, Smoku, Adasiu, mój przyjacielu, idź po swoje.
0: Przepraszam, mamy prowadzić program, co to ma być? Przyniosłeś latarkę, śpiwór, o, piłkę plażową.
1: Oraz foremki, łopatkę i wiaderko.
0: Łopatkę i wiaderko?
1: Aha, no bo musisz przyznać, że bardzo nam się przydawały do zabawy na plaży, prawda?
0: No tak, no, to prawda, no, gdy budowaliśmy zamki z piasku.
1: Fajnie się wspólnie budowało.
0: No zgadzam się, że fajnie się wspólnie budowało, ale dlaczego to wszystko przytaszczyłeś tutaj? No właśnie, dlaczego?
1: Przytaszczyłeś to właściwe słowo.
0: Przytargałeś, przyciągnąłeś, obojętnie.
1: No i tak, no, łatwo nie było. Szczególnie śpiwór dla takiego misia jak ja lekki nie jest. Ale z piłki plażowej, jak widać, spuściłem powietrze.
0: Po co to zrobiłeś?
1: Jak to po co? Żeby była lżejsza.
0: Nie o to pytam, nie pytam o piłkę. Po co ty mi o tym wszystkim mówisz?
1: Jeszcze się pytasz?
0: No pytam.
1: Dobrze.
0: Bo po co w ogóle to przyniosłeś?

0: Słyś, co robią te rzeczy w programie?
1: Pomyślałem, że one powinny się w nim znaleźć.
0: Te rzeczy?
1: Tak.
0: No ale po co, Michasiu, po co?
1: No wiesz co? Przecież dzisiejszy program miał być o pożegnaniu wakacji, tak?
0: No właśnie, no właśnie. O pożegnaniu tegorocznych wakacji. A nie miał być to program o jakichś dziwnych przedmiotach.
1: One wcale nie są dziwne.
0: Dla mnie są dziwne.
1: A zobacz.
0: No co?
1: Wszystkie te przedmioty kojarzą się właśnie z wakacjami. Dlatego chciałbym...
0: Tak, Michasiu, co jeszcze chciałbyś?
1: O, jak to co? Chciałbym właśnie je w naszym programie... pożegnać.
0: Co? Nie, no niemożliwy jesteś. Chcesz pożegnać wiaderko, latarkę, śpiwór?
1: No tak, bo prawdopodobnie do następnych wakacji nie będziemy ich już używać.
0: Michasiu, coś ty wykombinował.
1: Do kolejnych wakacji, tak? No. Bo nie tylko my żegnamy się z wakacjami, tak?
0: To kto jeszcze?
1: No jak to kto jeszcze?
0: A, znaczy jeszcze się żegnają nasi słuchacze.
1: Znaczy ten, mam na myśli, że nie tylko my się z wakacjami żegnamy, ale one także!
0: One... Myślisz o tych przedmiotach?
1: Się zgadza.
0: A jak niby ma się wiaderko pożegnać z wakacjami, co?
1: Wystarczy, że my to zrobimy, a wiaderko może powiedzieć tak.
2: Ja wiaderko żegnam się z wami.
0: Ale wiaderka tak nie mówią,
1: nie?
0: No tak.
1: No to nie ma.
0: W ogóle świetny pomysł. Może chcesz przemówić za wiaderko, co?
1: Tak, skoro ono nie może przemówić do nas, uwaga. To ja wiaderko.
0: Ale... jak chcesz to zrobić?
1: Nie wiem, no drogie... Ojejku, jakoś zwyczajnie. O tak, o. Drogie wiaderko, dziękuję ci bardzo, że pomagałeś mi w zabawie.
0: Zaraz, tak podziękujesz wiaderku... To znaczy temu, no... temu...
1: Wiadru.
0: Wiadru.
1: Wiadrze.
0: Wiadrze. Wiaderkowi. Znaczy wiadrze za zabawę?
1: Tak, że dzięki niemu budowałem wspaniałe zamki z piasku na plaży, a wiaderko powie... Proszę, proszę.
0: Bez wiaderka to tak, to by się nie udało.
1: A widzisz? Wiaderko, spotkamy się za rok. A teraz mówię papa, wiaderko.
2: Papa, Michasiu.
0: Coś takiego? I tak samo chcesz się pożegnać z łopatką?
1: No tak, z łopatką, foremką.
0: A jak łopatka będzie mówiła
1: właśnie
0: do ciebie?
1: Łopatka tutaj nie wiem. Czekaj, no. Jak wiaderko to tak, bo wiaderko to takie... O, ale ta łopatka...
0: A foremki? Jak będziesz albo się żegnał z foremkami? No o, albo śpiworem?
1: No nie wiem, ale chcę się pożegnać ze wszystkim, co przyniosłem. I tobie też radziłbym to samo.
0: Czyli co? Mam się pożegnać z twoim wiaderkiem?
1: O, powiedz tutaj, no. Powiedz, oto, moch.
0: Ale...
1: Mów tu do wiadra, mów.
0: Ale jak mam
1: do wiadra.
0: Do twojego wiadra?
1: No, do mojego wiadra, mów.
0: No, wiaderko.
1: Do wiadra.
0: Michasiu.
1: Do wiadra, mów.
0: Dobrze.
1: Dobrze jest.
0: Mówię do wiadra.
1: Bardzo dobrze.
0: Ale co mam mówić, to jest twoje wiaderko.
1: A, no tak, to moje. To ja się z nim pożegnam, włożę do wiaderka łopatkę, to się tak z łopatką pożegnam, foremki też, tylko śpiwór nie wejdzie.
0: A co ze mną?
1: A ty musisz iść do siebie na górę.
0: Jak to? No i tam mam się...
1: Nie, po swoje rzeczy. Żeby pożegnać się ze swoim wiadrem, łopatką, foremkami,
0: no tak,
1: swoimi.
0: Bo to wszystko
1: leć szybko i wracaj.
0: Na górze, dobrze, no to będę musiał iść do siebie na górę, no. Skoro mam się żegnać, bo tak wymyśliłeś, no.
1: Leć.
0: Ale Michasiu...
1: Masz na to jedną piosenkę.
0: Tylko jedną?
1: I pamiętaj, że nasza audycja już się rozpoczęła. 3, 2, 1, start!

0: Ledwo zdążyłem. Jak zbiegałem... Nie, nie. Teraz sobie tak pomyślałem, Michasiu, z jedną rzeczą to na pewno nie da się pożegnać.
1: Nie rozumiem. Ja się pożegnałem ze wszystkimi rzeczami, które kojarzyły mi się z wakacjami. O.
0: Ja też, no, jak prosiłeś, żebym się pożegnał ze swoim wiaderkiem, łopatką i tak dalej, i tak dalej, to pożegnałem się. Zrobiłem to szybko i wracając właśnie pomyślałem, że... Powiedz mi, czy potrafiłbyś się pożegnać, Michasiu, ze wspomnieniami?
1: O, to mnie zaskoczyłeś. Rzeczywiście, po tegorocznych wakacjach to mam masę wspomnień.
0: Mamy, mamy całe mnóstwo wspomnień.
1: Tak, to prawda, mnóstwo to kolejne dobre słowo, jakiego użyliśmy w dzisiejszej audycji.
0: Bo mnóstwo to dobre słowo.
1: Bo przecież w te wakacje byliśmy w tylu miejscach.
0: No i o każdym miejscu możemy wiele powiedzieć i opowiedzieć o nim.
1: To już opowiadaliśmy o nich w naszych programach.
0: No pewnie, że opowiadaliśmy, bo to były nasze programy.
1: I teraz możemy już tylko je wspominać.
0: No, wiesz co... A chyba, że w przyszłym roku odwiedzimy te miejsca ponownie.
1: Albo zupełnie inne, bo jak sobie pomyślę, ile wspaniałych miejsc jest jeszcze do zobaczenia.
0: Aha, miejsc, o których nic do tej pory jeszcze nie wiemy.
1: I dobrze, że mamy mojego dziadka, co nie?
0: No pewnie, i jego automobil. Ej, Frodzio to nas normalnie wszędzie dowiezie.
1: O, tak, Frodzio to dzielne, choć... Mocno już wiekowe autko.
0: Mocno wiekowe. A w te wakacje przemierzył wraz z nami niezły kawał Polski, musisz przyznać.
1: Był Frodzio nad morzem.
0: Tak, nad jakim morzem?
1: Nad morzem.
0: Nad morzem przecież pojechaliśmy pociągiem.
1: No tak.
0: Nad morze. A potem to już jak pociąg nie mógł jechać, bo nie było szynów, to potem używaliśmy rowerów.
1: No tak, masz rację, ale tak. Frodzio dowiózł nas w góry.
0: O tak, w góry nas dowiózł.
1: I też nie góry, to takie duże góry.
0: Duże.

0: Duże. Te tam, co te po wodzie tam pływały, te takie tratwy.
1: Tu, na Dudajcu, a ta woda była między górami Pieninami, tak
0: zimna
1: się nazywał.
0: Była, ale zimna była.
1: Zimna, tak. Ale w Bałtyku też była zimna.
0: No a chyba nie wiem, gdzie zimniejsza.
1: Ja nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie zimniejsza. W każdym bądź razie tam w Bałtyku tak nie bełtała, tak. Nie szumiała i się
0: Ale nie, ale w Bałtyku była...
1: No tak, tam fale kuleją. A tu były bulgoty, bulgoty i wiry.
0: A tu
1: no tak, góry były, były wtedy, no powiem szczerze, piękne, ale ta woda była niebezpieczna. I jeszcze nie zapominaj, Michasiu, o ziemi świętokrzyskiej, którą zwiedziliśmy.
0: Jakiej ziemi?
1: No co
0: taki ty? Z wiaderka?
1: Jakiej ziemi z wiaderka?
0: No ziemi,
1: tak się mówi, takie miejsce. Ziemia.
0: A świętokrzyskiej?
1: No, co nie pamiętasz? Skansen oglądaliśmy. Zamek w tych... W Chęcinach
0: tam,
1: oglądaliśmy.
0: Gdzie ci rycerze byli, tak?
1: No tak,
0: o,
1: tak.
0: Albo ta jaskinia Raj. O, chociaż ja nie wiem akurat, dlaczego ją tak nazwano, wiesz?
1: Ja też nie wiem.
0: Właśnie, w tej jaskini było chłodno, no, mokro i trochę się bałem na początku. Naprawdę, bałem się trochę.
1: Coś ty naprawdę nie mówiłeś mi o tym.
0: No, ale to strasznie było, ta woda.
1: Bałeś się w ukryciu?
0: Zimno, bałem się tak, że nie widziałeś, tak się bałem.
1: No dobrze, nasi słuchacze też nie wiedzieli, że byliśmy w tej jaskini. W tej jaskini przecież nie robiliśmy audycji.
0: Nie robiliśmy na pewno?
1: Oczywiście, dokładnie pamiętam.
0: Ale nie robiliśmy tam audycji?
1: No skąd? To była środa albo czwartek, a w te dni nie nadawaliśmy naszych wakacyjnych programów.
0: A no tak. Czekaj, może i tak. Ale i tak całej Polski nie udało nam się zwiedzić.
1: No pewnie, cała Polska, a Polska to całkiem duży kraj. Takie dwumiesięczne wakacje to nie wystarczą na zwiedzenie takiego kraju jak Polska całego.
0: Gdyby zrobić takie roczne wakacje, albo nawet dwuletnie wakacje.
1: Oj tak, to by było coś.
0: To myślisz, że wtedy byśmy dali radę tak zwiedzić wszystko?
1: No w takie dwuletnie wakacje, tylko co z rokiem szkolnym czy przedszkolnym?
0: A rzeczywiście.
1: No, kiedy byś się uczył, czy dokazywał z kolegami z przedszkola?
0: Ojej, nie pomyślałem o tym.
1: No ale teraz już myślisz, bo ja o tym też pomyślałem.
0: To jak można by było zwiedzić całą Polskę?
1: Właśnie. Na pewno wiem jedno.
0: Tak?
1: Trzeba zawsze słuchać twojego dziadka.
0: Tak, to prawda.
1: Bo on na pewno potrafi wskazać te miejsca, które należy oglądać w pierwszej kolejności.
0: A ja w pierwszej kolejności to puściłbym teraz jakąś piosenkę.
1: Oj tak, bo mówimy, a piosenki nie puszczamy. Doskonały pomysł.
0: To jest.
1: No a jaka to będzie piosenka i co będziemy po niej?
0: To będzie piosenka do pożegnalniowania się z wakacjami. Najlepsza do pożegnalniowania będzie piosenka... O! Ta! Para!
1: A potem dalej mówimy o pożegnaniu wakacji, nie?
0: No tak, ale no tak. Teraz piosenka.
1: Teraz piosenka, tak. Teraz piosenka. Teraz paszcza odpoczywa.

0: Adasiu?
1: Tak?
0: A może w przyszłe wakacje objedziemy całą Polskę, co?
1: No ale przecież przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że nie da się zobaczyć całej Polski w jedne wakacje, bo jest zbyt rozległa.
0: Ale nie, ja nie mówię o wszystkich miejscach w Polsce, tylko o tych...
1: O których?
0: No wiesz, no... o tych, gdzie Polska się kończy.
1: Co ty opowiadasz, gdzie Polska się kończy?
0: No? To,
1: trochę nie rozumiem, co do mnie mówisz.
0: Czekaj. W którą stronę byś nie pojechał, to zawsze dotrzesz na jej koniec.
1: Że co? Co ty masz na myśli, Michasiu? Co to w ogóle znaczy? O czym ty mówisz?
0: No to proste. Mówiąc koniec...
1: No?
0: Myślę, że za nim jest już nie Polska.
1: Jak nie Polska, to co jest?
0: No, jakieś inne państwo. Bo tam, gdzie się Polska kończy, zawsze jest jakiś inny kraj.
1: Akurat. A skąd ty to wiesz?
0: Od dziadka. Bo patrzyłem na mapę, kiedy dziadek pokazywał mi Polskę w takim atlasie.
1: I jakie kraje widziałeś?
0: O, to różne. Jak tak patrzyłem na tę mapę z góry, to widziałem aż...
1: Patrzyłeś z góry? Ona była w dole?
0: No.
1: To ile widziałeś?
0: Czekaj, momenteczkę, niech policzę. Chyba 7.
1: 7 krajów? To sporo. Chyba.
0: No, 7 krajów i jeszcze jeden nie kraj.
1: Tak. I słucham? A co to? W ogóle jest coś takiego jak nie kraj?
0: A oczywiście, że jest coś takiego.
1: Gdzie?
0: A chociażby na samej górze mapy z Polską jest, o.
1: Jak to na górze?
0: No znaczy ten, jak podniosłem głowę do góry, to wtedy to coś widziałem.
1: A jak dałeś głowę do dołu, to co widziałeś?
0: No do dołu to nie podnosiłem. Do dołu to się opuszcza głowę, podnosi się do góry.
1: Rozumiem, co wtedy widziałeś?
0: Wtedy, jak opuściłem głowę na dół, patrzyłem do dołu.
1: No do dołu.
0: To widziałem góry.
1: Jasne, teraz już wiem, jak to się nazywa.
0: Ale co, jak się nazywa?
1: No, jak się nazywa to miejsce, gdzie patrzyłeś w górę i gdzie kończy się Polska.
0: No, już wiesz, o, ekstra, super.
1: I jak się kończy Polska, jak patrzysz w górę, w dół, ale nawet na boki, jak się kończy Polska, to jest granica.
0: Granica?
1: A za granicą Polski to już nie Polska.
0: Pewnie, że nie. To już nie Polska. To już jest ten inny kraj.
1: No właśnie. I tam, gdzie, jak powiedziałeś, nie było żadnego kraju, to co było?
0: No, nie wiesz, co tam było? Może było...
1: No tak! Przecież Polska leży nad morzem!
0: Może.
1: Przecież byliśmy tam niedawno.
0: No, mówiłem, że może.
1: No jak może. Mogłem zapomnieć, no?
0: Myślę, że nasi słuchacze też dobrze znają to mokre, słone miejsce.
1: Poczekaj, zaczekaj, zaraz to sprawdzę. Bo wiesz co, zadam im o tym morzu zagadkę.
0: Świetnie. O, to ja przypomnę, bo dawno już nie przypominaliśmy nasz numer telefonu. 22

0: 645 20 55.
1: I kochani, uwaga, a oto zagadka. Polskie morze wszyscy znamy, jego plaże wręcz kochamy. Jak nazywa się ta woda, gdzie dość zmienna jest pogoda? Zimne lata, ciepłe zimy, jednak morze to lubimy. Podałeś numer telefonu?
0: 22 645 20 55.
1: Czekamy na telefony.
0: Oczywiście.

0: O-o.
1: No proszę, światełko. Proszę, no.
0: Pstrykaj.
1: Ciekawe kto.
0: No pstrykam, pstrykam, nie popędzaj mnie, bo tracę oddech. Pstryk.
2: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smugadaś.
2: A ty? Jak masz na imię?
3: Ja jestem Hania, a to, że ty, wy jesteście Miś Michaś i Smugadaś, to wiem, bo ja od małego was słucham.
2: Ale to mówimy, teraz... wiesz, wszystkim tym, którzy słuchają, a może nie wiedzą na przykład, bo może ktoś pierwszy raz włączył.
0: A poza tym bardzo miło i tak kulturalnie jest się przedstawić mimo
2: wszystko. A poza tym niektórzy na przykład mogli teraz tak spali, ojej, ojej, ojej, się obudzili i włączyli. Ojej, kto to mówi?
1: No właśnie.
2: Tak myślą sobie, nie?
0: Bo coś im się takiego śniło, że mogli na przykład naszych imion zapomnieć. No,
2: albo mogło im przyjść na przykład coś pysznego. Taka zapiekanka pyszna z serem. Takim.
1: Co dzisiaj jadłeś, Haniu, na śniadanie?
2: Co jadłeś dzisiaj?
3: Ja jadłam naleśniki.
1: Aha.
2: Jej. Naleśniki.
1: Ty się nie rozmarzaj, bo przecież mamy jeszcze ważną rzecz. Musimy zapytać Hanię, czy sobie poradziła z zagadką.
2: A no tak, przecież od zagadki to tak. Haniu, słyszałaś zagadkę?
3: Tak, ale jeśli możecie, to możecie powtórzyć.
2: Bardzo proszę,
1: Smoku. Proszę bardzo.
2: Czy jesteś gotowy do powtórzenia zagadki tej trudnej?
1: Oczywiście, że jestem
2: gotowy. To bardzo proszę, mów.
1: I pytanie do

0: Czy Hania jest gotowa do wysłuchania? Ale się zrymowało.
1: Hania do wysłuchania. Dawaj, smoku. Mhm.
0: Polskie morze wszyscy znamy, jego plaże wręcz kochamy. Jak nazywa się ta woda, gdzie dość zmienna jest pogoda? Zimne lata, ciepłe zimy, jednak morze to lubimy. Jak
1: I
0: nazywa się
1: Hania
0: polskie morze?
1: Mówi teraz.
2: Morze Bałtyckie.
1: Tak jest! No.
0: Słyszałaś, Haniu? Klaskacze byli czujni. Nawet, powiem szczerze, zapomniałem o tym, że są w studiu. Oni się tam schowali pod stołem i jak tylko usłyszeli piękną i wspaniałą, dobrą odpowiedź, to od razu zareagowali klaskaniem.
1: Bo ty nie
0: I śmiechołku, tak, mówimy
1: bo
0: o tobie.
1: Ty nie wiedziałeś, smoku, że oni mają, zobacz, dwie miseczki, widzisz?
0: No
1: to, w jednej jest woda taka normalna, taka jeziorowo-kranowa, a w drugiej jest morska.
0: A po co?
1: Sprawdzali.
0: Aha.
1: Językiem blam, blam, blam, blam, blam, blam. Hania, czym się różni woda morska od takiej kranowej wody?
2: Bo kranowa woda to już jest taka przefiltrowana woda.
1: No właśnie, ale jest gorzka, kwaśna, słodka jaka jest?
2: No taka...
1: Nijaka
2: no,
1: taka.
2: Ja nie wiem, jak by określić smak wody, bo...
1: No taka nijaka, taka, ten, taka bez...
2: Jest słona.
0: A, słona
2: a taka
0: jest.
2: Woda kranowa to jest... No taka...
0: Bez
2: taka, można powiedzieć, że wręcz bez smaku.
0: No tak,
1: chociaż
0: tak.
1: Niektórzy mówią, że morska wcale nie jest słona, tylko taka gorzka, takie bler.
0: To zależy, co tam pływa w tej wodzie morskiej.
1: Nie, że normalnie ta woda jest bler, takie bler, nie do picia.
2: Ja tam mówiłam krewetki w morzu, więc...
1: Ale i piłaś?
0: Nie, czy... łowiła.
1: Karmiła?
0: Łowiła. Ale zaraz.
1: Wiławianki i rzucała je do morskiej wody. Wiławianki?
0: Nie wiła, tylko łowiła.
1: Krewetki?
0: No właśnie.
1: Na
2: może...
0: Może niech Hania opowie, gdzie w Bałtyku łowiła krewetki?
1: Gdzie łowiła te krewetki?
2: Aha, krewetki. Z rodzicami do takiej miejscowości nad morzem Darłówko i tam jest taki falochron, takie jakby kamienie są ułożone i tam przy tych falochronach przy tych kamieniach to można znaleźć bardzo dużo krewetek i bardzo dużo meduz. Ale te meduzy nie parzą, więc można je nawet brać na rękę.
1: Ale krewetki to słyszałam, że można jeść. A meduzy też?
2: Aha.
1: Meduzy też można jeść, bo krewetki to można, co?
2: Meduzy to nie wiem.
1: No właśnie tak się zastanawiam, bo ja kiedyś zrobiłem takie gareletki. Takie owocowe. Były w różnych kolorach. I jak się potem je zamroziło i pokroiło w kwadraciki i się pomieszały te kwadraciki, to z bitą śmietaną były przepyszne. I nawet mówiłem na tą meduzy. Ale to nie były meduzy, prawda?
0: No chyba nie, a co ty?
1: Nie, no nie były.
0: Ja widziałem meduzę, jak byłem w Chorwacji, w tym chorwackim morzu, to widziałem.
1: Do jedzenia?
0: Nie, do patrzenia i do uciekania przed meduzą.
1: Ale mówiłeś, że zrobiłeś w przedszkole tym, krewetkom czy tam pająkom?
0: Nie, żyjątkom, ale na pewno nie meduzom. Ja się z meduzami nie koleguję. Ale tak jak Hania z krewetkami się kolegowałem. Ale powiedz, bo ja tego nie zrozumiałem, Hanio, nad jakim ty morzem łowiłaś krewetki?
1: Darłówką przecież.
0: Darłówką? W polskim morzu?
2: Nie, Darłówką to miejscowość, w której byłam nad morzem. Aha. Nad Morzem Bałtyckim.
0: Coś takiego.
1: Darłówek jest nad Morzem Bałtyckim.
2: Darłówka.
1: Darłówek czy Darłówko?
2: Darłówko.
0: Darłówko.
1: Darłówko, no dobrze, no.
0: No dobrze. A powiedz mi, to są twoje wspomnienia z wakacji? To Darłówko, czy byłaś jeszcze gdzieś?
2: Byłam jeszcze na obozie takim w lesie.
0: Mhm. To był Ale to był obóz harcerski?
2: Znaczy, taki obok był obóz harcerski? Nie, to był taki, jakby przypominał obóz harcerski, bo też spaliśmy w namiotach.
0: Aha.
2: No, takie rzeczy właśnie były.
0: Myśmy z takim...
2: Spaliśmy w namiotach. Rano to był sygnał na rozgrzewkę.
0: Aha.
1: Czyli te się robi te sprawności te.
0: A właśnie robiliście...
1: Sprawność łowienia krewetek.
0: Nie, to już w lesie się nie łowi krewetek, Michasiu, co tu opowiadasz?
1: Przecież mówiła, że były kamieniste molo.
0: Ale to molo to jest nad morzem, tam gdzie jest woda.
1: Czekaj, bo Darłowo to miasto, a dzielnica Darłowa nadmorska się nazywa Darłówko.
2: Dobrze.
1: O, czyli to tam był, a obóz był w Darłowie, tak?
2: Nie, bo to już było obóz to już daleko, bo to było niedaleko Bydgoszczy, w miejscowości, w której ja mieszkam.
1: To z Bydgoszczy kawałek drogi do Darłówka
2: to
1: jest.
2: To jest godzina, ale to bliżutko.
0: No, ale to co innego Darłówek?
1: Wek?
0: A co innego ten obóz w lesie, koło Bydgoszczy, tak?
1: No co innego, bo te krewetki były nad morzem.
2: Obóz był w Krówce Leśnej.
1: W Krówce Leśnej był obóz, widzisz?
0: No to już teraz wiem, ale powiedz, bo to tak naprawdę jak opowiadasz, to bardzo przypominał obóz harcerski, bo do nas kiedyś taki jeden...
2: Wiem, bardzo przypomina, bo obok

0: obu harcerski, oni to mieli tak samo, tylko sprawności zbierali, a my
1: was,
0: nie.
1: A wy nie. To wasz jaki był?
2: Bezsprawnościowy.
1: Uczniowski?
2: Nie, bezsprawnościowy.
1: No, jakoś, jak on się mógł, na wakacyjny, leśny obóz? Leśny obóz wakacyjny, namiotowo, nie harcerski.

0: A jeszcze
1: mam do ciebie mam do was pytanie.
0: No właśnie, proszę.
1: A do której klasy? Znaczy, Smok, to wiem, że nie chodzi. Do której klasy przedszkolnej idzie miś Michaś?
2: Zawsze do tej samej, do mojej. Mam taką klasę w przedszkolu i tam chodzę normalnie. I teraz w tym roku, po wakacjach, znowu pójdę do tej samej, do kolegów i koleżanek moich.
0: Ja ci powiem...
1: Nie, tylko do której grupy.
2: A,
1: no chodzi o to, czy do zerówki, czy jeszcze wcześniej.
0: Wcześniej, co ty? Jego do zerówki nie przyjmą, cały czas nie rośnie.
2: Co nie przyjmą? To jest bardzo śmieszne, wiesz? Słuchaj, naprawdę, co nie przyjmą, że co? Ten, jeść śniadania umiem robić, buty umiem tak, wiązać. Tak. Ten, się ubierać sam, czapkę, szalik, też umiem wszystko.
0: No. Sam mówiłeś, że jak każdego roku po wakacjach wracasz do tej swojej grupy, to mówię... Michaj zostaje, tak mówi pani Basia.
2: Bo my zmieniamy nazwy. I dlatego jestem w różnych. Byliśmy w Misiach, to wiadomo, że w Misiach, nie? Byliśmy teraz w Muchomorkach, to wiadomo. W Jagódkach, w Susełkach, w tych, w Boberkach. W różnych, no. Bo my zmieniamy nazwy czasami nawet w ciągu roku kilka razy.
0: Proszę.
2: Nie wiem, czekaj.
1: Zaraz, ja to idę do piątej.
2: A ty do piątej klasy?
1: Tak.
2: Czekaj, to piąta klasa to już średnia, tak? Szkoła ta, czy wyższa to już jest?
1: Nie, to jest to podstawowa.
2: A jaka potem jest? Średniowa?
1: A średnia, potem... tak.
2: I wyższowa?
1: Wyższa niż podstawowa.
2: Ta średniowa jest wyższa niż podstawowa?
1: Tak, a to tak, tak, bo tam są starsze dzieci niż w podstawowej szkole.
2: I to dalej dzieci są? To takie już duże takie...
1: Nie, to już są nastolatki.
2: No właśnie, to młodzieża jest taka. Oni duzi są tacy i jeżdżą na tych deskach i się wywracają i na hulajnogach szybko jeżdżą bez kasków. Tacy dziwni
0: są. Teraz to jest zabronione.
2: Zabronione normalnie. I nie wolno... Po dwóch, po trzech jeżdżą przecież, a tak nie wolno. Jeden widziałem, jak się wywrócili wszyscy trzej o drzewo. Łubudu. I drzewa mało nie połamali.
0: No tak.
1: Ej, a mam dla was dwie zagadki.
2: No to...
0: To kto
2: jedna
0: odpowiada?
2: Jedna dla mnie, a druga dla Smoka. Czy razem mamy odgadywać?
1: No dobra, niech będzie... Pierwsza niech będzie dla Smoka.
2: Dla Smoka.
1: Bo dla Misia.
2: Nie, dla Smoka, ja się przygotuję.
1: Nie, dla Misia.
2: Nie, ja muszę coś... Czekoladkę.
0: Musi przyczesać grzywkę.
2: Dobra. Jestem gotowy,
1: no
2: dawaj.
1: Dobra, dla Smoka. Ile dni byłam w Darówku?
0: W czym byłaś?
2: W Darówku.
1: Ile dni byłam w Darówku?
0: 10.
1: 18.
2: Widzisz, a ja zgadłem. 18.
0: Skąd?
2: Powiedziałam 18.
0: Kiedy?
2: No i jak powiedziała Hania, to ja powiedziałam 18.
0: Zaraz po niej, bo zgadłeś.
2: Zgadłem? 18?
1: Tak.
2: Ha, ha, ha, zgadłem!
0: No dobrze,
2: to... Klaskacie, brawo dla mnie! Odgadłem 18! Co?
0: Słusznie, śmiechołku. Nie odgadł, tylko powtórzył. Dobra, zadaj Haniu zagadkę dla Michasia.
2: Proszę.
1: Dobrze.
2: Proszę.
1: Nazywa się lekarz, który leczy pandy?
2: Pandolog.
1: Pan doktor.
0: Mnie się podobało.
2: Dobra.
0: Ja to nie wiem, czy mam dla ciebie jakąś zagadkę, ale mogę spróbować. Powiedz, Haniu, czy wróbelek siedzi na gałęzi, czy kuca?
1: Siedzi. Kuca?
0: Kuca, bo jakby siedział, to by mu nóżki dyndały.
2: A czy można... A jak odróżnić gołębia od zwłaszcza?
1: Od tego?
2: Właśnie, bo gołąb siada na... Gołębia można spotkać przy oknie, a zwłaszcza na parapecie.
1: W sumie?
0: No tak, to wymieniliśmy się zagadkami, to teraz czas na pozdrowienia.
2: Proszę bardzo, pozdrawiaj kogo chcesz.
1: Pozdrawiam Misia, Michasia.
2: Dzięki.
1: Adasia.
0: Dzięki.
1: Całe polskie radio dzieciom, wszystkich słuchaczy, całą moją rodzinę i całą moją klasę.
2: I bardzo dziękujemy. Czekaj, to już jutro, co?
0: Mhm.
1: Tak.
2: Czyli jakieś galowe te stroje i co? I kwiaty? Czy czekoladki?
0: Zaniesiesz coś na początek?
2: Wafelki może?
1: Pa.
2: Wafelki?
0: Masz jakiś pomysł?
2: Kwiaty? Patyki? Nie wiem, może...
0: Haniu?
2: Kamienie z nadmorza? Bo krewetki to nie wytrzymały chyba.
0: No to papa, Haniu!
2: Pa, pa!

0: ta Hania już dorosła jest. No, piąta klasa.
1: No i te krewetki w Bałtyku niesamowite. No,
0: co tu w piątej klasie trzeba się uczyć? Tam chyba już, ja nie wiem czego, oni wszystkiego chyba już się
1: uczą. Ja to musiałem przekroczyć granicę Polski, żeby taką krewetkę zobaczyć, a Hania w polskim.
0: Słucham?
1: Co?
0: Co ty opowiadasz? Przecież jeździliśmy tylko po Polsce. Taki był plan.
1: Ale ja nie mówię o wyjeździe naszym. Nie mówię o nas, tylko o mnie. O mnie i o Wojtku, o tym wyjeździe.
0: Jak to?
1: No co, ty nie pamiętasz? To było nie tak dawno. Gdzie byliśmy na początku wakacji? W lipcu, gdzie byliśmy?
0: A czy mogę powiedzieć wierszem?
1: Co możesz powiedzieć wierszem?
0: No... to, gdzie wy byliście z Wojtkiem, bo ja już sobie przypomniałem.
1: Gdzie byliśmy? Przypomniałeś? Tak, no tak. Widzisz, skoro sobie przypomniałeś, to możesz powiedzieć wierszem, tylko o, żeby to był ładny wierszyk, Michasiu, no, ładny wierszyk.
0: Na pewno ci się spodoba, bo to miejsce, w którym byliście z Wojtkiem, bardzo ci się podobało,
1: to
0: prawda?
1: To prawda, to prawda.
0: Tak mi przynajmniej mówiłeś.
1: No to mów już ten wierszyk, bo jestem ciekawy, co poeta Miś Michaś ułożył na temat tego kraju.
0: Uwaga, prezentuję swój wierszyk. Dzień dobry, nazywam się Miś Michaś i będę prezentować teraz wierszyk.
1: Poeta.
0: Otóż, smoku, na początku wakacji byliście z Wojtkiem w Chorwacji.
1: Tak.
0: Dziękuję, to mówiłem ja, Miś Michaś.

0: Ale co, to już koniec?
1: No, no tak, koniec. Był remius, czyli wiersz.
0: No, ale jak to?
1: No co, jak się słowa rymują, to już można powiedzieć, że to jest wiersz, tak?
0: No może, może nie, ja nie jestem pewien, że to już jest wiersz.
1: Przynajmniej
0: to, co
1: tak
0: ty
1: mi się wydaje, o.
0: Też mi wierszy. Nic nie wspomniałeś o ciepłym morzu, o skalistych plażach, o. Nie wspominałeś o żyjątkach morskich, dla których stworzyłem specjalne przedszkole.
1: No bo o tym wszystkim już nam opowiadałeś, jak wróciłeś z wakacji z Chorwacji.
0: No pewnie, że opowiadałem.
1: O, i to w naszym programie.
0: No tak.
1: Twój powrót był bardzo, bardzo...
0: Co?
1: Ale to bardzo...
0: Co ci jest?
1: Bardzo wzruszający.
0: Tak?
1: Tak.
0: A kto się tak wzruszał?
1: Jak to kto? Ja i ty. Znaczy, ty i ja.
0: Że co... My się wzruszaliśmy wtedy?
1: No tak, bo... Ale... bo
0: dlaczego?
1: Bo po dwutygodniowej rozłące znów się spotkaliśmy.
0: Tak rzeczywiście było? Przestań, bo ja zacznę. Teraz już sobie przypominam.
1: A potem już obaj ruszyliśmy z dziadkiem, moim dziadkiem w Polskę. Pamiętasz góry?
0: Tak, też... Poczekaj, poczekaj.
1: A jak rozwaliliśmy płot, bo chcieliśmy skakać jak górale przez ognisko. Pamiętasz?
0: Poczekaj, tak pamiętam, tylko muszę wytrzeć nos.

0: Od razu lepiej. Tak, masz rację.
1: Rozwaliliśmy płot, bo chcieliśmy skakać jak górale przez ognisko.
0: No, tylko trochę połamałem to ogrodzenie.
1: Ojej, ale ich wtedy przez tę dziurę uciekło!
0: Zaczekaj, bo chyba mam zagadkę o tych zwierzętach, wiesz?
1: Chodzi ci o file?
0: Nie!
1: Że fila
0: o te zwierzęta, które uciekły, kiedy zniszczyliśmy płot temu góralowi. Jak mu tam było na imię, zapomniałem.
1: A, czyli ty zagadkę chcesz powiedzieć?
0: No tak, o zwierzętach, które ten góral tam trzymał na hali.
1: I chodzi o to, że fila też tam biegała za nimi, tak?
0: Ale to nie jest zagadka o fili. Ty podaj numer telefonu.
1: A, dobra. 22 645 20 55.
0: A oto zagadka. Jej mowa to beczenie, je trawę, nie kamienie, z jej mleka ser powstaje, nazywa się oscypek i dobrze mi się zdaje. A z wełny w procesie tkania powstają ciepłe ubrania. Dzwońcie!
1: Nie, to nie fila rzeczywiście.
0: No co?
1: Nie.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstydliwy pan Maślak i Puchawka, co robi? Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt. Choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb, ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

ceny zbyt. Choć skryty w prawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały grzyb, grzyb.

0: kapelusz. No kto? Rzadko zdejmuję, no bo jestem łysy. Ale dziewczyny, dziewczyny to lubią. A do tego mam nogę. Ho, jaką mam nogę. A nogi, kto widział taką nogę? Piękna noga. Bum, bum,
1: bum, bum. O,
2: światełko?
1: Tak, guziczek włączę, pstryk.
2: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś, a ty jak masz na imię?
3: Honoratka.
1: Honoratka. Czy mniej więcej wiesz, o czym była zagadka i znasz jej odpowiedź? Na nią odpowiedź? No dobrze, to klaskacze, zacieramy łapki, bo za chwilę będzie odpowiedź
2: od honoratki.
3: To obietka.
1: No pięknie, na co mi czekacie, no?
2: Tak. Wiele mówię ci, honoratka, wtedy tych owieczek uciekło, mm-hmm. jak smok się zwalił na to ogrodzenie i one wtedy ciach.
1: Było szukanie, ale dobrze się skończyło. A ty może byłaś, honoratko, w tym roku w górach na wakacje?
3: Nie, byłam u babci.
1: U babci? A babcia gdzie mieszka? Możesz tak bliżej powiedzieć? Co to za... W Bieszczadach?
2: No to w górach.
1: No to w górach.
2: To tam są owce chyba, co?
1: Widziałaś jakieś owce?
2: Na pewno są jakieś owce. Jak są góry, to i są owce.
3: U sąsiada.
1: A u sąsiada.
2: Ale były.
1: Ale były. Widziałaś je?
2: To teraz uwaga, trudna, specjalna zagadka dla ciebie. Czy możesz wydać głos, jaki wydają owce? Proszę.
3: Nie.
2: Dobrze, brawo!
1: Brawo! No klaskacze, było takie piękne. Bardzo dobry akcent otrzymasz, naprawdę znakomity.
2: No myślę, że mogłabyś już spokojnie rozmawiać z owcami. Mm-hmm. Tam o mleku, tam o tym, jak się tam trawa, czy jest tam coś tego.
1: A tak naprawdę to co robiłaś w Bieszczadach? Czym się zajmowałaś, albo czy miałaś jakąś ulubioną zabawę, zajęcie? Czy to były spacery, czy zabawy z kolegą albo z koleżanką?
2: Jak u babci to...
3: W basenie.
1: W basenie? To tam był basen? A ty, honoratko, umiesz...
3: Ale taki mały.
1: Mały, ale taki...
2: Ale w sam raz, ty, honorata, duża jesteś, czy nie?
3: 6 lat.
1: 6 lat.
2: No, to w sam raz mały basen może być.
1: I to był taki basen ogrodowy, czy trzeba było wyjść z tego miejsca, gdzie mieszkałaś i pójść na przykład na duży, prawdziwy basen?
3: Ogrodowy.
2: Super.
1: No to pięknie, bo to był taki basen tylko dla ciebie, prawda?
3: Tak.
1: A jakieś takie plastikowe zwierzęta do zabawy pływały w tym basenie? I czy pływałaś w na przykład rękawkach czy kółku? Czy już potrafisz sama pływać?
3: Nie, nie pływałam, bo był mały strasznie. Ale to zmieściłam.
1: Aha. Czyli tam spędziłaś bardzo fajnie czas, tak?
3: Tak.
1: A teraz do szkoły? Nie, ty masz 6 lat, to do zerówki, tak?
2: Nie, no do szkoły.
1: To tu nie
3: chodzisz.
1: Do zerówki.
2: A to zerówka to nie szkoła?
1: To tak trochę nie szkoła, trochę przedszkole. A do tej zerówki będziesz chodziła gdzieś do budynku szkolnego, czy jeszcze przedszkolnego?
3: Szkolnego.
1: Szkolnego, to już poważna sprawa.
2: No, to prawda.
1: Tak. No to się bardzo cieszymy, bo chyba, tak mi się wydaje, wakacje w tym roku ci się udały.
3: Tak.
1: Mhm.
2: Czekaj. Ale ta zerówka to też jutro się zaczyna?
3: Jeszcze raz.
2: Czy ta zerówka twoja... Czy zerówka twoja też jutro się zaczyna?
3: Tak.
1: Jak rok szkolny, to rok szkolny, jak rok przedszkolny, to rok przedszkolny.
2: Czyli jutro będzie. W tym samym czasie, jutro tak. Będzie się działo.
1: Honoratko, z tego miejsca możesz pozdrowić kogo tylko chcesz.
2: Czy z tego, co siedzisz?
1: Tak.
2: No proszę.
1: Pozdrawiaj.
3: Moje, jest tu mój pokój.

0: polskie radio dzieciom.
1: Aha.
0: Moją mamę, moją rodzinę. Babcie.
2: No i super, i dobrze, pozdrawiam swój pokój, bo ja pozdrawiam wiaderko.
1: A ja pozdrawiam twoją... Tak, tak, słuchamy.
0: I wszystkie zwierzęta.
1: I wszystkie zwierzęta.
2: Wszystkie, bez wyjątku.
1: My też pozdrawiamy wszystkie zwierzęta, a przede wszystkim owce, bo o nich była zagadka. Pozdrawiamy tak też mówią. Twoją mamę, bo chyba tam cię gdzieś chowa przy telefonie. I pozdrawiamy ciebie. Pięknie ci
3: machamy.
1: Łapkami pa, pa. Pozdrawiamy. Pa, pa.
0: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
0: Autopromocja.
2: Przedpołudnie z Misiem i Smokiem.

0: kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków.

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden chodź, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: Rzuć to fakt!
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusach, rzuć to fakt!
1: To jasne, że...
0: Każdy chciałby w lusach, rzuć to fakt!

0: zaczuć. Tak sobie pomyślałem, Michasiu, a może ktoś ze słuchaczy chciałby opowiedzieć o wakacyjnych przygodach? Hania opowiadała, Konoradka opowiadała.
1: No bo my mieliśmy przygód co niemiara.
0: No, ale my o naszych przygodach to już opowiadaliśmy w naszych audycjach,
1: no,
0: prawda?
1: No, czyli ci, którzy słuchali, no to mogli nas, prawda?
0: Zgadza się, mogli nas słuchać. Czyli teraz, skoro nas wysłuchaliście, mam nadzieję, było to przyjemne, czyli teraz wasza kolej na wasze przygody, drodzy słuchacze.
1: Czekamy. Tak. Dzwońcie i opowiadajcie, tak, gdzie byliście i co robiliście.
0: Już się nie mogę doczekać tych informacji.
1: Czekaj, ja mam teraz przypomnieć nasz numer telefonu?
0: No pewnie. Pewnie. Musisz nawet to zrobić, przypomnieć numer telefonu, bo zawsze znajdą się tacy, którzy go jeszcze nie zdołali zapamiętać.
1: No dlatego ciągle przypominamy.
0: Oj, muszę ci się do czegoś przyznać, Michasiu.
1: Tak, do czego?
0: Już wiesz co? No. Nie mogę się doczekać następnych.
1: A, następnych telefonów od następnych słuchaczy i następnych wspomnień od następnych słuchaczy.
0: Nie mogę się doczekać już następnych wakacji.
1: Ale czekaj. Przecież jeszcze wciąż trwają te

0: które się nie skończyły.
1: Słucham? Jak to się nie skończyły? Wszyscy mówią o końcu wakacji.
0: Nie, no co ty. Którego dzisiaj mamy?
1: Nie rozumiem pytania. To znaczy, jaki dzień dzisiaj mamy?
0: Bo ja wiem.
1: Skąd?
0: Nawet rozmawiałem dzisiaj o tym z dziadkiem Ignacym.
1: O czym rozmawiałeś?
0: No o tym, że dzisiaj jest jeszcze sierpień.
1: Sierpień?
0: Ostatni jego dzień, 31. Ale to wciąż jeszcze jest dzień sierpniowy.
1: No a co to znaczy?
0: I to znaczy, że wciąż jeszcze, drogi smoku, jesteśmy na wakacjach!
1: Jeszcze są wakacje?
0: Pewnie.
1: A my jesteśmy na tych wakacjach w naszym studiu. Coś takiego. A wiesz, że o tym nie pomyślałem?
0: A idź.
1: Czyli jeszcze są wakacje.
0: Dlatego dobrze by było, żebyście do nas zatelefonirowali i nam opowiedzieli.
1: Tak, ale żeby zatelefonirowali, jak to masz w zwyczaju mówić, to najlepiej jakbyś podał i jak najszybciej podał numer telefonu.
0: A, bo no, można zatelefonirować do nas i tak, ale trzeba tak, tak. 22 6 4 5 20 55. I jak taki numer wybierzecie, to się do nas dotelefonirujecie.
1: Tak, a jak się dodzwonicie, to opowiedzcie nam o swoich wakacyjnych przygodach.
0: Tak, a dla ułatwienia, żeby wam się lepiej tam w głowie tam przypominały, układały te wspomnienia, to będzie specjalna piosenka do wspominania.
1: I specjalnie ją wybrał miś Michaś. Ja się do tego łapami nie dotykałem.
0: Specjalna do wspominania, a wy telefonirujcie 22 645 20 55. Nie możemy się normalnie doczekać
1: waszych wspomnień.

0: Oho! Och, czyli będą opowieści.
1: Pstrykaj, pstrykaj.
0: Wakacyjnej treści. Pstrykam, pstrykam, pstryk.
1: Halo, halo, dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś.
0: A ja mam na imię Adaś i jestem smokiem.
1: I jak masz na imię?
2: Cześć.
1: Dzień dobry, jak masz na imię?
2: Ja jestem Basia.
0: Witaj, Basiu.
1: Witaj, Basiu, bo mamy bardzo ważną sprawę. Dzisiaj jest ostatni dzień wakacji i my wspominaliśmy sobie ze Smokiem, gdzie byliśmy, co robiliśmy, co widzieliśmy, ale jesteśmy niezmiernie ciekawi tego, jak wam się te wakacje udały. Opowiadaj, gdzie byłaś, co widziałaś, co robiłaś. Nie możemy się doczekać.
0: No tak, tak, bo my opowiadamy o swoich przygodach wakacyjnych, a nasi słuchacze mają mniejsze szanse, żeby w radiu o tym opowiedzieć.
1: To opowiada... ty teraz możesz w radiu opowiadać.
0: Tak.
2: Byłam nad morzem. I w Toruniu byłam. I w Bydgoszczy.
1: No to... Toruniu, Toruń to fajne, bo tam są te takie stare, to miasto takie jest.
0: Tak, ale...
1: I są te takie...
0: Pierniki są.
1: O, właśnie.
0: Właśnie. Jak byłaś w Toruniu, to poczęstowano cię piernikiem, czy byłaś w jakimś sklepie z piernikami?
2: Robiłam pierniki.
1: A? Jak to robiłaś?
0: Jak to się... Tak, przyjechałaś do Torunia i zaczęłaś robić pierniki?
1: Gdzie? Jak?
0: Opowiadaj.
2: Byłam w żywym muzeum piernika i tam robiliśmy pierniki i były magiczne schody do przeszłości.
1: O ludzie!
0: Proszę, proszę.
2: Piernikami.
1: Ale super!
0: Chyba musimy odwiedzić Toruń, dawno tam nie byliśmy.
1: No i te pierniki.
0: No. Michaś jest łasuchem, to on nieraz opowiada, że o, a ma teraz smaka na piernika, albo o, mam teraz smaka na batonika.
1: Ale takie te pierniki po prostu są przepyszne. Te przepyszne są te...
0: No tak, to w Toruniu byłaś w muzeum piernika, a jak byłaś w tej, w Brzydgoszczy,
1: Bydgoszczy. Nie Brzydgoszczy.
0: Nie, przepraszam, zapomniałem nazwę przez momencik. To co tam było ciekawego w tej Bydgoszczy?
2: Był festiwal Wisły.
1: Co to znaczy festiwal Wisły?
2: Pływałam łódką o Wiśle.
0: Dobrze,
2: ale... Robiłam łódki, skory dłubałam w korze.
0: Aha. To fajne zajęcie. A duże były te łódki, czy takie nie największe?
2: No takie nie największe, ale było bardzo fajnie w tej Bydgoszczy.
0: Normalnie, mimo że cię nie widzę, to czuję, że się uśmiechasz. Takie masz fantastyczne wspomnienia wakacyjne. A powiedz mi, ty łódką to potrafisz pływać sama, czy ktoś tę łódkę na przykład, no ja nie wiem jak to się mówi, żeby łódka płynęła, to trzeba wiosłować, tak? Kto wiosłował?
2: Tak, ale miała silnik i pan kierował.
0: To taki marynarz słodkich wód.
1: Czemu słodkich wód?
0: No bo przecież Wisła to nie jest... Tam nie ma morskiej wody.
1: Ale to jest słodzona woda?
0: Nie, tak się mówi, że wodę dzielimy na słodką, taką niemorską i słoną morską.
1: A, to co mieli dzisiaj klaskacie w dwóch miskach, żeby rozróżnić.
0: No właśnie. I dziwię się, że ty jakby nie wiesz, o czym rozmawiamy z Basią. Basiu, no dobrze, a miejsce nad morzem, to co to było za miejsce? To było polskie morze, to bałtyckie?
2: Tak, to było bałtyckie morze.
0: I co, była fajna pogoda? Ciepło było, czy tak sobie?
2: No, przez te pierwsze dwa dni lało, ale już potem było całkiem ładnie.
0: I jakie było twoje główne zajęcie nad tym polskim morzem? Co robiłaś? Kąpałaś się? Grzebałaś w piasku?
2: Pływałam.
0: Pływałaś.
1: O ludzie. Czekaj, a nie była zimna woda?
2: Nie, w basenie nie, ale w morzu była lodowata.
0: A, rozumiem. A budowa zamków z piasku też się odbywała, czy tak raczej wolałaś tylko wodę?

0: No, ja bardziej lubię pływać. Aha.
1: Ale tam chyba też jeszcze można gofrów dużo zjeść.
2: Tak, wiem, lody są na pewno.
1: O, lody jest.
2: Były jakieś przysmaki?
0: Tak, gofry są. Aha. I jeszcze byłam w Gdyni.
2: W Gdyni? A co ciekawego w Gdyni jest do zobaczenia?
0: No, też było w Gdyni morze.
1: Czekaj, czekaj, czy tam w Gdyni jest taki duży okręt, czy nawet dwa? To prawda? Że jeden jest taki stary, taki ze sznurkami i żaglami, a drugi taki wojskowy taki, z armatami, tak? Widziałaś to?
0: Tak, jest taka łódź podwodna, no mojej kuzynki, do której przyjechałam do Gdyni, właśnie pływał na niej, na tej łodzi podwodnej.
2: Ja to bym się bał. Raz, żebym się mógł nie zmieścić do łodzi podwodnej.
1: Nie, zmieściłbyś się, bo tam duzi tacy panowie wchodzili normalnie.
2: Tak?
1: I jak chcieli zobaczyć, to taką rurę wysuwali nad wodę.
0: Oni pływali na łódce, nie w łódce, tylko na łódce.
1: Ale czekaj, w łodzi podwodnej to musieli do środka wejść.
0: Jak no nie, bo nie pływali.
1: No jak to? Łódź podwodna pływa pod wodą.
2: Ale może to były jakieś pokazy tylko, nie?
0: No, nie wiem, no ja tam nie patrzyłam, dopiero przyjechałam do Gdyni, no.
1: No to może akurat przy tobie nie, ale normalnie łódź podwodna to na tym polega, że się wchodzi do środka, się zamyka ten taki okrągły takie coś i się, ona się zanurza. Inaczej by nie była podwodna.
0: Nie, takie coś.
1: Słucham?
0: Właśnie takie coś.
1: Jak ktoś wlazł, to wlazł, wiadomo. No się, nie mój wlazł, tylko wszedł, można powiedzieć.
2: Ale Basia powiedziała nie wlazł, tylko włazł. Czyli takie specjalne drzwi, które się zakręca. Prawda, Basiu?
1: Rozumiem.
2: Ty to byś tego Michasia wielu rzeczy potrafiła nauczyć.
1: No bo ja nie wszystko wiem. A widać, że ty jesteś o wiele ode mnie starsza. Bo ty w której klasie będziesz teraz i jutro idziesz?
0: Do pierwszej.
1: No, to starsza jest, tak? I dlatego mądrzejsza. I no dlatego tak. Więcej wie. Normalnie.
2: To ty się ucz od Basi. A ja mam pytanie do Basi jeszcze takie, bo pięknie opowiedziałaś o tylu wspaniałych miastach w Polsce. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
0: Tak.
2: No to pozdrawiam.
0: Pozdrawiam was.
1: Dziękujemy.
0: Całe Polskie Radio Dzieciom.
2: Aha.
0: Wszystkich naszych słuchaczy. Babcie, mamę. Moją rodzinę. I tyle.
2: I tyle. Bardzo ci dziękujemy za rozmowę. Dużo się z tej rozmowy dowiedzieliśmy, a teraz pięknie się z tobą żegnamy. Łapami machamy i pięknie pozdrawiamy. Pa, pa! Pa.

0: Wiesz co, powiem ci?
1: Co mi powiesz?
0: Że ja to się cieszę, że teraz mamy przerwę w wakacjach i że wróciliśmy do domu.
1: Mhm. Przerwę to będziemy mieli jutro, bo jeszcze wakacje trwają, ale cieszę się, że wracamy do naszych obowiązków radiowych, bo przecież teraz trwa nasza audycja, co nie?
0: Oj, tak.
1: A nie chciałbyś, żeby te wakacje trwały bez przerwy?
0: No jak nie myślałbyś smoku, o tym? Ale no, gdyby tak było.
1: No,
0: gdyby trwały bez przerwy, gdyby.
1: No tak sobie myślę, no.
0: To nie wróciłbym do przedszkola.
1: No ale wakacje bez przerwy byłyby super.
0: A no, w ogóle to ale nie wróciłbym, Michaś, do przedszkola.
1: No tak, ale po co ci przedszkole, Michasiu? No przecież ja jestem twoim najlepszym przyjacielem i wszędzie się możemy bawić przez
0: ja
1: cały
0: wiem,
1: rok. No.
0: Ale stęskniłem się za swoimi kolegami z przedszkola, za panią Basią, za znajomymi z radia.
1: Ja tak samo za kolegami i koleżankami z radia
0: no
1: się stęskniłem. To prawda, jak byłem na wakacjach, to myślałem. Ale wiesz, nie stęskniłem się za tymi twoimi kolegami, bo ich nie za bardzo znam.
0: Dlaczego?
1: Z przedszkola. No bo nie chodzę do przedszkola, co? Dlaczego?
0: No tak. No. Ale, smoku, gdybyśmy byli cały czas na wakacjach, to nie widywalibyśmy też Martyny.
1: Oj tak.
0: Nawet Filipa.
1: Oj tak. I Filipa byśmy nie widzieli. O nie.
0: Aha.
1: Trudno się z tym nie zgodzić. To by było
0: widzisz?
1: Nie najfajniejsze.
0: I Filach nie mogłaby nikogo spotykać nawet.
1: Tak, to prawda.
0: No.
1: Bo byłaby cały czas z nami.
0: Właśnie.
1: To wiesz co? No może masz i rację. Może jednak dobrze się stało, że te wakacje się skończyły.
0: A ja tam myślę, że 10 miesięcy to szybko minie i zaczną się następne wakacje. Chociaż czekaj. Przecież w międzyczasie będą jeszcze różne takie przerwy, takie wolne jakby.
1: No ale jak będą ferie, to one nie są takie długie jak wakacje.
0: No nie, ale święta są.
1: No tak, święta
0: fajne
1: też.
0: Fajne są.
1: I
0: drugie święta.
1: Mhm.
0: I jeszcze jest ten nowy rok.
1: No tak, i to też jest taka przerwa od obowiązków.
0: No ja wiem, że to nie takie wakacje, co no teraz
1: i,
0: się...
1: No i gwiazdka, i Mikołaj się... przy...
0: No,
1: rzeczywiście to... Nie, to...
0: I pierwszy dzień wiosny,
1: nie, to wakacje...
0: i Marzanna.
1: Tak. To wakacje muszą być takie krótsze, bo wreszcie roku trzeba zmieścić tyle fantastycznych imprez i tyle fantastycznych świąt,
0: ale...
1: i tyle fantastycznych przerw.
0: Ale fajne będą wakacje, jak już znowu przyjdą za te 10 miesięcy.
1: Znaczy te przyszłoroczne?
0: No te, które wiadomo, no będziemy musieli do nich doczekać, do tego, no wiesz.
1: No zeszłorocznych, to co? Czekamy do...
0: No do tego...
1: Nie! A może powiem o tym miesiącu jakąś zagadkę, o tym miesiącu do...
0: Jakim miesiącu?
1: No bo do jakiegoś miesiąca będziemy czekali, żeby
0: A
1: się...
0: do tego miesiąca, co się wakacje zaczną,
1: ten...
0: co się teraz kończy.

0: Te przyszłoroczne.
1: Przyszłoroczne.
0: Bo one się zaczną w odpowiednim miesiącu.
1: A, tak, dobra, to no. Ja przypomnę numer telefonu, pod który można do nas telefonirować.
0: A ja zadam wam zagadkę i będzie to zagadka o miesiącu, w którym zaczną się wakacje.
1: Dobra.
0: I to będą te wakacje przyszłoroczne. Jesteście gotowi?
1: Czekaj, numer telefonu.
0: Tak, przepraszam.
1: Nie, dobra, ty powiedz zagadkę, a ja powiem numer telefonu.
0: Jesteś pewny?
1: Tak, proszę.
0: Dobra. Oto zagadka o miesiącu. Mało kto o tym wspomina, że nazwa tego miesiąca, co się po maju zaczyna, a kończy go lipiec, by nie trwał bez końca. To nazwa bardzo owadzia, bo od owada pochodzi. Owad jest cały czerwony i w drzew korzeniach gdzieś chodzi.
1: Możecie do nas zadzwonić, to numer 22 645 20 55.
0: Jak nazywa się ten miesiąc?

0: Światełko się zapaliło.
1: A myślałem, że masz jakieś problemy z oddychaniem.
0: Nie, żadnych tam problemów.
1: No to co, włączyć guziczek?
0: Pstrykaj.
1: Pstryk!
0: Halo, halo, tutaj Miś Michaś.
1: Halo, halo, tutaj Smogadaś.
0: Z kim mamy przyjemność? Jak masz na imię?
1: To może
0: moment,
1: po kolei.
0: Najpierw głos numer jeden. Ty.
2: Zosia.
0: Zosia, a kto oprócz Zosi?
1: Staś.
0: Zosia i Staś, dobra, super. Trudna była zagadka?
2: Nie.
0: Zaraz. Może dlatego łatwa, bo wy jesteście w szkole wyższej, tak?
2: Nie.
0: Średniej?
1: Zosia jest w której klasie?
0: W której klasie jest Zosia?

0: trzeciej.
1: Trzeciej.
2: To sporo, to jest sporo. To jest bardzo trudna klasa, bo tam są literki, cyferki i są takie dorysowania.
1: Wiadomości z przyrody też są.
2: O, i genografia.
1: Tak, nie genografia.
2: Grenografia.
1: Nie grenografia,
2: gonografia?
1: Tylko... Grzografia.
2: Grzegorzgrafia?
1: Jakoś tak, no.
2: No jakoś tak.
1: My się skupmy...
2: Zosia, czekaj, Zosia w trzeciej klasie.
1: No to Stasiu w drugiej.
2: A Stasio?
0: Piętej.
1: Pierwszej. O.
2: Pierwsza to jest dopiero wyzwanie. No. I przygoda.
1: Tak, tak.
2: I to już jutro.
1: Czekajcie. Cieszysz się, Stasiu, że idziesz do pierwszej klasy?
0: Nie.
2: Nie? A masz ten taki plecak taki specjalny ze specjalnymi rzeczami do szkoły?
0: Tak. Nie. Ja nie mam.
2: Jak nie masz? Nie masz. No na pewno masz.
0: Zusia. Nie, no mam zamówione, ale nie mam wszystkiego, co jest potrzebne.
2: Aha. Nie, bo to spokojnie, w tym tygodniu i tak nikt nie będzie tam się sprawdzać niczego.
1: Na pewno zdążycie skompletować twój plecak, Zosiu. No dobrze, to teraz skupmy się nad zagadką. Przypomnieć ją, czy nie?
2: Przypomnij, dla pewności. No,
1: dobrze.
2: Może inne dzieci niech też posłuchają. A jak smok skończy zagadkę, to wy od razu odpowiadacie.
1: A wy, mówię tu do klaskaczy, tak, zacieracie łapki już w tej chwili.
2: To wiadomo, oczywiście.
1: Rozgrzewamy łapki. Uwaga, zagadka brzmi tak. Mało kto o tym wspomina, że nazwa tego miesiąca, co się po maju zaczyna, a kończy go lipiec, by nie trwał bez końca, to nazwa bardzo owadzia, bo od owada pochodzi. Owad jest cały czerwony i w drzew korzeniach gdzieś chodzi. O jaki miesiąc chodzi? No.
2: Ale super, wy jesteście spryciarze.
1: Nie, bo się pamięta miesiące, w których się wakacje rozpoczynają.
2: Spryciarze. Ale czekajcie, bo zanim będą wakacje, to przecież jeszcze jest dużo ciekawych rzeczy takich w roku. Co będzie, pamiętacie po kolei? Co będzie fajnego tak po kolei? Najpierw jesień. Co jesienią jest super?
0: No, nie wiem. Halloween jest.
2: O, jest. To wtedy tymi dniami się rzucamy, tak? Czy coś?
1: Dniami się rzucałeś kiedyś?
2: No, dniami.
1: Ja tu jadłem zupę z dyni, ale się nie rzucałem do niej.
2: Ale można się przebierać za takie tego, co te... O, za takich
1: zwierzęta ogrodowe?
2: Nie, te... Weź, Zosia, powiedz, za kogo się
0: Andrzejki.
2: Można...
0: Andrzejki!
1: Za Andrzejka się można przebrać.
2: A ty się z Andrzejka w Andrzejki...
0: Nie,
2: się przebierasz za Andrzejka? Tak?
1: Ja nie wiem.
2: Trzeba się przebierać za Andrzejka, czy co innego się robi?
0: To Andrzejki tyle.
2: No i co się w tej Andrzejki robi, co?
3: Leje się wosk.
0: Leje się wosk.
2: A, wosk.
1: Chociaż czy ja... dobrze słyszę, wasz starszy brat jest z wami?
2: Tak, starszy brat, Stefan.
1: Tata. Pozdrawiamy tatę.
2: Pozdrawiamy.
1: No dobrze. A potem jest takie święto, gdzie się pojawia taki
2: czerwono-biały taki, no, na saniach.
1: Z brodą.
2: Z takimi koniami, znaczy nie koniami, tylko takimi tymi. Jelenie takie, zimowe jelenie. Czy jak one to?
0: Mikołaj.
1: Właśnie.
2: I ten Mikołaj przyjeżdża i wszystko dzieciom zabiera, tak?
1: Tak.
3: Nie.
2: To wy mu zabieracie?
3: Tak.
2: A wy mu zabieracie.
0: Nie.
2: Biedny Mikołaj, przyjeżdża, dzieci mu wszystko zabierają. On sobie cały rok zbiera tam, ma taką torebeczkę, taki woreczek tam się zbiera, a potem przychodzi, dzieci mu wszystko zabierają i on taki biedny w tym płaszczyku idzie. Tak, no,
1: nie siada. Idzie, tylko jedzie.
2: No na tym koniu, co kudło, tym, rogatym. No coś, nie pamiętam, jak się nazywa ten koń rogaty taki. No.
1: To jest renifer.
2: Renifer.
1: No,
2: ale widziałem renifera z latarką w nosie. Czerwoną. To prawda, Zosiu? Renifery mają latarki w nosie?
0: Nie.
2: No jak nie? A taki jeden jeździł i świecił nosem. Normalnie. To nie
1: no dobrze.
2: Chodziło?
1: Czyli mamy...
2: Czekaj, i potem jest ten Nowy Jork. Tak? Nie, Nowy Jork. Nowy Rok, o! I jest ten Sylwester taki, tak? U nas jest w przedszkolu taki Sylwester jeden. I zawsze wtedy on już ma imieniny. A my z nim. A potem będzie... A zimą wiadomo, co może być zimą.
0: Ty masz kieszeń majster, wysypiesz też, że się podwiękli to pod grudzeń.
1: Zaraz. Zosia, Zosiu, to byłeś ty?
0: No, tak.
1: I ty wszystkie tak szybko potrafisz wymieniać miesiące? Ja się muszę zastanawiać. Ja cię nie mogę.

0: A powiedz mi, Zosiu, jaki jest twój ulubiony miesiąc? Jak tak byś się zastanawiał?
1: Czerwiec.
0: Czerwiec.
2: Bo mam urodziny.
0: Urodziny masz.
3: Nie, to wszystko no, jasne.
0: Tak.
3: I wtedy znowu Mikołaj przyjeżdża i im zabiera zabawki.
0: A ty lipiec? Czyli Stasiu, w lipcu masz urodziny, ty z kolei?
3: I wtedy przyjeżdża Mikołaj i im zabiera zabawki.

0: tam bardzo tam daleko.
1: Morze.
0: I tam są wyspy, co nie?
1: Morze.
2: No tak, tak.
0: Jest jedna wyspa, na której mieszkają same Krety.
3: Na Krecie byliśmy.
0: Tak się nawet nazywa, Kreta.
1: Nie, no, może zrobią sobie taką małą wyspę z kopca, ale aha, raczej to Kreta to jest ten, że no nie wiem.
0: To tam nie same, Krety mieszkają? Oprócz Kretów ktoś jeszcze tam
1: koty
0: mieszka?
2: A koty. A wy, wy byliście na Krecie w tym roku?
1: Tak.
2: I podobało wam się?
3: Tak.
0: Ale mówią, że byli na Krecie, a tam były koty. To na kotach byli może. Wyścigi na kotach na przykład. Dzikie koty. Wyścigi dzikich kotów. O.
2: Ja nie wiem. A co żeście porabiali na tej Krecie? Co było waszym ulubionym zajęciem?
0: Koty pływające.
1: Chudzenie do baru.
2: Chudzenie do baru?
1: Tak, na
2: Coca-Cola. A, na Coca-Cola.
0: Aha. Ale tam co pysznego było, no, takiego najpyszniejszego?
2: Nie słyszałeś?
1: Na lemoniadę i na
0: Coca-Cola. No.
2: To są wspomnienia z wakacji, chodzenie do baru.
0: No, ale może po drodze przechodzili obok morza na przykład i mogli jedną nogą...
1: Ja tam był na niedoszczony.
0: O, no.
2: A tam w tej, na tej Krecie to są plaże jakie? Piaskowe czy kamieniste?
0: Czy z Kretów?
1: Jak idzie się do tej drugiej części, no to najpierw jest... Piaskowa, potem się kamyki zaczynają.
2: Kamyki.
1: Ale kamyki nie były zanieczyszczone.
2: Aha, ale w ogóle czysta woda.
1: Ale ostre były czasami.
2: Ostre były, no tak, tak, tak. Ja to
0: ale woda była miękka. Czy też ostra? To z wodą, nie
1: i byliśmy jeszcze nad morzem, byliśmy.
0: Ole, super. Tam to chyba ciepłe morze, prawda?
1: Zimne, lodowate.
0: W Grecji lodowate morze?
3: Nie, byli w Polsce, w Dębkach byli jeszcze na
0: potrzeby. No to mówcie od razu, że to nasze morze. Fajne takie rzeźkie.
1: Ale ja mówiłam.
2: Ja słyszałem.
0: A ja nie słyszałem, bo myślałem, że oni byli na tym Krecie w morzu i było zimno.
2: Czyli no, dla nas jest 3, dla ciebie 1, bo ty jeden nie słyszałeś, no, ja a my w trójkę słyszeliśmy.
0: Dobra, no.
2: I w tych Dębkach to było zimne morze, ale z kolei był fajny piasek, założy się, co nie?
1: No tak, ale był obok lasu, często się patyki zaczynały.
0: Patyki. To by no, się pieski ucieszyły.
2: Czyli co, nie było,
1: nie,
2: nie było budowy?
1: Nie, nie zabrałam psa, nie zabrałam psa.
0: A macie
1: psa? Nie zabraliśmy psa, ale ani kota.
0: Mówię, żeby się ucieszyły, jakby patyki
1: nie,
0: były.
1: Nie, ale nasz pies to by się na pewno ucieszył, tylko że patyki na przykład byliśmy obok naszego domu na spacerze. Tam były bardzo ostre patyki i tam też były bardzo ostre patyki, na szczęście pokuł język.
2: Czyli spotkaliście w te wakacje sporo miejsc, gdzie trzeba było uważać.
0: Były
2: no
0: ostre
2: tak,
0: kamienie albo ostre patyki, a w kuchni ostre noże. To normalne. No to... Może chcecie kogoś pozdrowić?
1: Pozdrowimy babcię, wszystkich słuchaczy, mamę, tatę.
3: Dziękuję.
0: Super.
1: Dziadku, prababcie.
2: O!
0: No.
1: Pradziadka nie, bo nie żyje.
0: Mhm. Ale można też
1: ale
0: go pozdrowić.
1: Ale prababcie żyje, więc pozdrowimy.
0: Pewnie, tak, pewnie.
1: Zbyszka nie pozdrowimy.
0: To my pozdrowimy za was.
3: No dobra.
0: I machamy wam teraz
1: już
0: łapkami.
1: Już nie ma koniec. I całe polskie radio dzieciom.
2: Bardzo dziękujemy.
0: A my teraz was pozdrawiamy i łapkami machamy. Pa, pa.
1: Pa.

0: Znowu to samo, no, Michasiu, no. Za każdym razem się powtarza, no za każdym.
1: Ja nie rozumiem, Adasiu, o czym ty mówisz?
0: No proszę, niewinny miś Michaś nic nie wie, choćby nie wiadomo co.
1: No pewnie, że nie wiem. Nie, nie, znaczy wróć. Znaczy wiem to, co potrzeba.
0: Nie tym razem.
1: Niestety tym razem nie wiem, o czym do mnie mówisz.
0: To obejrzyj się, Michasiu.
1: Ale w którą stronę?
0: Nieważne w którą, albo w prawo, albo w lewo.
1: Jak to? Najpierw mówisz, abym się obejrzał, a teraz mówisz, że nieważne.
0: Zgadza się. Nieważne w którą stronę, bylebyś się obejrzał za siebie.
2: Nie.
0: Słucham, bo nic nie rozumiem. Odwróć się i powiedz to jeszcze raz, bo nie zrozumiałem.
1: No mówiłem, kiedy byłem odwrócony. Nie zrozumiałeś?
0: Pewnie, że nie. Mikrofon jest z tej strony.
1: A, no tak, to prawda, bo kiedy się odwróciłem... To nie było do czego mówić.
0: Otóż to. Chodzi o to, że nasi słuchacze nic nie słyszeli, ja też.
1: To ja powtórzę to, co mówiłem, kiedy się odwróciłem.
0: Świetnie, Michasiu. Co wtedy powiedziałeś?
1: Powiedziałem, że się odwróciłem.
0: No nie wytrzymam, no. Chodzi mi o to, żebyś się odwrócił.
1: Ale?
0: Nie, czekaj. Jeszcze nie teraz.
1: Nie?
0: Kiedy ci powiem, to się odwrócisz.
1: Ale jeszcze nie teraz?
0: Nie, jeszcze nie. Żebyś się odwrócił i dopiero wtedy powiedział, co widzisz.
1: Dobra, bardzo proszę.
0: Kiedy się odwrócisz? No. Dlaczego siedzisz? Odwróć się.
1: A przed chwilą mówiłeś, żeby nie.
0: No, ale to było wtedy, a teraz już się odwróć. No, i co widzisz? Znaczy, widzisz przed sobą ścianę? Powiedz głośno.
1: Widzę, pewnie, że widzę.
0: A zegar na tej ścianie widzisz?
1: Widzę, pewnie, że widzę.
0: To dobrze, że widzisz doskonale. To zobacz, którą godzinę ten zegar pokazuje i potem się odwróć, Michasiu. Co zobaczyłeś?
1: Zobaczyłem. Jest 11:48. Ojej!
0: Tak jest. A co to znaczy?
1: To znaczy, że zostało do 12:00 12 minut.
0: Mhm. Czyli co?
1: Ojej, to już tak późno?
0: Ojej!
1: To znaczy, że powinniśmy przecież...
0: Pewnie, że powinniśmy.
1: To dlaczego niczego nie mówiłeś?
0: Co? Ja nie mówiłem? Od dłuższego czasu staram ci się to powiedzieć.
1: A jakoś to słabo się starałeś. Cały czas kazałeś mi się kręcić dookoła.
0: Bo tylko siedziałeś jak słup soli.
1: Tylko nie słup.
0: No to siedziałeś jak ten, jak kołyk.
1: A akurat, coś wymyślasz, zamiast normalnie powiedzieć, która jest godzina.
0: Michasiu, musimy się pożegnać ze słuchaczami.
1: To wiem, pożegnać i podziękować.
0: Słusznie, i podziękować.
1: I jeszcze zaprosić na następny program za tydzień.
0: Ale to już będzie program niewakacyjny.
1: No nie, nie.
0: No i
1: ten, w następny, no ten, poniedziałek.
0: No, będzie wieczorny.
1: Ale już nie poranny.
0: Tak.
1: Nie, nie, nie.

0: Czy z Michasiem, ja, Smogada, Zinisz, tak, Michaś. Tak, tak, czekamy tak. na was w następny poniedziałek od godziny 17 do godziny 19. Pamiętajcie, od godziny 17 do godziny 19. Pamiętajcie, od godziny 17 do godziny 19. Pamiętajcie.
1: Czekaj, to będzie nasza szkolno-przedszkolna, wieczorowa audycja o współpracy.
0: Tak, nie ma na co czekać, kochani słuchacze.
1: Najdrożsi nasi ukochani.
0: Może zanim się pożegnamy, posłuchalibyśmy jakiejś piosenki, co ty na to?
1: Doskonały pomysł, czekaj. 11 minut zostało?
0: No.
1: Ojej, to może piosenka o taka.
0: O taka. O taka, o taka, o taka.
1: Nie, nie, nie, nie o taka, taka. A, to... Tylko o ta. O.
2: I dziękuję bardzo.

0: Znowu pięknie się udało.
1: Wkrótce? Także się spotkamy.
0: Rankiem albo wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super, odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuje.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie.
0: Co za tydzień, a co dzisiaj.
1: Ty coś wymyśl. Ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?

0: promocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
0: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
0: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
3: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje,
0: intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
4: 12:01 na zegarze, więc startujemy.
0: Pocztówka z wakacji.
4: Z wakacji, które oczywiście jeszcze przez chwilę trwają i osładzają nam ten ostatni sierpniowy dzień, 31 sierpnia, dzisiaj w kalendarzu, piękną pogodą. Było się tu i tam podczas wakacji, prawda? I w lipcu, i w sierpniu, i nawet niektórzy pewnie pod koniec czerwca już gdzieś ruszali na te wakacyjne wędrówki. No więc właśnie, dzisiaj będziemy troszeczkę podsumowywać te wszystkie miejsca, do których mieliście okazję zawitać podczas tegorocznych wakacji. Będziemy tworzyć taką wakacyjną mapę pobytu, wakacyjne miejscówki naszych słuchaczy. Więc gdybyście mieli ochotę opowiedzieć nam, gdzieście byli, coście zwiedzili, gdzie można było was spotkać podczas lipca, podczas sierpnia, to bardzo serdecznie was do tego zapraszamy. W duecie Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak rozpoczynamy ostatnie popołudnie wakacji.

0: Ahoj, przygodo, tak można wołać także w czasie roku szkolnego. Czemu nie? Przynajmniej na początku tego roku szkolnego, kiedy wrzesień, kiedy październik będą zachęcały jeszcze do bliższych albo dalszych wyjazdów. Dlatego mimo, że wakacje właśnie się kończą, to myślę, że nie będziemy rezygnować z wielu naszych wakacyjno-letnich piosenek. Jeszcze nie będziemy ich zamykać na kluczyk. Dopiero kiedy rozstaniemy się na dobre z latem, przywitamy jesień i wtedy, ach, ja już tęsknię, powiem wam, do takich piosenek, w których pachnie dymem z ognisk i widać na niebie przelatujące klucze ptaków i zaczynają złocić się i czerwienić liście na drzewach. No zawsze jest na co czekać, więc ja czekam już pomału na tę jesień wyczuwalną w powietrzu, bo kto tak zaciągnie się tym powietrzem, które poczujecie, jak wyjdziecie z domu, to na pewno odczujecie od razu, że ono trochę inaczej już pachnie i ma troszkę inną wilgotność niż to powietrze na przykład lipcowe, przesycone zapachem kwitnących lip i takim upałem skwierczącym jak grzanki na patelni. Chyba głodna jestem, że zaczynam mówić o jedzeniu. A tymczasem zaczynamy naszą audycję, która nazywa się Pocztówka z wakacji. I przypominam, że można jeszcze do nas wysłać pocztówkę z wakacji. Z tego ostatniego wakacyjnego dnia. Bardzo jestem ciekawa, gdzie go spędzacie. Pewnie już na własnym podwórku, pewnie już we własnym domu jesteście w tej chwili, ale można jeszcze coś tam napisać, naskrobać i wysłać do nas, do Polskiego Radia Dzieciom pozdrowienia. Tym bardziej, że one cały czas spływają. Dzisiaj na przykład Daria przyniosła z poczty kolejne pocztówki, kolejne pozdrowienia. Jedna z pozdrowień były nawet zamknięte w kopercie, czyli można powiedzieć, że to był list z wakacji, ale w tym liście zamkniętym klejem bardzo szczelnie, ale już odpakowałam, jest pocztówka. Od kogo przyszła ta pocztówka i od kogo przyszła ta druga? Z widokiem na wieżę Eiffla, czyli ktoś był w Paryżu. O tym powiem jeszcze w czasie dzisiejszej audycji. Przed godziną 14 na pewno te informacje się pojawią. A ja tymczasem czekam na wasze zgłoszenia. Gdzieście byli, coście robili, słuchacze Polskiego Radia Dzieciom. Mapa Polski jest przede mną rozpostarta. Widzę na niej i piękny Bałtyk, i góry, pasma górskie na południu Polski. I widzę Pojezierza, i to mazurskie, i warmińskie właściwie, i to wielkopolskie Pojezierze, i widzę piękne puszcze, piękne parki narodowe, i lasy, lasy, lasy, i niziny, i wyżyny. No i będziemy mogli zaznaczać te miejsca, w których spędzaliście swoje wakacje. I już są z nami Tymek i Filip. Dzień dobry, panowie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd dzwonicie?
1: Z Wałbrzycha.
0: W Wałbrzychu spędzacie wakacje, czy w Wałbrzychu mieszkacie, Tymku?
1: Mieszkamy.
0: Czyli wróciliście już... Czyli już wróciliście z wakacji. A opowiecie nam, gdzie byliście podczas tegorocznych wakacji?
1: Nad Bałtykiem.
0: Nad Bałtykiem. A konkretna miejscowość...
1: W Dziwnówku.
0: W Dziwnówku. No właśnie, chciałam zapytać o konkretną miejscowość. Jak tam jest w tym Dziwnówku?
1: Bardzo fajnie.
0: Trafiliście na pogodę?
1: Trafiliśmy.
0: A jakie wspomnienia zabraliście ze sobą z Dziwnówka do Wałbrzycha?
1: Dużo muszelek.
0: O, pamiątka z wakacji, dużo muszelek. Gdzie one są, te muszelki? Macie jakieś specjalne miejsce?
1: Tak, w słoikach są niektóre.
0: Świetnie, świetnie. Można zamykać takie wspomnienia wakacyjne w słoiku. Można z takiego słoika pełnego muszelek zrobić instrument muzyczny, ale nie wiem, czy to jest do końca dobry pomysł, bo muszelki są kruche, prawda?
1: Tak,
0: i jakby się tak to. Właśnie, jakby się tak grzechotało, to pewnie by uległy zniszczeniu. Opowiecie nam troszeczkę, tak, co robiliście, kiedy

0: Kiedy byliście nad Bałtykiem w Dziwnówku? Jakie tam wspomnienia są jeszcze z wakacji, oprócz tych muszelek?
1: Jeszcze tam byliśmy, był blisko Woliński Park Narodowy.
0: O, jeden z tych parków narodowych, które odwiedzamy razem z Martą Powałowską i Frankiem. I co tam w tym Parku Narodowym Wolińskim można zobaczyć?
1: Żubry.
0: Żubry,
1: wilki, lisy.
0: Mhm. I ptaków dużo chyba, prawda?
1: Oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Widzieliśmy trzy takie wielkie.
0: Trzy wielkie ptaki?
1: Orły bieliki.
0: Bieliki widzieliście. Ojej, to szczęściarze z was. Ja nigdy w życiu nie widziałam bielika. Ten bielik co robił, kiedy oglądaliście go?
1: Siedział sobie.
0: A po czym poznaliście, że to bielik?
1: Bo była tablica.
0: Jeszcze raz, bo nie usłyszałam.
1: Była tablica.
0: A, tablica. I on siedział przy tablicy?
2: To w tym Wolińskim Parku Narodowym. Tam były zwierzęta takie, które potrzebowały pomocy i oni tam je ratowali i one nie są jakby dostosowane do życia w naturze i są w tym, przy tych żubrach są stanowiska i są chłopaki, są dziki, tak. Dziki, żubry, wilk był, co było jeszcze?
1: Czarny.
0: Mhm.
1: No.
0: Czyli można oglądać takie okazy zwierząt, które pewnie można też podziwiać w innych parkach narodowych. Jak się ma szczęście. Teraz spojrzałam, słuchajcie, na stronę Wolińskiego Parku Narodowego i przed moimi oczyma przelatują w tej chwili czaple, piękne białe ptaki, które też tam można zobaczyć. O, i jest on, bielik. Wielki jest ten ptak, prawda? Ten, którego widzieliście, był duży?
1: Tak.
0: Ma wielką rozpiętość skrzydeł. Czyli z takimi obrazami wróciliście z Dziwnówka, z Wolińskiego Parku Narodowego, wróciliście z wakacji. Panowie, a jak wy się zapatrujecie na to, że dzisiaj ostatni dzień wakacji? Filipie, Tymku?
1: Mi jest bardzo szkoda, ale to jutro rozpoczęcie roku szkolnego, jeszcze jutro pójdę do babci na koniec. Od gdzieś tak po rozpoczęciu roku szkolnego.
0: Czyli jeszcze są jakieś przyjemności, prawda, przed wami?
1: Tak.
0: To mówił pewnie Tymek, zgadza się?
1: Filip.
0: A Tymku, jak ty się zapatrujesz na zakończenie wakacji?
1: Fajnie.
0: Proszę bardzo. No i z takim podejściem, to ja rozumiem, można zaczynać rok szkolny, który potrwa tylko, wiecie ile on potrwa?
1: Tyle.
0: No. Ile będzie trwał rok szkolny? Ile miesięcy?
1: 10 miesięcy.
0: To przemknie, zobaczycie. Ja już właściwie czuję się tak, jakby była Wigilia Bożego Narodzenia. A tymczasem to jest Wigilia pierwszego dnia szkoły, czyli 1 września przed nami. To ja trzymam kciuki, panowie, żeby powrót do szkoły był jak najbardziej udany i żeby tydzień się szybko skończył i żeby przyszedł weekend, pierwszy wrześniowy weekend. I ja też dziękuję. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, a na naszej mapie wakacyjnych wojaży, wakacyjnych wypraw, wakacyjnych wędrówek naszych słuchaczy zaznaczam Dziwnówek. Dziwnówek już jest na mapie. Ciekawa jeszcze, co się pojawi. 226452055.
3: Kto się tak napracował?

tęcza wszystkich pociesza. Któż to talent ma taki i kto farby ma takie, żeby nam namalować

0: Jest kwadrans po 12.
1: Pocztówka z wakacji.
0: A co powiecie na zagadkę? To będzie zagadka związana też ze zwierzętami i też z ptakami, o których przed chwilą opowiadali nam Filip i Tymek, którzy odwiedzili Woliński Park Narodowy. Uwaga, uwaga! Tym razem będzie to zagadka związana z dźwiękami, które paszczą zostały wydane. Więc nie są takie idealne jak te oryginalne, ale mam nadzieję, że i tak się zorientujecie, jakie to ptaki.

Każdy robił to na swój sposób, no i co z tego wyszło, słyszeliście. A jaki to ptak, albo raczej jakie to stado ptaków, one się tak odzywają, kiedy krążą nad naszymi głowami. Może się ktoś zorientował i domyślił, dokąd nas te ptaki zaprowadzą, tak przy okazji. 226452055. Jakie ptaki odzywają się w taki śmieszny sposób?

0: Szczecinie też są te ptaki. Ojej, jak one krzyczą. Krążą nam teraz nad głową i przypominają, że trwają jeszcze wakacje i nadal można cieszyć się na przykład morzem. Może są nawet jacyś słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, którzy ostatni dzień wakacji spędzają właśnie tam. A co to za ptaki? Pytam Darka. Cześć Darku, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mewy.
0: Mewy, tak jest. To były mewy. Wielkie brawa i okrzyki. Potrafisz tak jak mewy zakrzyknąć? Wspaniale, wspaniale. Powiem ci, że jest taki konkurs, który odbywa się w Belgii wiosną, późną wiosną i wtedy mogą w tym konkursie wziąć udział wszyscy ci, którzy potrafią tak jak ty i tak jak te dziewczyny, które się w tej chwili jeszcze zaśmiewają ze swoich odgłosów, można wziąć udział, jak się potrafi, chociaż trochę imitować brzmienie mewy. A ona właśnie tak krzyczy. Skąd ty jesteś, Darku? Z jakiej części Polski? Warszawiak. A byłeś gdzieś w Warszawiaku w czasie wakacji? Wyjechałaś gdzieś poza stolicę?
1: Tak.
0: A możesz zdradzić dokąd?
1: Tak.
0: A możesz powiedzieć nam, dokąd pojechałeś w czasie wakacji?
1: Gdzie? Na Mazury.
0: Na Mazury. O, i jak było?
1: Tak.
0: Co robiłeś?
1: Pływałem na jeziorze.
0: Ale pływałeś w pław, czy pływałeś żaglówką? Albo kajakiem?
1: Kajakiem i supem.
0: Supem. To super, że supem już umiesz pływać. To trudna sztuka?
1: Nie.
0: Wiesz, jak ja patrzę na supowiczów, czyli na tych, którzy pływają na takiej desce, to myślę, że to musi być bardzo trudne, bo łatwo stracić chyba równowagę. A ty mówisz, że to łatwe.
1: Łatwe.
0: Mhm. A kto cię tego nauczył, supowania?
1: Mama.
0: Mhm. I tak sobie pływaliście z mamą, ty i ona, na dwóch różnych deskach?
1: Trochę bardziej na treningach, potem zacząłem chodzić na treningi i pływam na supach i kajakach, ale nie normalnych kajakach.
0: A widzisz, no tak, to najpierw trzeba trochę potrenować. Czyli tak od razu człowiek pewnie nie stanie na supie, prawda? Bez wahania, bez drgnięcia. Tak od razu to nie.
1: Jeśli się najpierw spróbuje gdzieś, gdzie nie ma fal, to się uda, ale można upaść.
0: No, oczywiście, że tak. A jakoś człowiek musi się ubrać na taki sup? Zakłada na siebie jakąś piankę, tak jak ci, którzy na windsurfingu pływają? Czy można pływać w kostiumie kąpielowym?
1: Ja nie zakładam. Ja nie zakładam.
0: Nie zakładasz. A kapok miałeś na sobie?
1: Tak.
0: No tak, właśnie. To bardzo ważne, żeby pamiętać o swoim bezpieczeństwie, jak się uprawia jakieś sporty wodne. Darku, bardzo ci dziękuję. Jaką miejscowość nanosimy na naszą mapę wakacyjnych wędrówek? Gdzie byłeś na tych Mazurach? Jak się nazywała ta miejscowość?
1: To bym musiał dłużej pomyśleć.
0: A nie ma kogoś dorosłego, kto ci przypomni?

0: A to też zapomniał.
1: Tak bywa. Wakacje są, są, są. Cieszymy się nimi, a potem mijają. No to ja w takim razie zaznaczam całe Mazury, dobrze? I zakładam, że sobie pobyłeś nad różnymi jeziorami mazurskimi, a jest ich, o, mówi się o tej krainie, kraina...
0: Powie, dobra.
1: Gdzie?
0: Powie.
1: Nadal nie słyszę. W Sowie?
0: Powie i w Nowe Guta.
1: Nowe Guty. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Są tam takie miejscowości o niezwykłych, pięknych nazwach. Dobrze, to w takim razie Nowe Guty wpisuję na mapę wojaży naszych słuchaczy, a ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam, Darku. Do której klasy idziesz po wakacjach?
0: Do drugiej.
1: Cieszysz się?
0: Tak.
1: Wspaniale. To my się też cieszymy w takim razie, że rok szkolny się zaczyna, ale jeszcze ten jeden ostatni dzień wakacji przed nami, dopiero 12:30 się zbliża, czyli jeszcze sporo czasu, żeby skorzystać z wakacyjnego odpoczynku. Pozdrawiam cię serdecznie i do usłyszenia, Darku. Pa, pa.
0: Do usłyszenia.

0: To piosenka z filmu Mała Syrenka. Mam nadzieję, że podobała się naszemu słuchaczowi Jurkowi. Cześć Jurku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jurku, ty też byłeś na wakacjach?
1: Tak.
0: A gdzie byłeś na wakacjach? Pochwalisz się?
1: Tak, w Warszawie.
0: W Warszawie? I nie odwiedziłeś nas?
1: Nie.
0: O, jaka szkoda, o, jaka szkoda. Ja przypomnę.
1: Chciałem.
0: No widzisz, trzeba nam zawsze dać znać, że jesteście, że

0: jesteście gdzieś w okolicy i macie ochotę wpaść do Polskiego Radia Dzieciom, a u nas jest dużo audycji, w których można się pojawić przed mikrofonem Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo chętnie następnym razem cię tutaj przyjmiemy. A jak ci się podobało, Jurku, w Warszawie? Co widziałeś? Pamiętasz?
1: Tak.
0: A co widziałeś?
1: Dużo rzeczy.
0: No to jest bardzo dobra odpowiedź. Czyli na przykład Pałac Kultury i Nauki widziałeś? Taki wysoki budynek. Można wjechać na no, prawie ostatnie piętro.
1: Tak, widziałam, ale nie wtedy.
0: Nie wtedy, okej, rozumiem. Czyli jeszcze kiedy indziej widziałeś ten Pałac Kultury i Nauki. A Zamek Królewski widziałeś?
1: Widziałam, ale gdzie indziej. Nie w Warszawie.
0: Tak, bo Zamek Królewski można też oglądać na przykład, czekaj, niech no pomyślę. Gdzie jeszcze można zobaczyć Zamek Królewski? Chyba na południu Polski w Krakowie?
1: A ja byłam właśnie w drugim Zamku Królewskim.
0: Aha.
1: Nie tylko w Mocnej, tylko też w Niedzicy.
0: W Niedzicy. No, w Niedzicy jest Zamek Warowny, dawny Zamek Warowny, taki wiesz, który kiedyś był wykorzystywany do obrony naszego państwa. Czy tam król bywał? Bardzo możliwe, że królowie też krążyli po Polsce w dawnych czasach i zaglądali do różnych rezydencji. Może nawet nocował jakiś król w zamku w Niedzicy. Będę to sprawdzała dzisiaj w takim razie. Darku, no to w takim razie zaznaczam też i Warszawę na naszej mapie wakacyjnych wędrówek naszych słuchaczy. I pamiętaj, jak następnym razem będziesz do nas przyjeżdżał, to daj znać. I zajrzyj do studia, dobra? Jesteśmy umówieni?
1: Okej.
0: Świetnie.
1: Tak.
0: Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i do usłyszenia.
1: My jedziemy.
0: Dokąd?
1: W góry.
0: Jeszcze w góry?
1: I wieczorem wrócimy.
0: Taka szybka wyprawa w góry. Ciekawe w takim razie, jak to będzie wyglądało. Możesz do nas zadzwonić jutro na przykład, żeby opowiedzieć, jak było w górach, dobrze?
1: Okej,
0: okay, teraz
1: zadzwonić.
0: Bardzo zapraszamy. A teraz życzymy szerokiej lutno, drogi.
1: Lutno, mowa lutno, tledy będziemy jechać autem, a mowa lutno, tledy nie będziemy jechać autem.
0: Dobrze, zapraszamy i czekamy, Jurku. Pa, pa, do usłyszenia.
1: Pa, pa, do usłyszenia.
0: I wszystkim tym, którzy w tej chwili wracają z wakacji, życzymy bezpiecznej drogi. A ja obiecałam, że zajrzę do tych pocztówek, które do nas przysyłaliście z wakacji. Jest, proszę bardzo, kolejna miejscowość nadmorska do zaznaczenia. Pobierowo. Był ktoś w Pobierowie z naszych słuchaczy? O, byli tam. Byli tam Michalina ze swoimi rodzicami i przesłała nam piękną pocztówkę, na której są nie tylko widoczki pobierowskiej plaży. Ojejku, jak tłoczno strasznie i ile parawanów. I są też zdjęcia żaglówek i ośrodka wypoczynkowego, być może tego, w którym nasza słuchaczka gościła, ale też na odwrocie są pozdrowienia dla całej redakcji, a w szczególności dla Kulfona, Moniki, Adasia i Michasia. No Adaś i Michaś właśnie żegnali lato, ale mam nadzieję, że jak tylko zajrzą do nas, do naszego studia, to zobaczą tę pocztówkę z pozdrowieniami od Michalinki. I jeszcze jedna pocztówka dzisiaj dotarła na pocztę od naszej słuchaczki Alicji, która tę pocztówkę zaadresowała, słuchajcie, specjalnie do Martyny Chuderskiej. No i pisze tak Alicja. Najserdeczniejsze pozdrowienia dla pani Martyny oraz słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom z magicznego Paryża. Alicja podpisała się też z babcią Dorotką. Pozdrawiamy w takim razie dziewczyny Alu, pani babciu. Pozdrawiamy serdecznie i bardzo dziękujemy za kolejną pocztówkę z wakacji. Mam nadzieję, że tych pocztówek jeszcze do nas dotrze troszeczkę, bo mimo, że wakacje dzisiaj się kończą, to właściwie będą jeszcze przez jakiś czas pewnie trwały w waszych wspomnieniach, w waszych myślach, no i pewnie wędrują do nas jakieś pocztówki. Jakby ktoś chciał z dzisiejszego dnia do nas wysłać pocztówkę, też jeszcze można to zrobić na zakończenie audycji. Przypomnę nasz adres, więc miejcie gdzieś karteczkę pod ręką, żeby go zapisać. A już za chwilę w studiu pojawią się goście.

0: No jest już 12:38, a audycja, której słuchacie, nazywa się...
1: Pocztówka z wakacji.
0: W studiu, tak jak zapowiedziałam, pojawili się już goście. To teraz poproszę gości, żeby nam się przedstawili. Uwaga, uwaga, otwieram wam mikrofony i zaczniemy może od ciebie.
2: Witam, jestem Maciej.
0: Jesteś Maciej. Ile masz lat, Maćku?
2: 13.
0: Czyli jesteś w 7 klasie szkoły podstawowej.
2: Teraz będę szedł do 7 klasy.
0: Do 7 klasy. To już poważna wiek, poważna
2: tak,
0: sprawa.
2: Tak, tak.

0: Jak ty się zapatrujesz na to, że siódma klasa cię czeka od jutra?
1: Dobrze.
0: Tak?
1: Myślę, że dobrze, tak.
0: Stęskniłeś się już trochę za szkołą, Maćku?
1: Nie.
0: Dlaczego? Nic ciekawego cię tam nie czeka, jak myślisz? Koledzy?
1: Myślę, że nie.
0: Koledzy, nauczyciele, nowe przedmioty?
1: Koledzy, tak. Nowe przedmioty, chemia i fizyka.
0: No. Nieciekawe?
1: Nie.

0: Wszystko nas otacza.
1: No tak.
0: Naprawdę. Więc to jest bardzo ciekawe. Jak będziesz chciał na przykład się dowiedzieć, dlaczego woda staje się chłodniejsza, kiedy wrzucamy do niej kostki lodu, to to wszystko ci wytłumaczy fizyka. Także samo życie to jest fizyka. Ja to odkryłam, jak skończyłam już szkołę, wiesz? Więc może dlatego jestem taka mądralińska. No dobrze, czyli mamy tutaj w studiu Maćka, 13-latka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja jestem Dominik. Mam 14 lat i idę do klasy 8.
0: I cieszysz się z tego, że do klasy 8 idziesz?
2: Tak i nie. No bo niby spotkanie z kolegami, ale te egzaminy...
0: Ach, no tak, to troszeczkę stresujące, prawda, wydarzenie. Ale jak się tak, wiesz, zabierzesz do pracy od razu od... początku września, to egzaminy będą, nie wiem, bułka z masłem, pestka, ciasteczko z kremem. Tak myślę.
2: Taką też mam nadzieję.
0: A skąd ty jesteś?
2: Ogólnie jestem z Łodzi, ale mieszkam w Warszawie.
0: Czyli łodzianin mieszkający w Warszawie, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, że Maciek to jest z daleka.
1: Tak.
0: A skąd?
1: Z Poznania. Mieszkam tutaj, znaczy nie tutaj, tylko w Poznaniu mieszkam i specjalnie na warsztaty przyjechałem.
0: O warsztatach za chwileczkę powiemy, ale jeszcze musimy przedstawić jednego pana. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć słuchacze, ja jestem Wojtek. No, mam 13 lat, cieszę się z powodu do szkoły, ale dlatego, że chciałbym wrócić do kolegów, a z lekcji to może niekoniecznie. Lubię czytać książki i... sushi jest najlepszym jedzeniem.
0: O właśnie, miałeś okazję trochę pojeść sushi podczas wakacji?
3: Tak, wczoraj jadłem.
0: A książki czytałeś?
3: Tak.
0: To powiedz, ile książek udało ci się przeczytać podczas wakacji?
3: O, podczas wakacji nie wiem, bardzo lubię czytać, ale no, na pewno kilka, przynajmniej kilka.
0: I to takich, które sam wybierałeś, prawda? Nie lektury szkolne, tylko takie książki, na które miałeś apetyt.
3: Tak. Lektury szkolne są, w sensie od jakiegoś czasu, od po prostu którejś klasy zaczynają być nudne, nie takie na przykład Hobbit w szóstej klasie był ciekawy, ale jednak dla mnie troszkę taki ciągnął się. Ale w ósmej klasie niestety i w siódmej będą nudne lektury, ale jak sobie wybiorę książkę, to jest... No lepiej sobie wybrać książkę, bo wtedy pewnie będą ciekawe.
0: No właśnie, wakacje mają tę zaletę, że w ogóle można sobie różne rzeczy wybierać, prawda? Te, na które ma się ochotę. I na przykład, Dominiku, na co miałeś ochotę w czasie tegorocznych wakacji? Najbardziej.
2: No, w sumie to o tym nie myślałem, ale głównie chciałem odpocząć. No i...
0: Czyli wysypiałeś się na przykład.
2: Tak.
0: Wstawałeś późno?
2: Nie.
0: O, to o której wstawałeś?
2: Ogólnie to w trakcie obozu, bo teraz ostatnio byłem na obozie żeglarskim.
0: A gdzie?
2: W Rynie. W sensie na jeziorze Ryńskim,
0: czyli na Mazurach.
2: I tam te w ogóle przez zatoki pływaliśmy wszędzie. To właśnie tam chodziliśmy spać dosyć późno, nie będę mówił o której, ale...
0: Ale trzeba było wstać wcześniej, jak znam życie na obozowe.
2: A potem wstawaliśmy o 8.
0: No właśnie, jak się zarwie noc, to potem niestety trzeba wstać tak czy inaczej, bo co, pobudka i gimnastyka jakaś na początku była na obozie?
2: Nie, mieliśmy na początku apel, a później przygotowanie do odpłynięcia. W ogóle śniadanie, a potem odpłynięcie.
0: I zakończyłeś te wakacje żeglarskie, ten obóz żeglarski z jakimś patentem, z jakimiś uprawnieniami?
2: Nie, ponieważ w przyszłym roku będę robił patent.
0: I będziesz już takim pełnoprawnym, od kogo się zaczyna? Od sternika chyba, co?
2: Chyba jachtowego. Tak, no.
0: Sternik jachtowy na początek. No dobrze, a Maćku, a ty w czasie wakacji co robiłeś? Poza tym, że przyjechałeś do Warszawy, żeby wziąć udział w warsztatach dziennikarskich.
1: No, byłem w kilku miastach, tak głównie to nad morzem byłem w Międzyzdrojach. Mhm. Ale też byłem na takich krótszych wyjazdach, na przykład byłem w Gdańsku kilka dni, byłem u babci jednej.
0: Czyli pojeździłeś po Polsce.
1: Tak.
0: I odświeżyłeś takie rodzinne znajomości. Babcia na pewno się bardzo ucieszyła.
1: Tak.
0: Karmiła cię jakimiś pewnie dobrymi rzeczami, co?
1: Tak.
0: Jak to babcia? Pierogi.
1: Pierożki. Ruskie.
0: Skąd ja wiedziałam, że pierożki? Lepione. Najlepsze pierogi robi babcia. Prawda? Zgadzacie się, panowie?
3: Tak, i naleśniki.
0: O, z czym?
3: Z dżemem, z serem. Mhm. Nawet puste.
2: Dominiku. Nie, no rosół.
3: A rosół też.
2: Rosół, pomidorowa.
0: To pozdrawiamy schabowy. W takim razie wszystkie babcie, które nas słuchają i których nasi słuchacze spędzali swoje wakacje. To jeszcze dwa zdania o tych warsztatach, na które ty przyjechałeś, Maćku, aż z Poznania. Co to za warsztaty?
1: No tutaj w Polskim Radiu warsztaty z tutaj obróbki dźwięku. Tam najpierw nagrywaliśmy tutaj tam na dole w studiu audycje takie, jakby to powiedzieć, nie na żywo, ale no takie nagrania. Potem te nagrania będziemy jeszcze obrabiać.

0: wracać.
1: Czyli jeszcze wracacie do pracy, tak?
0: Tak, tak.
1: To taka mała przerwa teraz w tych zajęciach dziennikarskich. A podoba wam się w ogóle taka dziennikarska praca?
0: Tak.
1: No tak, Wojtek, tak.
2: No bo w sensie ja tu chodzę dlatego, że jest ciekawie, a nie dlatego, że mam jakieś aspiracje dziennikarskie, ale w sumie no nie wiem, co się stanie.
1: Oczywiście, że tak. Dobrze sobie sprawdzić różne rzeczy i różne miejsca, prawda?
2: Tak.
1: No i przez całe wakacje trwały takie warsztaty dziennikarskie. Już od kilku lat je organizujemy jako Polskie Radio. No i proszę bardzo, czujemy oddech na plecach naszych młodych kolegów, którzy być może kiedyś usiądą przed mikrofonami. A jak się czujecie w takiej sytuacji mikrofonowej?
0: No dobrze jest, nie jest tak stresujące, jakby to powiedzieć.
1: Pewnie, że nie. Siedzimy, rozmawiamy, prawda? Prawie tak jak u babci na wakacjach, jak się wcina pierożki, albo rosół, albo naleśniki z serem. Nie jest to zupełnie inna sytuacja. Panowie, bardzo mi było miło was gościć tutaj w studiu Polskiego Radia 10. Za chwileczkę będzie zmiana, bo tam jeszcze dwóch panów czeka, żeby zajrzeć do studia i też będą opowiadali o swoich wakacjach. A teraz może pora na jakieś pozdrowienia. Co, Wojtku?
2: No to ja pozdrawiam rodzinę, wszystkich słuchaczy, całe Polskie Radio Dzieciom i cały świat.
1: Wspaniale. Dominiku, zaśmiewasz się. Kogo ty pozdrowisz?
3: No ja pozdrowię rodziców, babcie, o których wcześniej była mowa, dziadków, no i ogólnie wszystkich, których znam.
1: Kolegów, tak, z klasy ósmej.
3: Kolegów, koleżanki.
1: Ósma ABC?
3: A.
1: Ósma A, piątki ma. Albo szóstki nawet powiedziałabym. A ty, Maćku, kogo pozdrawiasz?
0: Ja chciałbym pozdrowić moich rodziców. No, moich kolegów oraz moją babcię Emilę, która pewnie słucha tej audycji, oraz moją drugą babcię Genię, która, o której byłem też na wakacjach.
1: A babcia Emila w czym się specjalizuje? Bo babcia Genia, jak rozumiem, pierożki.
0: Babcia Emila rosół robi dobry. To dobry.
1: Panowie, bardzo wam dziękuję w takim razie za wizytę w studiu Polskiego Radia Dzieciom. No i wpisuję na mapę wakacyjnych wędrówek naszych słuchaczy te miejsca, które wy odwiedziliście w czasie wakacji. Dziękuję i do zobaczenia albo do usłyszenia w radiu.
2: Do widzenia, do usłyszenia.
3: Dziękuję. Do przyszłości.

0: To zespół Kuku w Polskim Radiu Dzieciom w audycji, która nazywa się Pocztówka z Wakacji. Dzisiaj razem z wami wspominamy wakacyjne wyprawy, chociaż wakacje jeszcze trwają i tego się będę trzymać jeszcze przez dobre kilka godzin. A jak ktoś się bardzo postara, to może dzisiaj, o nie, nie, o pierwszej w nocy nie chodźcie spać, bo to strasznie późno. Witam w studiu kolejną grupę uczestników warsztatów dziennikarskich w Polskim Radiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Adamie, zaczniemy od ciebie, co?
1: No dzień dobry, ja mam na imię Adam, mam 15 lat i uczęszczam na te warsztaty już po raz trzeci.
0: Bardzo ci się głos pewnie zmienił w ciągu tych 3 lat, kiedy jesteś tutaj u nas, prawda?
1: Zdecydowanie. Jeszcze w zeszłym roku byłem na antenie i jeśli dałoby się odkopać jakieś nagranie, to brzmiałbym na pewno zupełnie inaczej.
0: Da się odkopać na pewno. Na pewno. To ja poszukam, powiem ci, żeby usłyszeć, jak brzmiał Adam lat wtedy 14.
1: Tak.
0: Ten rok temu, czyli już po raz trzeci jesteś na wakacyjnych warsztatach. A skąd jesteś, Adamie?
1: Jestem tu z Warszawy, z Mokotowa.
0: Mhm. A czy ty też jesteś warszawiakiem?
3: Tak, ja na Ochocie mieszkam.
0: Warszawska Ochota, a jak masz na imię?
3: Ksawery, do 8 klasy idę.
0: Czyli też 8 klasa. Czyli przygotowujesz się właściwie do wyboru zawodu, prawda?
3: Tak, no w sumie tak.
0: Prawdziwi zawodowcy przed mikrofonem Polskiego Radia Dzieciom dzisiaj goszczą. I też jesteś któryś raz z kolei na tych warsztatach dziennikarskich?
3: No w sumie trzeci też, tak.
0: Trzeci raz. To muszą być świetne. Ja się chyba, słuchajcie, zapiszę na te zajęcia, skoro one są takie fajne, że po raz kolejny przychodzicie i uczycie się za każdym razem czegoś nowego. I jest jeszcze jeden gość w studiu. Dzień dobry.
2: Jestem Wojtek. Dzień dobry.
0: Cześć.
2: Witam słuchaczy również.
0: Mhm. Wojtku, jakbyś mógł sobie wybrać jakieś audycje, które w przyszłości chciałbyś poprowadzić, to jakie to by były audycje?
2: Muzyczne albo dokumentalne.
0: Co to znaczy dokumentalna audycja?
2: O wydarzeniach historycznych.
0: A, czyli takie sięganie do przeszłości. To tak, cię interesuje?
2: Interesuje takie wydarzenia i bardzo mi się podobają audycje w Polskim Radiu.
0: No, to prawda, dużo jest dokumentalnych programów w Polskim Radiu. W ten sposób też niektórym przypominamy, a innym mówimy o tym, co się kiedyś wydarzyło. A ty, Ksawery, jakie audycje cię interesują? Jakich lubisz słuchać i jakie chciałbyś prowadzić?
3: No to prowadzić w sumie jakieś może takie motoryzacyjne, coś w sumie
0: tak jak
3: muzyczne.
0: W Radiu Kierowców.
3: Coś takiego, może nawet jakieś takie militarne, strzeleckie, coś ten typ, a słuchać, no to takie motoryzacyjne, myślę.
0: No to odsyłam cię w takim razie do jednego z programów Polskiego Radia, Polskie Radio Kierowców. Nadaje całą dobę programy dla tych, którzy się interesują motoryzacją i którzy są kierowcami i są zainteresowani takimi tematami. A Adam?
1: Ja na co dzień nie słucham radia, natomiast jeżeli miałbym wybrać jakiś program, który ja mógłbym prowadzić, to może jakiś program poznawczy dla nowych artystów, którzy chcieliby się wybić w dzisiejszej sferze muzycznej.
0: Czyli też muzyczne audycje.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Ale nikt z was nie chce sportowych prowadzić? Nie.
1: Chyba nie ma takiego zainteresowania.
0: Nie macie zajawki sportowej. To jakie dzisiaj zajęcia macie w ramach warsztatów? Co tam się dzieje takiego, Adamie?
1: To, co tworzyliśmy, to na początek zostaliśmy zaproszeni do studia nagrań oraz audycji, które były akurat do nagrań, gdzie nagrywaliśmy teksty, które czytaliśmy. Uczyliśmy się wprawiać w dykcję w odpowiedni sposób, wymawiać te słowa i też nagrywać jak najdłużej tak zwanym one take'iem, po to, żeby później móc to zmontować również samemu, co zrobimy, jak stąd wyjdziemy.
0: No ależ to mądre. One take, czyli tak siada się przed mikrofonem i to, co powiemy, jest od razu gotowe do wzięcia.
1: Tak.
0: Mhm. No, to najtrudniejsze, powiem wam. Czasami nawet jak się prowadzi taką audycję na żywo, to człowiek się czasami pomyli, przejęzyczy, zająknie. Różne takie wpadki się zdarzają.
2: Zdarzają się. Mhm.
1: Na pewno trzeba też umieć z tego wybrnąć.
0: Tak, to jest też duża sztuka. Ja chyba jednej tylko sytuacji nie przeżyłam jeszcze na antenie. Nie dostałam nigdy czkawki. Na szczęście. Kichnąć mi się chyba zdarzyło. Odchrząknąć też, bo wiadomo, że czasami głos nas zawodzi, mamy chrypkę, ale czkawki, macie jakiś sposób na czkawkę?
2: Nie.
0: Nie.
1: Najlepiej czekać, aż przejdzie.
0: No to czekamy.
2: To też jest sposób.
0: A w tym czasie czekamy do mikrofonu. No, nie wiem, czy to słuchacze by polubili. A jakieś ćwiczenie dykcyjne przychodzą wam do głowy? Te, które robiliście, zanim usiedliście przed mikrofonem?
1: Może czytanie przed lustrem?

0: Albo może już przed jakąś widownią najlepiej, żeby uczyć się po prostu przed tremą.
1: Czyli na przykład przed mamą coś przeczytać głośno.
0: Też można.
1: I sprawdzić, jak to brzmi. Ale myślałam też o takich zdaniach. Słuchajcie, zanim się siądzie przed mikrofonem, to najpierw robimy takie dziwne...
2: Łamańce językowe.
1: Tak, wygibasy i łamańce językowe. Znasz jakiś, Wojtku?
2: Znam kilka.
1: No to dawaj.
2: Stół z powyłamy... Właśnie.
1: To było ładne, tak. To
2: stół z powyłamy... Nie umiem, ale...
1: Na pewno umiesz, na pewno umiesz. Poćwicz sobie teraz cicho, a ja zapytam Ksawarego o to. Stół, jak tam z tym stołem?
3: No, stół z powyłamy... Stół z powyłamywanymi nogami.
1: Brawo, Adam.
0: Jak stół już był, ja mogę powiedzieć wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował wyrewolwerowanego rewolwerowca.
1: No, mistrzu, świetnie. Spróbujemy, Wojtek, raz jeszcze?
2: Ja, tak.
1: Stół z powyłamywanymi nogami.
2: Stół z powyłamy... No, właśnie.
1: Wiesz co, dobrze sobie zapisać takie słowo i je czytać sylaba po sylabie. Powyłamywanymi.
2: Powyłamywanymi.
1: Jest! Brawo! Król Karol kupił królowej Karolinie. Jakie korale?
2: Koloru koralowego.
1: No i jest. Prawie bezbłędnie. Świetnie. Słuchajcie, każdy się myli. Ja też czasami się mylę i do tego trzeba się przyzwyczaić. Panowie, zostało nam 4 minuty do godziny 13, czyli do końca naszej rozmowy. To jeszcze jest... No, szybko minie czas, prawda? W radiu. Tak jak się siedzi przed mikrofonem. Ledwo się zaczęło audycję.
0: Jak audycja zawsze ciekawa dla słuchaczy, też czas płynie szybciej.
1: A, to prawda. I właściwie to moment jest, żeby pozdrowić kogoś. Adam, od ciebie zacznę. Kogo chciałbyś pozdrowić?
0: Ja mógłbym pozdrowić swoją rodzinę. Mamę, tatę, młodszego brata.
1: Pozdrowieni?
0: Jak najbardziej. To
1: Ksawery?
0: Chyba wszystko.
3: No to ja pozdrawiam moich rodziców, całą rodzinę, moich znajomych, kolegów, koleżanek, no i pewnie też przyszłych znajomych w szkole.
1: O, będą nowi, prawda?
3: Tak, tak.
1: Ale jak to? Ty jesteś w 8 klasie? Myślisz, że ktoś się pojawi
3: tak,
1: nowy?
3: Tak, już mamy wiadomość, że będą nowe osoby.
1: I co zrobić, żeby dobrze się poczuli z wami, z takimi uczniami, którzy już byli w tej klasie, już się zadomowili, już wszystko wiedzą i o wszystkich znają?
3: No w sumie, no może tak jakoś... Najpierw zacząć jakoś tak z nimi rozmawiać, tak zapytać, czym się interesują, jakieś takie swoje, jakieś takie ulubione rzeczy, nawet jakieś jedzenie ulubione, no a potem to się jakoś tam...
1: Potoczy.
3: Tak, tak.
1: Żeby się poczuli swojsko od pierwszego momentu. I Wojtku, jeszcze ciebie poproszę o pozdrowienia.
2: Ja pozdrawiam rodzinę, słuchaczy oraz znajomych.
1: Mhm. Z Warszawy.
2: Z Warszawy, ale też z całego świata i Polski pozdrawiam.
1: Oj, cieszą się na pewno nasi słuchacze i już się zastanawiają, co zrobić, żeby trafić na takie warsztaty dziennikarskie, w jakich wy bierzecie udział. To ja wam życzę świetnego dnia, panowie.
0: Dziękuję.
1: Skorzystajcie z tego czasu, który tutaj macie w Polskim Radiu i bardzo wam dziękuję za dzisiejszą wizytę w naszym studiu.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: A na zegarze już 13:01.
3: Pocztówka z wakacji.
2: Można jeszcze ją do nas wysłać. Dzisiaj cały dzień na rozmyślanie, jak dobrze zacząć rok szkolny, ale też jak dobrze zamknąć wakacje na złoty kluczyk. I ten kluczyk najlepiej schować do jakiejś kieszonki, albo do jakiejś szufladki, albo do jakiejś szkatułki czy skrzyneczki, żeby nam się nie zgubił, bo w końcu kolejne wakacje już za jakiś czas.

0: wyśpię się.
1: Mówię, że nie, nie wyśpisz się.
0: Już o tym wiem, nie wyśpię się, niestety wcale.
1: Pewnie, że się nie wyśpisz.
0: Cześć, pan Kulfon, no.
1: Co, a ja idę spać, dobranoc.
0: A ty tak jesteś?
2: To Kulfon i Monika, które też przyjmowały od was pozdrowienia, te przesyłane na kartkach pocztowych z wakacji. Obiecałam, że przypomnę nasz adres, gdyby ktoś miał ochotę jeszcze do nas się odezwać. Polskie Radio Dzieciom, tak się nazywamy i to na pewno pamiętacie. A mieszkamy sobie tutaj przy Alei Niepodległości 77/85. Kod pocztowy. Jak ktoś zapamięta albo zapisze, to też warto wpisać na kartkę pocztową 00977 Warszawa. Ale powiem wam, że listonosze nas znają i bezbłędnie, nawet bez kodu pocztowego, przynoszą kartki pocztowe do Polskiego Radia Dzieciom. Za te wszystkie, które do nas dotarły, nawet z dalekich stron, jak Paryż, jak Barcelona, jak Niemcy, bo i tam bywaliście, bardzo dziękujemy. No i te kraje też oczywiście nanosimy na mapę naszych wakacyjnych podróży i wędrówek, ale dziękujemy też za pozdrowienia z Polski.

a nawet ze swoich miejscowości, bo być może ktoś spędził całe wakacje na własnym podwórku. I to jest też dobry pomysł na lato, zwłaszcza kiedy można się trochę ponudzić albo znaleźć sobie jakiś sposób na zabijanie tej nudy. Chociaż czy nuda lubi być zabijana? Nie wiem. Nie sądzę. Natomiast myślę, że sposobów na to jest bardzo dużo, żeby się nie nudzić. Zbudować bazę można zawsze albo coś innego jeszcze wymyślić solo albo razem z kolegami, którzy też zostali na podwórku. A za chwileczkę wpadnie do nas do studia pewien pan Paweł, który zna się na różnych językach i to niekoniecznie są języki bardzo, bardzo obce. To mogą być też języki, którymi mówi się w Polsce, bo w naszym kraju też jest kilka różnych odmian językowych, różnych gwar, różnych dialektów, a nawet różnych języków. I o tym właśnie porozmawiamy, no i powędrujemy po Polsce, tym razem śladem tych różnych języków. Będą też zagadki, także przygotujcie się na spotkanie z panem Pawłem, który już za chwileczkę będzie u nas gościł.

0: Paweł Futow, poliglota, miłośnik języka polskiego w jego bardzo różnych odmianach, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, zajrzał do audycji Pocztówka z wakacji. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Guten Mittag.
0: Czyli?
1: Dobrego popołudnia.
0: Och, a w jakim to było języku?
1: W języku wilamowskim.
0: I od razu zaczniemy w takim razie od miejscowości Wilamowice, w której, jak słyszycie, mówi się troszkę inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni na co dzień. Gdzie leżą Wilamowice?
1: Wilamowice leżą na pograniczu Małopolski i Śląska, w połowie drogi pomiędzy Oświęcimiem a Bielskiem Białą. No i tam od XIII wieku właściwie utrzymuje się do dzisiaj taki język, którym nie mówi się nigdzie indziej, tylko w tym jednym miasteczku.
0: A mógłby pan powiedzieć jakieś dłuższe zdanie w

0: W tym języku, żebyśmy posłuchali, jak on brzmi i czy jest do czegokolwiek podobny i czy my cokolwiek z niego zrozumiemy.
1: Frau, i kichy kus wymyslisz zirgon do se zira siejny spruch.
0: Nic nie zrozumiałam, przepraszam. Poproszę o wytłumaczenie.
1: Oczywiście, mówię po wielamowsku bardzo chętnie, jest to piękny język.
0: Rzeczywiście brzmi wspaniale, co więcej jest to język takiej tajemnicy chyba, bo można rozmawiać między sobą o różnych sprawach i nikt postronny, nikt spoza Wilamowic nie zrozumie, o czym mowa.
1: Prawda, chyba że się tego języka nauczy. A teraz są też tacy młodzi, którzy chcą się uczyć i w Wilamowicach, na przykład w muzeum, prowadzone są kursy. Nawet słyszałem, że lokalna drużyna piłkarska wpadła kiedyś na pomysł, żeby się kilku słówek nauczyć i na boisku, krzycząc do siebie, ich używać, żeby przeciwnicy nie rozumieli, jakie chcą użyć taktyki.
0: Ja jestem bardzo ciekawa, czy język wilamowski się rozwija, bo język się zmienia, język czasami zapożycza różne słowa z różnych języków obcych, albo dostosowuje swoje słowa do tego, jak się zmienia rzeczywistość. Czy na przykład po wilamowsku można powiedzieć komputer?
1: Tak, po wilamowsku mówi się komputer. Właściwie każdy element współczesnej rzeczywistości z grubsza, jeśli nawet nie można nazwać, to można utworzyć taką nazwę. Każdy język się rozwija. Jeśli są młodzi, którzy językiem wilamowskim się posługują, tak samo jak każdym innym, a są tacy, no to tworzą sobie. Mojzła to jest myszka, der ekron, no to jest ekran oczywiście, tak? Tywu to jest tablet. Cały internet i wszystkie zjawiska techniczne z nim powiązane w razie potrzeby można nazwać.
0: Technologia wchodzi też do języka wilamowskiego, a mówił pan o piłce nożnej i o boisku piłkarskim. Jak jest piłka nożna po wilamowsku?
1: Ball, fußball, bo piłka to jest ball, fuß to jest noga, więc piłka nożna to jest fußball.
0: Troszkę do niemieckiego podobne.
1: Tak, wilamowski jest językiem wywodzącym się z tej samej rodziny językowej, tak? Bo języki dzielimy często na rodziny ze względu na pochodzenie. Tak, polski też ma swoją rodzinę języków zachodniosłowiańskich. Tutaj mamy też czeski, słowacki, języki serbo-łużyckie używane w Niemczech, które są dosyć podobne do polskiego. No i są też języki trochę mniej podobne, ale wciąż zbliżone, na przykład wschodniosłowiańskie, ukraiński, białoruski czy południowosłowiańskie, jak serbski, chorwacki, bułgarski. No i wilamowski też ma swoją rodzinkę. Akurat jak polski jest zachodniosłowiański, wilamowski jest zachodniogermański, więc ma tam też angielski, niemiecki, holenderski czy jidysz.
0: No to skąd te języki tam się pojawiły? Skąd te wpływy tych języków pojawiły się właśnie w tej jednej niedużej miejscowości? Czy tam mieszkali jacyś Niemcy albo Holendrzy?
1: I to jest właśnie jedna wielka niewiadoma i największa zagadka wilamowianistów, czyli osób zajmujących się Wilamowicami i badających historię, kulturę czy język tej miejscowości. Dlatego, że nie wiemy, skąd dokładnie pochodzili osadnicy, którzy tam przybyli. Wiemy, że stało się to mniej więcej w XIII wieku. Wiemy, że po najeździe tatarskim, zapewne dlatego, że ziemie księstwa oświęcimskiego dawnego były wyludnione, chętnie sprowadzano osadników, żeby te ziemie zagospodarować. Oni też walili drzewa, tak? Wycinali po prostu połacie szerokie lasu, tworząc miejscowości. No i był to po prostu dochodowy biznes w tamtym czasie. Takiego rodzaju zakładanie miejscowości. I założono ich wówczas w Polsce multum, szczególnie na południu, czyli w Małopolsce czy też na Śląsku, ale też w Czechach, na Słowacji to szło w kierunku aż na Węgry czy Rumunię, chociaż rozciągało się oczywiście w czasie. Tylko że nie wiemy, czy to byli osadnicy pochodzący z terenów obecnych Niemiec, czy na przykład Niderlandów, czy może osadnictwo mieszane. W XIII wieku mało kogo obchodziło pochodzenie. Szczególnie prostego chłopa albo mieszczanina. Interesowali się tym królowie, którzy wyprowadzali swoje rody aż z czasów jeszcze biblejskich, od Abrahama najlepiej, prawda, czy od innych postaci, bo trzeba było udowodnić, że ma się boskie prawo do rządzenia prostym człowiekiem, a prosty człowiek, więc niestety dokumentów się nie zachował.
0: Mieszkał gdzie mieszkał, było mu tam dobrze, zajmował się różnymi sprawami i mówił po swojemu.
1: Tak jak chciał. Najważniejsze, żeby płacił podatki, tak, i wykonywał
0: to
1: inne
0: dla króla
1: obowiązki.
0: Było ważne.
1: Tak, tak.
0: A dla sąsiada było ważne, żeby był dobrym sąsiadem, żeby czasami mi zajrzał, no i wtedy sobie rozmawiano w tym niezwykłym języku, którego dzisiaj mówi pan, że można się nauczyć, a kiedyś pewnie mówiło się nim po prostu w domu.
1: Tak, są jeszcze takie osoby, które używają go na co dzień, no ale niestety liczba ta jest niewielka, ale jeszcze przed II wojną światową

0: Prawie wszyscy mieszkańcy Wilemowic posługiwali się nim na co dzień. Używano go nawet w szkole, kiedy uczono dzieci na takim najniższym poziomie, tak, w najmłodszych klasach. Potem uczono polskiego i niemieckiego. Używano go nieraz nawet w urzędzie, bo burmistrz i inni urzędnicy pochodzili zazwyczaj też z Wilemowic, prawda? No a teraz używany jest głównie przez osoby albo interesujące się Wilemowicami, niekoniecznie nawet pochodzącymi z Wilemowic. Mam kolegę z Japonii, który się nauczył po wilemowsku. Czy z Australii, też takiego komika Karla Ricciego, który do Wilemowic przyjeżdżał i się uczył. Albo sami Wilemowianie, którzy mają babcie, dziadków, pradziadków.
1: I uczą się tego języka od nich i używają go, mam nadzieję, na co dzień. To może pan jeszcze coś nam powie po wilamowsku?
0: Heut wir sehr schöner Tag, die Zeit ist schön, die Sonne scheint. Anna ich ging, ita ist Radio, zu euch, zu Kusa, an Verzewa, fu verschiedenike Sprüche, wo sie sein, i pełen gekust.
1: Wspaniale. Na początku chyba troszkę o pogodzie pan mówił.
0: Tak, że jest piękny dzień, piękna pogoda i że przyszedłem do radia, żeby do was, czyli do słuchaczy, mówić i opowiadać o różnych językach używanych w Polsce.
1: Ta audycja nazywa się Pocztówka z wakacji i dzisiaj wędrujemy po naszej pięknej Polsce, żeby sprawdzić, jak brzmią języki w różnych jej częściach. Bo kto myśli, że my Polacy mówimy tylko w jednym języku i tylko jeden język obowiązuje na terenie całej Polski, to się myli, bo niektórzy są na przykład dwujęzyczni. Mówią po swojemu i po polsku, oczywiście. A przed chwilą byliśmy w Wilamowicach. To pozdrowienia z Wilamowic, jakby to było zapisane na kartce pocztowej.
0: Grisa fuwemysał.
1: No i znowu nic nie rozumiem, ale dzięki Pawłowi Szutowowi, poliglocie i miłośnikowi języka polskiego troszkę liznę i tego niezwykłego języka.

0: Pocztówka z wakacji.
1: Paweł Szutow, poliglota, miłośnik języków, także tych, które funkcjonują w Polsce, odwiedził dzisiaj studio Polskiego Radia Dzieciom, a my na zakończenie wakacji podróżujemy nadal, bo to, że się kończy sierpień, wcale nie oznacza, że podróże mogą ustać. Myślę, że nawet te nadchodzące weekendy wrześniowe, a potem, kto wie, październikowe przyniosą słoneczną pogodę i będzie można dokądś się wybrać. My dzisiaj jeździmy po Polsce, żeby sprawdzić, jak brzmią tam języki, albo gwary, którymi na całe szczęście się ludzie nadal posługują, bo to, że języki giną, to martwi nas. Na szczęście są tacy, którzy, nawet młodzi ludzie, którzy opiekują się tymi językami i zapewniają im trwanie. A co pan powie, panie Pawle, żebyśmy na Śląsk zajrzeli teraz?
2: Bardzo chętnie. Na Śląsku bywam, bardzo go lubię i chętnie o nim rozmawiam.
1: Na Śląsku się godo.
2: Godo się, ale się też rządzi, łosprawio, bo na Śląsku nie mówi się jakąś jednolitą odmianą, tylko wieloma różnymi. Ba, są tam też różne języki używane.
1: To wynika chyba z tego, że jest wielu Ślązaków i wiele części Śląska. To nie jeden niewielki region, tylko duży, duży kawał Polski.
2: Oczywiście, jak mówi stare polskie przysłowie, inna wieś, inna pieśń, prawda? Tak samo to powiedzenie się sprawdza w Polsce, tak też na Śląsku. Śląsk z językoznawczego punktu widzenia, jeśli chodzi o odmiany śląskie, dzielimy na trzy wielkie grupy. Południowo-śląskie to jest Cieszyn z okolicami. Później mamy ten obszar tak zwany przemysłowy, czyli Katowice i okolice. I potem mamy Śląsk północny. Opole, ale aż po Kluczbork również, tam się w ogóle godą. Tak, jeśli na samym południu Śląska raczej się rządzi, w części przemysłowej, którą najczęściej kojarzymy ze Śląskiem, się godo, to na północy się gołdą, albo gdzie niegdzie nawet gołdą.
1: Czyli mówi.
2: Mówi, tak.
1: Opowiada.
2: Właśnie.
1: Mhm. No to w takim razie może ja zadam panu pytanie w języku polskim, a pan mi odpowie, ale po śląsku. Panie Pawle, ma pan jakieś zwierzę, psa, kota?
2: Miążech, kejżech był jeszcze maluczki, ale teroski już na żol nimom, bo nimom czasu, co bych się nimi opiekował.
1: Zrozumiałam. Miał pan, kiedy był pan chłopcem, kiedy był pan w wieku naszych słuchaczy, ale teraz nie mieszka żaden czworonożny ani dwunożny stwór w pana domu, bo nie miałby pan czasu, żeby się nim dobrze zaopiekować, tak?
2: Ja genau. Tak jest.
1: A jak jest pies i kot po śląsku?
2: No pies i kot to akurat pies i kot. Takie wyrazy najbardziej podstawowe, nie wszystkie zastrzegam, bo nawet jak mówiłem po wilamosku przedtem, że jest ładny dzień i ładna pogoda, no to po śląsku gdzieniegdzie, nie na całym Śląsku, ale powie się, że Klara blenduje, tak? Czyli słońce świeci. Natomiast wiele innych, szczególnie takie jak pies, ręka albo głowa, zazwyczaj są zachowywane w językach spokrewnionych prawie bez zmian.
1: Ale ja zapytałam o to, bo na przykład w Poznaniu, z którego pochodzę, na psa mówi się kejter, a na kota mówi się kociamber.
2: Można na Śląsku znaleźć określenia inne na głowę, na nos, na pewnie jak psa kota również, chociaż akurat mi teraz do głowy nic nie przychodzi, ale jestem pewien, że takowe są. Ale inaczej mówimy do mamy, inaczej do kolegów, inaczej kiedy jesteśmy w szkole, inaczej piszemy rozprawkę, inaczej piszemy dla siebie w dzienniczku, prawda? No i tak samo, jeśli chcemy po śląsku powiedzieć w najbardziej zwykły sposób noga, to powiemy noga. Natomiast jeśli chcemy tę nogę jakoś emocjonalnie nazwać, co tutaj wywaliłeś te swoje nogi, nie mogę przejść, tak? No to bez problemu nazwiemy ją szłapą, tak, tę nogę. To też podobnie myślę, że jest w poznańskim.
1: Czyli kiedy oficjalnie wystosujemy pismo do urzędu, żeby zapytać o to, ile wynosi, jaki

0: wysoki jest podatek od psa, którego mamy w domu, to zapytamy o psa. Jak mówimy, a gdzie ten kater nasz poszedł, to już jest tej, jeszcze trzeba dodać po poznańsku.
1: Tak, tej oznacza tyle co ty zresztą. Dla gwar wielkopolskich bardzo typowe jest to, że y, szczególnie na końcu słowa, się zmienia w y albo ej i stąd to tej. Tej, gdzie idziesz?
0: Ale wróćmy na Śląsk. Słowo tej też tam funkcjonuje, też jest obecne, tej.
1: Tak, może bardziej jako ty, czasami tyja i oznacza zupełnie co innego,
0: a
1: mianowicie
0: co?
1: Herbatę. Myślę, że część naszych słuchaczy mogła się domyśleć przez podobieństwo do chociażby angielskiego tea, tak, ale i niemieckiego tee, z którego ten wyraz jest zapożyczony. Sama herbata zresztą jest strasznie ciekawym słowem, bo w słowie herbata ten rdzeń, podobny do angielskiego tea, też mamy, bo to jest herbata. Herba, tak, pochodzi z języka łacińskiego i oznacza ziele, rodzaj zioła. A ta jest herbatą, więc właśnie to jest zioło herbaciane.
0: Tak, taki napar ziołowy. Ja słyszałam, że język śląski ma inną melodię troszeczkę, inaczej się śpiewa czy wypowiada się zdanie. No i też alfabet podobno ma swój, ten język śląski.
1: Tak, śląski ma swój alfabet, miał kiedyś nawet wiele różnych, bo wielu proponowało swoją wersję zapisu, ale sytuacja się już wyjaśniła, powiedzmy, i najczęściej używa się tak zwanego ślabikorzowego szrajbunku. Tak, szrajbunek to jest pisownia, a ślabikorz to jest elementarz. Taka książeczka, która nas uczy sylabowania. I on nie różni się jakoś bardzo mocno od alfabetu polskiego, ale nie ma na przykład liter na ą i ę, bo po śląsku nie mówi się ą i ę, wymawia się je inaczej, na przykład są to będzie sum, tak? Albo zęby to są zymby i to się pisze jako z, y, m, b, y. Ale za to jest litera na dźwięk, którego w polskim nie ma, czyli u śląskie. Tak, jak w wyrazie na przykład twój, mój, takie o z kreseczką, ale poziomą, z tak zwanym makronem.
0: Mówiąc o tych zymbach, naprowadził mnie pan na pomysł zagadki. To może zadamy naszym słuchaczom taką zagadkę. Nie to, że się nie martwię o wasze zymby, ale chciałabym was zapytać, co to takiego po śląsku bonbon albo szklok? Jeżeli pójdziecie do sklepu i poprosicie o... O bombony albo o szkloki, to o co prosicie? 226452055. Kto wie, może do nas zatelefonować. A ja przypomnę, że naszym gościem jest Paweł Szutow, poliglota i miłośnik wielu języków, jak słyszycie, bo pan Paweł też i o chińskim mówi, i o niemieckim, i o angielskim, ale dzisiaj rozmawiamy o różnych językach, którymi mówi się w Polsce. No to czym są te bonbony albo szkloki?

0: To zespół Mille Voci, a do nas dzwonią Dorotka i Gosia ze swoim tatą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, skąd dzwonicie?
1: Z Olsztyna.
2: Z Olsztyna.
0: Piękny Olsztyn. I jaka pogoda dzisiaj w Olsztynie?
1: Piękna.
0: Taka, jak powinna być, prawda, w końcówce wakacji. A można w Olsztynie kupić bombony albo szkloki?
1: Tak.
0: A co to takiego, dziewczyny?
1: Cukierki.
0: Prawda? Zdarzyło wam...
1: Basem.
0: To cukierki, rzeczywiście. Szkloki to nawet takie specjalne cukierki, które się nazywają landrynkami. Wiecie, jakie to cukierki, landrynki?
1: Tak.
0: Jak się landrynkę trochę possie, to się robi taka trochę przezroczysta, jak szkło, prawda?
1: Prawda.
0: Wszystko się zgadza. Dziewczyny, jak wam było w te wakacje?
1: Fajowo!
0: A dokąd pojechałyście? Jesteście w
1: do alpaku.
0: O, w alpakarni byłyście i można było je pogłaskać?
1: Tak. Mhm. I nawet jadłyśmy marchewką.
0: Marchewkę jadły? Smakowała im?
1: Tak.
0: A po czym poznać, że alpace smakuje marchewka?
1: Jak do niej podchodzę. Albo ona podejdzie do ciebie prędzej. No.
0: I po prostu zjada tę marchewkę i prosi o następną. To wiadomo, że jej smakuje. A tata też karmił alpaki?
3: Tak.
0: Tata lakonicznie odpowiada. No to w takim razie cieszymy się, że...
3: Bo to audycja, że tak się wytłumaczę, bo to, wie pani, audycja dla dzieci.
0: Tak.
3: Więc ja tylko wykręcam numer.
0: Ale my też lubimy rozmawiać z rodzicami naszych słuchaczy, nawet lubimy ich trochę tak testować. Są takie specjalne konkursy, takie zabawy, w których przede wszystkim rodzice odpowiadają, a dzieci tylko trzymają kciuki. No, więc tak też pozwalamy sobie na takie różne zabawy. No to, panie tato i dziewczynki, Dorotko, Małgosiu, bardzo wam dziękujemy za telefon, za miłą rozmowę i życzymy wspaniałej końcówki wakacji. Piękny dzień, cieszcie się nim.
1: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia, pa, pa.
3: Do usłyszenia.
1: Pa, pa.

0: Pocztówka z wakacji.
1: Byliśmy w Wilamowicach, w takiej niedużej miejscowości między Bielskiem Białą a Oświęcimiem. Potem zajrzeliśmy troszkę na północ do Śląska. A teraz dokąd by nas pan chciał zabrać, panie Pawle?
2: Może zostańmy jeszcze na chwileczkę na południu i tak jak szliśmy od Wilamowic na zachód, to pójdziemy teraz na wschód. Do dawnej Galicji. Wilamowice leżą właściwie w Galicji, ale na jej zachodnim skrawku. A Galicja, przypomnę, to była taka prowincja, taki region historyczny, który wchodził w skład Imperium Habsburgów. Tak jak Polskę nieszczęśliwie nam rozebrano kiedyś w XVIII wieku, tak jej część południowo-wschodnia trafiła właśnie do Austro-Węgier. No i tam też używano wielu języków. Wielu zna górali, wielu na pewno wyjeżdżało do gór,
1: tak,
2: nie tylko.
1: Byli w górach nasi słuchacze, opowiadali o tych swoich szlakach i wyprawach w góry.
2: No właśnie, i będąc w górach, można się spotkać z góralami. Ale tutaj pojawia się pytanie, z którymi góralami? Bo ich jest bardzo wielu. Tak, mamy, zaczynając od zachodu, górali Beskidu Śląskiego, mamy górali podhalańskich, spiskich, czadeckich, etc., etc. Nie będę wszystkich wyliczał. Mamy też górali słowackich, bardzo blisko, za Miedzą.
1: Góral górala zrozumie? Pewnie nie.
2: No właśnie zależy, który. Jeśli mieszkają za Miedzą, to tak. Jeśli troszkę dalej, to tutaj mogą już też być problemy.
1: A których górali chce pan nam przedstawić? Czy podhalańskich, czy jeszcze jakichś innych?
2: No może porozmawiajmy o podhalańskich, jako tych najbardziej znanych. Tutaj może bym się zatrzymał na sekundkę na cechach tej mowy, które są najbardziej rozpoznawalne. Przy okazji się nauczymy, jak nazwać to, jak mówią górale. Pierwszą taką cechą ich mowy jest mazurzenie. Tak? Jeśli my powiemy czapka albo na przykład żaba, to góral powie copka albo zaba. Tak? Czyli czy przechodzi w c, ży przechodzi w z, szy przechodzi w s też i żdży w zdz. Więc jezdzę zamiast jeżdżę też usłyszymy.
1: A dżdżownica? Jakby to było po góralsku?
2: No wtedy chyba dżdżownica, tylko myślę, że używają jakiegoś innego słówka na to. Tak, domyślam się, że jakaś dziownica pewnie, tak? Chociaż tutaj przepraszam, jeśli przekręcam, bo akurat góralszczyzna nie jest do końca moją działką. Natomiast zwracam uwagę słuchaczy na to, że gdyby chcieli kiedyś stylizować swoją wypowiedź na jakąś gwarę, czyli trochę jakby ją udawać, to żeby RZ nie zmieniali w Z, tak? Dlatego, że ono w Z zazwyczaj nie przechodzi. Rzeka zostaje rzeką, najwyżej rzyką, tak?

0: częściej, to tak w większości gwar się wymówi. I przechodzimy teraz płynnie do kolejnej cechy, do kolejnej właściwości. Powiedziałem rzyka, tak? E nam się jakoby pochyliło albo ścieśniło w wymowie.
1: Zrobiło się y bardziej.
0: Tak, takie,
1: takie
0: y. Mleko.
1: Przepraszam, że teraz wrócę do szkolnego.

0: Kiedy nie?
1: Ale mogę sprzedać patent. Otóż E prawie zawsze i prawie wszędzie pochyla się, kiedy znajduje się przed M, N albo N. Więc jeśli mówimy sień w języku standardowym, to w wielu gwarach powiemy sień. Podobnie dzieje się z O. O też nam się pochyla. Mówimy coś pokroju O, więc dom wymówimy jako dom, koń jako kuń, prawda? W niektórych gwarach to nawet w U przechodzi, stąd dum i kuń. I w końcu bywa nawet A pochylone. Ono jest chyba najciekawsze i najrzadsze już teraz, bo albo przechodzi po prostu w O, tak? Na przykład jo zamiast ja, albo mom zamiast mam, albo brzmi jak dźwięk pomiędzy A a O. Czapka czy copka.
0: Najlepiej, jak się chce posłuchać takiej gwary podhalańskiej, to wsiąść do takiego lokalnego autobusu, usiąść między ludźmi lokalnymi, no i posłuchać, jak oni między sobą rozmawiają. To też są ludzie, którzy są dwujęzyczni, bo inaczej mówią między sobą po szkole, a zupełnie innego rodzaju języka wymaga się od na przykład waszych kolegów mieszkających gdzieś tam w Rabce albo w Białce Tatrzańskiej w szkole, kiedy są lekcje języka polskiego.
1: Tak, to prawda. Ta dwujęzyczność jest bardzo ciekawa, bo mimo, że dla wielu z nas typowe jest, że mówimy jednym językiem, chociaż nawet jak mówimy, że mówimy jednym językiem, to nie do końca jest prawda, bo jak już powiedzieliśmy, w różnych sytuacjach używamy różnych stylów, różnych rejestrów stylistycznych, prawda? Więc i tak jesteśmy po części dwujęzyczni, ale dla większości ludzi na naszym globie naturalna jest wielojęzyczność. Więcej niż połowa ludzi na Ziemi mówi w więcej niż jednym języku. Tak więc zupełnie nie jest to nic dziwnego. A dokańczając jeszcze wątek górali, dorzucę coś o ich intonacji. Otóż w wielu, może nie we wszystkich, ale prawie wszystkich odmianach góralskich akcentuje się pierwszą sylabę w wyrazie. Tak? W języku polskim najczęściej akcentujemy drugą od końca. Tak, kładziemy na nią taki nacisk. Mówimy na przykład...
0: Landrynka.
1: Właśnie, mówimy na przykład landrynka, prawda? A góral, gdyby mówił ze swoją intonacją, powiedziałby landrynka, prawda? Jo teraz dowostu godą, choć o nie jest górol, ale możecie posłuchać, jak to mniej więcej brzmi.
0: To Paweł Szutow, akcentując tak po góralsku na pierwszą sylabę, poliglota, dzisiaj opowiada o różnych językach obowiązujących w Polsce. To może jakieś pozdrowienia z Podhala, panie Pawle, jakby to było po góralsku?
1: No to może takie, którego się używa, jak się dawniej przychodziło do chałupy. To się zycyło na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok, żeby wam się rodziła kapusta i grok.
0: O, bardzo dobrze. Kapusta teraz rośnie na polach. Niech jej będzie jak najwięcej. A my za chwileczkę jeszcze wrócimy i chyba wrócimy do jakiegoś miasta. Bo jeszcze o miastach wielkich nie rozmawialiśmy w naszej audycji, która nazywa się, przypomnę, Pocztówka z wakacji.

0: i naszego kraju, ale nie po to, żeby sprawdzać, jakie tam zabytki, jakie zwierzęta to tu, to tam mieszkają, tylko żeby posłuchać, jak ludzie rozmawiają między sobą, a rozmawiają rozmaicie. I to też jest bogactwo naszego kraju i naszej kultury. To dokąd nas pan, panie Pawle, teraz zaprosi?
1: To może do Warszawy, a dokładnie na Pragę.
0: Czy w Warszawie mówi się inaczej niż w innych miejscach w Polsce?
1: Teraz już coraz mniej da się znaleźć jeszcze starsze osoby albo pasjonatów, którzy się uczą tego języka, który najczęściej określamy mianem gwary warszawskiej. Natomiast tutaj od razu powiem, że dawniej prawie każde miasto miało jakąś swoją nieco inną odmianę w Polsce języka polskiego niż każda inna miejscowość, prawda? Tak samo jak na terenach wiejskich jeszcze się zachowują gwary, co zresztą nie jest prawda, że tylko niektórzy mówią, że gwara to jest tylko mowa wsi albo jakaś... Czasami za tym idzie jeszcze taki bardzo bolesny i przykry stereotyp, że jest to mowa niepoprawna albo jakaś niewykształcona. Od razu zaznaczam, że nie, gwara ma swój własny system językowy i jest tak samo dobra jak język ogólny, którym się posługujemy, bo tak go można nazwać, język ogólnopolski, to jest ten, którym teraz do was się zwracam.
0: A może powie pan coś po warsiawsku, żeby tak usłyszeć, jak to brzmiało?
1: Po warsiasku, proszę szanownej ferajny, za dobrze mówić nie mogę, ale będę się starał, aż wypuszczę ostatni dech, żeby państwu go przybliżyć troszeczkę. Na czym to polegało kiedyś, to warszawskie mówienie? Po pierwsze, musimy pamiętać, że do każdego miasta przyjeżdżała ludność z okolicznych wsi, więc najczęściej mowa każdego miasta była połączeniem różnych cech tych gwar używanych w koła.
0: Każdy coś ze sobą przywoził, jakieś słowo, jakiś akcencik.
1: Tak, i to się wszystko mieszało i bardzo elegancko łączyło. Warszawa leży na Mazowszu, więc znajdziemy tutaj bardzo wiele takich bardzo typowych dla gwar mazowieckich cech. No na przykład li wymawiamy jako ly. Tak, mogli, lis zamiast lisy mogli.
0: I piszcie do nas listy.
1: Listy, koniecznie listy z wakacji. A dalej czasami to sz, ż, czy, dż było wymawiane troszeczkę miękczej, prawda? To też na sporym terenie Mazowsza się pojawia gdzieś ta cecha.
0: Czyli szanowni słuchacze.
1: Tak, może aż nie szanowni, ale szanowni jak najbardziej. Tak? Dla większej elegancji czasami nawet s przechodziło w szy, tak? Czyli proszę was zamiast was albo szerdelki zamiast serdelki. Dlaczego? Dlatego, że się starano unikać mazurzenia, o którym już mówiliśmy. Prawda?
0: A skoro już mówiliśmy też o landrynkach i cukierkach, to cukierek byłby pewnie cukierkiem.
1: Cukierkiem, owszem. Albo nawet cukierkiem, czyli taka wymowa półmiękka, prawda? Kierownik to byłby kierownik albo kierownik, czy w drugą stronę to idzie też. Twarde k albo g zmieniało się czasami w miększe. Patrzę na nogę, idę na Pragę, biorę, jak się mówiło dawniej, jeszcze takie powiedzenie czasami jest powtarzane, teczkę w rękę i na Białołękę. Prawda? Też warszawska dzielnica Białołęka.
0: Były też różne słowa charakterystyczne dla tej gwary warszawskiej. Na przykład napoje bąbelkowane nazywały się gazowańcami. Jak gazowańca się wypiło, to było człowiekowi od razu miło.
1: Tak jest.
0: A dlaczego pan powiedział, że zabiera pan nas do Warszawy, a właściwie na Pragę warszawską? Praga to jest ta część Warszawy, która położona jest na prawym brzegu Wisły. I dlaczego szczególnie tam chciał nas pan zaprosić?
1: Dlatego, że podobno tam najdłużej się ta mowa utrzymywała. Warszawa, przypominam, no niestety, ale bardzo tragicznie doświadczyła historii w trakcie II wojny światowej, kiedy była systematycznie niszczona. Natomiast część Pragi się uchowała. Tak? A co za tym idzie, więcej też rodowitych mieszkańców tam zostało. Słyszałem opowieści nawet od mojego kolegi o tym, że miał ciotkę, która stamtąd pochodziła i do końca życia jeszcze mówiła z dość wyczuwalnym akcentem właśnie tym praskim. Poza tym zapraszam wszystkich na Bazar Różyckiego, gdzie, jak głosi jeszcze miejska legenda, do dziś dnia można znaleźć osoby,

0: które by mówiły chociaż troszkę po warsiasku. No i da się tam jeszcze spróbować słynnych pyzów sprzedawanych w słoiku.
1: To nam pan narobił teraz apetytu, a pora obiadowa, więc kto na Pradze albo w Warszawie, ten na bazar Różyckiego po pyzy, gorące pyzy, może dzisiaj się wybrać. A do nas przybył komunikacją miejską, nie wiem jak jest tam autobus albo tramwaj, po poznańsku powiedziała bimba, to jest tramwaj, a po warszawsku jest jakieś określenie na komunikację miejską, na taksówkę na przykład, albo na jakiś inny środek transportu miejskiego?
0: Taksówka byłaby taryfą, ale ja tutaj akurat metrem, którego w czasach swojej świetności niestety Gwara Warszawska nie doczekała, więc zapewne nazywałaby metro również metrem. Ale kto wie, możliwe, że też jakieś określenie na nie by wymyśliła.
1: Paweł Szutow, poliglota, miłośnik języków różnych, w tym języków, które obowiązują w Polsce, którymi się w różnych częściach naszego kraju mówi, odwiedził studio Polskiego Radia Dzieciom, no i w audycji Pocztówka z wakacji nas troszeczkę oprowadził po tej językowej różnorodności naszego kraju. Bardzo dziękuję panie Pawle za odwiedziny.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkim udanych wakacji, niech nawet tej końcówki.
1: A my teraz posłuchamy piosenki właśnie warszawskiego taksówkarza, przed nami Jaremas Stępowski.

czemu wybrałem ten fach? Wielu twierdzi, że lepsze bywają. Ja ich skreślam i po całych dniach tkwię za kółkiem od grudnia do maja. Jestem grzeczny dla grzecznych, a gdy nieprzyjemnie ktoś zachowa się, małą wiązkę posyłam mu i już po chwili przyjaciel wie, że

ja nerwów nie tracę, to cud. I tak w kółko codziennie od rana ludzie przy tym poznaje się wrót. Starych, młodych, wesołych, przegranych zakochani się czulą cmok, cmok. Ktoś się spieszy, bo pociąg tuż, tuż. Pozna męża, co robi skok w bok. Ma się w końcu to oko, bo cóż. Dla mnie nie ma cwaniaków, ja naturę mam taką, która prawdę dostrzeże spod maski. Byle czym się nie zrażam, na zakrętach uważam, bo ja jestem taksówkarz warszawski. Jak chodzisz, łachu, światem nie widzisz, bo rany nie ludzi, jak pragnę zdrowia. Swoim gwarem mnie wita co dnia Praga, Wola, Powiśle, Ochota. Każdy kamień zjeździłem tam ja i ta stara, poczciwa gablota. Nieraz brać ją musiałem na pych i przeżyłem już z nią wiele chwili wesołych i złych, ale nigdy nie dałem się, bo

Warszawa się wkoło zielenie. Życie dla mnie ma sens oraz treść. Kto smaruje, ten jedzie, no nie? A więc kursu nie zmienia mi cześć. Mam swój fason i

0: Panie władza, no mandat, no za co mandat, no tam nie było żadnego znaku, no. Nie, dobra. No już płacę, ojej. Tyle rabanu i...
1: Śpiewał warszawski taksówkarz. Jakbyście kiedyś chcieli posłuchać, będąc w Warszawie, właśnie jak brzmi taka warszawska gwara, warszawska mowa, to myślę, że dobrze rzeczywiście wsiąść sobie do taryfy, do taksówki, no i sprawdzić, czy pan taksówkarz potrafi mówić właśnie tak, jak przed chwilą Paweł Szutow opowiadał, a Jarema Stępowski wyśpiewał. Słuchajcie, no z pewnym takim smuteczkiem i małym żalem kończę dzisiejsze wydanie Pocztówki z wakacji, bo to już ostatnia audycja w te wakacje, ale oczywiście od jutra rozpoczyna się cykl nowych audycji i tych, które znacie i chętnie do nich na pewno będziecie wracać. Więc bardzo Wam dziękujemy, Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, za spotkanie i za wszystkie kartki, które zaraz tutaj porozwieszamy w naszym studiu, żeby nam te wspomnienia wakacyjne towarzyszyły. Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie, prosto z audycji.

0: Ja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Turystyczny. Na zegarach godzina 14. Witamy Was serdecznie w ostatnim dniu wakacji i w ostatnim rozdziale naszego wakacyjnego śpiewnika turystycznego. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Zaczynamy.

Nasza rozśpiewana audycja Śpiewnik Turystyczny powolutku żegna się już z wami. Drodzy radiosłuchacze, tak jak i z wami, i z nami żegnają się wakacje przez 9 tygodni. Tak, przez 9 tygodni wakacyjnych spotykaliśmy się z wami, śpiewaliśmy wasze i nasze i naszych gości w studiu ulubione, ukochane piosenki wakacyjne, turystyczne, ale może zacznijmy od początku. Co to takiego w ogóle ten śpiewnik turystyczny? Otóż, zanim każdy z nas miał telefon z internetem, to piosenki zbierało się w takich specjalnych zeszytach, w których zapisywało się je ręcznie, albo w takich śpiewnikach, właśnie turystycznych śpiewnikach, zakupywanych najczęściej w sklepach muzycznych. Tak było jeszcze kilka, a może raczej kilkanaście lat temu, w latach 90. W każdym razie rodzice, którzy nas słuchają, doskonale zapewne pamiętają śpiewniki turystyczne w zeszycie lub w książeczce, czyli słowa naszych ulubionych, ukochanych, turystycznych piosenek. Często w takim śpiewniku wydrukowanym i zakupionym w sklepie muzycznym były również podane akordy, które towarzyszyły wszystkim tym, którzy lubili sobie zagrać taką piosenkę turystyczną na gitarze. My w naszym śpiewniku turystycznym mieliśmy teksty i mieliśmy akordy gitarowe, ale również akordy do innych instrumentów w postaci piosenek, które śpiewaliśmy my, to znaczy ja i moi goście w studiu, ale często też dzwoniliście wy do nas, śpiewając albo a cappella, czyli bez udziału żadnych instrumentów, albo czasami zdarzało nam się również tak, że słuchaliśmy waszych wykonań po drugiej stronie telefonu razem z instrumentami, na przykład z gitarą. Mieliśmy różne rozdziały naszego śpiewnika turystycznego. Były piosenki ogniskowe, harcerskie, biwakowe, do śpiewania wtedy, kiedy płyniemy kajakiem, albo plażowe, bajkowe, do chodzenia, do wędrówek górskich. I tak dotarliśmy do 10, ostatniego niestety, ale nie będziemy płakać, będziemy tylko się cieszyć, że tak fajnie nam i śpiewająco poszło. Dotarliśmy ni mniej, ni więcej do ostatniego rozdziału śpiewnika turystycznego, mając taką nadzieję, że ta audycja

0: spotka się i z wami, i z nami już w następnym roku z okazji wakacji 2027. Ale zanim to nastąpi, to dzisiaj trochę powspominamy te piosenki, które nam się szczególnie miło śpiewało w naszej audycji, między innymi z naszymi gośćmi. W jednym z pierwszych odcinków audycji Śpiewnik Turystyczny gościliśmy rozśpiewaną rodzinę z Krakowa. To był chyba odcinek poświęcony, tak już wiem, muzyce ogniskowej. A była to rodzinka, którą usłyszałem tydzień wcześniej, w czasie rozmowy telefonicznej, gdzie Józek Baraniok razem ze swoim synem zagrali nam przepiękną szantę i zaśpiewali ją, a grali wspaniale na gitarze. No to teraz, wspominając, posłuchajmy, co wydarzyło się w studiu, kiedy cała rozśpiewana rodzinka z Krakowa zawitała w Warszawie. Działo się naprawdę dużo. Mam tylu gości w studiu Polskiego Radia Dzieciom, że wszystkie mikrofony będą już za chwilę wykorzystane. Dzieje się tak dużo, że ja nie wiem, czy ja sobie z tymi wszystkimi mikrofonami poradzę, ale mam nadzieję, że tak. Uwaga, uwaga. To taki okrzyk jakiś powitalny. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Dzień dobry.
0: Te wspaniałe głosy to są głosy naszych, przypominam, naszych radiosłuchaczy, którzy w ubiegłym tygodniu śpiewali jeszcze przez telefon, prosto z Krakowa, a dzisiaj są już w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Pani Justyna i pan Józef Baraniok, witajcie kochani.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry,
2: dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Oraz ich dzieci Lili, Staś, Anielka, cześć!
4: Dzień dobry.
3: Musicie powiedzieć.
0: Wiecie co, ja muszę tylko zdradzić wam jeden sekret, bo mi się trochę zatyka lewe ucho i trzeba mówić głośno, żebym ja usłyszał dobrze. To jeszcze raz. Cześć!
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Cześć, dziewczyny. Tak jest. Słuchajcie, to co wy tutaj robicie? Jesteście w audycji Śpiewnik Turystyczny. Dlaczego akurat w tej audycji? No bo kochacie muzykę, kochacie muzykować. Od czego to się u was zaczęło? To wspólne, rodzinne muzykowanie.
2: Myślę, że tutaj historia jakby każdego jest trochę inna. Przede wszystkim żona, myślę, że to ona właśnie zaraz opowie, jest umuzykalniona. Ja to jestem takim śpiewakiem właśnie prysznicowym. Ja to tak przynajmniej nazywam. Bardzo lubię grać na gitarze, gdzieś tam właśnie na harmonijce się ostatnio też uczę. Całą rodziną nieraz gdzieś tam sobie wspólnie muzykujemy, czy w górach, czy wcześniej gdzieś tam też w akademiku, na jakichś takich domówkach. To myślę, że jakby ode mnie, a żona pewnie powie troszkę więcej.
0: To słuchamy pani Justyny teraz.
6: Dzień dobry, witam wszystkich pięknie. No więc muzykowanie u mnie wzięło się stąd, że tak naprawdę urodziłam się w rodzinie, gdzie babcia prowadziła zespół regionalny. No i zależało jej na tym, żeby stworzyć własną kapelę. I tutaj wysłała wszystkich wnuków, jest nas czworo, do szkoły muzycznej. Więc tam nauczyłam się grać na skrzypcach, a oprócz tego miałam też kontakt z innymi instrumentami w domu, bo i była trąbka, i był akordeon, był fortepian. Ja miałam grać na flecie poprzecznym. Jeszcze ta gitara się gdzieś tam pojawiła, bo miałam też okazję grać w różnych oazach, na jakichś ogniskach, potem na studiach, więc cały czas ta muzyka była tutaj wśród nas obecna i staraliśmy się to też po prostu wprowadzić tak naturalnie do naszej rodziny i gdzieś zabierać tą gitarę razem ze sobą, uczyć dzieci piosenek takich turystycznych. Stasiu,
0: no to teraz Stasia, tak? Staś, chodzisz do szkoły muzycznej?
4: Tak.
0: I w której jesteś klasie?
4: W ósmej.
6: Ale jakiej ósmej?
0: Już w ósmej jesteś klasie?
4: Znaczy w drugiej.
0: Chciałam powiedzieć, że jak tam ósmą, że chyba przeskoczyłeś szybko tej ósmej.
4: Drugiej.
0: W drugiej.
6: Chciałam powiedzieć, że ma 8 lat.
2: Chyba tak.
0: No dobrze, to 8-letni Staś w drugiej klasie szkoły muzycznej. Jaki instrument jest twoim podstawowym instrumentem w tej szkole muzycznej?
4: Fortepian.
0: Fortepian, a na gitarze też troszkę grasz, czy nie, tak jak tata? Nie, na fortepianie.
2: Ma już swoją gitarę, ale na razie...
0: Jeszcze się przymierza. Stasio, ty w tamtym tygodniu tak pięknie z tatą zaśpiewałeś, prosto z

0: Krakowa, że ja o nim miałam na 13,5 sekundy. Skąd ty potrafisz tak pięknie śpiewać? Kto cię nauczył? A może sam się nauczyłaś?
1: Tata i mama.
0: Tata i mama? I w jaki sposób ty się uczyłaś tego śpiewania razem z rodzicami? Gdzie to się odbywało? Swoimi słowami powiedz, tak najprościej na świecie.
1: W domu najbardziej, najwięcej.
0: I co, i mama i tata brali instrumenty w dłonie, a ty grałeś na fortepianie, czy tylko śpiewałeś? Tata niech pomoże, pewnie.
2: No różnie jest, czasami Staś nam podgrywa na pianinie, tak?
3: Ja myślę, że my dużo też w aucie śpiewamy. No. Tak lecą jakieś przeboje, zwłaszcza w radiu dzieciom.
2: O tak.
0: Bardzo się cieszę. Jechaliście dzisiaj do Warszawy prosto z Krakowa. To co nuciliście w aucie przez tę całą podróż? Dziewczyny, co śpiewałyście dzisiaj w samochodzie? Dziewczyny, Lila i Staś, Lili i Anielka. Co śpiewałyście?
4: Stokrotka.
0: Stokrotkę śpiewałyście?
4: Tak, jest ta...
0: A jak to leci ta stokrotka? Gdy strumyk płynie zwolna, to ta piosenka.
3: Zaśpiewamy wszyscy razem?
0: To może słuchajcie,
4: jest ta, a ty góry, jest tam słońce, tam ty i chuli. Ogniem ja wodą ty.
0: Ale stokrotka też była?
4: Była.
0: To co? To może fajnie, że dziewczyny wywołały pierwszą piosenkę. Moi drodzy radiosłuchacze, rodzina Baraniok prosto z Krakowa u nas w Warszawie wykona teraz fragmencik. Fragmencik słynnej stokrotki. My już dzisiaj usłyszeliśmy ten utwór w wykonaniu Kasi Klich, a teraz zaśpiewają Justyna, Józef, Lili, Staś, Anielka. Ja też będę pomagał. Uwaga, 3, 2, start.

0: Brawa wielkie, wielkie brawa. To jest pierwszy utwór, w zasadzie fragmencik utworu, który wykonaliście u nas w studiu. Co jest fajnego w takim wspólnym muzykowaniu? Staś, dlaczego fajnie jest śpiewać razem z mamą, z tatą, z siostrami? Jak myślisz? Musisz się zastanowić. Ja to rozumiem, bo ja też czasami, wiesz, jak ktoś mi zada pytanie, to myślę i myślę, a potem dopiero odpowiadam, jak coś mi przyjdzie do głowy. To jak przyjdzie ci do głowy odpowiedź, to podnieś rękę i wtedy będziesz mógł sobie odpowiedzieć. Zgoda? Dziewczyny, a wy co powiecie? Co jest fajnego w tym, że się śpiewa razem z rodzicami? Co jest takiego przyjemnego w tym?
1: Że spędzasz wspólnie czas.
0: Że się spędza wspólnie czas. A często w taki sposób spędzacie wspólnie czas?
1: Tak.
0: Mhm. I wtedy wy lubicie tylko siedzieć i śpiewać? Czy na przykład wyklepujecie rytm? Rączkami tupiecie, tańczycie? Jak to u was wygląda?
1: Luźnie.
0: To jak ostatnio było? Tańczyłyście, jak mama z tatą i Stasiem grali i śpiewali? Czy siedziałyście, czy tylko śpiewałyście?
1: Siedzieliśmy.
0: Tak jak my teraz siedzimy i pięknie muzykujemy i sobie rozmawiamy. Powiedzcie proszę, czy dziewczyny też mają taką ochotę, by kontynuować swoje początki muzyczne w szkołach muzycznych, czy może już są w szkołach muzycznych?
1: Ja będę chciała i będę grać na harfie.
0: Nie, no to po prostu, słuchajcie, gitarzysta, pianista, skrzypaczka, harfistka, a jeszcze tam się Lili chowa, prawda? Lili, a ty też byś chciała kiedyś grać na jakimś instrumencie, czy nie?
2: Już ma. Skrzypta.
0: Skrzypce, no proszę, to po prostu będzie kwintet tak. Doskonały, kwintet rodzinny. A kto najczęściej w rodzinie mówi, słuchajcie, gramy, nudzi nam się, bierzemy się do grania i do śpiewania. Jest taka osoba, czy po prostu macie jakieś takie swoje specjalne momenty?

0: kiedy lubicie usiąść i razem pośpiewać?
1: No generalnie myślę, że ja tak zwołuję czasami do wspólnego grania, aczkolwiek żona ćwiczy do swojej orkiestry codziennie, więc ja sobie tam pracuję gdzieś w pokoju obok, a ona mi umila czas na skrzypcach.
0: To droga Justyno, opowiedz nam trochę więcej o tej orkiestrze.
2: O, dobrze,
0: cóż to, cóż to za orkiestra?
2: Jest to orkiestra Fundacji Czułej Sztuki. Założyły ją trzy wspaniałe skrzypaczki, które pragnęły właśnie zrzeszyć takich muzyków, pasjonatów i amatorów, czyli którzy gdzieś tam tą swoją edukację muzyczną ukończyli na jakimś tam poziomie i też dla takich ludzi, którzy nawet dorosłości dopiero zaczęli uczyć się grać na instrumentach. Więc stworzymy taką bardzo ciekawą, oryginalną orkiestrę. Gramy tam bardzo różne kawałki, bo i klasykę, i muzykę rozrywkową, i muzykę filmową.
0: Wow, jest to duża rozpiętość repertuaru, fajnie.
2: Tak, bardzo jest bogaty ten repertuar i wie pan co, no jest to piękne, że ta muzyka faktycznie nas tak łączy, jednoczy i że jest naprawdę duży też przedział wiekowy wśród naszej orkiestry, a jednak tak.
0: To najmłodsza osoba ile ma lat?
2: Najmłodsza, ja nie wiem, czy nie jest 20.
1: Studentka, nie?
2: Jakoś tak dopiero
0: na. A najstarsza?
2: Chyba 65.
0: No to rzeczywiście rozstrzał wiekowy jest olbrzymi, ale to tylko świadczy o tym, że dużo osób cały czas garnie się do dobrej muzyki, prawda?
2: Tak, tak. Więc jest to naprawdę piękne miejsce, że mamy taką możliwość realizowania takiej naszej wewnętrznej pasji, bo granie w orkiestrze to jest naprawdę coś niesamowitego. Jeśli mamy tę możliwość właśnie spróbowania nawet tego, że nawet ten każdy inny głos, ten mamy pierwsze, drugie, trzecie skrzypce i wyłączamy, inaczej brzmi jak gramy sami, tak? A inaczej jak to brzmi w pełnej krasie, że tak powiem.
0: Ale ja wiem, że oprócz takiej stokrotki, którą dzisiaj nam tak pięknie zaśpiewaliście i zagraliście, macie też swój autorski repertuar. Drogi Józefie, kiedy płyta?
1: O, trochę się zagalopowaliśmy, tak myślę. Tak, generalnie. Generalnie to ja sobie lubię też popisać różne rzeczy, czy książeczki dla dzieci, czy jakieś tam wiersze, czy piosenki, więc gdzieś tam na pewnej wędrówce górskiej, kiedyś dużo sam też chodziłem w góry, jakoś tak poczułem taki moment, że może to warto uwiecznić taką wędrówkę, a właściwie taki dialog z górą, bo ta piosenka się nazywa Góra. To jest taka jedna piosenka tutaj, którą zaprezentuję, ale chodzi o to, że te wędrówki, jakby przebywanie z naturą, bycie w górach często pozwala na jakby zrzucenie swoich codziennych nie tylko trudności, ale i takich zwykłych radości, jakiejś takiej codzienności po prostu, zapomina się o tym.
0: To prawda.
1: Tak, ja mam takie wrażenie często właśnie w górach. I przez pewien moment zwykle jest tak, że jak się wraca do siebie, to trochę jest się innym takim i tęskni się jakby na nowo w te góry, więc trochę o tym jest ta piosenka.
0: To co, posłuchamy teraz?
1: Tak.
0: Jaki jest tytuł tego utworu?
1: Tytuł jest prosty, bo to jest po prostu Góra.
0: To będzie prawdziwy debiut w Polskim Radiu Dzieciom. Czekamy na wasze wykonanie. Ja tylko opowiem naszym radiosłuchaczom, że oprócz naszych wspaniałych muzyków w studiu mamy gitarę, skrzypce i harmonikę, prawda?
1: Tak jest.
0: Harmonikę. Piosenka Góra w wykonaniu... Czy wasza rodzina ma już nazwę zespołu, czy po prostu Rodzina Baraniok?
1: Chyba Rodzina Baraniok na razie.
0: Rodzina Baraniok prosto z Krakowa w swoim autorskim repertuarze. Teraz w Polskim Radiu Dzieciom słuchamy.

Ależ się rozmarzyłem, słuchając pięknego śpiewu naszych gości z Krakowa, dźwięku harmonijki, gitary. Tak, tak. Tak było na początku lipca w śpiewniku turystycznym. To teraz oddajmy się jeszcze przez kilka chwil, przez kilka minut pięknym dźwiękom piosenek turystycznych.

Katarzyna Kulawik. Ania Swykle. Wojtek Jarociński. Stanisław Szczyciński. Marek Zarankiewicz. Wojtek Maziakowski. Krzysiu Rzesławski. Wacek Juszczyszyn, niezmiennie z nami Wojtek Belon, czyli Wolna Grupa Bukowina. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie.

0: pieśń łagodnych.
1: W śpiewniku turystycznym, jak wielu z was, którzy towarzyszyli tej audycji przez całe wakacje, były też piosenki biwakowe, takie, które śpiewa się wtedy, kiedy rozstawiamy namiot, wtedy, kiedy jemy kolację na biwaku, wtedy, kiedy pakujemy się już do namiotu, żeby sobie usnąć, a przed snem pośpiewać coś na uspokojenie i na zakończenie dnia. Ale w rozmowie z moim kolejnym gościem, którą wspomnimy właśnie teraz, z Alkiem Golorem Baszunem, rozmawialiśmy nie tylko o piosenkach biwakowych, ale też takich autorskich, takich, które w czasie wakacji, czy to w okolicznościach biwakowych, czy to w okolicznościach wędrówki górskiej, czy w jakichkolwiek innych okolicznościach przyrody, bądź okolicznościach domowych, tworzy nam się najlepiej. Takie piosenki autorskie w czasie wakacji kiedyś bardzo lubił tworzyć Alek, który przybył do studia ze swoimi niezwykłymi, dźwiękowymi, instrumentalnymi przyjaciółmi. Zresztą sami posłuchajcie. Drodzy radiosłuchacze, co tu się dzieje? Mamy takiego gościa, który nie przyszedł sam do naszego studia, ale przyszedł ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi, tak chyba mógłbym nazwać instrumenty, z którymi przybył do studia Polskiego Radia Dzieciom Aleksander Golor Baszun, wokalista, instrumentalista, producent. Dzień dobry, Alku.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
1: Opowiedz nam proszę, może od razu, z jakimi instrumentami do nas przybywasz i jak one się mają do wakacji, bo śpiewnik turystyczny to taka audycja, w której muzyka, instrumenty, dźwięki, śpiewanie jest bardzo ważne, ale wakacje równie ważne w tym wszystkim, w tym całym muzycznym sosie. Cóż to za instrumenty i gdzie ty je zabierasz, które zabierasz na biwaki, które do samochodu, które do samolotu? Opowiadaj proszę.
2: Mam ich tutaj kilka. Najmniejsza jest taka fujarka robiona przez fujarkodzielnika, nie wiem jak to się nazywa.
1: Aha.
2: Twórcy właśnie fletu.

0: Górskiego i ona była ze mną w bardzo wielu miejscach, w Rumunii, między innymi też pod namiotami. Miałem taką wyprawę solo, bardzo ciekawą, i to jest o tyle charakterystyczne, że to jest taki język uniwersalny i nawet jak na przykład byli tacy pasterze rumuńscy gdzieś wysoko w górach, to ja im grałem na fujarce, oni kosili kosili słomę i potem zabrali mnie do swojej chatki, poczęstowali jakimś serem takim, ale nie mieliśmy żadnego wspólnego języka, bo oni mówili tylko po rumuńsku.
1: Ale w podzięce za te dźwięki z fujarki po prostu, tak?
0: Tak, a to w ogóle było śmieszne, bo ja na tej fujarce grałem sobie bardzo daleko od nich, w sensie tak naprawdę górę dalej, ale to na tyle się niosło, że mnie usłyszeli, zaczęli mi machać przez dolinę, tam z dalej takie małe ludziki widziałem, więc ciekawie. Grałem też z ulicznymi muzykami na tej fujarce. Bardzo to... To zachęca nawet do takich spotkań muzycznych ponad właśnie językowych. No drugi instrument troszkę większy to jest baglama, to jest taki rodzaj buzuki, czyli grecki instrument.
1: Opowiedzmy dzieciom, jak to wygląda, bo wygląda spektakularnie i bardzo pięknie wygląda ten instrument.
0: To jest taka, wygląda jak super maleńka gitarka, wyrzeźbiona praktycznie z jednego, czy wydrążona z jednej...
1: Baglama.
0: Z jednego kawałka drewna. I ten instrument kupiłem w Atenach. Zresztą braliśmy tam potajemny ślub z żoną, haha.
1: Ale to instrument kupiłeś przed ślubem czy po ślubie?
0: To było już chyba po ślubie. Nie pamiętam właśnie. Natomiast on mi towarzyszy we wszystkich podróżach samolotem, dlatego że mieści się w bagażu podręcznym po przekątnej, a no generalnie ja nawet mogę zagrać. Chodzi o to, że baglama teoretycznie na niej się gra tak jak no, Grecy, czyli... Ale wow. Ja generalnie używam tego zupełnie nieprawilnie, bo po prostu używam tego jak gitarki małej.

0: będzie długa. Więc ja po prostu traktuję to jako super maleńki instrument strunowy zamiast gitary.
1: Ale czadowo to zabrzmiało, wiesz? Jakoś tak inaczej. Jakoś tak inaczej, jakoś tak ciekawie, jakoś tak nowatorsko, tak bym powiedział. Bo to też mamy 6 strun, tak jak w gitarze, ale one są inaczej ułożone, prawda?
0: Znaczy to są podwójne, więc właśnie to są 3 struny tak naprawdę.
1: Aha, czyli taką podwójną strunę traktujemy jako jedną.
0: Właściwie tak. Właściwie
1: ale to fajnie tak brzmi. Czy ty, Alku, na baklamie stworzyłeś, czy w podróży, czy w domu, jakieś utwory swoje, autorskie dla dzieci?
0: Tak, akurat rzeczywiście baglama, ponieważ towarzyszyła mi podczas różnych wypraw, między innymi do Grecji, na Korfu, to tam z pomocą tego instrumentu też tworzyłem utwory do takiego projektu Muzyka z Planety, właśnie,
1: no właśnie
0: dedykowanego
1: dzieciom. No właśnie, śpiewnik małego odkrywcy, prawda?
0: Tak. To było
1: co to za projekt, skoro już zacząłeś o nim mówić, to opowiedzmy szerzej może, bo to bardzo ciekawy projekt dla młodych odbiorców muzyki.
0: Ja nie ukrywam, że w ogóle śpiewałem jako dziecko w też zespole muzyki dziecięcej Chochliki i też bywałem w tęczowym Music Boxie.
1: A Chochliki u nas często lecą.
0: O proszę, no to. A moja mama z kolei pisała czasem teksty dla Chochlików, bo moja mama była autorką piosenek. I to jest tak, że ja byłem przyzwyczajony, że jest taka muzyka dedykowana dzieciom, która jest też na dosyć wysokim poziomie muzycznym.
1: Zdecydowanie. Mhm.
0: I coś takiego chciałem zrealizować, żeby stworzyć takie piosenki, przy których też będą mieli przyjemność słuchaniu rodzice, no bo to czasem jest tak, że jest to takie zło konieczne, prawda? Utwory, tak, oferta utworów dla dzieci, które nie mówię o polskim radiu dzieciom oczywiście, tylko o tych, które często w internecie gdzieś tam są, święcą triumfy, no to bardzo, bardzo niektóre są prymitywne, tak bym to określił, no i aranżacyjnie, tak jakby ktoś nie przyłożył się, jakby nie traktował młodego słuchacza jako poważnego słuchacza. Ja uważam, że młody słuchacz to jest jeden z najbardziej zobowiązujących słuchaczy, czyli najbardziej wymagających. Dlatego, że raz, że ta wrażliwość jest niesamowicie chłonna i nawet powiedziałbym, że jest taka szersza niż u dorosłego niejednokrotnie. Jako odbiorca jest bardzo czujny, bardzo

0: bardzo. I to też wpływa potem na cały ten jakby... całe to środowisko gdzieś tam, które się kształtuje w jego głowie, taki gustu.
1: To prawda.
0: To jest ważny czas. Ja też pamiętam ten czas swój, to był ważny czas. To, czego się słuchało, potem zostawało, gdzieś tam wbudowywało się.
1: Więc... Od tego się

0: Z pierwszych, prawda? Więc to jest ważne, czy te piosenki są na fajnym poziomie, czy nie.
1: No właśnie, to też ciekawe, to co mówisz, że ja też pamiętam ze swojego dzieciństwa, że dziecko bardzo też reaguje na utwory dla dorosłych, w sensie, że
0: tak.
1: To nie jest tak, że dziecko słucha tylko muzyki dla dzieci, więc
0: tak.
1: Uważam, że skoro ta muzyka dla dorosłych jest równie przez nich poważnie traktowana, to ta muzyka dla dedykowana jakby takiemu słuchaczowi powinna być na takim samym co najmniej poziomie.
0: Zgadzam się. Jest tak z różnymi gałęziami sztuki, jak gram bajki interaktywne dla dzieci i widziałem wielokrotnie, kiedy czasem zdarzało się tak, że ktoś ma gorszy dzień i trochę mniej się stara na tej scenie. Dzieci od razu to wyłapują i mówią, wręcz oznajmiają w trakcie spektaklu, więc z muzyką pewnie jest tak samo dziecięcą. Albo posłuchają minutę, dwie i dłużej, albo po prostu odejdą.
1: Tak, to jest, tutaj nie ma kurtuazji.
0: Nie ma kurtuazji.
1: Ja też się jakby zawsze bardzo mobilizuję w sobie przed każdym koncertem, żeby dać się wszystko, jeśli gram dla dzieci, bo uważam, że to właśnie naprawdę jest poważny słuchacz, poważny odbiorca, który nie wybacza. Nie wybacza właśnie tak, jak mówisz, że ktoś jest zmęczony, mu się nie chce. Nie, tutaj trzeba w pełni zaangażować się.
0: Taki odbiorca po prostu zacznie ziewać, zacznie się kręcić, albo po prostu wyjdzie z takiego koncertu, prawda? Jeżeli będzie czuł mało zaangażowania po drugiej stronie.
1: Zdecydowanie. I dlatego właśnie ja zawsze tak podchodziłem do tych piosenek dla dzieci, jak do piosenek dla dorosłych, a że najlepiej mi się pisze w podróży. Moja żona jest malarką, bo zresztą nie wspomniałem, że muzykę z planety też tworzyliśmy tak, że ona tworzyła takie obrazy, które wspólnie animowaliśmy. To było też w dużej mierze w formie takiej trochę zabawy. Natomiast ona zawsze, jak jedziemy w podróż, to bierze kartki i markery. A ja z kolei siadam sobie właśnie z tą baglamą czy z mandoliną i gram. Była taka na przykład historia kiedyś, jak byliśmy w Szkocji. I zepsuło nam się auto gdzieś w środku w ogóle Szkocji. Mieliśmy namiot na szczęście w bagażniku, no i stwierdziliśmy, że jest już na tyle późno, że szukać gdzieś tam w pobliskich miasteczkach jakiegoś mechanika to chyba już nie pora. Więc co można zrobić w środku Szkocji z zepsutym autem? No ona wyciągnęła swoją taką sztalugę plenerową, taką podróżną i zaczęła malować, a ja wyciągnąłem mandolinę i zacząłem tworzyć piosenkę. No i potem jak już się zrobiło naprawdę ciemno i stwierdziliśmy, że przesadzamy.
0: Już się nie da.
1: Dołożyliśmy do najbliższego jakiegoś gospodarstwa, pytamy, czy możemy się rozbić namiotem. Pan mówi, tak, oczywiście. A to gdzie moglibyśmy? Tu, gdzie chcecie, bo tu wszystko są moje włości, jak okiem sięgną.
0: Wow.
1: No to śmieszne było.
0: Czyli był szkocki biwak.
1: Był szkocki biwak, tak. Tak. Rozbiliśmy namiot i następnego dnia dopiero zajęliśmy się autem. Ale powstał bardzo ciekawy obraz i bardzo ciekawa piosenka w gruncie rzeczy.
0: Czy to była jedna z tych piosenek, które są w projekcie Muzyka z Planety?
1: Nie, te powstawały raczej w Grecji, właśnie na Korfu. Na przykład nie wszystkie równie, na przykład jest piosenka o krabie i ukwiale, która powstawała z towarzyszeniem Baglamy, wprawdzie, ale jeśli miałbym zagrać to na mandolinie bardziej.
0: Tak, to zaraz posłuchamy i bardzo poprosimy o tę piosenkę, ale zanim jeszcze to nastąpi, to ciekaw jestem, jakie tematy, Alku, wybierałeś, jakie tematy piosenek wybierałeś do projektu Muzyka z Planety?
1: To jest w ogóle projekt nieskończony, od tego chciałem zacząć i cały czas gdzieś noszę się i to jakby jest dobry motor taki dla mnie, żeby skończyć, bo jest druga edycja, czeka jakby kolejne 5 piosenek. Natomiast i chciałbym, żeby wreszcie gdzieś na Spotify zaistniały, może jakiś wydawca, dystrybutor. Natomiast tematyka przede wszystkim miała inspirować światem. Dedykowana była nie dla najmłodszego odkrywcy, ale takiego, który już tym światem zaczyna się interesować. Tematy są o na przykład lasach świata, o galaktykach, o krabie i ukwiale. Potem w drugiej edycji na przykład jest też o Karaibach czy Antarktydzie. Więc tematyka jest dosyć szeroka. O Narodzinach Gwiazdy też była piosenka. Więc zarówno wszechświat, kosmos, jak i te nasze bliższe poletko, czyli Ziemia, I nie ukrywam, że lubię te piosenki.

0: sensie, że są mi bliskie. W sensie ja mam też przyjemność słuchania i to jest dla mnie też taki jeden z najważniejszych, nazwijmy to, sprawdzianów utworów, które piszę dla dzieci, czy ja sam mam przyjemność w ogóle ich słuchania, bo jeśli nie, to raczej nie sądzę, żeby...
1: Żeby poszło to dalej i odniosło jakiś fajny odbiór, sukces, chciałam powiedzieć, ale to nie to jest najważniejsze, żeby miało fajny odbiór, prawda?
0: Tak, to jest ten, jak mówiłem, pierwszy sprawdzian, bo oczywiście najważniejszym sprawdzianem są sami już słuchacze.
1: Widzowie, tak. Ale ten pierwszy sprawdzian jest najważniejszy moim zdaniem. Bo jeżeli nas ta piosenka nie bawi, no to trudno sobie wyobrazić, że ktoś się będzie przy niej dobrze bawił, jeżeli my się męczymy grając ją czy wykonując, prawda?
0: No akurat tutaj ciekawą rzecz zahaczyłeś, ponieważ ja zawsze piszę sobie za trudne piosenki, nie wiem czy...
1: A która z tych, które przygotowałeś, jest najtrudniejsza?
0: Nie wiem, chyba są same trudne, wiesz?
1: Brakuje mi tutaj takiego cylindra z losami i tak bym losował, ale nie. To poprosimy cię teraz, Alku, o taką piosenkę, której nie wylosujemy z cylindra, tylko którą ty po prostu masz ochotę teraz wykonać na instrumentach, które tutaj ci towarzyszą.
0: Okej, okay, to w takim razie, skoro wspomniałem o tej Grecji, o tym, o projekcie Muzyka z Planety, to myślę, że wypadałoby zagrać coś może z tego projektu.
1: Jest taka piosenka
0: o chrabie i ukwiale.
1: Tak, bardzo lubię ten utwór.
0: A bardzo mi miło, przy czym... Jest bardzo rano jak na śpiewanie. Wiesz, jako osoba też profesjonalnie śpiewająca.
1: Tak, ale my po prostu o godzinie 10:27 nie zważamy na nic. Wszelkie dźwięki, które mogą się nie udać, są wpisane w te nasze audycje. Mi też często dźwięki idą gdzieś obok, bo jest godzina 10:27 i jesteśmy na żywo. Czyli wszystko jest prawdziwie, naturalnie. Słuchamy Alka i co? Piosenka o ukwiale i krabie, tak?
0: Tak, to w ogóle jest, to właśnie nie jest krab, takiego, jakiego znam, tylko krab pustelnik. To chodzi o, a często zwany też pustelnikiem. Chodzi o symbiozę, która jest bardzo ciekawa, bo ten pustelnik niesie muszlę, a ukwiał się przyczepia do tej muszli i on go broni tymi parzydełkami, jednocześnie zdobywając sobie pokarm dzięki temu, że sobie jeździ na tej muszli, że cały czas się
1: korzysta,
0: przemieszcza i no, tak to jest mu na rękę. A z kolei krab ma ochronę darmową. I one wchodzą w taki układ, że w momencie, kiedy ten krab za duży urośnie, no bo one nie mają swoich własnych muszli, tylko je znajdują.
1: Tak.
0: Jak ten pustelnik za duży urośnie, to szuka nowej muszli i przeprowadza się razem z ukwiałem.
1: Ohoho.
0: Czyli one zostają ze sobą, zmieniają mieszkanką po prostu.
1: No to my teraz posłuchamy dźwiękowo, jak ta historia zabrzmi.

0: potem jeszcze jeden refren.
1: No to teraz możesz na chwilkę założyć słuchawki, tak, poproszę, Alku, bo tu coś będzie właśnie dla ciebie za ten utwór. Gdzie? O, popatrz. Gdzie są te? O, właśnie to było. Super, ale powiem ci, że naprawdę teraz jak tak na żywo jeszcze posłuchałem, to rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo wymagające.

Muzyka, bo te dźwięki tak skaczą po skali, tu wysoko, tu nisko i tak się zmieniają bardzo nieoczywiście, ale to bardzo fajnie brzmi też w taki oryginalny i nieprzewidywalny sposób, o tak. A też w oryginalny i nieprzewidywalny sposób posłuchamy teraz ciebie w piosence pod tytułem Piosenka o lasach. Zrobimy przerwę w naszej rozmowie, ale nadal słuchamy naszego gościa.

0: Piosenka o lasach jak najbardziej wpisuje nam się w klimat wędrówek, w klimat wakacyjnych wojaży. No ale cóż, te wakacyjne wojaże dobiegają końca właśnie z dzisiejszym dniem. Dzisiaj 31 dzień sierpnia, a od jutra wracamy do szkoły, wracamy do przedszkola, wracamy do naszych szkolnych obowiązków, ale też szkolnych radości, bo przecież szkoła to również powrót z tęsknotą zapewne do naszych ulubionych kolegów, koleżanek. Zatem nie martwimy się, tylko jeszcze sobie pięknie śpiewająco i muzycznie zamykamy ten okres wakacyjny po to, żeby jutro śmiałym krokiem wejść w dzień 1 września. Tak kończy się nasza pierwsza godzina dzisiejszej rozśpiewanej audycji Śpiewnik Turystyczny, a za chwilę wracamy do śpiewania i do wspominania naszych wspaniałych rozmów ze śpiewającymi gośćmi z całej Polski.
1: Autopromocja.
2: Cześć, jestem Kalina, archeolożka.

0: Elina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Zbiornik turystyczny.
2: Dzień dobry, z tej strony pan Ba, czyli Ale Kolor Baszun. Życzę wszystkim słuchaczom fantastycznego ostatniego dnia wakacji, ale przy okazji cudownej jesieni, którą osobiście kocham. Mi najbardziej z końcem wakacji kojarzy się taka piosenka Dusty Springfield, The Summer Is Over, którą bardzo lubi mój ojciec. The leaves that were green are no longer so green and it looks like the summer is over. Czyli liście już nie są takie zielone i wygląda na to, że to koniec lata. Ale nie zapominajmy, że to też początek pięknej jesieni i takiej właśnie wszystkim życzę.

Na zegarach godzina 15, rozpoczynamy drugą godzinę naszej rozśpiewanej audycji Śpiewnik Turystyczny. Rozdział 10 to właśnie ten rozdział, który jest ostatnim rozdziałem naszego Śpiewnika Turystycznego. Jacek Zawada, Daria Brzezińska, rozpoczynamy piosenką Haliny Kunickiej. Lato, lato, lato czeka. Bo lato nadal z nami jest i nadal na was czeka. A już lato 2027, które już za rok jeszcze bardziej czeka na nas wszystkich. Zatem śpiewamy!

0: Jak słyszycie w naszej dzisiejszej audycji podsumowującej te 10 odcinków, 10 rozdziałów naszego radiowego śpiewnika turystycznego, mieliśmy przeróżnych gości, radiosłuchaczy, gości z profesjonalnych scen muzycznych, gości instrumentalnych, tu mówię o wszystkich instrumentach, które przybyły do naszego studia, ale w naszym studiu w sierpniu pojawili się również pani Marta, jej córki Lila i Kalinka oraz koaluś i wężuś. Takich gości też mieliśmy. Ja nawet tego wężusia trochę się przestraszyłem, ale jak się okazało, wcale nie trzeba było się go bać, bo i wężuś, i koaluś, i nasze wesołe dziewczęce trio było bardzo radosne, bardzo sympatyczne i bardzo rozśpiewane. Nasi goście, nasze gościnie dzisiejsze to dziewczyny kwiatowo-owocowe, czyli pani Marta Melon. Dzień dobry, pani Marto.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Oraz jej dwie wspaniałe córki, 8-letnia Lila. Cześć, Lila.
2: Dzień dobry.
0: I 5-letnia Kalinka. Cześć, Kalinka.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć i czołem. Dziewczyny, powiedzcie mi, kto z wami dzisiaj jeszcze jest, bo wy jesteście razem z mamą. I Lila, kto jest z tobą?
3: Koaluś.
0: Koaluś? A możesz opisać naszym radiosłuchaczom, jak ten koaluś wygląda?
3: Jest szary i puchaty.
0: Bo to jest taka maskotka, prawda?
3: Tak.
0: A od kiedy znasz koalusia? Od kiedy mieszka w waszym domu?
3: Od 2 tygodni.
0: No i fajnie się mieszka z tym koalusiem?
3: Tak.
0: A on lubi czasami coś pośpiewać, czy woli
3: tak.
0: pogadać? Naprawdę?
3: Woli pogadać.
0: Woli pogadać. Ale Kalinka, poczekaj, bo ty... Ty też miała... Nie, proszę, nie zbliżać tego zwierzaka do mnie. Co to? Nie, z daleka proszę go trzymać. Kalinka, opowiedz, co to za zwierz i niech on się... Ja tylko powiem, że jest długi... O Jezu, różowy i ma taki język. Opowiedz to, tutaj do tego
1: Kalinka,
0: mikrofonu. Co to za zwierzak?
3: Oto mój wężuś. Jest puchaty i ma bardzo mięciutkie futerko. I no. mnie... I mnie lubi.
0: I on też z tobą mieszka w pokoju?
3: Tak.
0: Gdzie on mieszka? Co, on ma swoje łóżko jakieś? Czy na fotelu
3: nie.
0: śpi? A gdzie?
3: On śpi ze mną w moim łóżku, no bo jest sytelanką.
0: A wężuś ma na imię jakoś, nie wiem, wężuś Stefan, wężuś Dzisio, wężuś Marek, czy

0: nie ma imienia ten wężuś?
1: Wężuś Gwiazdka.
0: Wężuś Gwiazdka. A może on się przywitać z naszymi słuchaczami do mikrofonu tak? jakimś dźwiękiem? Proszę. Fajnie. Pani Lilu, a czy Koaluś też jakoś może się przywitać? Bardzo prosimy ze słuchaczami jakimś dźwiękiem, żeby wszyscy radiosłuchacze usłyszeli. A pani Marta jest po prostu z wodą. I to pani najlepsza maskotka teraz.
2: Trzeba się nawadniać. Temperatury są takie, że trzeba o to zadbać i wszystkie dzieci powinny, jak wychodzą na plac zabaw, wychodzić z wodą.
0: Jak sobie radzicie z tymi upałami, pani Marto? Bo upały są takie, że momentami nie chce się wychodzić na zewnątrz. Ja się tak
1: przyznam. Kąpiemy się na jelinie w basenie.
0: Uhuhuhu, ale fajny sposób. Super.
1: W zimnej wodzie ze studni.
0: Z jakiej studni? Pani Marto, skąd wy macie taką zimniutką wodę ze studni?
2: Mamy działkę, gospodarstwo rolne, gdzie mamy właśnie studnię kręgową. Mhm. I tata nam zorganizował w tym roku basen. Natomiast Kalina, faktem jest, że niestety z powodu warunków i ogromnej suszy ten basen napełniliśmy wodą z wodociągu naszego lokalnego. Natomiast rzeczywiście mamy studnię i ona bardzo ma zimną wodę, taką orzeźwiającą.
0: Tak mi się kojarzy właśnie woda ze studni. Studnia obok domku mojej babci też miała, pamiętam, taką lodowatą wręcz wodę. Dziewczyny, a jak wężuś i koaluś się chłodzą? Lila, co nam opowiesz? Poczekajcie, po kolei. Najpierw Lila teraz.
3: Mój koaluś siedzi przed wiatrakiem.
0: Aha, i on tak, przed wiatrakiem? A ma coś takiego?
3: Nie.
0: Wachluje się wachlarzem? Mam tutaj taki duży wachlarz, nie? Czyli wiatrak mu pomaga po prostu przetrwać te upały, tak?
3: Tak.
0: A wężuś?
1: Wężuś się kąpie w kostkach lodu.
0: Takich zamrażarki?
1: Nie!
0: Skąd ty kostki lodu bierzesz?
1: Z Antarktydy!
0: A, to kurier wam przywozi z Antarktydy, tak?
1: Tak.
2: Ja nie wiem, kto dałby radę tym kosztom transportu morskiego, bo to chyba morskim transportem trzeba było.
0: Pani Marto, i czy by te kostki lodu w ogóle dopłynęły w całości z tej Antarktydy?
2: Okej.
0: Dziewczyny, dzisiaj mamy czwartek. Środa była wczoraj, dzisiaj czwartek, 6 dzień sierpnia, czyli wakacje już troszkę więcej niż w połowie za nami. Pani Marto, co robiliście rodzinnie? Wężuś, uspokój się. Co robiliście rodzinnie do tej pory w wakacje?
2: Do tej pory w trakcie naszych wakacji zazwyczaj wyjeżdżaliśmy nad morze i to oczywiście bałtyckie. Może nie w tym roku, ale w poprzednich latach zwiedzaliśmy Bałtyk od strony północy, czyli głównie Szwecja i wybrzeża Szwecji.
0: Aha.
2: Bałtyku, więc bardzo polecamy.
0: A proszę nam powiedzieć od razu, są jakieś różnice? I jeśli tak, to czy duże, czy małe między tym wybrzeżem Bałtyku szwedzkim, a naszym?
2: Tak, są znaczne. My mamy oczywiście piękne, piaszczyste plaże. Takich plaż w Szwecji jest zdecydowanie mniej. Tam wybrzeże Bałtyku jest głównie kamieniste. Oczywiście są miejsca, gdzie są wąskie pasy plaży piaszczystych, natomiast przede wszystkim ze względu na... Kalinka.
0: Jest wszystko w porządku.
2: Ze względu właśnie na ukształtowanie geomorfologiczne i to, że Szwecja jest taką częścią Europy wynoszącą się geotektonicznie, no to tam mamy głównie skały granitowe, które tworzą wybrzeże. Przecudowne, bo bogate w co, Lila? Bogate wybrzeże. Co żeśmy w tamtym roku... Tak, zbieraliśmy muszelki. A w tamtym roku w Danii, będąc na granicy Morza Bałtyckiego i Północnego, czyli tak naprawdę nad Sundami,
1: znaleźliśmy.
2: Co znaleźliśmy, dziewczyny? Kraby w muszlach, tak, więc
0: ale
2: Bałtyk
0: fajnie.
2: Jest przebogaty i wspaniały.
0: To powiem wam szczerze, że słuchając tej opowieści pani Marty,

0: Boszep z bardzo ciekawą ścieżką dźwiękową prezentowaną przez Kalinę. Muszę powiedzieć, że brzmi to bardzo ciekawie i odkrywczo, bo my znamy te nasze piękne, piaszczyste plaże, a okazuje się, że Bałtyk to nie tylko to, prawda?
1: Jak najbardziej, Bałtyk jest w ogóle bardzo ciekawym ekosystemem. Ja z wykształcenia jestem biologiem.
0: No to proszę.
1: I pływałam na szkołach pod żaglami, pływałam również po Bałtyku z Uniwersytetem z Uppsali. Bałtyk jest bardzo bogatym morzem. Niestety bardzo cierpi ze względu na bardzo silną antropopresję, czyli presję człowieka na ekosystem.
0: Czyli że co to znaczy, że ta presja człowieka, jak to prosto można naszym słuchaczom wyjaśnić, że człowiek
1: no
0: co
1: niestety,
0: robi?
1: No niestety zanieczyszczamy wody Bałtyku.
0: Nieładnie.
1: Niestety dużo ścieków, które wpływają z rzekami, zanieczyszcza wody. No i efektem tego są zakwity na przykład sinic. Bardzo często zdarza się, że polskie plaże w okresie letnim są zamykane, bo sinice.
0: Czyli to jest ten powód, który mnie osobiście często kojarzy się niestety z wakacyjnym Bałtykiem, na przykład w Sopocie.
1: Tak, no to jest mieszanka dużego ładunku materii, która wpływa do Bałtyku, wysokich temperatur, no i tego, że niestety tam główną rolę w ekosystemie zaczynają przejmować sinice.
0: No dobra, słuchajcie, zapominałem o tych sinicach. No już trudno, prawda? Wybieramy sobie teraz takie najlepsze miejsce nad Bałtykiem i mamy, słuchajcie, piaszczystą plażę. Jeśli w Polsce, to gdzie lubicie spędzać czas? W jakiej miejscowości?
1: Dziewczyny, gdzie byłyśmy w tamtym roku? Na kempingu pod namiotami?
2: Tak.
0: Gdzie? Gdzie to było, pani Kalino?
1: W Ha.
2: W.
1: Chła.
2: Chabowe.
1: W Chłapowie byliśmy, tak?
0: W Chłapowie.
2: No to we Babowie.
0: W Chłapowie mama mówi, nie ma Babowa takiej blady.
2: Nie ma Babowa.
0: Słuchajcie, to teraz uwaga, proszę się skupić. Zamykamy oczy. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy właśnie w tej miejscowości, o której powiedziałyście, nad morzem. Otwieramy oczy. Budujemy zamki z piasku. I wtedy śpiewamy sobie jakąś piosenkę, którą najbardziej kochamy śpiewać na plaży. Co to by było w waszym wykonaniu? Proszę odpowiedzieć, pani Kalino.
2: Wajana.
0: Proszę nam dodać jeszcze jaki tytuł, pani Lilu.
3: Pół kroku stąd.
0: Pół kroku stąd. Pani Marto, proszę zapowiedzieć wasze trio w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Czyli dwie siostry Melonie w piosence Pół kroku stąd. Z jakiego filmu?
2: Zwajany!
1: Zwajany.
0: Mama też będzie śpiewać?
2: Nie.
1: Pomogę trochę.
0: 3, 2, 1. Śpiewamy!

0: Jeśli łódź pchał będzie wiatr i mnie wesprze, to sny za mgłą, te sny za mgłą. Znowu zdołam znaleźć wcale nie tak daleko stąd.
1: A teraz dziewczyny, posłuchajcie, posłuchajcie, nie wiem czy będziecie to słyszeć. Brawa dla was, brawa dla was, brawa dla was. Czy wy wtedy jak śpiewacie, to tylko śpiewacie, czy też tańczycie?
0: Kalina zazwyczaj tańczy.
1: No to teraz będzie można to zrobić. Uwaga, uwaga, śpiewamy dalszego, słuchamy dalszego ciągu tej piosenki.

0: Piosenka z filmu Vaiana to połączenie fantastycznych dźwięków, radosnych dźwięków i opowieści bajkowej, a my takie piosenki z bajek, które śpiewaliśmy między innymi z niektórymi z członków zespołu Małe TGD. Taki rozdział bajkowych piosenek w śpiewniku turystycznym również mieliśmy niespełna tydzień temu, 27 sierpnia, ale oprócz bajkowych piosenek były też piosenki od naszej wspaniałej Asi, śpiewającej Asi z projektu Paplajki, który znacie doskonale z naszych audycji, z naszej anteny Polskiego Radia Dzieciom. Asia razem ze swoim przyjacielem, gitarzystą, przybyli do nas w połowie sierpnia. To był odcinek poświęcony takim opowieściom muzycznym, takim piosenkom, które lubimy sobie pośpiewać w drodze. A czym jest projekt, muzyczny projekt Paplajki od Asi i jej muzyków? O tym dowiemy się i o tym przypomnimy sobie już teraz.
1: Paplajkowe piosenki są dla mnie naprawdę bardzo ważne, bo ja jestem na co dzień surdopedagogką, edukatorką i jakby
0: co to... Co to znaczy?
1: To znaczy, że pracuję z dziećmi niesłyszącymi, słabosłyszącymi, zaimplantowanymi czy zaaparatowanymi, gdzie my wspólnie śpiewamy piosenki i bawimy się dźwiękiem, bawimy się muzyką. Więc ja tak naprawdę od bardzo wielu lat myślę o tej muzyce, jestem też rytmiczką po szkole muzycznej, więc z dziećmi tak naprawdę uczyłam się pracować i pisać dla nich piosenki jeszcze jako nastoletnia dziewczyna. Więc ja zawsze myślę o tej piosence tak, żeby ona miała w sobie nie tylko coś, jeśli chodzi, nie wiem, o linię melodyczną, czy nawet o tekst, tylko o to, żeby jeszcze ona mogła zadziałać rzeczywiście w jakiś sposób terapeutycznie i edukacyjnie, żeby do niej można było poklaskać w taki, a nie inny sposób, żeby ją można było opowiedzieć gestem, ruchem, czy chociażby polskim językiem migowym, bo te dwie piosenki, które są u nas, też są przetłumaczone na polski język migowy, żeby mogły być też zrozumiane dla dzieci, które tej piosenki nie usłyszą, ale ją zobaczą i poczują dzięki temu, tak samo jak my możemy jako słyszący. Więc te moje paplajkowe piosenki są dla mnie naprawdę jakoś tak bardzo ważne i wkładam w nie dużo serca i może to, trochę to serce gdzieś tam potem zostaje i to jest bardzo jakoś tak budujące mnie. Cieszę się to słyszeć.
0: Naprawdę, zostaje i to bardzo słychać i ja też chciałam zapytać, skąd pomysł, ale już trochę chyba odpowiedziałaś na to pytanie. Na teledysk do piosenki Jeden Smutek, bo tam są chyba dwa teledyski, tak?
1: Tak. Jeden jest z tobą,
0: tak. A drugi jest z dziewczyną, która słowa tej piosenki napisane przez ciebie przetłumacza na język migowy, prawda?
1: Tak, i to było też wspaniałe w ogóle spotkanie, ponieważ wspomniana przez ciebie tłumaczka jest osobą głuchą, więc ona od samego początku nie mogła, tak jak przy piosence Jeden Światek w pracy z Agnieszką, nie mogła tej piosenki usłyszeć, tylko już na starcie zaczęłyśmy ją sobie tak przetwarzać, żeby ona była zrozumiana też oczywiście w innej gramatyce, jakoś tak w innym troszeczkę przesłaniu w polskim języku migowym, ponieważ PJM tak naprawdę nie jest dokładnie taki jak ten nasz język foniczny, którym się posługujemy. Więc trzeba było tak opowiedzieć tę historię i tak opowiedzieć o tym smutku, a raczej o wychodzeniu z tego smutku, tak, żeby było

0: zrozumiany w geście, więc bardzo się cieszyłam na tę wspólną pracę i mam nadzieję, że do kolejnych piosenek też nam się uda takie zrealizować.
1: Mhm. No fajnie to, fajnie to wyszło, fajnie to brzmi, pięknie to brzmi. Szymonie, a kiedy ty się pojawiłeś z notesikiem Hanny Montany u boku Asi jako jej współpracownik muzyczny, tak rozumiem, prawda?
0: No tak,
1: czy już na notesie wtedy był zapisany.
0: Tak,
1: i autorem, współautorem muzyki, prawda?
2: Nasze pierwsze podejście po Plajek było
0: bardzo dawno.
1: Co to znaczy bardzo dawno?
0: To znaczy ten pomysł już się rodził lata, tak. I ja tak? Wiedziałam, że on będzie, że ten pomysł, który w mojej głowie się rodzi, że on musi być robiony razem z Szymonem, więc jeszcze nie było w ogóle paplajkowych piosenek i całego świata, a my już sobie siedzieliśmy, nie wiem, z 4 lata temu?
1: I graliście inny repertuar, tak?
0: Tak, i szukaliśmy tego, szukaliśmy tych piosenek dla dzieciaków.
2: Tak, spotkaliśmy się jeszcze z naszym perkusistą Piotrem Szałajko.
0: Serdecznie pozdrawiamy.
2: I to było pierwsze podejście i chyba później, jak już się spotkaliśmy w moim studiu, to minęło, myślę, z 2 lata
0: tak,
2: od tego spotkania,
0: jak nie więcej,
2: gdzie zrealizowaliśmy cały świat i później jeden smutek. No, ale ciężko mi to tak określić, jaki to był konkretnie.
0: My się spotkaliśmy
2: rok.
0: Z Szymonem tak naprawdę przy jego projekcie muzycznym, no tak, kiedy ja organizowałam koncerty w Krakowie on w ramach swojego zespołu Chłodno przyjechał zagrać u nas koncert. No i ja tak sobie miałam właśnie to szczęście, że tworząc w jakiś sposób scenę muzyczną krakowską, tak sobie po prostu wyłapywałam najfajniejszych, wiesz? I po prostu wyłapałam sobie tego Szymona i finalnie po latach siedzimy razem i gramy piosenki w Poplajkach i w Asi na Wojskiej, czyli w takim
2: i to jest super,
0: moim robieniu muzy codziennym.
1: No dobrze, słuchajcie, ta audycja to śpiewnik turystyczny, to może na razie zróbmy pauzę, jeśli chodzi o dyskusje wszelkie, a posłuchamy z ogromną radością was. Asiu, od czego zaczniemy dzisiaj wasz mini koncert w Polskim Radiu Dzieciom?
0: No właśnie tak sobie myślę, może zaczniemy od takiej piosenki Słodkie Słowa? Jest to piosenka, która wybrzmi tu dzisiaj pierwszy raz.
1: To będzie prapremiera w Polskim Radiu Dzieciom.
0: To będzie prapremiera w Polskim Radiu Dzieciom, zdecydowanie. Juhu! Mam nadzieję, że już niedługo zdołacie ją usłyszeć w takiej wersji gotowej do użytku, a dzisiaj w takim sotę live'iku na gitarę ukulele i Asiowy głos zaśpiewamy wam nasze słodkie słowa. Co
1: to my słuchamy.

0: się prawdę i sobie się postawić.
1: Dobrze, słuchajcie, to teraz tak. Może jeszcze. Dziękujemy bardzo za ten utwór. Prawdziwa premiera w Polskim Radiu i Dzieciom. Drodzy radiosłuchacze, ja się po prostu wzruszyłem. Po prostu takie dźwięki. Ja nie mogę, jak ta nasza Asia Paplajkowa śpiewa. Super. Masz po prostu taką barwę głosu, że mnie to rozwala. I myślę, że wielu naszych radiosłuchaczy też. A do tego jeszcze znakomita gitara Szymona. I mamy idealną audycję. I konkurs na najlepszą audycję w Polskim Radiu Dzieciom w wakacje rozwiązany.
2: Mamy to!
1: Słuchajcie, żarty żartami, ale Asiu, wspominałaś jeszcze o piosenkach, o piosence czy o piosenkach, w których oprócz dźwięków, oprócz słów, ważny jest też ruch, żeby poprzez muzykę zaangażować też ciało, prawda?
2: Dokładnie.
1: Czy mogłabyś
2: tak
1: nam coś takiego zaproponować, żebyśmy...
2: Bardzo
1: Filip
2: chętnie
1: pewnie nam też to nagra, żeby nasi radiosłuchacze nauczyli się ruchów, ale wcześniej za pomocą mikrofonów może spróbujmy wyjaśnić słuchaczom,
2: o co tam
1: gdzie
2: chodzi?
1: Ręka, gdzie noga, co się dzieje?
2: O co tam tak chodzi? Słuchajcie, mamy w swoim repertuarze taką piosenkę, która nazywa się Naszym Statkiem. Więc, żeby sobie wspólnie tym statkiem popodróżować, to możemy ten statek zamigać. A żeby zamigać statek, to jest bardzo łatwe zadanie. Mam nadzieję, że nawet jak mnie teraz nie widzicie, ale mnie usłyszycie, to zdołacie wykonać odpowiedni ruch rękami, żeby ten statek zamigać w polskim
1: języku migowym. A co to znaczy, Asiu, zamigać? Aha.
2: Zamigać, czyli przedstawić w polskim języku migowym. Kiedy zrobimy sobie taki statek, łącząc do siebie dłoń z dłonią, łącząc ze sobą tak naprawdę paluszek środkowy i paluszek mały, zrobi nam się taka łódeczka. I jak właśnie zrobimy taką łódeczkę, to tą łódeczką możemy sobie podróżować raz w prawo, raz w lewo, a kiedy chcemy popłynąć w dal, to tą ręką pokazujemy daleko, daleko, daleko i wskazującym palcem wskazujemy dokładnie miejsce, w którym chcemy tym statkiem podróżować.
1: Czyli najpierw stateczek podróżuje w prawo, tak, w prawo, w lewo, a potem tak odłącza się prawa dłoń i palcem wskazującym wskazujemy miejsce, cel naszej podróży.
2: Dokładnie. Może to być też lewa dłoń, jeśli ktoś jest leworęczny, ponieważ w polskim języku tak migowym tak naprawdę nie ma tak, że te znaki są przypisane do którejś dłoni. W zależności od tego, co jest dla nas wygodniejsze, to możemy przywitać się znakiem cześć albo prawą ręką, albo lewą ręką i to dotyczy każdego kolejnego znaku w polskim języku migowym.
1: Aha. A mi przyszło do głowy takie pytanie, Asiu. No? Jak osoby głuche, podróżując, śpiewają? Czy to jest możliwe? Ja nie wiem.
2: Ja się kiedyś spotkałam z taką piękną, nie wiem, czy dokładnie odpowiedział na to pytanie, ale w takiej rozmowie z osobą dorosłą, głuchą, kiedy próbowałam jakoś tak odnaleźć w jej słowach, jak ona tą muzykę czuje albo widzi, tak naprawdę nigdy nie słysząc jej w ten sposób, w którą ja ją jestem w stanie odebrać. Ona mi powiedziała, że ona właśnie podróżując i patrząc przez okno, widząc, jak zmienia się krajobraz, jak nie wiem, horyzont się wznosi albo opada, jak szum wiatru kieruje liście w prawo albo w lewo, że ona w ten sposób sobie wyobraża muzykę. Że dla niej muzyka jest pewnego rodzaju krajobrazem, cały czas zmiennym, pływającym, poruszającym się i jakoś tak bardzo zostało to we mnie i wręcz wzruszyło, że tak możemy sobie opowiedzieć o dźwięku, kiedy nie jesteśmy go w stanie odczuć, tak jak my słyszący.
1: No pięknie, tak wręcz poetycko można by tak powiedzieć, prawda? To co? To ja będę...
2: To płyniemy.
1: Płynął stateczkiem, aby płynąć dźwiękami i słowami.
2: Jak

0: Krasnoludki, proszę o komentarz.
1: Szymon sprawdza, czy
2: tak,
1: nie kłamie. Szymon sprawdził na słuchawkach, krasnoludki były. Kiedy stateczek, przepraszam, jaki jest tytuł dokładnie?
3: Naszym statkiem, naszym ale statkiem. Może to będzie też stateczek, zobaczymy. W naszym setliście jest napisane naszym statkiem.
1: Tak,
3: ale czy to zostanie zmienione, to wyjdzie w praniu. Jesteśmy w trakcie nagrywania kilku piosenek. Ja miałam tę przyjemność jako Asia Nawojska ze swoim projektem dla piosenek dla tych większych niż mniejszych dostać w ubiegłym roku nagrodę Werbel Polskiego Radia Rzeszów za płytę Opuszki i w ramach tej nagrody
1: dostaliśmy... się cieszą i gratulują.
3: W ramach tej nagrody zostaliśmy kilka godzin w studiu Polskiego Radia. I dzięki temu mogliśmy tam nagrać piosenki. Ja po prostu wykorzystałam ten czas właśnie na paplajki, wierząc, że to jest fajna przestrzeń do tego i w końcu moment, żeby zebrać te piosenki w całość, po prostu je ponagrywać. Więc one teraz są w fazie czekając na miksy i kolejne kroki, żeby je przygotować, więc mam nadzieję, że zdołacie je niedługo usłyszeć w takich naszych full wymarzonych wersjach.

My mocno trzymamy kciuki za kolejne projekty muzyczne Asi i jej muzycznych rozśpiewanych i rozgranych na przeróżnych instrumentach przyjaciół. Asię zawsze bardzo miło będziemy gościć w naszym studiu. To było ostatnie wspomnienie z naszych śpiewników turystycznych. 9 rozdziałów śpiewnika turystycznego, czyli 9 audycji śpiewnikowych, które odbyły się w każdy czwartek, odbywały się w każdy czwartek od 10 do 12. Bardzo się cieszymy, drodzy radiosłuchacze, że byliście z nami, że dzwoniliście, słuchaliście, opowiadaliście o swoich ulubionych piosenkach wakacyjnych. Bardzo często mieliście na tyle odwagi, na tyle śmiałości i na tyle radości w sobie, żeby pośpiewać razem z nami i przez telefon, i tu, u nas w studiu, bo przez cały lipiec gościliśmy w studiu Polskiego Radia Dzieciom w śpiewniku turystycznym naszych radiosłuchaczy, a przez cały miesiąc kolejny, czyli przez sierpień, zapraszaliśmy różnych profesjonalnych muzyków, chociaż nie, pojawili się też również nasi radiosłuchacze. Był wielki miszmasz, wspaniały muzyczny miszmasz naszych gości i was, słuchających nas. No i nadszedł ten moment, że musimy się już pożegnać, ale nie będziemy płakać, tylko powiemy do zobaczenia. Z wielką nadzieją, że kolejny śpiewnik turystyczny pojawi się już w 2027 roku wraz z nadejściem wakacji. A za wasze najlepsze wspomnienia z naszych śpiewnikowych, śpiewnikowo-turystycznych audycji będziemy bardzo wdzięczni. Możecie przesyłać takie krótkie swoje wspomnienia z naszych audycji na nasz adres mailowy dzieci@polskieradio.pl, a ja na pewno nie zapomnę o nich wspomnieć w naszej audycji Rodzinny Koncert Życzeń, który już od września w każdą środę od godziny 17. A teraz śpiewnikowo, turystycznie mówimy ahoj! Dobrego, ostatniego, wakacyjnego popołudnia. Jacek Zawada, Daria Brzezińska, dziękujemy za cały cykl śpiewnika turystycznego 2026. Do usłyszenia.

Dzień dobry wszystkim słuchaczom i słuchaczkom śpiewnika turystycznego wakacyjnego. Mam nadzieję, że mieliście piękne wakacje i że ten ostatni dzień też zostanie w waszej pamięci na długo i że spędzicie go wesoło i radośnie. Ja myśląc o wakacjach i myśląc o takim czasie, za którym trochę będę tęsknić, ale wiem, że zostawił w serduszku bardzo piękny i wartościowy ślad, to trochę myślę o Bajce Kubuś Pochatek i Hefalumpy, więc piosenkę, którą chciałabym się z wami podzielić na koniec, wybrałam właśnie z tego filmu i chciałabym wam zostawić taki fragmencik.

Także życzę Wam pięknego dnia. Z tej strony Asia z zespołu Paplajki. Zostawiam Wam piękne wakacyjne piosenki i wszystkiego dobrego na tę nadchodzącą jesień. Do usłyszenia, pa!

0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
0: Autopromocja.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie w ostatni wakacyjny dzień. Rozpoczynamy nasze spotkanie w Polskim Radiu Dzieciom. Oczywiście w jakiej audycji? Radiowe Półkolonie. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Startujemy.

No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Bardzo mi miło jest się z wami właśnie przywitać po tej krótkiej urlopowej przerwie, po której do was powracam. Niezmiernie się cieszę, że możemy wspólnie pożegnać wakacje podczas naszej radiowej audycji w radiowych półkoloniach, którymi to umilaliśmy sobie czas nawzajem. Tak, tak. Zarówno my wam, towarzysząc podczas wakacyjnych popołudni, i wy nam, dzwoniąc do nas, bawiąc się w proponowane przez nas zabawy. Bardzo się cieszę, że te wakacje, no nie wiem jak w waszym wypadku, ale podejrzewam, że podobnie jak w moim, wspominać będę z olbrzymim uśmiechem na ustach. No i wiem, że zazwyczaj jak coś się kończy, to troszeczkę jest nam smutno i przykro, że właśnie to już jest koniec, ale wiecie co? Każdy koniec oznacza też początek. No i to, że jutro przywitamy wrzesień, może oznaczać dla niektórych oczywiście powrót do szkolnych klas, do waszych grup w przedszkolach, ale też

Niektórzy z Was, doskonale o tym wiem, jutro po raz pierwszy wyruszą do szkoły, albo do przedszkola, albo do żłobka, albo do pracy, bo czasami też i tak bywa, że dorośli rozpoczynają wraz z 1 września jakiś nowy, kolejny etap w swoim życiu. Słuchajcie, ja wiem, że troszeczkę obaw się może gdzieś tam pojawiać, ale i ekscytacji zapewne. Zresztą jutro o tym wszystkim, co nam towarzyszy, między innymi właśnie o emocjach, będziemy sobie rozmawiać, ale już nie w radiowych półkoloniach, tylko co takiego się otwiera razem ze szkołą? Świetlica, no jasne, tak, tak, już teraz mogę ogłosić wszemi wobec, że od jutra będziemy się witać w radiowej świetlicy. Polskie Radio Dzieciom znowu otwiera drzwi właśnie do swojej radiowej świetlicy i zaprasza wszystkich chętnych. Tylko mała zmiana, radiowa świetlica będzie otwierać swe drzwi o godzinie 15 i będziemy Wam towarzyszyć aż do godziny 17. No dobrze, to pewnie się teraz zastanawiacie, okej, super, wszystko fajnie, ale o czym zatem dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, skoro jeszcze są radiowe półkolonie? Moi drodzy, ponieważ jutro zaczyna się nowy rok szkolny, to dzisiaj spróbujemy czegoś niezwykłego, jeszcze troszeczkę pozostając właśnie w tym wakacyjnym klimacie. Postaramy się zatrzymać wakacje, no tak jeszcze na chwilę. I to taką dłuższą chwilę, co wy na to? No mam nadzieję, że jesteście bardzo zaciekawieni tym pomysłem i razem z nami za moment zanurzycie się w najróżniejsze jego odmęty. Ale najpierw, no oczywiście nie mogłoby być inaczej, pytanie dnia! A brzmi ono następująco. Gdybyście mogli zatrzymać jedno wakacyjne wspomnienie z tego roku, z tych wakacji, w jakimś swoim magicznym pudełku i to takim pudełku, że chcielibyście je ukryć na najbliższych kilka lat, na przykład 9 albo 10, to które to by było wspomnienie? Bardzo chętnie się dowiem. 22 645 2055. Śmiało dzwońcie i opowiadajcie.

0: Och, ten summer time, czyli właśnie letni czas, to jest też taki temat, który będzie przez nas poruszany dzisiaj z pewnością i który będzie nam jeszcze towarzyszył przez najbliższy czas, mam takie wrażenie, bo to nie jest tak, że fru, w nocy z 31 sierpnia na 1 września zapominamy wszyscy o wakacjach i myślimy już tylko o szkole. Nie. Te wakacyjne, letnie wspomnienia z pewnością będą nam jeszcze towarzyszyły przez jakiś czas. Ale najpierw, zanim się zanurzymy w te wspomnienia, to posłuchajmy Przemka. Dzień dobry.
1: Tak.
0: Cześć, Przemku.
1: Jeździłem na koniach.
0: Dzień dobry, Przemku. Witam cię bardzo serdecznie. Na samym początku chciałabym ciebie zapytać, czy te wakacje były udane?
1: Udane.
0: No to świetnie, to ja mam jeszcze ogromną prośbę o ściszenie radia, wtedy na pewno będzie nam się lepiej rozmawiało. A jakie wspomnienie chciałbyś się zachować w tym magicznym pudełeczku?
1: Jeździłem na koniach.
0: Jeździłeś?
1: W Bieszczadach.
0: Konno w Bieszczadach, wow! Ale czy to oznacza, że ty jesteś takim wytrawnym jeźdźcem, czy to było twoje pierwsze spotkanie z tym sportem?
1: Pierwsze.
0: I jak twoje wrażenia?
1: Fajnie.
0: A co było najfajniejsze?
1: Koń był spokojny.
0: Ach, to podejrzewam, że to było najfajniejsze, że udało ci się z tym koniem
1: tak
0: troszeczkę zakolegować, prawda?
1: To była dziewczynka akurat.
0: Aha, no to z tą klaczą udało ci się tak zakolegować.
1: Tak.
0: A jak to można zrobić, żeby tak właśnie mieć taką fajną relację z koniem? Czy też klaczą?
1: No ja lubię konie i samochody.
0: Czyli po prostu trzeba być miłym, życzliwym i uśmiechniętym.
1: Tak.
0: Też mi się tak wydaje, że to jest bardzo dobry sposób, udana taka receptura na to, by z najróżniejszymi zwierzakami taką bardzo fajną relację nabrać. Przemku, co tam się u ciebie dzieje? Bo straszne szumy słyszę.
1: Deszcz.
0: Deszcz nam kapie do telefonu?
1: Nie, po prostu leje u nas deszcz. Warszawie jesteśmy.
0: A no tak, rzeczywiście, ja też jestem w Warszawie, ale u nas to tak słabiutko pada, ale być może rzeczywiście ten deszcz tutaj ma wpływ na naszą rozmowę. A powiedz, Przemku, czy jest jakieś takie wydarzenie, jakaś taka rzecz, którą w przyszłości chciałbyś zamknąć w takim pudełeczku wspomnień?
1: Jest. I co? Samochoda prawdziwego by chciałem, ale nie mogę kupić.
0: No to słuchaj, ja będę trzymała kciuki, żeby udało się tobie kiedyś dokonać tego i takie wspomnienie by również w twoim magicznym pudełeczku właśnie wspomnień się znalazło, dobra?
1: Dobra.
0: No to jak ci się uda, to koniecznie daj mi znać. A powiedz mi, czy oprócz Bieszczad jeszcze odwiedziłeś jakieś miejsce?
1: Tak.
0: I jakie?
1: Na Mazurach.
0: I co tam ciekawego robiłeś?
1: W Igierskim Parku Narodowym.
0: O, proszę, Igierski Park Narodowy?
1: Tak.
0: Och, ale to chyba nie bardzo Mazury, ale podejrzewam, że po prostu taki najróżniejszy rejon właśnie okoliczny zwiedzałeś, bo to rzeczywiście jest całkiem niedaleko. No to ja się bardzo cieszę, bo jestem ogromną miłośniczką polskich parków narodowych. I jeszcze na obozie byłeś. Nie, no to po prostu ty miałeś niesamowicie atrakcyjne te wakacje. Bardzo się cieszę, że tak się właśnie działo, bo dzięki temu...
1: Byłem jeszcze w Belgii,
0: i podróże. Cudnie. Słuchaj, to na pewno jesteś naładowany pozytywną, fantastyczną energią i super wypocząłeś.
1: Tak, bo mam ADHD.
0: A jutro idziesz do przedszkola czy szkoły?
1: Szkoły.
0: Do szkoły, do której klasy?
1: Pierwszej.
0: Fantastycznie! Mamy pierwszoklasistę na linii. No i

0: I jak tam twoje nastawienie?
1: Fajnie.
0: No i super. I to ja rozumiem. Trzymamy zatem mocno kciuki, by ten doskonały humor towarzyszył ci nie tylko jutro, ale przez cały rok szkolny. No i mam nadzieję, że będziesz od czasu do czasu tutaj do nas dzwonił do radiowej świetlicy.
1: Po 15 będę do kolegi przychodził po 15.
0: No to możecie wspólnie słuchać radiowej świetlicy, prawda?
1: No.
0: No, też myślę, że to super pomysł. Przemku, a powiedz proszę, kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Polskie Radio, cały świat i wszystko.
0: Oj, pięknie, dziękujemy za te pozdrowienia w naszą stronę skierowane. Czy jeszcze kogoś chciałeś pozdrowić, bo chyba ci przerwałam?
1: Wszystkich.
0: I wszystkich. Cały caluteńki świat. Oczywiście do tych pozdrowień także
1: nawet
0: się przyłączamy. I wiesz co, Przemku? I my ciebie też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Wszystkiego najlepszego, przemiłego. Zostań z nami do godziny 18, bo dzisiaj wyjątkowe, ostatnie już wydanie radiowych półkolonii. Oczywiście podczas tych wakacji, rzecz jasna. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa.

proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: Powiem wam szczerze, że zawsze, kiedy słyszę piosenki z Wajany, to od razu przypominają mi się wakacje. Jakoś tak po prostu może ta bajka kojarzy mi się z podróżami, a podróże z wakacjami i stąd właśnie te skojarzenia. Bardzo jestem ciekawa, czy wy też macie tak, że czasami, nie wiem, poczujecie jakiś zapach, na przykład jakiejś potrawy, albo usłyszycie jakąś piosenkę i przypominają wam się najróżniejsze sytuacje z wakacji. Jeżeli tak i chcielibyście nam o tym opowiedzieć, no to śmiało, rzecz jasna, możecie do nas zadzwonić lub do nas napisać, ale teraz chciałabym was zaprosić, zrobimy taką małą pauzę, jeżeli chodzi o nasze tematy wakacyjne i zaproszę was do udziału w naszej zabawie. A jak ona się nazywa? Posłuchajcie.
1: Detektyw.
0: Otóż to, tak, bajkowy detektyw. I wiecie co? Dzisiaj będziemy tropić zarówno bohaterów, jak i tytuł bajki. Tak sobie postanowiłam, że taki żarcik wam zaserwuję na to ostatnie w tym roku wydanie naszych radiowych półkolonii. No ale oczywiście podpowiedzi również przygotowałam dla was, a oto one. Bohaterowie, których imion poszukujemy, a imiona te jednocześnie są tytułem bajki o nich opowiadającej, są wiewiórkami. I choć małe, mają wielkie pomysły, często bardzo szalone. Wspólnie rozwiązują najróżniejsze zagadki i pomagają innym. A z Rokim i Gadżetem oraz Bzyczkiem to tworzą nawet brygadę. Jak mają na imię ci bohaterowie, a jednocześnie jak brzmi tytuł bajki opowiadającej o ich przygodach? To jest właśnie nasze dzisiejsze pytanie, nasza zagadka, którą musicie wytropić w bajkowym detektywie. 22 645 20 55, śmiało dzwońcie, jeżeli macie propozycję, o kogo dzisiaj pytamy.
2: Co?
3: Opętał ich zły duch.
2: O.
3: Dam głowę, że w tym naszym trio

0: No zaraz, zaraz, bez przesady. Timon, Pumba, bez łez mi tutaj.
1: Bajkowy detektyw.
0: No właśnie, bez łez, bo my teraz się super bawimy i mamy uśmiechy na buzi, a nie jakieś tutaj łzy rozpaczy, tylko wręcz przeciwnie. A przypomnę, że w bajkowym detektywie zadanie wasze polega na odgadnięciu albo tytułu bajki, albo postaci bajkowej, albo piosenki z jakiejś bajki pochodzącej. No ale ponieważ ostatnie wydanie dzisiaj naszych radiowych półkolonii, to taki psikus wam zaserwowałam, a właściwie to nawet nie tyle, że psikus tutaj się pojawił, tylko po prostu podniosłam detektywistyczną poprzeczkę jeszcze wyżej niż zazwyczaj to miało miejsce i poszukujemy tytułu i bohaterów, bo okazuje się, że imiona naszych bohaterów są także tytułem bajki o nich opowiadającej. No i proszę, proszę, dodzwoniła się do nas Helenka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I jak tam, Helenko, mija ci ostatni wakacyjny dzień?
2: Dobrze.
0: Co takiego ciekawego dzisiaj robiłaś?
2: Byłam w akwaparku i na kinie pójdę.
0: Ale super! No to chyba zapamiętasz na długi czas ten dzień.
2: Tak.
0: No właśnie, ale super, to jest pomysł tak swoją drogą, żeby ten ostatni dzień wakacji spędzić tak totalnie wykorzystując wszystkie możliwości na zabawę, na uśmiech, na radość, na podskoki, by później mieć na jak największy czas tę energię, siłę i radość, która będzie ci towarzyszyła. A jutro idziesz do przedszkola czy szkoły?
2: Szkoły.
0: Do której klasy?
2: Czwartej.
0: Świetnie! To też taki kolejny nowy etap w szkole, prawda?

0: Tak.
1: Jakie nowe przedmioty się zaczną u ciebie?
0: Geografia, Polski, matematyka.
1: Geografia się pojawia, tak, to jest taki nowy przedmiot, bo do tej pory jaki miałaś przedmiot? Chyba środowisko albo badacze przyrody, bo to różnie jest nazywane, ale tutaj tak, kilka nowych przedmiotów się pojawi, także fantastycznie. No, nie wiem jak ty, ale ja jestem podekscytowana. Bo to jest zawsze coś super ciekawego, nowi nauczyciele. Och, fantastycznie będzie, super. Mam nadzieję, że znajdziesz czas, może nie jutro, no bo wiadomo, jutro jest rozpoczęcie roku dopiero, ale może za kilka dni, by do nas zadzwonić i opowiedzieć, jakie to rzeczywiście nowe przedmioty się pojawiły i co takiego ciekawego się będzie działo podczas tego roku szkolnego, dobra?
0: Dobrze.
1: Ach! Super, fantastycznie. A tymczasem, Helenko, przejdźmy do naszej zabawy, do bajkowego detektywa. Ty lubisz bajki?
0: Tak.
1: A lubisz rozwiązywać zagadki?
0: Tak.
1: No to idealnie. Jak zatem, twoim zdaniem, brzmi odpowiedź na naszą dzisiejszą zagadkę?
0: Chip i Dale.
1: Chip i Dale, no to sprawdźmy. Czy oni, ci bohaterowie, są wiewiórkami?
0: Tak.
1: No to tutaj by się zgadzało. Czy są małe, ale z wielkimi, szalonymi pomysłami?
0: Tak.
1: No tak. Rozwiązują zagadki, pomagają innym? Myślę, tak. że rzeczywiście też tutaj zdecydowanie. A czy tworzą taką brygadę z Gadżetem, Rokim i Bzyczkiem?
0: Tak.
1: No to słuchaj, z tego co ty mówisz, to wszystko by nam tutaj idealnie pasowało, zatem myślę, że nie ma co przedłużać, tylko sprawdzamy, prawda?
0: Tak.
1: No to sprawdzam. Brawo, brawo, brawo. Tak, dokładnie. Chip i Dale to są imiona bohaterów, które to imiona jednocześnie są tytułem bajki o nich opowiadających. A czy ty może, Helenko, wiesz, jaką brygadę tworzyły te dwie wiewiórki z tą ekipą, o której wspominałam? Jak nazywała się ta brygada?
0: Brygada RR.
1: Tak, Brygada RR, ryzykownego ratunku. Taki to był skrót, dokładnie. Przyznam szczerze, że ja uwielbiam tę bajkę, naprawdę. Oglądałam ją chyba jak byłam w twoim wieku, no może trochę starsza. I przyznam się szczerze, że czasami lubię sobie do tych odcinków powrócić, bo bardzo, bardzo mi się podobały przygody całej tej ekipy. Helenko, a gdybyś ty mogła na przykład dołączyć do Brygady RR, to jakim zwierzakiem chciałabyś być? No bo Chip i Dale to wiewiórki, Gadżet, z tego co pamiętam, jest myszą, zresztą tak samo jak Rockford, a Bzyczek jest pszczółką. A ty kim chciałabyś być w takiej brygadzie?
0: Kotem.
1: Kotem? Ale zaraz, zaraz. A. Chwileczkę, kot to był ich przeciwnik, pamiętasz? Chyba się Spaślak nazywał, z tego co kojarzę. No, chyba że ty byś była właśnie kotem w ekipie i od czasu do czasu takim tajnym wysłannikiem, który by śledził, co ten kot, ich przeciwnik, wyczynia. O, sprytne! Fajne, podoba mi się, super pomysł! Helenko, powiedz proszę, czy masz ochotę kogoś pozdrowić?
0: Mamę, tatę, brata, kota, całe Polskie Radio, dzieciom i krasnoludki.
1: Super pozdrowienia. Bardzo pięknie dziękujemy za te skierowane w naszą stronę. Krasnoludkom oczywiście zapisuję pozdrowienia na naszych wspaniałych żółtych karteczkach. Zresztą mam też niespodziankę od krasnoludków, którą wam obiecałam już jakiś czas temu. I dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się ją zrealizować, bo krasnoludki właśnie z myślą o was i o tych pozdrowieniach ją stworzyły. No i my oczywiście, Helenko, ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy wspaniałych wakacyjnych wspomnień, zbierania ich wszystkich, a będziemy dzisiaj o takich pomysłach, jak je zatrzymać, rozmawiać już niebawem. No i oczywiście udanego, uśmiechniętego rozpoczęcia roku szkolnego. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
0: Do widzenia!

Ale wakacyjna nuta tutaj się pojawiła. No i wcale mnie to nie dziwi, bo przecież ja wiem, że dzisiaj ostatni dzień wakacji, ale jednak to oznacza, że wakacje cały czas trwają, więc jak najbardziej zarówno wakacyjna muzyka, jak i wakacyjny nastrój może nam

towarzyszyć no, do końca tego dnia. Ale tak naprawdę to może nam towarzyszyć dużo, dużo dłużej, o czym już za moment się przekonamy.

0: Możemy się tym też oczywiście dzielić z innymi. Jest to wspaniałe, że nasza pamięć jest w stanie pochwycić tyle cudownych rzeczy. No i z wakacji, i też z całego roku.
1: A poza tym, dzięki temu możemy, prawda, czasami wracać do tych niezwykłych chwil, do nowych znajomości, do cudownych miejsc, które odwiedziliśmy.
0: Zgadza się. Ja najbardziej lubię wracać myślami, jeśli chodzi o wakacje, to chyba jakieś takie wyjazdy. Myślę, że nad morze i w góry najbardziej lubię jeździć.
1: Ale wiesz co, bo dzisiaj rzeczywiście ostatni dzień wakacji i teraz być może wszyscy nasi słuchacze albo większość zastanawia się, ojejku, ale to jak ja mam to zrobić? Ja przecież niczego szczególnego nie zbierałem, nie przywiozłam, nie zabrałam, nie zastanowiłam się wcześniej nad zrobieniem takiego wspomnienia. Specjalnie powiedziałam zrobieniem takiego wspomnienia, bo za moment będziemy o tym opowiadać, więc myślę, że z tego miejsca możemy wszystkich uspokoić, bo czasami takie drobne rzeczy, które automatycznie posiadamy, na przykład bilety do jakiegoś miejsca, albo odnaleziony kamyczek czy muszelka, mogą już być tą podstawą, tym elementem, który to nasze wspomnienie zbuduje.
0: Właśnie tak, nie tylko kamyczki i bilety, ale myślę, że czasem gdzieś na dnie plecaka czy torby może jakiś paragon się nawet zachować. Albo jakaś serwetka z restauracji, może nawet mamy. Dużo jest rzeczy, które możemy schować gdzieś, ale z tego można zrobić jakąś skrzynię albo nawet jakiś obrazek. Wiele rzeczy można stworzyć z takich wspomnień, które mogą być tak naprawdę jakimiś przypadkowymi rzeczami. Ja myślę, że to może być wszystko.
1: Wiesz, to jak opowiadałaś o tych najróżniejszych rzeczach, to tak sobie pomyślałam, że no oczywiście, gros tego, co wymieniłaś, to większość ludzi uważa za śmieci.
0: Tak, myślę, że
1: skarby.
0: Paragon i serwetka to raczej nie jest coś, co chcielibyśmy trzymać w plecaku, ale na tablicy korkowej możemy powiesić na przykład, albo wkleić do naszego pamiętnika, do naszego zeszytu. Świetna sprawa jest. Ja sama mam taki, wklejam tam wszystkie śmieci, jakie mam. Jest to świetny pomysł, taki zwykły, najzwyklejszy zeszyt, gdzie wklejamy wszystko, po prostu wszystko. Nawet jakieś listki można nawet muszelkę na taśmę przykleić. Paragon, jakieś serwetka właśnie, to co mówiłyśmy wcześniej. Wszystko może być tak naprawdę wspomnieniem.
1: I to jest magia, jak śmieć zamienia się w skarb.
0: Właśnie tak.
1: Ale Aniu, jak przechowywać te rzeczy? Tutaj super dałaś pomysł na stworzenie takiego zeszytu wspomnień, ale równie dobrze może to być również przez ciebie wspomniana szkatułka, która tak pięknie się nazywa szkatułką, a tak naprawdę może być to małe pudełko po butach.
0: Tak.
1: Czy na przykład jakiś woreczek, który nam został, no chociażby po zakupie jakiejś części odzieży. Tutaj tak. Naprawdę wszystko tak na dobrą sprawę zależy od naszej fantazji.
0: Zgadza się. Tak naprawdę to pudełko na buty jest świetnym pomysłem, bo możemy takie pudełko potraktować jako taką kapsułę czasu. I nie tylko z tych wakacji sobie zbierać rzeczy, ale nawet w ciągu roku składować tam jakieś takie malutkie, malutkie przedmioty i po na przykład na następne wakacje sprawdzić, co tam się działo przez ten cały rok u nas. I to jest taka niespodzianka troszeczkę, no bo zapominamy coś tam, co tam wrzuciliśmy.
1: A jeżeli ktoś ma takie zacięcie artystyczne, no to jest idealny moment i taki punkt, w którym może je wykorzystać. I na przykład można, tak sobie teraz wymyśliłam, kiedy wspominałaś o tej kapsule, tak zamknij oczy i wyobraź to sobie.
0: Otwieramy
1: takie pudełko po butach i tam pełno naszych wakacyjnych skarbów. Bierzemy klej, taśmę klejącą i wyklejamy w środku to pudełko. Bierzemy mazak i tak na przykład zaznaczamy naszą wakacyjną trasę.
0: Też tak można, to jest świetny pomysł. Naprawdę taką mapę sobie stworzyć. No naprawdę świetne to jest.
1: Bardzo dziękuję.
0: Co wymyśliłaś?
1: Ty powiedziałaś, że najczęściej jednak swoje wakacyjne wspomnienia zamykasz w zeszytach. I taki zeszyt też nie musi być takim zwykłym zeszytem, bo można go wspaniale ozdobić.
0: Tak, najlepiej ja bardzo lubię naklejki. Myślę, że wy też lubicie naklejki.

0: I zwłaszcza tą przednią stronę, tą okładkę mam taką obklejoną we wszystkie naklejki, jakie znajdę. To też jest taka forma, no wspomnij, bo mogę sobie przypomnieć, skąd ja tą naklejkę w ogóle mam. Często jak dostaję nawet od moich małych uczestników zabaw, to też sobie przyklejam, żeby mieć pamiątkę po nich. A tak to no, wklejam głównie paragony, jakieś takie bilety. Czasem zdjęcia też się znajdą.
1: A dorysowujesz tam różne rzeczy albo piszesz jakieś komentarze, na przykład w chmurkach jakąś datę albo imię osoby, którą wtedy poznałaś, na przykład pani ekspedientki, która była wyjątkowo miła i na przykład właśnie tego, nie wiem, loda czy gofra tobie sprzedała.
0: Tak, zapisuję daty, zapisuję miejsca i zapisuję, jak się czułam wtedy, jak było, jak mi się podobało i też co najbardziej mnie w tym miejscu urzekło, albo jakąś śmieszną anegdotkę z tego miejsca zapisuję.
1: A kolaże, to jest to dobry pomysł?
0: Myślę, że to jest świetny pomysł. Jeżeli lubicie zbierać gazetki, może jeszcze ktoś, to z takiej gazetki można świetne obrazki zrobić. Na kartce po prostu powydzierać sobie różne kształty, powyklejać, albo nawet można schylić się ku naszym wspomnieniom i przypomnieć sobie najpiękniejszy widok, jaki widzieliśmy na tych wakacjach. I z takiej zwykłej gazety, już nie musi być z tego miejsca, taki ten obrazek właśnie sobie wykleić, podrzeć na malutkie kawałeczki tą gazetę i kawałek po kawałku stworzyć swój obrazek. To jest świetna, świetna sprawa.
1: Teraz przypomniało mi się, że tutaj obok mnie, o, leżą wspaniałe pocztówki, nawet niektóre z takimi elementami tutaj pięknymi, wysłane od naszych, przez naszych słuchaczy, które dzisiaj były odczytywane w audycji Pocztówka z wakacji. I wiesz co, i przypomniało mi się, kiedy na nie zerknęłam, że ja znam osobę, która, owszem, takie pocztówki wysyła, ja też uwielbiam wysyłać pocztówki i zawsze je wysyłam ze wszystkich miejsc, w których jestem, także czasami moi rodzice dostają po 4-5 pocztówek z różnych miejsc, ale znam także osoby, które kupują takie pocztówki dla siebie właśnie po to, by później stworzyć taki wakacyjny kolaż.
0: To też jest świetny pomysł. Pocztówek jest dosyć dużo i na poczcie, i w różnych takich sklepach z pamiątkami. Nie są one drogie, więc myślę, że to też jest ciekawy pomysł, żeby kolekcjonować takie pocztówki. Można sobie nawet taki album zrobić. A jak nie album, to po prostu je sobie trzymać razem. Nawet w tym wspomnianym wcześniej pudełku po butach związanym jakimś wstążką albo gumką, recepturką, żeby się nie pogubiło oczywiście.
1: A jeżeli ktoś nie lubi się brudzić, czyli używać, nie wiem, kleju, taśmy klejącej, mazaków i innych rzeczy, to zawsze może takie swoje wakacyjne wspomnienie narysować.
0: Tak.
1: Lub jeżeli odrobinka lubi się brudzić, namalować farbami, a później taki rysunek, oczywiście przy pomocy rodziców, umieścić w pięknej antyramce i zawiesić na ścianie. I myślę, że za każdym razem, kiedy jakiś szkolny czy przedszkolny trud się pojawi, to zerknięcie na taki obrazek może być super zastrzykiem energii.
0: Tak, myślę, że przypomnienie sobie, jak było super wtedy, na pewno wam poprawi humor.
1: No i my o takich najróżniejszych pomysłach, jak zatrzymać wakacje nie tylko na chwilę, ale na taki dosyć dłuższy czas, będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, zatem koniecznie zostańcie z nami.

0: No, wakacyjne plany, owszem, jak najbardziej można stworzyć, ale już chyba raczej na przyszły rok.
1: Niestety.
0: Chyba, że ktoś ma taki wakacyjny plan na pozostałą część dnia, bo przecież dopiero godzina 17 za moment zawita na naszych zegarach. Zatem jeszcze troszeczkę możecie rzeczywiście tych wakacji uszczknąć. Razem z nami Ania Dębska. Rozmawiamy o tym, jak zatrzymać wakacyjne wspomnienia, by towarzyszyły nam nieco dłużej niż tylko ten wakacyjny czas, który cały czas mi się jednak wydaje, że jest trochę za krótki.
1: No, troszkę tak. Chociaż mamy jeszcze ferie.
0: O!
1: Jeszcze
0: no
1: ferie
0: właśnie.
1: Mamy, prawda?
0: Ale dzięki temu możemy uszczknąć różnych pór roku. Choć wiesz co, to by było szalone, gdybyśmy mieli wakacje o każdej porze roku.
1: O, taki... Przynajmniej 2 tygodnie o każdej porze roku.
0: Mm-hmm.
1: Przynajmniej 2 tygodnie, myślę.
0: Tak, tak. A z drugiej strony, jakbyśmy mieli po 2 tygodnie, no to tak trochę wiesz, no chyba lepiej jest mieć jednak rzeczywiście te 8 tygodni.
1: Wspólnie wydaje się to lepszym planem, myślę, ale wiem, że w niektórych szkołach tak się robi, że niektórzy mają co... Chyba 2-3 miesiące.
0: W Szwajcarii tak
1: jest,
0: rzeczywiście.
1: Jest,
0: tak, dokładnie. Ale ja tak sobie pomyślałam, Aniu, że koniecznie muszę się ciebie teraz zapytać, czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy ma jakieś pasje, jakieś talenty, czy je również może wykorzystać do zachowania takich wspomnień?
1: Myślę, że tak. Teraz mi się nasunęło, że taniec jest świetnym wspomnieniem. Ja osobiście też tańczę, więc pierwsza myśl taka ode mnie. Można sobie zrobić oczywiście układ taneczny, który się nam będzie kojarzył z naszymi wakacjami.
0: I opowiadał całą historię.
1: Całą historię, tak. Jeżeli byliśmy nad morzem, no to mogą być jakieś fale, możemy ręczkami tak sobie pofalować. Jak byliśmy na górach, w górach, to możemy mieć ruch wchodzenia po tej górze, czy jak my, czy jak niedźwiedź, no to zależy, jak było ciężko. Naprawdę kreatywność nie zna granic. Możecie sobie stworzyć taki układ, krótki, dłuższy, do jakiejś oczywiście piosenki, która najbardziej wam się kojarzy z tymi wakacjami, która wam towarzyszyła przez cały ten okres 2 miesięcy.
0: Albo w ogóle napisać piosenkę.
1: O, to też jest świetny pomysł.
0: Prawda? Napisać, zaśpiewać tutaj jakąś melodię. To nie musi być jakaś duża melodia. Tak naprawdę to równie dobrze można stukać sobie w stół, nadać jakiś rytm i tutaj już nam piosenka jakaś powstaje. Ona nie musi być super fajna. Najważniejsze jest to, prawda, aby sprawiała nam radość.
1: Tak. No i żebyśmy zachowali te wspomnienia. Czyli, no, co robiliśmy tak naprawdę przez te całe wakacje.
0: Och, a jeżeli ktoś uwielbia komiksy i to nie tylko czytać, ale także

0: tworzyć, no to taka historia w postaci komiksu też świetna myśl.
1: Tak, sztuka robienia komiksów jest bardzo, bardzo ciekawa. Kilka obrazków na jednej kartce. Wiele można pokazać, można po kolei opowiedzieć, co tam było, co robiliśmy na początku i w połowie i na końcu. Podpisać sobie obrazki i może jakieś nasze hasła ulubione z każdej wycieczki. Albo żarciki dopisać, co tam się działo.
0: Moja fantazja popłynęła jeszcze dalej i tak sobie pomyślałam, że można byłoby stworzyć taką rodzinną grę planszową o różnych przygodach, które mieliśmy. I tak sobie też pomyślałam, że być może w niektórych głowach naszych słuchaczy, tych młodszych i starszych, pojawia się teraz myśl, no ale po co to wszystko? No i tak doszłam do wniosku, że to jest chyba też coś, co warto by wybrzmiało, ta informacja, że właśnie po to, by te wspomnienia nam nie uleciały. Bo tak to jest, że życie toczy się dalej, wakacje się kończą, różne obowiązki nowe nastają na naszej drodze i zapominamy o tym, co nam się przytrafiło, o tym, kogo poznaliśmy, jakie przygody nas spotkały.
1: No, czasem pamięć jest zawodna, a jak sobie schowamy to w różnej formie, jaka tam nam przypadnie do gustu, zawsze będziemy mogli do tego wrócić, przypomnieć sobie i może nam się coś odświeży, zobaczymy, że kiedyś byliśmy, nie wiem, na jakiejś kolejce grawitacyjnej na przykład i niedawno już nie byliśmy i później przejedziemy się jeszcze raz.
0: A czy wspomnienie można zamknąć w słoiku?
1: Myślę, że można zamknąć w słoiku. Wiele rzeczy można zamknąć w słoiku. To może być nawet powietrze z nadmorza. Ale do słoika można wrzucić wszystko tak naprawdę. Muszelki, kamyczki, patyczki, karteczki, jakieś źdźbła, wstążkę jakąś, kawałek ubrania. Co tylko nam się zamarzy.
0: I to będzie wtedy taki trójwymiarowy kolaż.
1: Tak. Taka grzechotka wspomnień.
0: Grzechotka wspomnień, ale super! Ja sobie teraz jeszcze pomyślałam, że mogłoby być coś takiego jak mapa wspomnień wakacyjnych, prawda? Ale grzechotka wspomnień po prostu bije na głowę wszelkie tutaj nazwy, które powstały podczas naszej rozmowy. Wierzę głęboko, że była ona inspirująca dla wielu z naszych słuchaczy. A jeżeli wy macie ochotę nam opowiedzieć o tym, jak zachowujecie wasze wspomnienia, to jak najbardziej będziecie mieli ku temu okazję. Zaraz po godzinie 17 możecie do nas dzwonić i opowiadać właśnie, w jaki sposób wasze wakacyjne wspomnienia są zachowywane. Aniu, pięknie dziękuję ci za wszystkie opowieści, za wszystkie podpowiedzi. Ja sobie tutaj niektóre wynotowałam, ale za moment na piosence poproszę cię o powtórzenie niektórych, żeby nic mi nie umknęło i żebym w razie czego mogła również podpowiedzieć naszym słuchaczom.
1: Oczywiście, nie ma problemu.
0: Naszym gościem była Ania Dębska, animatorka dziecięca z Hopsa Sanek. Dziękuję ci pięknie.
1: Dzięki wielkie.
2: Autopromocja.
3: Miś Michaś
4: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
5: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
6: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
4: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicelon, Gicelon! Ster, prawo, prawo!
6: Prawo? Ster na prawo!
5: I oczywiście smacznie.
6: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy i nasze cannelloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
4: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
5: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
4: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
7: Do szkoły!
5: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
2: Autopromocja.
8: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Witam serdecznie. Cały czas jestem z wami ja i Kasia Pietrzak. Trwają radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom, a ja, to rzecz jasna, Marta Powałowska, no bo kto by inny mógł tu siedzieć.

A gdyby tak móc zatrzymać chwilę, zatrzymać wakacyjne wspomnienia, myślę, że to jest super myśl. Myślę, że to jest super myśl. Takie trochę mi masło maślane wyszło, ale faktycznie to jest pomysł doskonały i bardzo się cieszę, że dzisiaj wspólnie możemy się zastanowić nad tym, jak właśnie takie wakacyjne wspomnienia zatrzymać. Przed godziną 17 nasz dzisiejszy gość, Ania Dębska, opowiadała o najróżniejszych sposobach, właśnie które mogą Wam do tego posłużyć. A jakie Wy macie na to metody? 22 645 20 55, śmiało zadzwońcie, jeżeli macie ochotę się nimi z nami podzielić, a może wolelibyście odpowiedzieć na nasze pytanie dnia, to jak najbardziej nasz numer telefonu także do tego służy. A przypomnę, jak

brzmi to nasze pytanie dnia. Gdybyście mogli zamknąć jedno wakacyjne, oczywiście z tego roku, z tych wakacji tegorocznych, wspomnienie właśnie w takim magicznym pudełku, po to, by otworzyć je za kilka lat, to jakie to by było wspomnienie? 22 645 20 55 to nasz numer telefonu. Śmiało dzwońcie.

Jestem, Książę Czaruś. To jest tytuł bajki, z której pochodzi piosenka, która przed momentem rozbrzmiewała w naszych radiowych półkoloniach. Tylko mój, tak nazywa się ten utwór. I powiem wam szczerze, że tak się troszeczkę rozmarzyłam właśnie o takim księciu. A wiecie dlaczego? Dlatego, że... A nie, jeszcze wam nie powiem dlaczego. Za moment wam powiem, bo teraz czas na konkurs. Tak. Konkurs związany z polskimi parkami narodowymi. Co do zdobycia? Super gra rodzinna, gra planszowa, rzutem po Polsce, wydawnictwa Jawa. Więc zacznę od tego, że przypomnę wam numer telefonu do nas, gdybyście gdzieś tam zapomnieli, jak on brzmi. 22 645 20 55. No i oczywiście musicie odgadnąć, o jaki park narodowy

narodowy, pytam. Rzecz jasną, rzeczą taką jasną dla mnie jest to, że jeszcze w moich myślach czytać nie potraficie, więc przygotowałam kilka podpowiedzi. Otóż Park Narodowy, o który dzisiaj pytam, znajduje się w południowo-zachodniej Polsce i leży przy granicy z Czechami. Można tam zobaczyć m.in. śnieżne kotły, a jedną z atrakcji parku są malownicze wodospady, m.in. wodospad Kamieńczyka. Który to polski park narodowy jest tym, o który pytam? Jeżeli macie jakiś pomysł i chcielibyście zdobyć grę planszową Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa, to śmiało zadzwońcie.

0: na udział w naszym konkursie? Nie, nie jest za późno. Wręcz przeciwnie, to jest idealna pora, by zdobyć grę planszową Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. No i zobaczymy, czy uda się to Oskarowi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oskarze, powiedz, ile masz lat?
1: 8.
0: 8. Czy to oznacza, że jutro idziesz do drugiej klasy?
1: Tak.
0: Ale super! Usłyszałam w twoim głosie uśmiech. Dobrze usłyszałam?
1: Tak.
0: Czyli się cieszysz?
1: Nie za bardzo.
0: Ale spotkasz się z kolegami, wrócisz do znajomej ławki. Ach, ja rozumiem. Wakacje to jest jednak wyjątkowy czas. No i teraz trzeba się troszeczkę przestawić na ten czas szkolny. Mam nadzieję, że za każdym razem, kiedy będziesz miał wątpliwości co do tego szkolnego czasu, to będziesz mógł wówczas posłuchać naszej radiowej świetlicy, zrelaksować się i naładować energią pozytywną do tego, by ten kolejny rok szkolny właśnie z uśmiechem na twarzy przetrwać. Ale słuchaj, rok szkolny rozpoczniemy dopiero jutro, jeszcze mamy wakacje i cieszymy się wakacyjnymi wspomnieniami. Czy ty w tym roku może odwiedziłeś któryś polski park narodowy?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. Ani w tym roku, ani w ogóle, no to fan.

0: fantastycznie się składa, wbrew pozorom, bo może właśnie, jeżeli w twoje rączki trafi ta gra planszowa Rzutem po Polsce, która właśnie o polskich parkach narodowych opowiada, to będzie pierwszy krok twój ku temu, by właśnie zacząć się przyglądać i obserwować polskie parki narodowe, a później to już dosłownie moment i zaczniesz po nich wędrować. Powiedz mi tylko proszę, Oskarze, jaka jest twoja propozycja, o który polski park narodowy pytam?
1: Karkonoski Park Narodowy.
0: No ale to zobaczymy, czy on znajduje się w południowo-zachodniej Polsce i graniczy z Czechami? No, no tak czy nie?
1: Tak.
0: Tak, mhm, tak, jasne. Czy Śnieżne Kotły, Wodospad Kamieńczyka, to właśnie jest ten park?
1: Tak.
0: No też tak. No to słuchaj, wydaje mi się, że rzeczywiście to może być Karkonoski Park Narodowy, ale na wszelki wypadek sprawdzę. Super, fantastyczna odpowiedź, gratulacje ogromne moje w twoją stronę. Oskarze teraz wędrują, ale halo, Oskarze, jesteś tam? Puk, puk, Oskarze? No jakiś chochlik nam tutaj coś wykombinował i nas z Oskarem rozłączył. A ja mam taką fantastyczną wiadomość dla ciebie. Oskarze, Karkonoski Park Narodowy to jest właściwa odpowiedź. Gratulacje ogromne i oczywiście mogę teraz potwierdzić wszemi wobec, że gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa w twoje ręce powędruje. Ogromna prośba, byś się z nami skontaktował, byśmy wiedzieli, gdzie mamy tę grę przesłać. No i jeżeli będziesz miał ochotę oczywiście kogoś pozdrowić, to jak najbardziej masz taką możliwość i takie prawo ci przysługuje, wystarczy, że do nas zadzwonisz. Karkonoski Park Narodowy to także park narodowy, z którego wczoraj z Kasią wróciłyśmy. Żegnałyśmy wakacje właśnie w tym miejscu. Nasza specjalna audycja plenerowa dostępna już jest w naszym serwisie specjalnym parkinarodowe.polskieradio.pl. Odsyłamy was do niego z ogromnym uśmiechem na twarzy, ponieważ możecie się tam dowiedzieć wielu ciekawostek o tym oraz o innych polskich parkach narodowych.

0: Wiecie co? Tak sobie pomyślałyśmy z Kasią, że w ten ostatni wakacyjny dzień i ostatnie nasze spotkanie w radiowych półkoloniach trochę zaszalejemy. I w związku z tym mamy jeszcze jedno pytanie związane z polskimi parkami narodowymi, a tym samym jeszcze jedną grę planszową wydawnictwa Jawa rzutem po Polsce. No, wystarczy oczywiście odgadnąć, o który polski park narodowy pytam. No i rzecz jasna do nas zadzwonić. 22 645 20 55 to jest ten numer telefonu. Tak, tak, ten właściwy, pod który koniecznie musicie się dodzwonić i zadzwonić, by podać właściwą odpowiedź dotyczącą polskiego parku narodowego, o który pytam. A oto moje podpowiedzi. Tym razem z południowo-zachodniej części Polski, czyli z Karkonoskiego Parku Narodowego, zawędrujemy w wschodnią część naszego kraju i znajdziemy się przy granicy z Białorusią, bo tam znajduje się ten park narodowy, o który chcę Was zapytać. A jest on wyjątkowy, bo chroni fragment jednej z ostatnich naturalnych puszcz Europy, a spotkać tam można największego lądowego ssaka tego właśnie kontynentu. O jaki polski park narodowy pytam? Jeżeli wiecie, to śmiało zadzwońcie.
1: Człowiekiem gdybym był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt, po prostu szał.

0: kreacyjny, ten, który wymyślił sobie mój kolejny rozmówca, Mateusz, w tym roku się udało zrealizować. Dzień dobry, Mateuszu.
1: Dzień dobry.
0: Miałeś wakacyjny plan?
1: Miałam.
0: I udało się go zrealizować?
1: Tak.
0: Super! To fantastyczna wiadomość. No to chyba jesteś bardzo zadowolony z tych wakacji, co?
1: Tak.
0: Ekstra. A które wakacyjne wspomnienie zostanie z tobą najdłużej?
1: To, że zdobyłam sokolice i 3 korony.
0: Wow! Brawo! Och, czyli ty, ja podejrzewam, że ty już przygotowałeś sobie jednocześnie odpowiedź na moje kolejne pytanie, czy odwiedziłeś któryś z polskich parków narodowych?
1: Tak. Jamiński Park Narodowy odwiedziłam.
0: Dokładnie, bo te szczyty, które wymieniłeś, właśnie w tym miejscu się znajdują. Rzeczywiście też przepiękne miejsce, fantastyczne, ale Pieniński Park Narodowy nie jest tym parkiem, o który pytałam. Jak, Mateuszu, twoim zdaniem brzmi nazwa parku, o który pytamy?
1: Białowieski Park Narodowy.
0: Czy on znajduje się we wschodniej części Polski?
1: Tak.
0: Tak. Czy chroni fragment jednej z ostatnich naturalnych puszcz Europy?
1: Tak.
0: Tak. Jak on się nazywa, może wiesz? Puszcza?
1: Puszcza Białowieska.
0: Otóż to. I czy można tam spotkać największego lądowego ssaka Europy?
1: Tak, żubra.
0: Dokładnie, moim zdaniem idealnie odpowiedziałeś, ale na wszelki wypadek jeszcze tutaj sprawdźmy. Brawo, oklaski, fanfary z mojej w twoją stronę teraz płyną. Gratulacje ogromne. Powiedz proszę, Mateuszu, czy ty lubisz wędrować po parkach narodowych?
1: Lubię.
0: A czy oprócz Pienińskiego Parku Narodowego udało ci się odwiedzić jeszcze któryś?
1: Tak, na przykład Karkonoszki Park Narodowy rok temu.
0: Ale super! To macie taki plan, czy to w ogóle przypadek, że tak udało wam się z roku na
1: taki
0: rok?
1: Taki plan mamy.
0: Taki plan, że we wakacje będziecie odwiedzać polskie parki narodowe?
1: Tak.
0: Ale super plan! Bardzo mi się podoba. No to jeszcze raz oklaski ode mnie w waszą stronę dla całej rodzinki wędrują, bo to jest super plan. A gdybyś miał polecić innym ludziom, dlaczego warto odwiedzać parki narodowe, to jakie byś podał powody?
1: Dlatego, że na przykład są tam stempelki, są ładne drzewa, są piękne widoki.
0: To prawda.
1: Są monety złote.
0: Tak. I taki stempelek z Parku Narodowego to też może być super pamiątka po wakacjach, prawda?
1: Tak. Mam stempelek z Niemieckiego Parku Narodowego.
0: Ale fajnie. Bardzo dużo tutaj podpowiedzi dla naszych słuchaczy, zarówno ze wspomnieniami, z wakacjami, jak i z podróżami po polskich parkach narodowych zaserwowałeś. Ogromnie ci za to dziękuję. No i oczywiście potwierdzam oficjalnie, że gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa w twoje ręce powędruje. Ogromna prośba, byś się nie rozłączał po naszej rozmowie, dobrze?
1: Dobrze.
0: Kiedy się już ze mną pożegnasz. A ja teraz chciałabym się jeszcze ciebie podpytać, jaki masz plan na kolejny polski park narodowy. Który kolejny chciałbyś odwiedzić?
1: W następnym roku chcemy zdobyć Tatrzański Park Narodowy.
0: Wow. Czyli ja rozumiem, że najpierw bierzecie te wszystkie górskie parki narodowe jako pierwsze wasze zdobycze.
1: Tak.
0: A wiesz,
1: tak,
0: może...
1: bo zawsze co roku jeździmy w góry.
0: Ach, no to wiesz, przynajmniej na 9 lat, no teraz to już 7, macie zapewniony wybór miejsc, w które możecie się wybrać, bo w Polsce mamy 9 górskich parków narodowych, także wspaniale się składa. Mateuszu, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Rodzinę, dziadku. I swoich nauczycieli, kolegów, koleżanki, ciocie, wujków, słuchaczy i wszystkich. I Polskie Radio Dzieciom całe.
0: Świetne pozdrowienia, przepiękne. Bardzo dziękujemy za te w naszą

0: stronę skierowane w imieniu całej naszej redakcji i wszystkich naszych słuchaczy. Do wszystkich Twoich pozdrowień się przyłączamy i Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie, Mateuszu, pozdrawiamy. A ja z tego miejsca oczywiście przypominam, że w niedzielę o godzinie 12 zapraszam wszystkich miłośników polskich parków narodowych na audycję Hej Przygodo. Tam rozmawiamy sobie właśnie o tych niezwykłych miejscach, które możemy spotkać w naszym kraju. Wszystkiego najlepszego. Jutro wybierasz się, rozumiem, do szkoły?
1: Jutro na rozpoczęcie.
0: Mhm. A którą klasę rozpoczynasz?
1: Czwartą.
0: Cudownie, wspaniała, kolejna nowa przygoda. To pamiętaj, że po godzinie 15 od poniedziałku do piątku będzie radiowa świetlica, więc jak będziesz potrzebował takiej energii i wsparcia, to my tutaj jesteśmy, dobra?
1: Tak, ja zawsze jak wracam ze szkoły, to słucham Polskiego Radia Dzieci.
0: Bardzo nam miło. Bardzo nam miło. A teraz korzystaj z ostatnich wakacyjnych chwil, Mateuszu. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.

0: Mam nadzieję, że jesteście przygotowani, bo teraz przed nami ostatnie już wakacyjne zgadywanki. Tak, tak, wiem, że jest to jedna z waszych ulubionych zabaw, więc nie mogło jej dzisiaj zabraknąć podczas ostatniego wydania radiowych Półkolonii. Rzecz jasna, w tym roku. Moi drodzy, dzisiaj poniedziałek, więc kategoria sport króluje. Zatem uwaga, uwaga, już za moment rozpocznie się moja podpowiedź.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Właśnie w naszej zabawie pod tym tytułem. A pierwsze słowo, które ma was naprowadzić na poszukiwaną dyscyplinę sportową przez nas, to tarcza. Jak może brzmieć nazwa dyscypliny sportowej, która kojarzy się ze słowem tarcza? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: wakacyjna zgadywanka.
1: Tak właśnie brzmi nazwa zabawy, która aktualnie gości w naszych radiowych półkoloniach w Polskim Radiu Dzieciom. Poszukujemy dyscypliny sportowej, nazwy dyscypliny sportowej, bo to sport rządzi dzisiaj we wakacyjnych, ostatnich wakacyjnych zgadywankach w tym roku. W końcu jest poniedziałek. No i słowo naprowadzające na tę dyscyplinę sportową, której poszukujemy, brzmi tarcza. No i dodzwoniła się do nas Marysia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Marysiu, powiedz, jak twoim zdaniem brzmi nazwa tej dyscypliny sportowej, której dzisiaj poszukujemy w wakacyjnych zgadywankach?
2: Łucznictwo.
1: Czy to jest łucznictwo? Już sprawdzam. Brawo, brawo, brawo. Fantastycznie, już po pierwszej podpowiedzi udało się tobie odgadnąć. Cudownie. A powiedz, jakie jeszcze słowa kojarzą się tobie z tą dyscypliną sportową?
2: Strzelanie z łuku.
1: Tak, łuk, strzała, trafianie, cel. Masz rację. Oczywiście wszystkie te słowa byłyby świetnymi podpowiedziami naprowadzającymi na łucznictwo. No i wiesz co, Marysiu, bardzo miło mi jest ciebie poinformować o tym, że to dzisiaj właśnie w wakacyjnych zgadywankach do zdobycia był nasz radiowy upominek. Także w twoje ręce ostatni wakacyjny upominek z radiowych półkolonii powędruje. Ogromna nasza prośba tylko jest taka, byś po rozmowie ze mną się nie rozłączała, dobrze?
2: Dobrze.
1: Świetnie. A teraz powiedz, jakie najwspanialsze, najcudowniejsze, najradośniejsze wakacyjne wspomnienie z tych wakacji oczywiście ze sobą zachowasz na długi czas?
2: Byłam u babci.
1: Czyli wizyta u babci?
2: Zabawy z babcią.
1: Rozmowy z babcią, ale super. I co jeszcze razem robiłyście?
2: Naleśniki.
1: Musisz mówić, Marysiu, głośnie, bo nie słyszę.
2: Naleśniki.
1: Pichciłyście wspólnie?
2: Tak.
1: Ale cudownie. I to jeszcze naleśniki. Pychota. I z czym serwowane były te naleśniki później? Ale pysznie się teraz zrobiło w Polskim Radiu Dzieciom, aż czuję, że za moment będzie mi burczało w brzuchu, ale takie wakacyjne naleśniki zrobione w towarzystwie babci to chyba są najpyszniejsze naleśniki na świecie, zgadza się?
2: Tak.
1: No, też tak myślę. I wiesz co? Dzięki twojej opowieści teraz i mi przypomniała się taka wakacyjna opowieść z czasów, jak byłam dzieckiem i właśnie z moją babcią także takie naleśniki robiłyśmy. Także ogromnie ci za to dziękuję. Marysiu, a jutro wyruszysz do szkoły czy do przedszkola?
2: Do zerówki.
1: Do zerówki, czyli tak trochę pół na pół, prawda? Bo to już prawie koniec przedszkola i prawie początek szkoły. No to także nowe wyzwania ciebie czekają, nowe ekscytacje, nowe pomysły, które się pojawią. Bardzo to brzmi interesująco. Mam nadzieję, że będziesz wracała do nas, do radiowej świetlicy, by opowiedzieć, jak wygląda przygotowywanie się do pierwszej klasy, dobra?
2: Dobra.
1: Super. Fantastycznie, że mam potwierdzenie z twojej strony. A teraz rzecz jasna, Marysiu, czekamy na pozdrowienia. Komu zaserwujesz, tak jak twoja babcia tobie naleśniki, ty pozdrowienia?
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Bardzo pięknie.

0: I dziękujemy za te pozdrowienia. Kogo jeszcze pozdrawiamy?
1: Moją siostrę młodszą i tatę.
0: Świetne pozdrowienia. Czy kogoś jeszcze dopisujemy do listy, czy już ją zamykamy?
1: Zamykamy.
0: Super. Zatem fru, wysyłamy ją w świat, by dotarła do adresatów. Jeszcze raz pięknie dziękujemy za te pozdrowienia w naszą stronę skierowane. Do wszystkich Twoich pozdrowień oczywiście się przyłączamy i Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia, Marysiu, niebawem. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa.

No i co ja widzę? Ja widzę, że za 9 minut przywitamy godzinę 18, a tym samym pożegnamy się już z radiowymi półkoloniami. Ale to nie będzie koniec naszego wakacyjnego podsumowywania najróżniejszych, między innymi wakacyjnych historii, bo o godzinie 18 tutaj na tym fotelu, na którym ja teraz siedzę, zasiądzie Marta Kawalec i zabierze was do potwornego świata wakacji z duchami. Ale zanim godzina 18, to jak wspomniałam, jeszcze ostatnie chwile naszych radiowych półkolonii. No i obiecałam wam pewną niespodziankę, bo przez całe wakacje pozdrawialiście nasze radiowe krasnoludki. A ja te wasze pozdrowienia zostawiałam im zapisane na naszych takich malutkich, żółtych karteczkach. I wiecie co? Te wszystkie karteczki oczywiście zgodnie z obietnicą naszym radiowym krasnoludkom przekazałam i one postanowiły wam podziękować własnoręcznie napisanym listem, tak! No powiem wam szczerze, że jestem zaskoczona, bo po raz pierwszy coś takiego się wydarzyło i czekajcie, ja tutaj ten list mam, zaraz wam go odczytam. O, dobrze, otworzę, tak, ciach. O, super, czekajcie, przepraszam, to koperta tak się dziwnie otwierała, już jestem, ciach. Mam list, uwaga, czytam. Drodzy słuchacze Polskiego Radia Dzieci,

gościom, tu wasze radiowe krasnoludki. Chcemy wam zdradzić pewien sekret. Wszystkie żółte karteczki z waszymi pozdrowieniami naprawdę do nas trafiły. Przeczytaliśmy je, uśmiechaliśmy się do nich, a czasem to nawet śmiejemy się cały czas na głos. Niektóre także odkładamy na specjalną półkę, żeby móc do nich wracać. No dobra, wszystkie trafiły na tę specjalną półkę. Już te krasnoludki. No dobra, czytam dalej. Bardzo lubimy wiedzieć, gdzie jesteście, co robicie, z kim spędzacie wakacje i jakie przygody właśnie przeżywacie. Dzięki wam nasze krasnoludkowe lato było naprawdę super. Dlatego piszcie do nas dalej. My tutaj poprosimy wszystkich dziennikarzy Polskiego Radia Dzieciom, by te pozdrowienia na żółtych karteczkach nadal dla nas zapisywali i przekazywali. Dzięki temu będziemy mieć kontakt cały czas. Każde pozdrowienie ma swoje miejsce w naszej krasnoludkowej poczcie i krasnoludkowym serduszku. A teraz najważniejsze. Bawcie się, odkrywajcie, pytajcie, śmiejcie się i korzystajcie z życia, wakacji, ale także i roku szkolnego, ile się da. Ściskamy was mocno, wasze radiowe krasnoludki. PS, czyli takie postscriptum. Jeśli zobaczycie gdzieś żółtą karteczkę, koniecznie sprawdźcie, czy to przypadkiem my nie zostawiliśmy pozdrowień dla was. Och, i tym właśnie listem kończymy nasze wakacyjne radiowe półkolonie. Kochani, ogromnie wam dziękujemy za całe lato, za każdą zagadkę, za odpowiedź, za telefon, za podróż, za wszystkie żółte karteczki, które dzięki waszym pozdrowieniom wspólnie wypełniliśmy. No ale spokojnie, nie żegnamy się na zawsze. Nie. Już od jutra zapraszamy was do radiowej świetlicy, która będzie czekała na was codziennie. Od godziny 15 i do godziny 17 będziemy spędzać wspólnie czas. Będą zagadki, będą ciekawostki, będą rozmowy, będą goście, będzie muzyka i oczywiście będę ja, Marta Powałowska i Kasia Pietrzak również będzie ze mną. Także możecie być pewni, że będzie wesoło. No i cóż jeszcze mogę wam powiedzieć? No oczywiście życzyć udanych ostatnich wakacyjnych chwil. Wykorzystajcie je jak najlepiej tylko potraficie. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!

0: Usłyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.
2: Bawi

0: sznurków nie jest źle!
1: Autopromocja.
2: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
3: Wakacje z duchami.

0: I tak nam się potoczyły te wakacje, że nam się powoli skończyły. Ostatni dzień wakacji i ostatni dzień wakacji z duchami. Pożegnanie z audycją, która była z nami przez całe wakacje, to myślę, że jest wyjątkowa chwila. Także zostańcie z nami do godziny 20. Będziemy się wspólnie bawić, a będą z wami Marta Kawalec i Zosia Montowska. A oprócz nas będzie jeszcze Kornelka, która dzisiaj zawitała do naszego studia. Cześć, Kornelko.
1: Cześć.
0: Chciałabym zapytać, czy ty lubisz się bać?
1: No, ja lubię, bardzo lubię. Bardzo lubię straszne historie jakieś. Na obozie często mam jakieś właśnie takie, że się przebierają nasi instruktorzy i też nas straszą, więc ja bardzo lubię się bać.
0: No właśnie, bo coś w tym jest, że dzieci, ale dorośli również lubią się bać, więc mam nadzieję, że my również trochę was postraszymy, opowiemy również ciekawe historie i mam nadzieję, że będziemy się przy tym bardzo dobrze bawić, także zostańcie z nami.

0: 18:09 na zegarach. No i co prawda już trochę zrobiło się ciemniej niż w ciągu dnia. Już o tej porze słońce szybciej zachodzi, bo już nadchodzi jesień, wrzesień. No i oczywiście będzie trochę ta noc dłuższa niż do tej pory, więc mam nadzieję, że będziemy się też bardzo dobrze bawić w naszej audycji Wakacje z duchami. Były przez całe 2 miesiące różne historie. Odwiedzaliśmy niezwykłe miejsca, słuchaliśmy wspaniałych historii, legend, duchów. Opowiadaliśmy o tych duchach, bo przecież wy również pewnie widzieliście jakieś zamki, a może tam właśnie były jakieś zjawy, może jakieś białe damy, może jakieś inne straszne historie znacie. Jeżeli tak, to dzisiaj jest ostatnia szansa na to, aby opowiedzieć o swoich doświadczeniach wakacyjnych. Jeżeli słyszeliście jakąś legendę, byliście w jakimś zamku albo w jakimś niezwykłym miejscu, a może przeżyliście jakąś straszną historię, no to oczywiście możecie nam o niej opowiedzieć. Nasz telefon do studia to 22 645 20 55. My bardzo chętnie wysłuchamy waszych historii i tak wspólnie będziemy je sobie opowiadać. A ponieważ jest z nami dzisiaj nasz gość Kornelka, która właśnie wróciła z obozu tanecznego i ma również kilka ciekawych, nawet może strasznych historii, no to zacznijmy od niej. Kornelko, jak było na obozie?
1: No to na obozie nasi instruktorzy zorganizowali nam horror house, czyli straszny dom inaczej. No i polegało to na tym, że ponieważ nasze nauczycielki tańca, no tancerze się potrafią wygiąć na różne możliwe sposoby,
0: że są wyćwiczeni.
1: Są bardzo wyćwiczeni, się tak potrafią wygiąć, że w ogóle nie wyglądają. Wyglądało jakby to była jakaś bajka, jakiś film. Ja bym w życiu na przykład nie pomyślała o takich pozycjach, że takie można wykonać, tak się wygiąć. No i poszliśmy wszyscy do lasu razem z przewodniczką, czyli też jedną z naszych opiekunek. Grała w tle taka właśnie straszna muzyka, szliśmy lasem, wszędzie tam dookoła były jakieś lampiony, a ponieważ też już było bardzo ciemno, no to był właśnie taki straszny klimat. No i nasze trenerki przebrane w różne jakieś straszne postacie, albo za drzewa na nas wyskakiwały. Jedna dziewczynka tak już oddzieliła się od nas na chwilę i jedna z trenerek ją

0: tak porwała i uciekaliśmy przed nimi. Chodziliśmy dookoła takiego opuszczonego domu i też cały czas te nasze trenerki przebrane w stroje takie różne straszne nas ganiały. W pewnym momencie mnie otoczyły i tak się przestraszyłam, że z górki się sturlałam, bo nigdzie nie miałam gdzie uciec. No a jednak w nocy się nie myśli o tym, że to są nasze trenerki, że wszystko jest super, tylko się widzi jednak tą osobę w przebraniu, jest noc i się jednak jest ten strach. No więc, ale bardzo fajnie to wspominam się wszystkie, bo tam z tego śmiałyśmy. No ale jak szłyśmy przez ten las w taką ciemną noc, to nam bardzo nie było do śmiechu.
1: Kto był najstraszniejszy?
0: Najstraszniejsza to chyba była nasza pani od tańca nowoczesnego i akrobatyki. No bo ponieważ ćwiczy akrobatykę, no to jak się tak wygnie mocno, ona zacznie gonić w jakimś mostku, skłonie z jakimiś rękami dookoła, no to po prostu naprawdę się można przestraszyć, więc chyba ona była najstraszniejsza.
1: I to była taka zabawa.
0: Tak, no wiadomo, no my tam się cały czas śmiałyśmy z tego, jak na chwilę na przykład ktoś się schował, nikogo nie było widać, to my tak i tak się śmiałyśmy potem z tego, co przed chwilą było. Ledwo się zdążyliśmy zaśmiać i od razu ktoś na nas wyskakiwał. No ale było śmiesznie, fajnie.
1: Czyli takie wspomnienia też pewnie będą długo zapamiętane.
0: No na pewno, no co roku mamy w innej tematyce. W tamtym roku to było takie bardziej trzeba było się wczuć w to, że to jest opuszczony dom i tam były właśnie jakieś takie duchy, różne zjawy, takie były przebrania, a w tym roku było w tematyce jakichś strasznych klaunów, coś takiego i takie klauny nas goniły z balonami. Wszędzie były też balony, były na jakichś drzewach, więc naprawdę się można było wczuć i naprawdę się można było bać. No ale tak, to był taki kontrolowany strach.
1: No właśnie, taki kontrolowany strach pewnie również wy przeżywaliście, kiedy może byliście na jakiejś wycieczce, może chodziliście, zwiedzaliście jakieś zamki, pałace. Tam czasami przewodnicy są i potrafią naprawdę też odtworzyć ten klimat, a przy okazji opowiedzieć o kilku niezwykłych postaciach. Jeżeli znacie takie postacie, które gdzieś tam po drodze pojawiły się w tych historiach, jeżeli byłyście w jakichś niezwykłych miejscach. Może teraz właśnie te roczne wakacje były takim czasem, kiedy odwiedzaliście niezwykłe miejsca. No to koniecznie nam o tym opowiedzcie. Kończą się wakacje, więc trzeba też trochę podsumować. My mamy również bardzo dużo ciekawych historii dla Was dzisiaj też przygotowanych, ale teraz pora na Was. 22 645 2055. Czekamy na Wasze historie i wakacje z duchami. Mam nadzieję, że będziemy obchodzić wyjątkowo uroczyście dzisiaj.

banalna. Zażądałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc ja na to bez zadęcia. W mej karierze wyśmienitej raz mi pacjent uszedł z życiem, a co z resztą, krzyczą w gniewie.

0: 18 minut po godzinie 18 trwają wakacje z duchami, a my wcale nie boimy się tego, że te duchy gdzieś tam wokół nas krążą, bo to oczywiście w większości legendy, historie albo jakieś sytuacje, które być może warto poznać, a dzięki temu zainteresować się też historią. My w naszych wakacjach z duchami opowiadamy wiele mrocznych historii, ale wszystkie one są oparte na jakichś wydarzeniach z dawnych lat, więc może właśnie też warto tym się zainteresować. Przecież opowiadaliśmy wam bardzo wiele ciekawych historii. Było UFO, były czarownice, były też zamki, były dziedzińce, podziemia, stare wieże, grube mury, były białe damy, duchy rycerzy, no i mnóstwo różnych ciekawych historii, na przykład o zamku w Czersku. Dzisiaj również tych legend i historii trochę poznamy, ale to po godzinie 19, a tymczasem jest z nami Kornelka, która przed chwilą opowiadała nam o różnych wydarzeniach na swoich obozach, które są czasami tak trochę usiane takimi historiami strasznymi, ale to tylko po to, żeby się dobrze bawić. A oprócz tych wyjazdów na różne obozy, jeździłaś też w miejsca, gdzie te duchy mogły się pojawiać?
1: No, byłam w paru zamkach, na przykład zamek w Krzysztoporze, widziałam też zamek w Malborku. No, tam wiadomo, jakiś pałac w Wilanowie. No, byłam w paru na pewno.
0: Co czujesz, kiedy wchodzisz do takiego zamku albo pałacu?
1: Na pewno jest takie... Od razu czuć taką atmosferę inną. Nie wiem, czy to jest inne powietrze, nie wiem, wilgotność murów, czy coś takiego, ale tak od razu czuć, że jest się gdzieś indziej niż w domu swoim, na dworze. Jest taki charakterystyczny zapach, ja go zawsze czuję. No i faktycznie, zazwyczaj są w tych komnatach różnych, są na przykład przygaszone światła. I tak się faktycznie czasami czuć tą taką lekką grozę. Jeszcze jak na przykład przewodnik często w takich miejscach jakąś legendę opowie, to no czasami się można naprawdę bać.
0: Jak na przykład uświadomimy sobie, że to właśnie po tym murze albo po tej komnacie przechadza się biała dama, no to takie ciarki się czasami pojawiają.
1: No, czasami tak.
0: No właśnie, ale powiedziałaś o pałacu w Wilanowie i na przykład zamku w Krzysztoporze. One są od siebie bardzo inne ze względu na to, że zamek w Krzysztoporze jest opuszczony, jest zrujnowany, a pałac w Wilanowie radzi sobie całkiem nieźle, jest odrestaurowany i wygląda pięknie. Czy te duchy mogą się pojawiać i tutaj, i tutaj?
1: Ja myślę, że mogą się pojawiać i tutaj, bo mimo to, że zamek jest wyremontowany, no to jednak, no to tak jakbyśmy mieli swój dom i ktoś by nam przemalował ścianę w tym domu. No to nie znaczy, że my tam nagle przestajemy mieszkać, tylko dalej tam jesteśmy. No ale raczej te duchy nie są zbyt groźne, bo by raczej wtedy takie miejsca były zamknięte. No ale... No takie są legendy, ale zawsze w jakiejś legendzie może się pojawić ziarnko prawdy.
0: A myślałaś kiedyś czasami o tym, żeby oddzielić się od takiej wycieczki i samemu pospacerować sobie po takim zamku?
1: No czasami tak myślałam, bo na przykład szczególnie w tych takich

0: takich komnatach, które mają jakąś historię, to ja tak lubię dłużej posiedzieć, popatrzeć właśnie na jakieś różne zabytki, jakieś tam różne, jak są
1: wystroje komnaty na przykład.
0: Wystroje właśnie, tak? No. Więc ja też na przykład lubię takie niewyremontowane zamki, albo takie właśnie takie ruiny bardziej. No bo jednak tak bardziej sobie wtedy możemy to wyobrazić. A jak są takie nowoczesne, to ja je mniej lubię, bo tak jest sobie ciężko wyobrazić, jak to wyglądało te 100 lat temu na przykład. Więc... Ale też takie są fajne, bo wtedy można bardziej poznać historię takiego miejsca. No i też nie wszystkie zamki są takie stare.
1: No właśnie, ale na pewno czuć klimat takich zamków, czy stary, czy odnowiony, czy nowy, czy jakieś właśnie zamki też za granicą też są wspaniałe na pewno i warto je odwiedzać. Czuć wtedy tego ducha historii, niekoniecznie tego ducha, który tam może gdzieś mieszkać, ale tego ducha historii, który nam też opowiada historię tego miejsca, a to jest też z pewnością bardzo ciekawe.
0: No na przykład we Francji jest parę zamków. No nawet na przykład w Luwrze, niby Luwr jest muzeum, ale jednak też jest taki elegancki wystrój i jest tak faktycznie fajnie.
1: No jest dostojnie na pewno.
0: Jest dostojnie, no. Albo też jest taki zamek, czy tam pałac, w którym mieszkał Ludwik XIV. Mhm. Zapomniałam teraz nazwy, ale fajny też był, pamiętam.
1: Fajny, no na pewno zamki są fajne, więc warto tam jeździć. Myślę, że też przede wszystkim warto odkrywać te historie, które kryją się za tymi murami, sprawdzać, co tam się wydarzyło takiego, dlaczego te duchy mogą tam się pojawiać. Jeżeli wy znacie jakieś historie o duchach, jeżeli byliście na jakichś zamkach, to dzisiaj czekamy na wasze historie i opowieści. Może widzieliście też nawet jakiegoś ducha białej damy, albo rycerza, albo nawet może jakiegoś smoka, który gdzieś tam się przypałętał, albo inne zjawy czasami pojawiają się w tych zamkach, ale za tym wszystkim idzie jednak też duża dawka wiedzy i historii, także opowiadajcie nam o tym. 22 645 20 55.

0: 26 minut po godzinie 18 trwają wakacje z duchami, czyli nasza niezwykła opowieść o historii, o tym, kto kiedyś dawniej gdzieś mieszkał, a teraz pozostaje po nim jakieś wspomnienie albo jakaś mglista historia. Mam nadzieję, że u Was również takie miejsca gdzieś może w Waszej okolicy są. Może być to jakiś zamek, a może być to jakiś stary dom, który już od dawna nie jest zamieszkany, a może po prostu zwyczajne drzewo, które niesie za sobą jakąś ciekawą historię, las, jezioro, kamień, a może ulica. Co o tym miejscu opowiadają mieszkańcy, a może czy Wy macie jakąś historię na ten temat? Na pewno w Waszej okolicy znajdują się takie ciekawe miejsca. Jeżeli są, to opowiadajcie o nich. 22 645 2055. Kornelko, a jak to u Ciebie wygląda?
1: No to ja znam 2 albo 3 takie stare miejsca, które zwiedzałam.

0: dwa miejsca są u moich jednych dziadków i jest to taki stary dom. Ja tam nie wchodziłam, on jest piętrowy, no ale tam nie wchodziłam wysoko, bo to już jest taki naprawdę bardzo stary dom, więc tak tylko...
1: No lepiej nie wchodzić do czyichś
0: domów. No lepiej nie wchodzić do czyichś domów, nawet jeżeli jest opuszczony, szczególnie na górę, no bo tam mogą być na przykład, tam były akurat drewniane schody, no to jest dosyć niebezpieczne, więc tak tylko sprawdziłam to pierwsze piętro. No i tak faktycznie bardzo lubię takie miejsca, bo można sobie wyobrazić, jak tu kiedyś ludzie mieszkali, że na przykład tutaj się tutaj gotowali, tutaj spali. I tak bardzo są takie przyjemne takie miejsca, bardzo działają na wyobraźnię. Drugim takim miejscem jest hotel, też opuszczony. On jest akurat dosyć nowy, bo jeszcze 6 lat temu to on działał normalnie, tam ludzie przychodzili, jakieś tam wesela były, no ale teraz jest już opuszczony, ale mimo to, że jest taki nowy, to też fajnie właśnie się zwiedzało takie miejsce. Tam już weszłam na górę, bo tam już były schody takie naprawdę solidne. I tam chodziłam na przykład po tych pokojach już opuszczonych, tam w jednym pokoju było połamane łóżko jeszcze, tam można sobie było wyobrazić, zobaczyć zdjęcia z internetu, jak to wyglądało, kiedy jeszcze ten hotel działał, jak były piękne podłogi, jakieś lampy, pokoje, goście tam wszędzie chodzili, a tak jak się tam wchodziło, to taka pustka była, no ale jednak na przykład tam był jakiś bar z taką szybą, no to już jak się tam wchodziło, jak ja tam byłam, no to już ta szyba była potłuczona, lada była w ogóle obrócona na drugą stronę, po jakichś pomieszczeniach, gdzie chodziła kiedyś tylko obsługa, teraz już tam można było wejść, zobaczyć, toalety też były całkowicie były zrujnowane. Jeszcze u moich drugich dziadków jest taki jeden opuszczony dom, tam też byłam tylko na jednym piętrze, bo tam było tylko jedno piętro i tam z kolei była kuchnia, była w bardzo dobrym stanie dosyć, bo był jeszcze taki kafelkowa, była taka kuchenka, były normalnie kafelki, było widać ten taki piec, co coś tam wkładało, jakieś drewno i na to się wsadzało garnek i na przykład się zupę gotowało i ogólnie bardzo ciekawie się zwiedza takie miejsca. Bo można właśnie sobie wyobrazić, szczególnie jak są zdjęcia w internecie i jak to wyglądało kiedyś, to można sobie tak to porównać, jak to miejsce kiedyś wyglądało, jak ono teraz wygląda. I czasami aż tak smutno po prostu robi, że to tak kiedyś było tak ładnie, a teraz tak nagle się wszystko skończyło.
1: No właśnie, czasami są takie domy, które po prostu przestały być już użyteczne. Ludzie wyprowadzają się z nich, zostawiają w nich czasami swoje rzeczy. No a to jest też część jakiejś historii, którą być może warto poznać. Czasami to nie musi być jakiś dom, czasami to może być po prostu jakieś stare drzewo albo jakieś usypisko kamieni, a czasami idąc gdzieś jakąś drogą, ja pamiętam jak kiedyś jeździłam rowerem po swojej okolicy, odkryłam takie zapomniane miejsce, które okazało się pałacem. Zostały z niego tylko kilka starych cegieł, ale kiedy można było właśnie w internecie sprawdzić, co to było, no to okazywała się też bardzo ciekawa historia. Wiele takich miejsc jest zapomnianych, a może właśnie warto sobie odkopać historię, przypomnieć, co tam się wydarzyło i mieć świadomość, że wokół nas też działy się bardzo ciekawe historie i są też miejsca, które są wyjątkowo ciekawe, a wy jak zawsze możecie nam o nich opowiedzieć. Czekamy na wasze historie. Do godziny 20 bawimy się w naszej audycji Wakacje z duchami, także zostańcie z nami, bo myślę, że mamy jeszcze mnóstwo ciekawych historii, które gdzieś tam wydarzyły się i które warto poznać, także już teraz piosenka, a my wracamy już za chwilę.

0: trwają wakacje z duchami, a w zasadzie to ostatni dzień wakacji i ostatnia nasza audycja, więc jeżeli chcielibyście opowiedzieć o tym, co ciekawego wydarzyło się w czasie waszych wakacji, może byliście w jakimś strasznym miejscu albo słyszeliście jakąś straszną historię, to koniecznie do nas zadzwońcie i ją opowiedzcie. A przez ostatnie 2 miesiące było takich opowieści bardzo wiele. Różne osoby do nas dzwoniły i opowiadały o tym, jak mijają im wakacje, gdzie były, co zobaczyły, a też oprócz tego pojawiło się wiele ciekawych spotkań. I taka właśnie była też jedna z naszych audycji, gdzie pojawiła się nasza słuchaczka. To posłuchajcie, o czym ona mówiła, bo skoro to są ostatnie wakacje z duchami, to trochę podsumujmy i opowiedzmy o tym, co takiego ciekawego wydarzyło się w naszych audycjach. Ty znasz jakieś miejsce, gdzie mieszka jakiś duch?
1: Tak.
0: Co to za miejsce i co to za duch?
1: U niej jest w zamku.
2: O, a to byłaś jest tam? Znany duch, to jest znany duch.
1: Tak.
0: Mhm. Jak ten duch wygląda? Widziałaś go?
1: Nie, ale byłam tam 2 razy z babcią.
0: Mhm. A babcia go widziała?
1: Nie.
0: To skąd wiadomo, że on tam jest?
1: No bo tak mówi legenda.
0: A tak mówi legenda. A czy może znasz tę legendę?
1: Nie.
0: Nie. No to w takim razie zaraz może sprawdzimy, na czym polega ta obecność ducha w Uniejowie, ale kiedy byłaś w tym zamku, to bałaś się, czy nie?
1: Nie. Nie. Moja siostra się trochę bała.
0: A ty jesteś odważna. A gdybyś spotkała, Gaju, takiego ducha gdzieś tam właśnie w jakiejś zamkowej komnacie, to coś byś mu powiedziała? Pogadałabyś z nim? Co byś zrobiła, jakbyś takiego ducha zobaczyła?
1: Jakby był miły, to bym z nim gadała, ale jakby był zły, to bym uciekała.
0: A no tak. No, a jakbyś sprawdziła, czy był dobry, czy zły ten duch?
1: No, nie wiem.
0: Jakby się uśmiechał, to pewnie byłby ten dobry, tak?
1: Mhm.
0: O, może tak. No zawsze trzeba próbować. Może te duchy akurat będą chciały się z nami zaprzyjaźnić i może wcale nie chcą nas straszyć, bo może właśnie one potrzebują jakichś przyjaciół również wśród nas. Gaju, pięknie ci dziękuję za twoją opowieść, czyli generalnie zachęcasz do tego, abyśmy do tego Uniejowa przyjechali i sprawdzili, czy ten duch tam jest, czy go nie ma.
1: Nie wiem.
0: Ale podobał ci się zamek?
1: Tak.
0: Tak, no dobrze, to w takim razie skoro już wiem, że w Uniejowie na pewno jest duch, bo tak mówi legenda, no to zapraszamy, a...

0: trwają wakacje z duchami. Tych różnych duchów trochę się nagromadziło w naszych historiach, w naszych zamkach, pałacach i miejscach, gdzie opowiadamy sobie różne ciekawe historie, dlatego też powstała nasza audycja. Mam nadzieję, że takich historii wy również trochę znacie, a jest z nami również Kornelka, która była w różnych zamkach i słyszała pewnie różne historie. Powiedz, Kornelko, czy uważasz, że duch zawsze musi być straszny w tych historiach i legendach?
1: No, uważam, że duch może, ale nie musi być straszny. Że może niektóre duchy straszą tak dla zabawy, żebyśmy się właśnie trochę pobali, żeby właśnie był jakiś taki klimat, ale tak naprawdę to są dobre duchy i tak czasami pomagają coś. Więc według mnie nie każdy duch musi być straszny.
0: Mm-hmm. No a pojechałabyś do jakiegoś miejsca, gdzie chciałabyś usłyszeć taką historię z dreszczykiem, czy masz jakieś miejsca, które chciałabyś odwiedzić w najbliższej przyszłości?
1: No jeżeli bym miała wybrać, to bym pojechała ponownie do zamku w Malborku.
0: Nie zwiedziłaś wtedy wszystkiego?
1: Tak, tak. Wtedy ja pamiętam, że my tak tylko dookoła niego chodziliśmy, ale do środka tak za bardzo nie zaglądaliśmy. A tak pochodzić właśnie po tych komnatach różnych, jakichś właśnie strasznych historii posłuchać. Myślę, że w takim starym, ogromnym zamku, no to myślę, że na pewno tych historii by się dużo zebrało. No bo ten zamek jest naprawdę ogromny. I on się po prostu nie kończy. Jak my tam chodziliśmy, to chodziliśmy, a i tak on się nie kończył. No ogromny po prostu był ten zamek, więc ja myślę, że

0: im większy zamek, tym więcej legend.
1: No właśnie, a im bardziej ciemno, tym więcej różnych ciekawych historii, tym bardziej nasza wyobraźnia pracuje. Słońce powoli zachodzi, więc może i u nas pojawią się niedługo takie historie, które będą trochę bardziej mroczne. A czy ty chciałabyś właśnie odwiedzić jakiś zamek nocą? Coraz częściej pojawiają się takie możliwości, że są na przykład nocne zwiedzania zamków z latarkami.
0: No, ja myślę, że bym chciała. Ja myślę, że, bo ja się bardzo lubię bać i myślę, że podczas takiego nocnego zwiedzania można byłoby się jeszcze bardziej wczuć do tych czasów, kiedy na przykład jeszcze nie było elektryczności i ludzie na przykład ze świeczkami chodzili, musieli sobie oświetlać wszystko takimi jakimiś bardziej domowymi sposobami, bo nie mieli latarek, nie mieli telefonów, żeby sobie oświetlić, więc myślę, że wtedy się można tak bardzo wczuć i tak faktycznie poczuć, jak ci ludzie kiedyś żyli, tak się trochę przenieść się do czasów, kiedy te duchy jeszcze żyły.
1: No właśnie, kiedy te duchy właściwie były jeszcze człowiekiem, kiedy były jeszcze istotami ludzkimi. No bo te duchy oczywiście pojawiają się wtedy, kiedy ktoś po prostu miał jakiś interes może w danym miejscu. No właśnie, po co te duchy się pojawiają i gdzie one się pojawiają? Masz jakiś pomysł?
0: Ja myślę, że duchy mogą być wszędzie, że nawet mogą być w jakimś sklepie, że możemy sobie chodzić. Według mnie mogą być wszędzie. No dlatego, bo jednak nie wszystkie jakieś straszne sytuacje z duchami się dzieją w zamkach opuszczonych.
1: Tylko tam ich widać po prostu.
0: Tylko tam ich po prostu widać. Tam się nie boją, bo tam jest mało ludzi, przychodzi. Albo jak przychodzą tylko na zwiedzanie w dzień, a nocą mało przychodzi i tam sobie wtedy szaleją, robią sobie dyskoteki, imprezy. No a jednak jakieś takie sklepy to są monitorowane cały czas, to tam sobie nie zrobią piżama party.
1: No faktycznie, te piżamy to mogą być dobrze widoczne na monitoringu. No a my w naszej audycji Wakacje z duchami mieliśmy dużo różnych takich opowieści i historii. Była też u nas jakiś czas temu pani Agata Dzik, która należy do baśni z sześciu stron świata. Opowiadacze historii byli u nas i opowiadali różne ciekawe historie, a Agata Dzik akurat opowiedziała nam jedną bardzo ciekawą historię. O co chodzi w ogóle z tymi duchami? No to przypomnijmy sobie, co powiedziała Agata Dzik. Z czego to wynika, że te duchy w ogóle nam się gdzieś ukazują? Czego one od nas mogą chcieć, Agato?
2: Z duchami zazwyczaj wiążą się jakieś potężne emocje, tak? Bo jak zaczniemy dowiadywać się, kim był ten duch, to albo to był jakiś wielki człowiek, albo to był jakiś bogacz, albo to był ktoś, kto miał naprawdę coś za kołnierzem, albo miłość. Miłość po prostu to jest chyba ten największy determinant, który rodzi duchy jak szalone. I właśnie te białe damy to są bardzo często młode, zakochane księżniczki, królewny, które chciały właśnie, nie wiem, kogoś z niższego stanu, czy rodzice nie dawali im wyjść za mąż, za osobę, którą kochały, a kazały wyjść po prostu za tego, za kogo miały, prawda? Bo nie było wtedy takiej dowolności. Trzeba się było bardzo słuchać rodziców wtedy, tak? I to do późnych lat, ale są też żony, które miały zdradzać podczas nieobecności swoich mężów, kiedy taki rycerz wyruszał na wyprawę, nie było go bardzo długo, no i wracał i tak część tych zdrad prawdopodobnie była, część nie była, no i później różnego rodzaju te kobiety często kończyły w wieżach samotne, tak, nieszczęśliwe, płakały i te emocje gdzieś zostały i tak właśnie dzisiaj mówimy, że ta energia tych duchów jest i ten duch wraca, żeby się pożalić, tak, żeby opowiedzieć swoją historię, tak, podobno jest w Szydłowcu, że ten duch się pokazuje nieznajomym i chce opowiedzieć, tak, czyli chce powiedzieć, co się z nim stało, bo bardzo często te osoby ginęły, po prostu ktoś był i nagle zniknął, tak, gdzieś w lochach, albo nie wiem, wyszedł do lasu, zaginął i potem pojawiają się i chcą powiedzieć, co się z nimi stało tak naprawdę, albo chcą opowiedzieć tą swoją prawdziwą historię, bo często też taki zazdrosny mąż powiedział, że żona wyjechała, tak, ona wcale nie wyjechała, tylko biedna w tej wieży. Są też duchy, które proszą o przebaczenie, tak, czy które chcą, żeby im przebaczyć, bo ze swojego życia, nie wiem, był bardzo skąpy, zgromadził wielkie skarby i bardzo często jest tak, że właśnie jest stary zamek, wiadomo, że na zamku straszy, ale że są w podziemiach straszne skarby, zakopane w lochach, zaginione, no i dużo młodych, szczególnie ludzi, którzy chcą

0: rozpocząć swoje życie, a często nie chce im się pracować, no to wyruszają, żeby szukać tych skarbów. I wtedy ten duch się pojawia, zaprasza ich, opowiada swoją historię, prosi tam o przebaczenie i mówi, że no nie wiem, będziesz się za mnie modlił, tu to dam ci wielkie bogactwo. Tylko bardzo często jest, i to trzeba bardzo uważać, tutaj mówię właśnie do naszych młodych adeptów też, którzy będą poszukiwać tych duchów, że taki duch bardzo często stawia taki warunek, że nie wolno się podzielić tym skarbem. Tak, czyli będziesz, dostaniesz ode mnie tą nagrodę, dostaniesz ten skarb, ale z nikim się nie możesz podzielić. No i wtedy ktoś stoi z pełnymi rękoma tych złotych monet, no i myśli sobie, ale jak to, nie mogę się podzielić ani z siostrą, ani z bratem, ani z mamą. No i wtedy mówi, ale podzielę się. I wszystko znika, tak. I nagle nie ma już tego skarbca, nie ma tych lochów, tylko ktoś budzi się albo na środku pola, albo zupełnie gdzieś w środku lasu, zupełnie gdzieś indziej. Także trzeba uważać. No i duchy też lubią wyprowadzić na manowce, tak, bo to czasem to właśnie nie duch, tylko tak jak tutaj dzwoniła słuchaczka, która mieszka blisko również Łęczycy i kolegiaty w Tumie, i tam znowu diabeł, tak, i ten diabeł często się podszywa pod różnego rodzaju właśnie białe damy czy duchy i też zwodzi na manowce tutaj. Więc trzeba być bardzo czujnym, trzeba dużo czytać, tak, interesować się, żeby się nie dać zaskoczyć, bo mimo wszystko uważam, że takie spotkanie z duchem może być bardzo interesujące.
1: No z pewnością spotkanie z duchem może być interesujące, a twoim zdaniem, Kornelko, co duchy lubią najbardziej?
2: Według mnie duchy, to zależy też od ducha, bo na przykład jedne mogą lubić straszyć, bo lubią, jak się ludzie boją, a inne mogą być bardzo przyjazne, ale ponieważ wyglądają strasznie, no to chcąc się zaprzyjaźnić, po prostu się ich wszyscy boją. Więc według mnie to zależy od ducha i też od ludzi, którzy na przykład te duchy zobaczą albo słyszą o tych duchach. Więc to zależy pewnie od ducha.
1: A może są takie duchy, które chcą być zabawne i straszą dla zabawy?
2: No, na przykład pomyślą, że w ich świecie duchowym, jak się nagle wyskoczy w ciemnym lesie zza drzewa, to się wszystkie duchy śmieją, a ludziom tak może nie być do śmiechu.
1: No, na pewno trzeba wiedzieć, z jakim duchem mamy do czynienia, bo wtedy będziemy wiedzieli, czy to jest taki duch, który chce nas rozśmieszyć, czy po prostu chce się z nami pobawić, albo po prostu przestraszyć. A myślę, że są takie miejsca, które nie mają żadnej legendy, ale wyglądają tajemniczo i chciałoby się je odwiedzić.
2: No, na przykład właśnie jakieś opuszczone miejsca, domy, no nie każdy opuszczony dom, hotel, jakieś stare miejsce, nie musi mieć zawsze legendę. Nie zawsze musi mieć jakąś historię, no ale wyobraźcie sobie, że wchodzicie do takiego starego domu jakiegoś, że tam są dziury w ścianach, jakieś popękane szyby, takie to wszystko tak wygląda, jakby ktoś nagle stamtąd wybiegł. I tak po prostu tam widać, że ktoś tam już był, na przykład sprayem jest popisane czy coś takiego, ale zawsze takie miejsca mają taki swój, taką swoją aurę jakąś, że jest jednak ta groza, no bo wątpię, żeby ktoś chciał w ciemną noc samemu pójść do takiego opuszczonego domu, więc nawet jeżeli nie mają jakiejś legendy, historii, no to można sobie samemu wyobrazić.
1: No właśnie, nasza wyobraźnia, myślę, że tak właśnie działa, że czasami aż nas nakręca i być może tam nic nie straszy, być może tam nie ma żadnego ducha, a nasza wyobraźnia podpowiada nam jednak co innego. Drodzy słuchacze, powoli dobiega końca pierwsza godzina naszego spotkania w wakacjach z duchami, pierwszej godziny naszego spotkania, ale już za chwilę, tuż po godzinie 19:00 słyszymy się znowu. Mamy dla was kolejną porcję ciekawych historii i opowieści, a również kolejne gościa, który przyjdzie do nas opowiedzieć też wiele ciekawych historii, także zostańcie z nami, bo myślę, że na pewno będzie ciekawie.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: Wakacje z duchami.

0: 6 minut po godzinie 19 to druga godzina naszej audycji Wakacje z duchami, a teraz jesteśmy już w poszerzonym składzie i mam nadzieję, że nie ominie nas różne ciekawe historie będą się teraz działy w naszej audycji, bo jest już z nami pani Gabriela Czpak, licencjonowana przewodniczka po Warszawie. Warszawa to jest niezwykłe miasto, bo możemy je zwiedzać, możemy odwiedzać je raz na jakiś czas, możemy tu mieszkać, ale co i raz zaskakują nas pewne historie, pewne miejsca, pewne zdarzenia i myślę, że warto się z nimi zapoznać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam panią, witam wszystkich słuchaczy, słuchaczki i słuchaczy. Myślę, że tak, to jest miasto, które można wiele razy odwiedzać i zawsze coś znaleźć ciekawego. Jak już się pozna te główne zabytki, można się zapuścić właśnie w uliczki, chociażby Starego Miasta, no i można tam różne rzeczy spotkać.
0: Mieszkają tam duchy?
1: Mieszkają duchy i zjawy. Myślę sobie, że niektórzy starzy mieszkańcy Warszawy, a Warszawa jest bardzo starym miastem, bo już w XIII wieku Warszawa miała prawa miejskie, i niektórzy mieszkańcy Warszawy, dawni, ciągle w nim mieszkają, ciągle tam są.
0: Nie mogą się rozstać z tym pięknym miastem.
1: Nie mogą się rozstać z tym pięknym miastem. Więc tak, myślę, że i zjawy, i duchy, i nawet diabły zdarzają się w Warszawie.
0: Nawet. Jest z nami jeszcze cały czas Kornelka, która też ma dużo pytań dotyczących właśnie tych różnych duchów.

0: strachów i zjaw.
1: Dzień dobry. Cześć.
0: No to pytaj, bo miałaś pytanie.
1: Tak, miałam pytanie. W jakiej dzielnicy Warszawy jest najwięcej duchów, zjaw, jakichś potworów?
2: No oczywiście to jest Stare Miasto. Najstarsza część Warszawy, rynek Starego Miasta i przyległe uliczki. Myślę, że jak chcemy zobaczyć jakąś zjawę czy ducha, czy nawet diabła, o którym wspominałam, musimy zapuścić się wieczorem o zmierzchu w uliczki Starego Miasta.
0: A pani jako licencjonowany przewodnik, zdarzyło się kiedyś spotkać jakąś zjawę?
2: Jak się wierzy, to się spotyka.
0: No to w takim razie mam nadzieję, że już za chwilę poznamy kilka takich historii, które być może sprawią, że inaczej będziemy patrzeć na pewien budynek, na pewne drzewo albo jakiś kamień, który się może gdzieś tam znajduje. Zatem zostańcie z nami, a my wracamy już za chwilkę.

0: trwają wakacje, wakacje z duchami. Co prawda ostatni dzień wakacji, ale myślę, że warto, aby w tym ostatnim dniu wakacji poznać najciekawsze historie, które są związane z Warszawą. A jest z nami pani Gabriela Czpak, licencjonowana przewodniczka Warszawy. I teraz Kornelka ma kolejne pytanie.
1: Tak, mam pytanie. Jakie jest miejsce, w którym jest najwięcej legend, najwięcej właśnie jakichś duchów, jakieś takie najbardziej takie mroczne miejsce w Warszawie?
2: Myślę sobie, że właśnie na Starym Mieście

0: ulicy Piekarskiej można by było spotkać najwięcej duchów.
1: Dlaczego właśnie tam?
0: Dlatego, że tam miało miejsce w dawnych czasach takie bardzo znamienne wydarzenie, a mianowicie kiedyś tą ulicę zamieszkiwali piekarze, jak sama nazwa tej ulicy wskazuje, i przechadzał się kiedyś tą ulicą król Zygmunt III Waza i w szaleństwie napadł go szlachcic Michał Piekarski, który za ten czyn napaści na tego króla został skazany na karę śmierci, którą wykonano na końcu ulicy Piekarskiej, tak zwanym Piekiełku. Tam mieszkał właśnie kat warszawski. Tam wykonywano egzekucję. I podobno o zmierzchu na ulicy Piekarskiej rozlegają się jęki właśnie męczonego Michała Piekarskiego. Ponieważ właśnie w Piekiełku, czyli na końcu tej ulicy Piekarskiej, stracono bardzo wiele osób, to też przechadza się tam zjawa kobiety, która została ścięta za czary. I podobno, gdy się spotka ją o zmierzchu na tej ulicy, to przepowie nam przyszłość Warszawy. Więc trzeba się przechadzać ulicą Piekarską, jeżeli się chce spotkać taką zjawę. Także właśnie wspominałam o tym diable, którego można spotkać. To on też właśnie z ulicy Piekarskiej. Na rogu ulicy Piekarskiej i Piwnej w dawnych czasach była karczma. I kiedyś do tej karczmy zawitał szlachcic ze swoimi kompanami. Nazywał się Maciej Kwaś-Żur. I przechwalał się, siedząc na ławie i pijąc piwo, o tym, że jest taki sprytny, że nawet by diabła przechytrzył. I wtedy z cienia wyszedł diabeł, diabeł Chmielosz. I podjął wyzwanie. Powiedział, spróbuj mnie przechytrzyć. Jeżeli mnie przechytrzysz, daję ci garniec złota, garniec miodu i 10 lat służby. Maciej się w ogóle nie przestraszył. Podjął wyzwanie. Powiedział do diabła, siądź koło mnie na tej ławie i mówię ci, nie wstaniesz z niej sam. Diabeł roześmiał się. Pomyślał, że wygraną ma przecież w kieszeni. Wstał raptownie, a Maciek za nim. Usiadł, znowu wstał, Maciek za nim. I wtedy diabeł zrozumiał. Nie mógł sam wstać z ławy. Zawsze towarzyszył mu Maciek. Służba diabła u Maćka bardzo mu się opłaciła. Został kupcem, przewoził towary z Warszawy do Gdańska, towarzyszył mu diabeł, który przez 10 lat był u niego na służbie, więc nigdy tym towarom nic się nie stało. Zawsze był bezpieczny. I to chyba są najbardziej znane takie legendy z ulicy Piekarskiej. I chyba tam, jakbym miała iść, spotkać zjawę, to przede wszystkim bym poszła najpierw na ulicę Piekarską.
1: A Piekarska ulica, sprawdziłam, jest niewielką uliczką na Starym Mieście. Ciągnie się od Podwala do ulicy Piwnej, więc jeżeli będziecie przy okazji na Starym Mieście, to koniecznie trzeba tam zajrzeć.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Myślę, że takich historii związanych z Warszawą jest jeszcze bardzo dużo, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie zjawy i strachy Warszawy, no to na pierwsze miejsce wychyla się Bazyliszek.
0: Oczywiście, no to najbardziej znana legenda to właśnie o Bazyliszku. Bazyliszek mieszkał na Krzywym Kole w piwnicach kamienic. I wszyscy mieszkańcy Warszawy omijali z daleka tą uliczkę, też malutką, przy Górze Gnojnej, o której jeszcze opowiem.

0: Pewnego razu jeden z mieszczan postanowił rozprawić się z Bazyliszkiem. Postanowił uwolnić mieszczan od tego potwora. A był on straszny. Miał głowę koguta, ogon węża i wystarczyło na niego spojrzeć i ponosiło się śmierć, bo zabijał on swoim wzrokiem. Ale ten dzielny mieszczanin sprytem pokonał Bazyliszka. Wziął lustro i w tym lustrze Bazyliszek zobaczył swoje odbicie i skamieniał. Więc dziś miasto jest uwolnione od Bazyliszka. Natomiast mieszkańcy okolicznych kamienic zarzekają się, że ciągle coś tam syczy w podziemiach, więc nie wiadomo, czy ten Bazyliszek do końca jest martwy.
1: No właśnie, dużo takich historii jest i my jeszcze poznamy ich bardzo wiele. Wiemy już teraz, dokąd iść najpierw, kiedy będziemy gdzieś przechadzać się uliczkami Starego Miasta. Wiemy też, gdzie tego Bazyliszka szukać, ale za chwilę, mam nadzieję, dowiemy się też, gdzie pani Gabriela lubi chodzić najbardziej, a to po piosence.

0: Za nami strachy, zmory i potwory i przed nami również, bo w naszej audycji Wakacje z duchami takich strachów trochę jeszcze przywołamy. A to wszystko dzięki pani Gabrieli Czpak, licencjonowanej przewodniczce Warszawy, która opowiada nam różne takie historie. Byliśmy już w kilku miejscach na Starym Mieście, a gdy pani Gabriela chodzi gdzieś ze swoimi wycieczkami, to gdzie najbardziej lubi chodzić?
1: Wszystkie dzieci, które oprowadzam po Warszawie, prowadzę za katedrę świętego Jana na kanonie, bo stoi tam pęknięty dzwon kościelny.

0: który nigdy nie trafił na wieżę kościelną. Ludwisarz, który go wytapiał go dla kościoła w Jarosławiu, nigdy tam ten nie trafił ten dzwon, ponieważ właśnie był pęknięty. I wszystkie dzieci namawiam do tego, aby trzykrotnie okrążyły ten dzwon, przy czym rączką trzymały na dzwonie.
1: Po tym po brzegu, żeby sobie...
0: Po brzegu tego dzwonu, tak. I okrążały go trzykrotnie, bo wtedy spełni się ich życzenie. Więc jak ma się życzenie, aby spotkać zjawy i duchy Warszawy, to na pewno się takie życzenie każdemu spełni.
1: Warto pamiętać.
2: A dlaczego akurat ten dzwon? Bo pewnie dużo dzwonów zostało pękniętych. I jak, dlaczego akurat ten dzwon jest magiczny?
0: Może dlatego, że to jedyny dzwon, który w Warszawie stoi na ziemi, a nie na wieży kościelnej.
1: No myślę, że takie dzwony nie często pękały, więc to jest też na pewno wyjątkowy dzwon.
0: Tak, tak. Musiał zostać popełniony jakiś błąd, że dzwon pękł.
2: A ja się jeszcze chciałam zapytać o taką legendę o złotej kaczce. Ostatnio o takiej słyszałam.
1: Też jest związana z Warszawą.
2: I też jest chyba związana właśnie...
0: Tak. Legenda o złotej kaczce, o tej magicznej postaci złotej kaczki jest związana z Warszawą, z jedną z pałacy, pałacem na Tamce, bo właśnie tam, w podziemiach, zaklęta księżniczka, zaklęta w kaczkę, pływała w podziemiach po jeziorku. I legenda głosi, że Szewczyk, ubogi Szewczyk, usłyszał o tym, że ona strzeże skarbu, i postanowił się do tych podziemi udać, odnaleźć tą kaczkę. I tak się stało. Ale kaczka powiedziała mu, że dostanie wielką fortunę, ale nie może z nikim się podzielić i musi wydać ją w jeden dzień. Szewczyk się zgodził. Pomyślał, cóż to takiego, wydam wszystkie te pieniądze. I faktycznie cały dzień chodził, kupował. I kiedy już tak się cały obkupił, napotkał żebraka, starego żołnierza, który poprosił go o parę groszy. I Szewczyk nie odmówił. Dał mu parę dukatów i wtedy czar prysł. Złota kaczka się pojawiła, powiedziała, że nie dotrzymałeś umowy i zniknęła. I Szewczyk znów został biedny, ale zrozumiał, że fortuna, którą nie można się podzielić z drugim człowiekiem, nic nie jest warta. Więc wrócił do swojego mistrza, i znów stukał w buty, naprawiając je, ale był szczęśliwym człowiekiem.
1: To jest przy okazji dobra opowieść, bo mówi o tym, że my ludzie nie jesteśmy tacy źli zawsze.
0: Pewno, oczywiście. Natomiast złota kaczka jest. Pływa w fontannie pod pałacem i możemy ją zobaczyć, choć nie jest ze szczerego złota, ale warto ją odwiedzić.
1: A przy okazji, jeżeli już mówimy o różnych duchach, zjawach Warszawy, no mamy przecież przede wszystkim Zamek Królewski. Czy na tym zamku mieszkają jakieś duchy?
0: Tak, na Zamku Królewskim oczywiście straszą duchy dwóch pań. Jedna z nich to Biała Dama, która jest z rodu Poniatowskich. Przypomnę, że właśnie ród Poniatowskich to ostatni król Polski. I podobno ta dama ostrzega tych członków rodu przed niebezpieczeństwami. Więc raczej chciano ją spotkać na korytarzach. Nie uciekano przed nią. Natomiast drugim duchem, który przemieszcza się po korytarzach zamkowych, jest duch królowej Barbary Radziwiłłównej. Była ona żoną króla Polski, Zygmunta Augusta Jagiellona, która bardzo szybko, jako młoda kobieta, bardzo niespodziewanie zachorowała i zmarła. I król pogrążył się w ogromnym smutku. I za wszelką cenę chciał przywołać obraz swojej ukochanej i sprowadzono z Krakowa mistrza, maga Twardowskiego, który powiedział, że przywoła ducha królowej, że król będzie mógł

0: zobaczyć swoją małżonkę w lustrze kryształowym. I udało się. Przywołano tego ducha. Król zobaczył ducha. Natomiast mimo ostrzeżeń, że ma nie podchodzić do lustra, wstał i chciał objąć wizerunek swojej żony. Wtedy lustro pękło. I więcej już to wywoływanie tych duchów, tej zmarłej żony, nie wyszło. Ale do dziś dnia to kryształowe lustro można oglądać. Jest ono powieszone w zakrystii kościoła w Węgrowie. Jak będziecie na wycieczce w Węgrowie, to zapraszam Was do kościoła, katedry w Węgrowie i zobaczenia tego lustra.
1: No pewnie, z pewnością wygląda wyjątkowo i ma taką rysę, tak?
0: Tak, właśnie tak.
1: Jeżeli Wy byście mieli jakieś pytania do naszego gościa, do naszej pani przewodniczki, może jeździcie do Warszawy, jesteście z Warszawy albo macie jakieś pytanie, to koniecznie do nas zadzwońcie. 22 645 20 55 będzie można takie pytanie zadać na antenie, a my do naszej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: w wakacje z duchami. 31 minut po godzinie 19 opowiadamy o duchach i zjawach Warszawy, a jest z nami dzisiaj pani Gabriela Czpak, licencjonowana przewodniczka Warszawy. Mieliśmy już tutaj kilka ciekawych historii ze Starego Miasta, no bo to jednak tam najwięcej jest tych ciekawych historii. Tam działa się przede wszystkim historia Warszawy, więc pozostańmy tam jeszcze, bo mówiła pani jakiś czas temu o Górze Gnojnej, która nie ma zbyt dobrej nazwy. A dlaczego tak się nazywa?
1: Góra Gnojna na Starym Mieście to jedno z najbardziej takich tajemniczych miejsc w Warszawie. Jej nazwa pochodzi po prostu od tego, że przez całe wieki wyrzucano tam nieczystości i śmieci. I taka najbardziej mroczna historia związana z tą górą śmieci i nieczystości jest taka, że żyła tam bieda. I mieszkańcy Warszawy bali się zapuszczać tam o zmroku, dlatego że kiedy ktoś

0: już zobaczył tą biedę i ta bieda się do niego przytuliła, zasiadła mu na ramieniu, to już nigdy go nie chciała opuścić. I zawsze ten człowiek żył w biedzie. Nazwa tej góry pozostała taka, bo to historyczna nazwa. Dziś oczywiście nie jest górą śmieci i nieczystości, jest przykryta ziemią. Jest tam zbudowany piękny taras widokowy, z którego można oglądać panoramę Warszawy. Można widzieć stamtąd przede wszystkim Stadion Narodowy, Wisłę i prawą stronę Warszawy. Jest to bardzo znane miejsce turystom. Natomiast historię, dlaczego ta góra, to wzniesienie ma taką dziwną nazwę, zna tak naprawdę niewiele ludzi, niewielu turystów, którzy odwiedzają Warszawę, a teraz słuchacze już będą wiedzieć, dlaczego Góra Gnoju po prostu.
1: Tam na tą górę można przyjść też ze swoją kłódką.
0: Oczywiście, że tak, tak. Zakochani tam wieszają kłódki ze swoimi inicjałami. No, straży miejskiej to się nie podoba, co jakiś czas usuwają część tych kłódek, bo to bardzo obciąża to ogrodzenie, ale tak, młodzi ludzie, no nie tylko młodzi, zakochani w każdym wieku, wieszają tam właśnie taką kłódkę, zakluczają tą swoją miłość. Tak, to bardzo znane z tego miejsce.
1: Stare Miasto i Warszawa znane są nie tylko z bazyliszka. No ta Złota Kaczka to powiedzmy trochę dalej, ale też jednak ten ścisły obręb centrum Warszawy. No a są jeszcze inne zwierzaki, które wsławiły się w historię Warszawy.
0: Tak, to prawda. Przechadzając się po uliczkach Starego Miasta, można usłyszeć i kroki, i szepty, ale też można usłyszeć miauczenie, drapanie kota właśnie. Jest taka historia o jednej z kamienic. Jest to kamienica na ulicy Świętojańskiej. Przylega ona do rynku Starego Miasta, Świętojańska 2. Jest to pierwsza, najstarsza, murowana kamienica na Starym Mieście. I mówi się na nią, że jest to kamienica książąt mazowieckich lub świętej Anny, bo jest tam też taki posążek na rogu świętej Anny. A dlaczego kot? Ano, najprawdopodobniej został ten czarny, żywy kot zamurowany w fundamentach tej kamienicy. Ponieważ mieszkańcy bardzo oponowali, żeby zrobić coś z tym miauczeniem, to budowlańcy w pewnym momencie odkopali te fundamenty. Natomiast nie zauważono tam żadnych szczątków kota, ani szkieletu kota, ale miauczenie nie ustało. I ciągle można na Starym Mieście, właśnie w okolicy ulicy Świętojańskiej, to miauczenie usłyszeć.
1: A to ciekawe, bo miały zwykle ludzie swoje duchy, a tutaj zwierzę.
0: Tak, to prawda. Oczywiście naukowcy zajmowali się tym problemem i w dawnych wiekach wierzono, że zamurowanie zwierzęcia, taka coś w rodzaju ofiary krwawej, daje to, że ta postać chroni ten dom. Więc być może tak naprawdę został tam jakiś zwierzak zamurowany.
2: To co ten kot zrobił, że go zamurowali?
0: Miał chronić ten dom. Po to to najprawdopodobniej zrobiono.
2: I się wkurzył i zaczął miauczyć, żeby nie mogli spać.
0: Tak, to taka jego zemsta, myślę, że tak. Każdy tak by się chciał zemścić.
1: Jeszcze jedna historia, bo poza kotem jest jeszcze niedźwiedź.
0: Tak, jest niedźwiedź. Też na ulicy Świętojańskiej znajduje się ten niedźwiedź. Jest to kamienna postać niedźwiedzia przy kościele jezuitów. I historia jest taka, że kiedyś żył jeden z książąt mazowieckich, który był bardzo dobrym człowiekiem. Natomiast jego postać była brzydka, przypominająca niedźwiedzia. A książę bardzo pragnął miłości, bardzo pragnął się zakochać. I któregoś razu, kiedy z niedzielnej mszy wychodziły młode panny, mocniej serce zabiło księciu do jednej z nich.

0: podbiegł do niej, ukłonił się, chciał zaprosić na spacer, a ona przestraszyła się go i uciekła. I z tej rozpaczy książę skamieniał, a że był podobny do niedźwiedzia, jest to postać niedźwiedzia. I on ciągle jest tam zaklęty i ciągle czeka, żeby jakaś panna podeszła, może pocałowała, może popatrzyła życzliwym okiem, może się zakochała w tym posągu niedźwiedzia i wtedy czar pryśnie, wtedy książę znów będzie człowiekiem.
1: Nie wiem, czy nasi słuchacze zdawali sobie sprawę z tego, jak wiele historii ukrytych jest w tych różnych kamienicach, starych zamkach i tych miejscach, które mogą po prostu tak zwyczajnie mijać, chodząc po starym mieście, więc zostańmy tam jeszcze na chwilkę, bo tuż po piosence wrócimy jeszcze na chwilę na Stare Miasto.

0: Dzisiaj w naszej audycji pani Gabriela Czpak, licencjonowana przewodniczka po Warszawie, oprowadza nas w naszej audycji. Wielokrotnie już przenosiliśmy się na Stare Miasto i pewnie tam znajduje się głównie pani miejsce pracy. To tam pani najczęściej pewnie przyjmuje te wycieczki i oprowadza.
1: Tak, to prawda. Stare Miasto, Zamek Królewski i Krakowskie Przedmieście to miejsca, gdzie najwięcej jest turystów, najwięcej jest oprowadzań i wszyscy najchętniej chcą właśnie zwiedzać te miejsca. I oczywiście każdy ma jakieś tam ulubione swoje miejsca, gdzie prowadzi tych turystów, więc jak wspominałam, dzieci zawsze prowadzą.

do tego pękniętego dzwonu. Natomiast jest jeszcze jedno takie fajne miejsce, do którego zawsze prowadzę swoich turystów. Jest to miejsce, taki ogród, mały ogród ukryty za kościołem Świętej Anny, gdzie serwowana jest kawa i herbata.

0: bardzo pięknych. Jest to taki trochę tajemniczy ogród dla mnie.
1: W centrum Warszawy.
0: W centrum Warszawy, ogólnie dostępny. Jest to, wydaje mi się, jedno z takich ciekawszych miejsc, które można odwiedzić. A te wszystkie datki, które wrzuca się właśnie za tą kawę, herbatę czy lemoniadę, idą na renowację tego kościoła świętej Anny, ponieważ jest on tak posadowiony, że on ciągle osiada i trochę się obsuwa, więc ciągle są tam prowadzone prace budowlane, które prowadzą do tego, aby ten kościół został ocalony.
1: I nie spadł z
0: tej skarpy wiślanej, dokładnie tak.
2: Może w pewnym momencie się zamieni w taką wieżę w Pizie i będzie polska wieża w Pizie. A pani nie myślała kiedyś nad tym, żeby być przewodnikiem, ale właśnie, nie wiem, w jakimś innym mieście, w innym kraju? No bo na przykład we Francji jest bardzo dużo jakichś różnych miejsc, opuszczonych zamków. Myślę, że w innych miejscach w Polsce też może być, na przykład w Malborku. Czy Warszawa jest taka faktycznie najciekawsza?
0: Ja w ogóle nie jestem warszawianką, jestem wrocławianką i gro mojego życia spędziłam we Wrocławiu. Tutaj mieszkam od 15 lat, ale wydaje mi się, że Warszawa jest moim miejscem, moim miastem ukochanym. I wiele urządzałam sobie takich samotnych spacerów, żeby poznać to miasto i to właśnie skłoniło mnie, żeby zostać przewodnikiem, bo mnie zafascynowało to miasto, bo ono jest takie bardzo polskim miastem, bardzo starym, z bardzo z bogatą historią. A jeszcze moja młodość to Kamienie na Szaniec i Zośka i Parasol, więc a wszyscy oni żyli i mieszkali właśnie w Warszawie. I to dla mnie było bardzo cenne, że można tak namacalnie dotknąć te miejsca, w którym ci moi bohaterowie z młodych lat żyli.
1: To jest też niesamowite, że będąc przewodnikiem albo uczestnikiem takiej wycieczki, za każdym razem dotykamy tej historii, bo przecież te historie, o których pani opowiada, mogły się wydarzyć. Nie wszystkie oczywiście wydarzyły się tak jeden do jednego w 100%, no ale jednak oparte są na prawdziwych historiach.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ten Michał Piekarski żył. Wszyscy ci królowie, o których mówiłam, istnieli. Ten zamach na tego króla był. Także to wywoływanie duchów przez tego króla to jest prawdziwa historia. Zawsze jest takie ziarno prawdy w legendzie. Zawsze. To nigdy nie jest do końca zmyślona historia.
1: I może właśnie dlatego też warto uczyć się historii. Już wkrótce rozpoczyna się rok szkolny. Pewnie niektórzy z naszych słuchaczy będą już mieli historię w szkole, a historia to może być bardzo pasjonujący przedmiot.
0: Ależ oczywiście. Zachęcam wszystkich. Sama jestem po historii. Więc wszystkich zachęcam do tego, aby historię zgłębiać. Dlatego, że jest ona szalenie ciekawa. Oczywiście, że trzeba dużo tej czasu i energii poświęcić, żeby zgłębić ją, natomiast warto, dlatego że nie ma życia bez historii.
2: A jaka jest taka najciekawsza historia, może Polski, może Warszawy, która jest tak w 100% prawdziwa? Że to nie jest legenda, tylko to jest taka prawdziwa historia, która faktycznie miała miejsce. Są na to dowody i jest taka faktycznie może jakaś straszna, może jakaś po prostu ciekawa, może śmieszna.
0: No wszystkie historie z okresu II wojny światowej i ci wszyscy bohaterowie tych różnych książek z okresu II wojny światowej, wszyscy żyli w Warszawie, wszyscy tutaj mieszkali i to już trochę dla starszej młodzieży. Takie wycieczki są po Warszawie organizowane, ślady tych bohaterów różnych książek. Także bohaterowie lalki, to też może nie dla dzieci, ale to też oni żyli tutaj w Warszawie. To wszystko byli bohaterowie z krwi i kości.
1: Także warto poznawać tę historię, warto uczyć się historii i też przyjeżdżać na wycieczki, słuchać tych historii, które przewodnicy opowiadają, bo oni mają w sobie taką ciekawość i tą tajemnicę w głosie. Także bardzo dziękujemy za spotkanie. Pani Gabriela Czpak, licencjonowana przewodniczka Warszawy, była dzisiaj gościem naszej audycji Wakacje z duchami. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.

0: Ja też bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich do Warszawy. Jeżeli uda mi się zachęcić, to zachęcam. Ja też oprowadzam. Mam swój profil na Facebooku Cudowna Warszawa i przez niego też można się umówić na spacer ze mną. Tam też zamieszczam różne ciekawostki i oczywiście, że dzisiejszego spotkania też zamieszczę to, co tutaj mnie spotkało. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: To też już jest historia, co prawda, bo nasza tak audycja powoli się kończy, ale mamy jeszcze 10 minut, także zostańcie z nami, a pani Gabrieli bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję również.

0: 54 minuty po godzinie 19. To była audycja Wakacje z duchami. Ostatnie nasze wydanie w te wakacje, bo wakacje dobiegają końca, ale mam nadzieję, że duchy wciąż będą jeszcze zajmować ważne miejsce w waszej historii, bo warto poznawać historię. Jak sądzisz, Kornelko?
1: No ja myślę, że że to jest naprawdę bardzo fajne poznawać historię, bo nie dość, że właśnie można takie różne ciekawe historie, jak przed chwilą pani opowiadała, poznać, to się dowiedzieć czegoś więcej o miejscu, w którym się jest, potem to opowiadać swoim dzieciom, wnukom, prawnukom. To jest ciekawe według mnie.
0: No ale przy okazji też wyobrażać sobie to wszystko, co mogło się dziać wiele, wiele lat temu, kiedy to nasi pradziadkowie żyli.
1: Chociaż czasami jest to trudne, no bo trudno sobie wyobrazić to, że na przykład, nie wiem, kiedyś nie było telefonów, nie było nawet elektryczności. Było to tak, wszystko było takie, że ja sobie na przykład nie jestem w stanie wyobrazić, że na przykład wstaję rano, też nie wiem, jakbym się na przykład obudziła, że mnie kogut mnie budzi, idę do szkoły.
0: A nie budzik.
1: No, a nie budzik, że idę do szkoły nie po równym asfalcie, tylko idę po jakichś kamieniach wielkich, w jakąś zimę, potem w tej szkole siedzę, też jakieś książki, nie takie ładne, kolorowe, jakieś nadruki, jakieś śmieszne obrazki, tylko jakieś takie same literki. Sobie nie jestem w stanie tego po prostu wyobrazić, jakbym się tak odnalazła.
0: A wy możecie sobie to wyobrażać, bo takie są właśnie nasze historie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dobiega końca nasza audycja Wakacje z duchami. Mam nadzieję, że wasze wakacje były udane, bo nasze z pewnością. A za uwagę dziękuję. Marta Kawalec, Zosia Montowska. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Karol Dickens. Świerszcz za kominem. Część ósma. Czyta Patryk Bartoszewski. Umówiliśmy się rocznicę naszego ślubu spędzić, o ile się da, w domu, odrzekł Jan. Daliśmy sobie na to słowo już pół roku temu. Myślę, pojmujesz to, że dom...
3: Ba! A cóż tam takiego dom?
2: Zawołał Tackleton.
3: Cztery ściany i sufit. Czemu nie zabijecie tego świerszcza? Ja bym go bezwarunkowo zabił. Zawsze to robię. Nienawidzę ich ćwierkania. Toć cztery ściany i sufit znajdą się i u mnie. Bądźcie łaskawi, przyjedźcie do mnie.
4: Jak to? Zabijasz swoje świerszcze?
2: Przeraził się Jan.
3: Gniotę je, mój panie,
2: odpowiedział gość, stuknąwszy laską w podłogę.
3: Więc obiecujesz przyjechać. I dla ciebie, i dla mnie jest to pożyteczne, jeśli kobiety przekonają jedna drugą, że im spokojnie, dobrze, jak nie można lepiej. Znam ich naturę. Cokolwiek będzie mówiła jedna kobieta, druga niewątpliwie zechce ją w tym naśladować. Taka tkwi w nich chęć naśladowania, że jeśli twoja żona powie mojej: jestem najszczęśliwszą żoną, a mój mąż najlepszy człowiek, jakiego znaleźć można i kocham go do szaleństwa, to moja powie to samo twojej jeszcze z dodatkiem i w połowie własnym słowom uwierzy.
4: Czy chcesz powiedzieć, że w istocie tego nie ma?
3: Nie ma?
2: Zawołał Tackleton z przerywanym, ostrym śmiechem.
3: Czego nie ma?
2: Janowi przyszła na myśl chętka dodania: nie

0: ma w niej szalonej miłości dla ciebie. Lecz spojrzawszy na pół zmrużone i jakby mrugające nań z ponad podniesionego kołnierza płaszcza oko, zmiarkował, że w tym człowieku nie ma nic pociągającego, nic, co by szaloną miłość obudzić mogło. I dokończył całkiem inaczej.
1: Więc ona nie wierzy temu, co mówi?
2: Ach, niegodziwcze!
1: Ty żartujesz,
0: rzekł Tackleton. Woźnica nie pojął całkowicie znaczenia tych słów. Spojrzał jednak tak poważnie, że gość mimo woli musiał wytłumaczyć się.
2: Patrzże,
0: przemówił, podnosząc palce lewej ręki i uderzając o palec wskazujący dla lepszej jasności.
2: Oto ja, Tackleton we własnej osobie. Mam zamiar ożenić się z młodą, ładną kobietą.
0: Tu dotknął się małego palca, wyobrażającego narzeczoną. Dotknął nie delikatnie, lecz gburowato, z poczuciem siły.
2: Mam możność spełnienia mego zamiaru i spełnię go. To mój kaprys. Ale popatrz no tam.
0: Wskazał na Dot, która w zamyśleniu siedziała przy ogniu, opierając pełny podbródek na ręku, nie odwracając oczu od jaskrawego płomienia. Woźnica popatrzył najpierw na nią, potem na swego towarzysza, potem znów na żonę i znów na niego.
2: Ona niewątpliwie szanuje cię i słucha,
0: rzekł Tackleton.
2: A to mi zupełnie wystarczy, nie należę bowiem do osób uczuciowych. Ale czy sądzisz, że posiadasz co więcej ponadto?
1: Ja myślę, odrzekł Jan, że wyrzucę każdego za okno, kto o tym będzie wątpił.
2: Oto właśnie,
0: potwierdził Tackleton z niezwykłą mu ustępliwością.
2: Rozumie się, ty byś to zrobił bezwarunkowo, niewątpliwie. Zupełnie jestem o tym przekonany. Dobrej nocy, przyjemnych snów.
0: Jan był zaniepokojony i mimo woli nieswój, czego nie potrafił ukryć przed otoczeniem.
2: Dobrej nocy, mój drogi przyjacielu,
0: powtórzył Tackleton tonem współczucia.
2: Odchodzę. Jest między nami w samej rzeczy dużo wspólnego, więc nie darujecie nam jutrzejszego wieczoru? No dobrze. Następnego dnia jedziecie z wizytą. Wiem o tym. Spotkamy się tam. Przywiozę ze sobą swoją przyszłą żonę. To będzie dla niej z pożytkiem. Zgadzacie się? Dziękuję. A tam co?
0: Był to głośny krzyk żony woźnicy. Głośny, ostry, niespodziany jęk, od którego izba zadźwięczała jak szklane naczynie. Młoda kobieta podniosła się z miejsca i stała jak skamieniała z przerażenia i zdumienia. Nieznajomy przysunął się do ognia, aby się zagrzać i stał tuż obok krzesła, ale nie odezwał się wcale.
1: Dot!
0: Zawołał mąż.
1: Mary! Droga, co ci jest?
0: W jednej chwili rzucili się ku niej wszyscy. Kaleb, który drzemał na pudle z kołaczem, schwycił senną Tilly za warkocz, ale zaraz ją przeprosił.
1: Mary!
0: Wołał Jan, podtrzymując żonę.
1: Tyś chora. Co ci jest? Powiedz, ukochana.
0: Odpowiedziała tylko dzikim śmiechem. Potem, zsunąwszy się z objęć męża na ziemię, młoda kobieta zakryła twarz fartuszkiem i gorzko zapłakała. Napłakawszy się, znów zaczęła się śmiać, potem znów płakać. W końcu zaczęła żalić się na chłód, pozwoliła mężowi doprowadzić się do ognia i tam siadła na swoim

0: miejscu. Starzec po dawnemu stał przy ognisku bez ruchu.
1: Lepiej mi, Janie,
0: cicho wyszeptała pani Peerybingle.
1: Zupełnie przyszłam już do siebie. Janie.
0: Ale Jan stał po przeciwnej stronie. Dlaczego Dot zwróciła się twarzą ku nieznanemu staremu jegomościowi, jakby zwracając się do niego? Czy nie brydziła czasem w gorączce?

0: są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie, jak bagietki.
1: Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
2: Drogie słuchaczki.
3: Drodzy słuchacze.
2: Przenieście się teraz do tej niezwykłej krainy.
3: Krainy pomiędzy?
2: Pomiędzy jawą
3: a snem.
2: Zamknijcie swoje oczy. O tak. Delikatnie. Bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili. Trwajcie w tej chwili teraz. Teraz wsłuchajcie się w swój oddech, jak nabieracie powietrze i je wypuszczacie. Nabieracie i teraz stańcie się tacy maleńcy, aby wasz oddech, wasze tchnienie było w stanie was unieść, było w stanie was ponieść. Niech was uniesie. Niech was poniesie. Wyjrzyjcie przez okno. Jeszcze przed chwilą za oknem inne budynki, dachy, mury, okna. Jeszcze przed chwilą za oknem drzewa, liście, ulice, pędzące samochody. Jeszcze przed chwilą, a teraz, teraz ocean i muzyka fal, które delikatnie uderzają o ściany. Słyszycie?
3: Wow, rzeczywiście. Za oknem, w którąkolwiek stronę byśmy nie spojrzeli, ocean, niekończący się ocean. Jak to pięknie. Ale coś się zbliża w naszym kierunku.
2: To statek z żaglami z chmur. Cały biały statek. Na tle nieba wygląda tak, jakby żagle rzeczywiście były w chmurach. Statek wygląda tak, jakby ktoś go namalował. Przed chwilą i farby by jeszcze nie wyschły. Zbliża się. Zbliża. I jest

0: przy naszym oknie. Co wy na to, aby wejść na jego pokład?
1: Tak, ja chcę bardzo. Na raz, dwa, trzy jesteśmy, a z nami nasze słuchaczki i nasi słuchacze.
0: Tak. Dziś statkiem z żaglami z chmur powrócimy na wyspę, na której rośnie niezwykłe drzewo. Pamiętacie? Drzewo marzeń.
1: Tak. Można zrywać marzenia, które rosną na drzewie tym jak owoce.
0: Niektóre z tych marzeń są łatwo osiągalne. Łatwo zerwać taki owoc. Natomiast inne bywają bardzo ciężkie do spełnienia i wymagają dużo pracy, wysiłku i cierpliwości. Ale na końcu tej drogi czeka na nas spełnione marzenie. To od nas zależy, czy po nie sięgniemy. Tylko od nas.
1: Na tej wyspie, przy tym drzewie, poznajemy historię na początku dzieci, dziewczynki i chłopca. Z czasem te dzieci zaczęły dojrzewać i teraz są już pewnie dorosłymi ludźmi.
0: Dziewczynka pierwsze swoje marzenia miała o farbach, o kartce papieru, później o sztalugach, o płótnach, a jeszcze później o studiach na Akademii Sztuk Pięknych. Jakie teraz będzie miała marzenie? Chłopiec zaś
1: na początku marzył o lornetce, żeby obserwować ptaki. Potem marzył o teleskopie, żeby obserwować nocne niebo i gwiazdy. A teraz kto wie, gdzie będzie? Kto wie, po jakie marzenie będzie sięgał?
0: Jesteśmy na wyspie. Możemy zejść na ląd. Na raz, dwa, trzy już nie będzie otaczała nas muzyka delikatnych fal, a muzyka szumiących liści na wietrze. Liści tego właśnie niezwykłego drzewa.
1: Raz, dwa, trzy. Wow, jak wspaniale. Przy tej muzyce można naprawdę odpłynąć do innych krain. I wy odpłyńcie razem z nami.
0: Już odpłynęli, droga Bello. Już są z nami. I my jesteśmy z nimi. Spójrz. Jest i... Chciałem powiedzieć dziewczynka. Ale to już jest kobieta.
1: Ja chciałam powiedzieć, że jest i chłopiec, ale to już jest mężczyzna. Po jakie marzenie sięga? Dla mnie to jednak wciąż dziewczynka. Przecież znam ją od maleńkości. Po jakie marzenie sięga ta duża dziewczynka?
0: Widzę tam galerię. Widzę tam wystawy jej obrazów właśnie. Czyli przez całe swoje życie marzyła o malowaniu. Spełniła swoje marzenie. I teraz swoją twórczością, swoim talentem chce podzielić się z innymi, podzielić się z całym światem.

0: Chłopiec?
1: A chłopiec? Chyba buja w obłoka. Bo jestem pewna, że zamarzył o statku kosmicznym, czyli chciałby mieć statek kosmiczny?
0: Nie, myślę jednak, że chciałby być na pokładzie takiej rakiety kosmicznej. A po co? Żeby polecieć w kosmos. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, marzenia się spełniają.
1: Oj tak, marzenia się spełniają.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie polskie.

powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał. Wyciągała zmarznięte dłonie.

pałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły. Sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

z dalekiego przedmieścia i na wietrze zagasła jak płomień. Nikt jej nie wziął do domu, nikt dopomóc jej nie chciał.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam na kolejną odsłonę podcastu N97. A już teraz ze mną w studiu gościnie Agnieszka Tołsty, psycholożka, psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, pracująca również w klinice InVimed. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
4: Jak Ty jako ekspertka, jako psycholożka, psychoterapeutka oceniasz wagę i stresogenność usłyszenia informacji, diagnozy, że dotyczy nas niepłodność. Mhm. Jak bardzo to jest stresujące. Chciałabym, żebyśmy powiedziały to osobom, które do tej pory nie zgłębiały tematu, żeby nakreślić, z czym mierzy się coraz więcej par, według różnych danych, co piąta lub co szósta para na świecie. Mhm.
5: Generalnie badania pokazały, że informacja o niepłodności jest równoznaczna z informacją, kiedy ktoś dowie się, że ma nowotwór na przykład. I to często powtarzasz w swoich podcastach i też znalazłam takie dane. Więc ta stresogenność jest bardzo duża, zwłaszcza, że niektóre pary myślą sobie, że to jest niemożliwe, że to może dotyczyć akurat nas, że dlaczego nas? Przecież zdrowo się odżywialiśmy, nie piliśmy alkoholu, nie paliliśmy papierosów, jesteśmy dobrymi ludźmi, którzy nie krzywdzą innych i jakby gdzieś zaczynają krążyć w nich takie myśli, które sama widzisz, że nie pomagają i powodują jeszcze większy stres i tak zwane błędne koło, które powoduje, że w pewnym momencie człowiek siedzi w takiej bezradności, myślę, przynajmniej przez pierwsze kilka dni, kilka tygodni, żeby się otrząsnąć z tego wszystkiego. Czasami niektórzy zaprzeczają początkowo i twierdzą, że to niemożliwe, że u mnie w rodzinie nie było nigdy takich tragedii jak niepłodność. I myślę sobie, że pacjenci bardzo przeżywają i co powoduje w wielu przypadkach różnego rodzaju choroby psychiczne. Idzie to w kierunku depresji, zaburzeń lękowych, więc myślę sobie, że bardzo ważna w tym wczesnym etapie, kiedy tacy pacjenci dowiadują się, że mają taki problem, powinni zgłosić się po pomoc do profesjonalisty, jeżeli gdzieś ten proces trwa zbyt długo, że po prostu są w tej bezradności.
4: Wiem, że od momentu, kiedy został wprowadzony program Ministerstwa Zdrowia, który refunduje leczenie niepłodności, masz coraz więcej pacjentów. Pewnie łączy się to z tym, że z jednej strony więcej osób może sobie pozwolić na to leczenie, nie ma już tej bariery finansowej. Z drugiej strony osoby, które wcześniej się leczyły i cały budżet kierowały na to leczenie fizyczne, nazwijmy to, nie miały już budżetu, żeby zaopiekować się tą sferą emocjonalną, psychiczną. Z jakimi problemami trafiają pacjenci do Twojego gabinetu? Czy to jest właśnie kwestia pogodzenia się?

0: z diagnozą, czy w ogóle zbudowania sobie jakiejś formy wsparcia emocjonalnego w tym trudnym procesie? Czy może przy tak trudnym i granicznym momencie wychodzą zupełnie inne problemy?
1: Masz rację. Przez to, że rząd jakby uruchomił program, który finansuje tak naprawdę całość tej metody, czy in vitro, czy adopcji, czy tak zwanej egg donation, adopcji komórki, zarodka, tak, czy oocytu, czy nasienia, spowodowało wysyp tych pacjentów. Więc domyślam się, że każda klinika potrzebuje psychologów, którzy mają doświadczenie i potrafią wspierać takie osoby, bo jednak to jest taka wąska grupa pacjentów. I wracając do twojego pytania, z jakimi problemami? Tak naprawdę z wszelakimi. Tak jak mówisz, kiedy się zgłaszają w początkowej fazie, czyli trudno im pogodzić się z diagnozą, tudzież właśnie po którymś nieudanym in vitro, czy po którejś nieudanej procedurze, można powiedzieć, że załamują się z powodu tego, że nie przeżyli wcześniejszych, gdzie często psychologicznie porównujemy ten moment straty do żałoby tak naprawdę, więc potrzebujemy przejść wszystkie te etapy żałoby, żeby poradzić sobie z tym i jakby nabrać nowy wiatr w żagle i mieć tą nadzieję, że jednak się uda, że jednak próbujemy i walczymy dalej. A te procedury często są takie, że na przykład właśnie potrzeba jest zrobienia kolejnego w przeciągu miesiąca, tak? A ten pacjent tak naprawdę emocjonalnie, czy ci pacjenci tak naprawdę emocjonalnie sobie jeszcze nie poradzili z poprzednią ciążą, która była nieudana, bądź tak naprawdę była udana, tylko niestety nie udało się i po 12, 14, 10 tygodniach dowiadują się, że jednak wszystko na nic. Więc to są tacy pacjenci, też są tacy pacjenci, którzy mają problemy w komunikacji, albo na przykład przychodzą, bo mówią mi, że ich seks stał się taki mechaniczny, że brak w nim bliskości, ciepła, opieki nad drugą osobą i co oni mają z tym zrobić, bo nie odczuwają przyjemności, wręcz niechęć do tego, że znowu muszą próbować i lekarz mówi, teraz jest ten czas i specyficznie muszą się wymusić, można powiedzieć, pomimo zmęczenia, pomimo wielu innych czynników, które ich otaczają, na tą spontaniczność, która tak naprawdę jej nie ma w danym momencie. Też takie wzajemne obwinianie siebie za to, że jest się niepłodnym, chociaż tak naprawdę badania pokazują, że ta niepłodność dotyka w równym stopniu mężczyzn, jak i kobiety, czyli jest 50-50. Niemniej jednak no jest takie obwinianie, bo lekarz znalazł jakiś problem, który występuje u kobiety albo właśnie niepłodność partnera, tak? I tak jakby gdzieś nie umieją sobie poradzić z tym, że gdybym miała innego partnera, to bym była matką, albo byłbym ojcem, gdybym miał inną partnerkę. Też są takie spotkania, wydaje mi się, najcięższe dla mnie i dla tych pacjentów, gdzie dochodzi do takiego momentu, że oni mówią do mnie, pani Agnieszko, ja nie wiem, my nie wiemy, czy my chcemy dalej próbować, bo to już trwa 6, 8, 10 lat. Jesteśmy już po 40. Czy jest szansa, żebyśmy żyli bez tego dziecka i żeby to życie miało sens, żebyśmy stworzyli tą rodzinę tylko we dwoje? I myślę, że to są najpopularniejsze tematy, które się zdarzają, ale też pewnie jest ich wiele więcej.
0: Jakie postawy przyjmują pary? Bo są osoby, które swobodnie mówią o swojej chorobie, nie mają z tym problemu. Są osoby, które nikomu o tym nie mówią. Są osoby, które prowadzą trochę podwójne życie, że wśród rodziny, bliskich, przyjaciół mówią o tym, ale z kolei ukrywają tę sytuację w jakichś dalszych kręgach w pracy. Zastanawiam się, jak do

0: pasować wsparcie, mając osoby z tym problemem w naszym otoczeniu, dopasowując nasze zasoby do potrzeb tych osób?
1: To jest ciekawe pytanie, bo tak naprawdę bym powiedziała taki psychologiczny bełkot, że to zależy, bo to zależy od tych pacjentów, którzy są niepłodni. I niektórzy, tak jak mówisz, są zahamowani emocjonalnie i nie mówią o wielu trudnych rzeczach, nie tylko niepłodności, zwłaszcza, że niepłodność często nadal jest traktowana, stygmatyzowana tak naprawdę w naszym kraju, czy ogólnie. Chociaż coraz więcej jest ku mojej uciesze takiej świadomości i wsparcia ze strony tak naprawdę i rodziców naszych, którzy wcześniej nie akceptowali tej metody z powodu na przykład religii, czy rządu, który w tym momencie jakby uruchomił te programy. Więc na pewno to jest tak, że istotne wsparcie jest istotne takie, jakie ta para potrzebuje, czyli to jest okej, że wybierają sobie ci pacjenci osoby, którym chcą o tym powiedzieć. To jest okej, że mają najbliższych czasami przyjaciół, którym o tym mówią, bo na przykład wiedzą, że ich reakcje nie będą ich ranić. Na pewno takim ważnym aspektem jest to, że co ja obserwuję w moim gabinecie, że mało jest takiej asertywności i stawiania granic względem różnych ludzi wścibskich, tak zwanych, którzy gdzieś tam właśnie pytają się, kiedy będą te dzieci, albo czy wam się udało, kiedy na przykład nic nie mówią po ostatniej procedurze. Więc wspieranie, tak sobie myślę, że powinno być takie dopasowane do tej pary. Czyli że oczywiście czasami jest tak, że ktoś jest zahamowany, ale ma te swoje osoby, zresztą ja tak uczę moich pacjentów, żeby znajdowali poza swoją parą, czyli drugą osobą w związku, która wydaje mi się, że jest fundamentalnym taką jednostką, gdzie oni mają rozmawiać o swoich problemach, obawach, myślach, emocjach, gdzieś tam właśnie takich zastanowieniu się, czego chcą w przyszłości, czy w jakim kierunku dążyć, ale żeby rozszerzali tą swoją gamę różnych ludzi wokół, żeby znaleźć to wsparcie, czy znaleźć takie zrozumienie, kiedy w danym momencie jest im to potrzebne. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie.
0: Trochę tak, a trochę nie, więc ja taki dziennikarski bełkot zastosuję. Bo chciałabym, żebyśmy przeszły do konkretów, bo sama mam takie doświadczenie teraz z mojego życia prywatnego, że bliska mi osoba właśnie jest w procesie starania o dziecko. Akurat nie ma tutaj mowy o niepłodności, ale jest po długim leczeniu onkologicznym, więc też to oczekiwanie na proces, rozpoczęcie procesu starań jest długie i emocje są podobne. I mimo, że ja byłam w podobnej sytuacji, to często mi brakuje słów. Ja nie wiem, co powiedzieć, żeby to było wspierające, żeby to nie było banalne, żeby to nie było głupie, żeby nie kłamać. Co ty byś doradziła? No ja wiem, że to zawsze jest spersonalizowane, ale mamy dobre chęci, a brakuje nam narzędzi, że tak zrymuję.
1: Powiem ci tak, że to wygląda w ten sposób, że każda osoba niepłodna potrzebuje czegoś innego, ale myślę, że istotne jest to, żeby dać jej przestrzeń. Czyli wystarczy, i to nie jest banalne, kiedy powiesz jestem, powiedz mi, czego potrzebujesz. Jestem dla ciebie. I tyle.
0: Czyli nie musimy udawać, że jesteśmy ekspertami i nie musimy teraz czytać 5 książek, tylko zaczynamy od podstawy, czyli od rozmowy?
1: Rozmowy, zrozumienia, empatii, współdzielenia czasu. Czasami ta osoba w pewnym momencie powie: Karina, znajdź mi jakieś inne metody, których może ja nie stosowałam, albo poszukaj mi profesjonalisty,

0: który by mi pomógł, bo jednak potrzebuję tej rozmowy, a często jest ona potrzebna w takich momentach, kiedy wchodzą trudne emocje, wchodzi trudny czas dla tej osoby, kolejna nieudana, czy osób, tak, czy tej pary. Więc to jest tak, że będąc przy tej osobie, spędzając z nią czas, niekoniecznie narzucając się, w pewnym momencie ona powie, czego potrzebuje od ciebie, no i wtedy będziesz mogła działać. Czyli to, o czym mówiłaś.
1: Tak sobie teraz przypominam, jak to było, gdy ja byłam w procesie starań o moje dzieci. I sobie myślę, że dużym wsparciem dla mnie było to, że ktoś jest i niekoniecznie porusza te tematy związane z leczeniem, z dziećmi, z niepłodnością, tylko że właśnie pójdzie ze mną do kina, porozmawia o książce, że też danie tej parze czy tej osobie przestrzeni na coś zupełnie innego jest wsparciem.
0: Dokładnie, bo wtedy wychodzimy trochę z tych zapętlających się myśli i zamartwiania dotyczącej jej płodności, czy ruminowania takiego zamartwiania związanego z przeszłością. To jest trochę bełkot psychologiczny. Niemniej jednak jakby wychodzimy i próbujemy znaleźć te elementy, które wcześniej sprawiały nam przyjemność. A to są czasem takie drobne rzeczy. Zmiana tematu, pójście do kina, wypicie kawy, pochodzenie po sklepach, pozjeżdżanie na sankach, czy cokolwiek innego, więc na pewno taka forma aktywności też sprzyja lepszemu nastawieniu i chroni troszeczkę tą osobę, że znajduje taki czas tylko na drobne przyjemności, które teoretycznie początkowo mogą się zdawać takiej osobie, to nie jest przyjemne, ale w pewnym momencie sobie przypomni, że kiedyś było przyjemne. I zacznie troszeczkę inaczej myśleć, czyli zaczną się produkować poprzez zmianę zachowania, można powiedzieć, zaczną się produkować myśli, które pomagają, a nie przeszkadzają.
1: Myślę, że to też jest taki ważny aspekt w kontekście tego, że często tutaj w podcaście N97 padają takie słowa, że gdy byłem w procesie leczenia, to tak bardzo byliśmy nastawieni na to leczenie i na ten jeden główny cel, że w ogóle nie było życia dookoła, nie było żadnych przyjemności, nie było spotkań. I ja tutaj usłyszałam kilka razy coś takiego bardzo mocnego, że te osoby nie pamiętają na przykład 7 lat swojego życia. Od procedury do procedury, od lekarza do lekarza, od zastrzyku do zastrzyku. No w międzyczasie wiadomo, praca, bo trzeba i nic więcej. I może wyciągnięcie ręki i poddanie pomysłu, żeby na przykład pójść do kina, to jest wyrwanie kogoś z tego mechanizmu.
0: Tak, oczywiście. Dlatego to wsparcie społeczne jest istotne i badania też pokazują, że im więcej jest na takich naszych bliskich osób, na których możemy liczyć, które właśnie wspierają nas i w trudnych momentach, ale też cieszą się z naszych sukcesów, to jest taki czynnik chroniący nas przed różnymi zaburzeniami psychicznymi i masz rację, tu ten balans jest potrzebny, że nie możemy naszego życia postawić tylko na jedną kartę. Tak jak w leczeniu się w chorobie onkologicznej też jest ważne to, żeby właśnie znajdywać sobie drobne przyjemności, czy szukać ich, czy właśnie nasi przyjaciele mogą nam proponować różne swoje aktywności, które są dla nich przyjemne, bo to też powoduje, że zaczynamy inaczej odczuwać to życie. Więc masz rację, mi często pacjenci powtarzają, że ostatnie 5 lat, ostatnie 7 lat to my tylko próbujemy i praca. No i niestety wtedy często stwierdzam, że na przykład są w jakiejś depresji, są w wypaleniu, potrzebują leków różnego rodzaju psychiatrycznych.
1: Leczenie niepłodności, niezależnie od tego, czy to jest procedura in vitro, czy jakieś inne metody, zazwyczaj jest długotrwałe, skomplikowane, spersonalizowane, więc trudno oczekiwać od społeczeństwa, że tak ogólnie użyję tego słowa, żeby wszyscy wiedzieli, na jakim etapie leczenia jesteśmy, co się z nami dzieje, jakie bierzemy aktualnie hormony i co przeżywamy.

0: I chciałam cię zapytać o to, jak, nie mając tej wiedzy specjalistycznej, medycznej, mieć otwarte serce i wspierać tych, którzy są nam bliscy i są właśnie na tej trudnej drodze.
1: Na pewno takim ważnym elementem jest uprawomacnianie za każdym razem tych emocji, które przeżywa osoba niepłodna czy para. Czyli w momencie, kiedy przeżywa złość, to mówimy, rozumiemy, że jesteś zła, że możesz być zła. Kiedy przeżywa smutek, to mówimy, to naturalne, że można przeżywać smutek, czyli tak zwana normalizacja, bo to jest naturalne, normalne, że my przeżywamy szereg różnych emocji w trakcie tak długotrwałej procedury. Drugim elementem jest być może właśnie, tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, zabieranie takiej osoby w różne miejsca, staranie jej się pokazać innej perspektywy, pokazywanie ewentualnie, co można by było innego zrobić zamiast na przykład siedzieć i kisić się w tych emocjach. Można też zaproponować takiej parze bądź osobie, która sobie z tym nie radzi, pomoc profesjonalisty, która jest, myślę, że dobra na każdym etapie, bo profesjonalista też uprawomocni te emocje. Często właśnie pary mówią, że to jest nienormalne, że my tak długo to przeżywamy. A to jest naturalne, to jest normalne. To tak się dzieje, więc możemy zaproponować pomoc profesjonalisty, jeżeli widzimy, że na przykład nasza córka, nasz syn, czy ktokolwiek z rodziny, kto boryka się z tym problemem, siedzi zbyt długo na przykład w jakiejś złości, czyli powiedzmy obserwujemy, że cały czas jest w napięciu, cały czas wykrzykuje, cały czas nie potrafi sobie poradzić z tą złością, to może możemy stwierdzić, że być może jest zahamowany na jakimś etapie żałoby po ostatnim nieudanym in vitro, ale niekoniecznie musimy analizować. Ja tak bardziej z mojego psychologicznego punktu widzenia patrzę na to i wtedy kierujemy do specjalisty, który może wspomóc taką parę czy taką osobę. Ale też tak jak przed chwilą powiedziałam, jestem. Daj mi znać, co mogę zrobić, czy mogę jakoś ci pomóc, czy mogę być przy tobie, a ty mi powiesz, kiedy będziesz mnie potrzebowała, albo co będziesz ode mnie potrzebowała, czy potrzebował.
0: A jak się zachować, gdy wiemy, że w naszej rodzinie jest para, która jest w procedurze, która ma za sobą nieudane próby albo straty, a my właśnie mamy małe dziecko? To co robić? No bo jednak trudno wykluczyć tego nowego, małego członka rodziny ze wszystkich spotkań. Z drugiej strony mamy pewnie świadomość, że to może być trudne. No i też jest to taka sytuacja, myślę, że skomplikowana dla wszystkich stron.
1: Tak, masz rację. To jest skomplikowane i dla pary, której urodziło się dziecko, i dla pary, która mierzy się z niepłodnością. Moim zdaniem rozmawiać ze sobą.
0: Wszędzie ta rozmowa, a my nie potrafimy. Albo nie zawsze potrafimy.
1: Bo to jest tak, że możemy dojść do jakiegoś porozumienia między sobą, żeby ta para niepłodna za każdym razem nie wycofywała się z jakichś imprezy rodzinnych z powodu tego, że no czasami nie chcą po prostu przebywać tam, gdzie są małe dzieci i to jest naturalne. Więc myślę, że ta rozmowa między jedną a drugą parą byłaby najlepszym sposobem na to, żeby poradzić sobie w takiej sytuacji, bo być może ona spowoduje, że tak naprawdę nie będzie problemu, żeby przejść przez to, żeby razem spędzić ten czas.
0: Jeżeli w naszym otoczeniu jest para, jest osoba, która otwarcie mówi o swoim leczeniu, o swojej chorobie, to czy my mamy prawo zapytać o postępy, o leczenie, o etapy? Czy to jest zbyt intymne?
1: Ja bym powiedziała, że to zależy. To zależy w jakiej relacji jesteśmy z tą osobą, bo to może być nietaktowne dopytywanie na przykład, albo raniące dla tej osoby, a my nie wiemy, co może być raniące dla tej pary w kontekście leczenia. Więc sobie tak myślę, że trzeba wyczuć, zobaczyć, zauważyć, czy na przykład jak osoby opowiadają,

0: o tej niepłodności, czy potrzebują, żebyśmy dopytywali, czy czego potrzebują, bo być może właśnie potrzebują wygadać się, czy wypowiedzieć się na pewne kwestie, a tak naprawdę nie chcą tego, żebyśmy my dopytywali.
1: Mhm. A jak w tym wszystkim może powinien odnaleźć się pracodawca? Tak jak już powiedziałyśmy na samym początku, ten problem dotyczy coraz większej grupy społeczeństwa, co piąta lub co szósta para, czyli tak naprawdę każdy z nas, jeżeli sam tego nie przechodził, to zna kogoś, kto mierzy się z tym problemem. Niepłodność to jest choroba długoterminowa, czasami trwa latami. Na pewno wpływa na to, w jakim stopniu jesteśmy obecni w pracy, jak bardzo jesteśmy zaangażowani. No wiadomo, nie musimy mówić, na co się leczymy, ale czasami trudno też się nie domyślać. Jak pracodawca powinien reagować na takie sytuacje?
0: Na szczęście coraz częściej spotykam się z tym, że pracodawcy są wspierający dla takich osób. Niemniej jednak wiele nadal się decyduje, że nie mówi i pandemia trochę spowodowała, że jest nam łatwiej wymykać się do lekarza czy na kolejną wizytę, bo wiadomo, że to są godziny typu 9, 11, 12, 14, tak w ciągu dnia. Oczywiście dany pracownik odrabia sobie te godziny później, tak żeby to było satysfakcjonujące dla pracodawcy. No i moim zdaniem pracodawca wiedzący o tym, że dana para leczy się, czy dana osoba pracująca leczy się na niepłodność, wspierając ją, tak naprawdę może mieć bardziej efektywnego pracownika, bardziej zaangażowanego w pracę, bo jednak co nam pomaga? Wzmocnienia pozytywne, czy wtedy, kiedy bijemy kogoś kijem po plecach?
1: No wiadomo, że zawsze pozytywnie.
0: Dokładnie. Czyli wtedy, kiedy jesteśmy wsparciem, wtedy, kiedy na przykład pozwalamy naszemu pracownikowi na taką formułę, że pracuje sobie w dowolnych godzinach, ale ma wykonać pewne zadanie. Więc myślę, że coraz częściej idzie to w tym kierunku, ale wiadomo, że nie zawsze. Nadal niejednokrotnie jednak jest mobbing w pracy. Nie tylko z powodu niepłodności, ale z powodu na przykład zwolnień na dzieci, czy jakichkolwiek innych. Więc myślę sobie, że to idzie w dobrym kierunku, ale nadal są takie sytuacje.
1: Mhm. To na zakończenie naszego spotkania jeszcze chciałam, żebyś powiedziała, a czego zdecydowanie nigdy nie mówić parom, które są w procesie leczenia?
0: Dawania tak zwanych dobrych rad. Mhm. Myślę, że to jest to, czego pary zwykle nie chcą usłyszeć. Czy właśnie powiedzenia, że doskonale wiem, jak się czujesz, bo nigdy nie wie. Nawet osoba, która mierzyła się z niepłodnością, może mieć inne odczucia niż dana para. Zastanawiam się, co jeszcze.
1: Że na pewno się uda?
0: Tak, bo to jest mit, myślę, że bo jak często pary przychodzą do mnie i mówią, że mają taką informację, że na pewno im się uda, to nie wiadomo, tak? I gdzieś myślę sobie, że pary też muszą być świadome, że czasami ta procedura niestety zakończy się fiaskiem i jakby jak powinni sobie wtedy radzić z taką sytuacją, czy jak powinni to przeżyć, to pewnie jest istotne. Na pewno też taki element, że osoby mówią, że na pewno to przez twój styl życia. Tak sobie myślę, że często spotykam takie stwierdzenie u moich pacjentów, że słyszą, czy właśnie, że za bardzo intensywnie żyjesz, albo masz za dużo stresu, co nie jest prawdą, ze względu na to, że tak naprawdę to jest jeden z czynników, który wpływa na niepłodność, ale nie jedyny, więc to może bardzo wkurzać osoby które są niepłodne z powodu tego, że na przykład właśnie zaczynają się fiksować na dobrym odżywianiu, na zmienianiu diety, na redukcji stresu, co oczywiście jest dobrym czynnikiem dla tych par tak naprawdę, bo

0: Jednak badania pokazały, że uprawianie wszelkiego rodzaju medytacji, jogi, różnego rodzaju ćwiczenia relaksacyjne, czy właśnie mindfulness jest dobrym wsparciem dla takich par. Niemniej jednak właśnie takie dobre rady albo przekładanie wszystko na jedną kartę, że to na pewno przez to, to nie jest dobre, myślę, że dla takiej pary.
1: Zwłaszcza, że zazwyczaj nie pada to z ust ekspertów, więc warto po prostu być i zapytać, czego ta para od nas potrzebuje, bo to chyba będzie takie najbardziej uważne i najbardziej z serdecznością i sercem właśnie w stosunku do tej pary. Agnieszka Tołsty, psycholożka, psychoterapeutka, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Klinika InVimed była dzisiaj gościnią podcastu. Dziękuję.
0: Dziękuję, dziękuję Państwu.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy.

Avenue du Gard.